Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen.

Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
2: W miniony weekend w podwarszawskim Słomczynie odbyły się najważniejsze de facto kartingowe międzynarodowe zawody, z jakimi mieliśmy do czynienia w Polsce od 30 lat. FIA Karting European Championship Arrive and Drive. No i właśnie, ten dopisek Arrive and Drive to jest pewna nowość, ale wytłumaczymy Państwu dokładnie, na czym to całe zamieszanie polegało. Ale najważniejsze jest to, że zawody rangi Mistrzostw Europy zostały zdominowane przez polskich kierowców i też bardzo ważne jest to, że jednego z nich możemy gościć tutaj dzisiaj właśnie w studiu Radia Wnet przy okazji programu Czas na Motorsport, a dokładnie jego 167. edycji. Kacper Turobojski jest naszym gościem, świeżo upieczony mistrz Europy w kategorii senior. Cześć Kacper, witamy.
3: Witam, miło mi.
2: Realizuje Szymon Chrystianus, w programie dzisiaj także Paweł Turobojski, więc tata Kacpra, witamy serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Paweł Surynowicz jest oczywiście z nami, skoro jest kartingowy wtorek na antenie Radia Wnet. Paweł Surynowicz, naczelny polskiego kartingu, witamy serdecznie.
5: Witam bardzo gorąco.
2: Ja się nazywam Kamil Kowalik, również witam Państwa, przede wszystkim Państwa, naszych słuchaczy, bardzo serdecznie. No i tłumaczę się za Piotra, że Piotra nie ma, ale Piotr nie próżnuje. Piotr jest co prawda na wczasach we Włoszech, ale jest w Modenie. A jeżeli jest ktoś w Modenie, no to wiadomo, że trochę liźnie tematów motoryzacyjnych. Piotr dzisiaj w przeciekawym muzeum, gdzie mnóstwo okazów i ze świata Formuły 1, ze świata motoryzacji w ogóle, jeśli chodzi o włoskie samochody, ale nie w muzeum Enzo Ferrariego.

0: szósty wyścig w sezonie, drugi sezon 19-latka w Formule 1, a można powiedzieć, że w zasadzie dominuje w tej kampanii Formuły 1. 6 zwycięstw na 10 rozegranych wyścigów, 45 punktów przewagi po Grand Prix Belgii ma Antonelli nad Lewisem Hamiltonem. O Formule 1 porozmawiamy z Dariuszem Szymczakiem w drugiej części audycji, ale jeszcze w ramach wstępu, w ramach podkreślenia tego, co się wydarzyło w miniony weekend, no to bardzo ważne wydarzenie w rajdowych mistrzostwach świata. Mieliśmy rajd Estonii, jego 16. edycję i wygrywa Sami Pajari. To jest pierwszy triumf Fina w ramach WRC w najwyższej kategorii. 24-letni, młody, bardzo sympatyczny Sami Pajari czekał aż wcale nie tak długo, no bo to jego drugi sezon taki pełnoetatowy w WRC. Zdominował ten rajd absolutnie od samego początku do samego końca. Prowadził w generalce rajdu Estonii Sami Pajari z pilotem Marko Salminenem. 12 z 18 odcinków specjalnych padło ich łupem. 19,5 sekundy przewagi na mecie nad Oliverem Solbergiem. Na trzecim miejscu Adrien Fourmont, Francuz w bardzo zaciętym pojedynku ze swoim zespołowym kolegą z Hyundai'a, Thierrym Neuvillem, ale z tego pojedynku wychodzi zwycięsko załoga właśnie Adrien Fourmont, Aleksander Coria. WRC 3, bardzo ważna informacja. Tymek Abramowski, nasz 19-letni utalentowany młodziutki kierowca, po raz kolejny notuje kapitalny rezultat i to jeszcze lepszy od tych poprzednich. Były drugie miejsca, teraz wygrywa w kategorii WRC 3 Tymek Abramowski z pilotem Jakubem Wrublem. Prawie 8 minut przewagi nad drugim Niemcem, Nikolasem Otto. Brawo, brawo Tymek Abramowski. Niesamowicie rozkręca się ten młody chłopak. No ale przejdźmy już do tego, co dzisiaj najważniejsze, czyli karting, czyli Kacper Turobojski. No to zacznijmy, Kacper, od tego, co się działo w miniony weekend. Przede wszystkim FIA Karting European Championship Ride and Drive. To jest ten format bardzo ciekawy. Jakbyś wyjaśnił, albo wspólnie z Pawłem pewnie najlepiej, o co tutaj w ogóle chodzi? Mistrzostwa Europy? No ale właśnie, jakiś ciekawy format.
1: Format Ride and Drive to jest format, gdzie przyjeżdżają zawodnicy, dostają cały sprzęt. Wszystko jest losowane, podwozie, silnik, wszyscy mają to samo po prostu, wszyscy jadą na jednym sprzęcie. No i tak naprawdę fajnie to jest format, bo te sprzęty są po prostu równe i wszyscy mają te same szanse.
0: Czyli de facto liczą się umiejętności kierowcy, w takich najbardziej obiektywnych warunkach się ścigacie.
1: Dokładnie tak.
0: I też miałeś takie wrażenie, że rzeczywistość była rzeczywiście taka, że to od ciebie zależy, jaki będzie rezultat, a nie od jakichś innych czynników?
1: Zależało też to od oczywiście ustawień, ale no w większości to ode mnie.
0: A Paweł, ten format to jest coś nowego? Czy to jest coś, co funkcjonuje od lat? No i czy mamy też cały czas Mistrzostwa Europy w tym klasycznym formacie też?
2: Tak, no jest, klasyczny format jest bez zmian, natomiast Arrive and Drive no, to jest taka forma wprowadzenia pewnej inkluzywności do sportu bardzo ekskluzywnego. Mhm. Ale to funkcjonuje już od bardzo dawna, choćby w serii Rotax Max Challenge. Wówczas, kiedy przychodzi czas Rotax Grand Finals i wszyscy kierowcy, którzy zwyciężyli albo zdobyli miejsca na podium w seriach narodowych i międzynarodowych, spotykają się i też jest podobna zasada. Teraz będziemy mieli od tego roku, ja się na marginesie bardzo cieszę, że Polacy zainaugurowali te mistrzostwa. W zeszłym roku mieliśmy Puchar Świata w Malezji. To jest taka nowa formuła w ogóle generalnie kartingu, Arrive and Drive. Troszeczkę myślę, tak wykonany był delikatny falstart, bo mieliśmy mieć 3 rundy w Europie. Wycofali się Francuzi i Hiszpanie, ale Polacy się nie wycofali. Dzięki temu mieliśmy, tak jak powiedziałeś wcześniej, pierwszy raz od 30 lat.
0: To była de facto jedyna runda tych mistrzostw. Tak. W związku z tym zwycięzcy tej rundy stali się mistrzami Europy. Dokładnie. I Kacper jest mistrzem Europy, tak, ponieważ wygrał tę rundę.
2: I to jest bardzo ważne i warte podkreślenia, bo Kacper, zarówno Max Piątek, jak i Kacper odbiorą swoje nagrody, trofea na uroczystej gali razem z kierowcami wszystkich serii FIA, czyli łącznie z F1.
0: No to jest absolutnie coś niesamowitego, czyli będziemy tak naprawdę na tym topie topów w związku z tym właśnie.
2: Ja cały czas powtarzam od kilku lat.
0: Z tym, co się wydarzyło w Słomczynie.
2: Tak, od kilku lat powtarzam, że mamy znakomitych kierowców, no i potwierdzenie mieliśmy w niedzielę.
0: Maksymilian Piątek, też mistrz Europy, tylko w kategorii junior i w ogóle, tak jak spojrzałem na te podróże,

0: Holandia, no to popraw mnie, jeśli się mylę, chyba tylko w juniorze mieliśmy jednego nie Polaka na podium, Portugalczyk był
1: tak
0: trzeci.
1: Jest, tak jest. No, nasi kierowcy zdominowali. Nie wiem, z czego to wynikało. Chyba z tego, że po prostu są najszybsi w Słomczynie. Znają ten tor doskonale, ale no, ładnie było to wszystko, ładnie to wszystko wyglądało i super to było obserwować z tej wielkiej trybuny w Słomczynie. No jak chłopaki jechali i te finały i zarówno juniorski, jak i seniorski. Pierwszy raz w swoim życiu usłyszałem ryk, taki jak na stadionie piłkarskim, jak się tam kolejni kierowcy wyprzedzali. To było coś niebywałego.
0: Czyli
1: tak trzymające na
0: ludzie była publika.
1: No generalnie na zawodach kartingowych są rodziny zawodników, teamy, członkowie i tak dalej.
0: Czyli to natomiast raczej byli oni.
1: Tak, ale z tego, co mogłem zauważyć, było też trochę kibiców.
0: No to cieszę, bo właśnie to takie trochę jest niepokojące zawsze, jak patrzę na te rundy KMP, że kibiców postronnych w cudzysłowie nie ma często w ogóle, ale to dlatego tym bardziej zachęcamy, by stawiać się w Słomczynie, szczególnie słuchaczy z Warszawy, no bo to rzut beretem i najbliższa okazja też będzie ciekawa, bo KMP w sierpniu jeszcze tam będzie.
1: Tak jest. W sierpniu jest trzecia runda KMP. Przypomnijmy, że w tym roku 4 odsłony. Bardzo serdecznie zapraszam. Ci, którzy nie będą mogli być na miejscu, odsyłam do relacji live streamingowej w tym roku. Zresztą podobnie jak w poprzednich mam przyjemność komentować te zawody w relacjach live razem z Frankiem Hałatnikiem, też znakomitym kierowcą kartingowym. Więc no, mam nadzieję, że ten Słomczyn będzie naszą wizytówką, bo po zawodach rozmawiałem z kilkoma ludźmi i z PZMOT-u, i z FIA i bardzo możliwe, że będziemy mieli Mistrzostwa Europy już te prawdziwe w Słomczynie w przyszłym roku.
0: A jeśli chodzi o prawdziwe Mistrzostwa Europy, to do tej pory, to informacje z polskiego kartingu, Pawła, gdzie przeczytałem, do tej pory 5 razy w Polsce były organizowane.
1: Znaczy prawdziwe w sensie takim, że nie Arrive and Drive.
0: Tak, klasyczne. Pod tym względem, w tym klasycznym formacie. Poprzedni raz 96 rok, 30 lat temu w Bydgoszczy. No w sumie 5 razy przed tym Słomczynem zmienionego weekendu, a zaczynaliśmy od Kędzierzyna Koźla, z czego jestem niezmiernie dumny. Niestety toru już w moim rodzinnym mieście nie ma. No dobra, ale przejdźmy do wielkiego sukcesu Kacpera Turobojskiego, który jest z nami. Kacper, czy ty, myśląc o tych zawodach wcześniej w Słomczynie, spodziewałeś się, że będziesz walczył o mistrzostwo? Taki był twój jasny cel?
2: Tak, już długo o tych zawodach myślałem, już 3 miesiące wcześniej nawet. No odkąd się dowiedziałem, to na nich się praktycznie skupiałem w tym sezonie. Po prostu jestem mega szczęśliwy, bo miałem cel, który po prostu wykonałem bezbłędnie.
0: A jak z twojej perspektywy przebiegał ten weekend bezbłędnie? Czyli wszystko układało się po twojej myśli?
2: Wszystko dokładnie. Jak ten sezon miał gorzki smak troszkę, to teraz te zawody, wszystko się ułożyło po mojej myśli.
0: Czy to może być sprawa tego, że właśnie format jest jaki jest, że losujemy sprzęt?
2: Może i tak, lecz na pewno bardzo się do tego przyłożyłem. Starałem się dojeżdżać, nie robić głupot żadnych na torze, być konsekwentnym i widać, to się opłaciło.
0: Czyli
2: bardzo jestem zadowolony.
0: No właśnie widzę, skoro dzisiaj jesteś tak bardzo zadowolony, już 2 doby minęły, to jak się czułeś w niedzielę, kiedy walczyłeś ten tytuł?
2: Nigdy nie miałem takiego uczucia, ponieważ przyjechali do mnie znajomi, cała rodzina mnie oglądała, znajomi na żywo. No cały czas było trzymane w napięciu, te 21 kółek w finale, to było... No cały czas jechali za mną, miałem cały czas na ogonie ich, musiałem się bronić, cały wyścig.
0: No właśnie, wszystko ułożyło się po twojej myśli, ale to nie był łatwy finał,
1: koniecznie, bo na początku
0: Colin
1: nie
0: Ważny,
1: było tak łatwo.
0: Chyba Colin Ważny się przebił od razu na pierwsze miejsce na starcie.
2: Po pierwszym kółku byłem trzeci, tam z Łukaszem Jezierskim trochę się powyprzedzaliśmy, straciłem 2 pozycje. Spadłem na trzecie, lecz po 2 kółkach już odrobiłem na pierwsze i już po prostu trzymałem przez następne 18 kółek, blokowałem, defensywa i moja agresja po prostu mi wygrały ten Mistrzostwa Europy.
1: I to był ten moment, jak Kacper wrócił na pozycję litery, to był ten ryk na trybunach, chociaż no, Polacy walczyli o pierwsze miejsce, tam czterech nawet chyba kierowców naszych było w czubie, także no, to było niesamowite przeżycie, takie ciarki jakby, no nie wiem, Lewandowski strzelił karnego w Mistrzostwach Świata.
2: To wszystko dzięki moim super znajomym, którzy zrobili ten ryk.
1: No tak, naprawdę, to było fantastyczne przeżycie.
0: A znajomi też związani z kartingiem? Tak.
2: I właśnie mój przyjaciel Filip Niewiadomski też był tam, kibicował. Nasi znajomi też tam byli, wszyscy, nasza cała ekipka przyjechała, więc było super. Dziękuję im bardzo za to.
0: A zapytam
2: podbudowali
0: jeszcze,
2: mnie na duchu też bardzo.
0: Tatę Pawła, tatę Kacpra, czyli pana Pawła, jak pan wtedy przeżywał to wszystko, co się działo podczas tego finałowego wyścigu?
3: No ja akurat byłem na trybunce i zawsze mi jest ciężko oglądać wyścigi Kacpra i między innymi dlatego ostatnio nie jestem jego mechanikiem od dłuższego czasu, dlatego że te emocje są po prostu ponad moje siły czasami. Ja oglądałem większą część wyścigu finałowego, po prostu nerwy.
0: Mhm. To jest... Przestał pan być mechanikiem Kacpra, ponieważ stwierdził pan, że jest za dużo emocji, nie potrafi się pan aż na tyle skupić na tej
3: pracy?
0: Nie potrafi
3: się wyłączyć, dokładnie, i to mi przeszkadza w pracy, niestety. I jeżeli mam innego zawodnika, jest zupełnie inne podejście, natomiast to są te emocje, którymi ciężko panować po prostu.
0: A potem, jak już Kacper przekroczył linię mety?
3: No to wielki luz, ciśnienie zeszło, wielka radość, no i...
1: A jak w teamie, bo i junior, i senior to są kierowcy Bambini Racing, którzy
3: wygrali. No więc taki podwójny strzał też dla Bambini, jest to mega osiągnięcie, mega sukces. No to powiem szczerze, że tak dwóch zawodników wygrało, można powiedzieć, ale na to pracowało mnóstwo ludzi, mechaników, dużo nad tym pracował też Michał, który to wszystko organizuje, więc...
1: Czyli Michał Rogala?
3: Tak, Michał Rogala. Więc to wszystko, no to wszystko widać efekt, tak? A ta ciężka praca gdzieś zostaje z tyłu.
0: A podczas tych zawodów też pan był mechanikiem, tylko innego kierowcy?
3: Innego kierowcy, tak.
0: Z Bambini Racing?
3: Tak.
0: Czyli domyślam się, że z kartingiem pan zaczął mieć do czynienia wcześniej niż pana syn i pan pana syna przekonał do tego sportu.
3: Nie, właśnie było zupełnie odwrotnie. Kacper jako pierwszy zaczął startować w kartingu. Ja nie byłem jego pierwszym mechanikiem. Natomiast po roku prawdopodobnie, z tego co pamiętam, około, no ze względów głównie finansowych, ograniczonego budżetu, ja byłem przez kolejne tam 5 czy 6 lat jego mechanikiem.
1: Czyli piękne przebranżowienie się po prostu zawodowe.
3: Tak, tak.
0: No to jest niesamowite, co czasami...
2: Zdobyliśmy też parę fajnych różnych mistrzostw czy coś, więc mamy osiągnięcia razem wspólne zapisane.
1: Czyli właśnie, tak naprawdę... Kacper, tu trzeba powiedzieć, bo Kacper jest kierowcą bardzo doświadczonym i utytułowanym, ma mnóstwo trofeów i startowałeś i w Rotax Grand Finals, i w Rock Super Final, i to wiele razy, to nie były jakby jednorazowe występy i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i w seriach europejskich. No i teraz ten tytuł Mistrza Europy FIA, coś niesamowitego. No brakuje ci jeszcze trochę do tej korony kartingowej, czyli zwycięstwa w Las Vegas i zwycięstwa na przykład w kategorii KZ w Mistrzostwach Świata.
3: To jest
1: czego życzę oczywiście.
2: Ogólnie, może się wydawać, że po tym osiągnięciu to już, że może już wszystko, ale tak naprawdę po tym, jak to zdobyłem, to chcę tylko jeszcze więcej.
1: No ja pamiętam, jak się spotkaliśmy po inauguracyjnej rundzie Rock Cup Poland w tym sezonie i zrobiłem wywiad z Kacprem i pamiętam te słowa jak dzisiaj. To jest moje życie, ja kocham to i uwielbiam wygrywać, ścigać się i wszystko, co jest związane z rywalizacją.
2: Nie zmieniam zdania do tej pory.
0: No i chyba masz okoliczność ku temu, by realizować te cele, by iść do przodu, ponieważ zostanie mistrzem Europy w Słomczynie sprawiło, że dostałeś bilet na Puchar Świata w Malezji. czym to w ogóle jest? Bo mamy Mistrzostwa Europy i z Mistrzostw Europy dostajemy bilet na Puchar Świata. Takie dość nietypowe jak na sporty. No często jest tak, że Puchar Świata jest czymś tak kojarzymy, coś długiego, cały sezon, na Mistrzostwa Europy to jest jednorazowe wydarzenie, często ważniejsze od całego Pucharu Świata. Czym jest w ogóle ten Puchar Świata w Malezji, który ciebie czeka?
2: To jest ta sama formuła Arrive and Drive. Jednakże 17 kierowców właśnie z Europy, 17 kierowców z Azji, z Macau i 17 kierowców z Ameryki Południowej leci po prostu do Malezji, ma przepustkę. No i tam jest odgrywany są właśnie ten World Cup, czyli ten Puchar Świata, właśnie Arrive and Drive, też mega mocne zawody, jeśli chodzi o ranking. I z tych zawodów nie jestem jeszcze, jeszcze do końca nie wiemy, ale ilu kierowców się dostaje do shootoutu, bo po tym jest shootout, gdzie będziemy jeździć w Formułę 4, będą różne testy sprawnościowe, to bodajże 14 kierowców się dostaje do tego shootoutu z Malezji, jeszcze nie wiem jak to będzie działać, nikt jeszcze tego chyba nie wie. Ale kto wygra tego shootouta, nie wiem gdzie on będzie się odbywał, dostaje 250 tysięcy euro na sezon w Formule 4. To jest no, dobre pieniądze.
0: Czyli to tak naprawdę jest nie dość, że perspektywa tych ważnych zawodów w Malezji, to tak naprawdę w ogóle już druga droga do bolidów jednomiejscowych. Czy teraz to wobec tego jest taki jakiś twój główny cel, jak na to patrzysz?
2: No to jest tak naprawdę jedyna życiowa moja szansa w mojej sytuacji, takiej naszej takiej sytuacji finansowej, z tym czym się mierzymy, no to jest chyba jedyna taka szansa, żeby iść gdzieś dalej, się pokazać. Już tutaj się pokazałem, to dobrze.
1: No i mamy odpowiedź dalej. I mamy odpowiedź, czym jest ta seria i ten pomysł Arrive and Drive. To jest właśnie odpowiedź na to zapotrzebowanie tych kierowców, którzy nie mają milionowych budżetów, na to, żeby wyłonić takiego najlepszego kierowcę, bardzo zdolnego i pomóc mu w tym pierwszym kroku wyścigowym.
0: Czyli de facto zwycięstwo w Słomczynie w miniony weekend trochę zmienia twoje życie nawet.
2: Tak, ewidentnie. Fajnie, zapisuje mi się to pod nazwiskiem, ten tytuł Mistrza Europy Arrive and Drive.
1: Pierwszego, to trzeba...
2: Pierwszego, dokładnie.
1: Nie wiem, czy wielu ludzi, czy wszyscy sobie zdają sprawę, żeby się przechodzi, po prostu się wykuwa nazwisko w historii i ono zostaje na wieczność. Już Kacper będzie cały czas, tak jak Karol Basz będzie kojarzony z tym, że jest mistrzem świata polskim, pierwszym, no to Kacper i Max Piątek będą pierwszymi mistrzami Europy Arrive and Drive. I tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, bo odsyłam oczywiście do polskiego kartingu, tam mamy opis tych zawodów, ale żeby już tak być fair statystycznie, w kategorii junior pierwsze miejsce Max Piątek, drugie miejsce Błażej Kostrzewa, trzecie miejsce Portugalczyk Rui Martins, a startowali jeszcze Stanisław Grabowski, Aleksander Czub, Karol Szajkiewicz i Dominik Wójcik. I w kategorii seniorskiej Kacper Turobojski, pierwsze miejsce, drugi był Łukasz Jezierski, trzeci Adrian Potępa i też sześciu kierowców. Colin Ważny był piąty, Nikodem Osiecki ósmy i Oskar Hildebrański 21. Także mieliśmy w dwóch kategoriach pięciu kierowców na podium. To jest, no nawet dzisiaj czytałem w niemieckiej prasie kartingowej, że Polacy zdominowali Mistrzostwa Europy.
0: No i bardzo dobrze, że tak piszą zgodnie z prawdą. Kacper, jeszcze chciałem ciebie zapytać, jak mówisz o tym, że to w zasadzie jedyna szansa może być dla ciebie, by do Formuły 4 się dostać, właśnie ta droga. Czy w związku z tym odczuwasz jakąś większą presję, jak myślisz o tej Malezji, jakieś ciśnienie?
2: Nie, jestem pewny siebie, bardzo.
0: To więc dobrze.
2: Liczę na jak najlepszy wynik. Myślę, że też na pewno mega dobrze siebie pokażę. Jestem na to gotowy. Jestem gotowy po prostu na wszystko w tym sporcie. To jest moje całe życie, jak mówię, więc nic mi nie stoi na drodze, żeby właśnie tam się nie dostać.
0: Skoro karting to całe twoje życie, to chciałem jeszcze zapytać też w nawiązaniu do tego, co tata mówił, że od ciebie się zaczęło, jak twoje życie się zaczęło, czyli jak karting w twoim przypadku się zaczął pan Paweł pewnie był tego świadkiem. Poszliście na jakiś tor? Jak to było?
3: No takie historie, większość zawodników ma takie historie. Zaczyna od torów halowych, później apetyt rośnie i idziemy dalej do przodu, do coraz szybszych serii. No i również tak się zaczęło tutaj u nas. No, Kacper miał niecałe 6 lat, jak trafiliśmy na tory zewnętrzne. Trafiliśmy do Bambini Racing. No i tak zostało do tej pory.
1: Już nie jesteś Bambini, ale jeździsz w teamie Bambini.
0: Tak, ale to tory zewnętrzne, pierwszy kontakt w ogóle z go-kartem?
3: No tak, to tory halowe, czyli jakby...
1: I gdzie to było?
3: Rentale, to był F1 Karting i Blue City na początku jeszcze. To taki mały tor na drugim piętrze był kiedyś. No.
0: A jak to się stało? Po prostu Kacpra coś zainteresowało w tych go-kartach? Czy jakiś prezent?
3: To znaczy to jest... Taki, jakby to powiedzieć...
2: Biegałem po galerii, zobaczyłem go karty i poszedłem po prostu.
3: To znaczy, to było troszkę...
1: Czyli uciekłeś rodzicom na zakupy.
3: Była taka niedoścignione marzenie, ponieważ tam był od 110 centymetrów dopiero. Kacper miał 90, wtedy 5 chyba centymetrów. No i przychodziliśmy po raz kolejny, no i powiedział pan, że niestety nie uda się, jest za mały. I za którym siedzeniem przechodziliśmy kilka miesięcy później, no jest za mały, ale może byśmy się przymierzyli. No i jak już się przymierzył, tak już siedzi do tej pory.
0: I od razu się spodobało tobie? Czy były jakieś, nie wiem, obawy, że jednak no, trochę musiałeś się wdrożyć, nim wciśniesz ten gaz do dechy?
2: Od razu mi się spodobało. Od razu wsiadłem i z tego, co pamiętam, to po prostu już zacząłem tym żyć po prostu.
0: I tak żyję do tej pory. Kacper Turobojski, który w miniony weekend został mistrzem Europy w Słomczynie w ramach FIA Karting European Championship Arrive and Drive. Za moment wracamy do rozmowy z Kacprem, z panem Pawłem, Surynowiczem, też z polskiego kartingu. Mieliśmy Grand Prix Belgii, to zespół belgijski Vaya con Dios.

0: Nocne powtórki w net.
1: Czas na motorsport.
2: Najszybsza audycja w Polsce.
3: Słuchają Państwo 167. edycji programu Czas na Motorsport, a w 11. edycji gościliśmy Kacpra Turobojskiego, tylko wtedy Kacper nie miał 17 lat, a miał lat 14. 3 lata temu. Pamiętasz, Kacper, jak tu byłeś?
4: Pamiętam.
3: Co się od tego czasu zmieniło u Ciebie?
4: Wszystko. I w życiu się dużo zmieniło, i w motorsporcie się dużo zmieniło, w kartingu.
3: Jesteś innym kierowcą?
4: Lepszym.
3: Pod jakim względem?
4: Mentalnym i bardziej doświadczonym ogółem. Bardziej kompletnym kierowcą.
3: Mentalny to znaczy, że potrafi zachować spokój?
4: Tak. Jeszcze lepiej niż byłem młodszy na pewno. Kiedyś były z tym problemy, z tą, może to powiedzieć, że z głową, że ciężko mi było zachować tą zimną głowę w trakcie wyścigu. No a teraz im starszy jestem, tym łatwiej mi to zrobić, łatwiej mi się skupić, łatwiej właśnie zachować tą zimną głowę.
5: Oglądasz się, jak jesteś pierwszy, czy nie?
4: Za siebie? Ogólnie bardzo dużo osób mówi, żeby się nie oglądać, żeby jechać przed siebie, no ale... Na przykład jak teraz właśnie nie miałem zbytnio tempa, to musiałem się za siebie oglądać, musiałem się obejrzeć, zobaczyć, czy ja muszę się przeblokować, czy nie, bo gdybym się nie obejrzał, bym się nie przeblokował, bym stracił 3 pozycje i mogłoby nie być tego. A tak to...
5: Ale to faktycznie prawdą jest, że to się traci tam ułamki sekund?
4: Tak. Tak? Prawdą jest, lecz dla mnie nie ważne były ułamki sekund, lecz dojechanie na pierwszym miejscu, więc zrobiłem all-in. Oglądałem się, to widać na tym, ale, ale to opłaciło się.
5: Od połowy wyścigu mniej więcej, tak, już nie miałeś tam takiego ciśnienia z tyłu, bo rozmawiałem z Łukaszem Jezierskim też po zawodach i on powiedział, że no, dla niego było ważne, żeby dojechać, zachować to miejsce, bo pytałem, no, jechałeś drugi, nie próbowałeś atakować Kacpra. No, już tam w pewnym momencie postanowiłem, że będę jechał defensywnie, żeby bronić tego podium, a za nim cały sznur, cała kolejeczka i to tak, no, chyba nie jesteście już w teamie razem, ale byliście i to tak wyglądało, taki fajny team order.
3: Mówiłeś, Kacper, o tym spokoju, o tym, że mentalnie się wzmocniłeś, to właśnie podczas tego wyścigu finałowego. Czy wtedy taki mental był bardzo istotny w tym momencie, kiedy straciłeś pierwsze miejsce? Czy to jest taki moment dla kierowcy? Bo tak intuicyjnie mi się zdaje, że to może być jeden z takich trudniejszych momentów, kiedy jesteś na prowadzeniu, tracisz te miejsca i właśnie wziąć się do roboty, nie wiem, nie mieć do siebie pretensji, bo to chyba może się skończyć jeszcze gorzej.
4: No w takim momencie, w takim wyścigu, szczególnie w finałowym najważniejszym, że wiesz, cały weekend jeździsz, pracujesz na to, wygrywasz i jesteś w tym wyścigu finałowym, tracisz te 2 pozycje na początku, no to najważniejsze jest, żeby nie chcieć wszystkiego za szybko zrobić, zachować zimną głowę i wyczekać ten moment. I wyczekałem moment i skoczyłem na pierwszą pozycję po 2 kółkach.
3: I mówiłeś jeszcze, że jesteś kierowcą bardziej kompletnym. Co przez to możemy rozumieć?
4: Bardziej kompletnym. No, czyli porównując to, co było 3 lata temu na przykład, no to myślę, że lepsze mam tempo, jestem bardziej agresywny, mądrzejszy na torze. Dobrą mam bardzo defensywę, co było widać w ten weekend. Tempa, właśnie tak jak mówiłem, że tempa nie było, lecz byłem naprawdę ciężki do wyprzedzenia. Że jak po prostu chciałem bronić tej pierwszej pozycji, to po prostu broniłem. Ciężko było mnie wyprzedzić, no i ogółem bardziej kompletny jestem w tym wszystkim.
3: A sam ten tor w Słomczynie, lubisz go, czy to po prostu tak jakaś magia tych zawodów sprzyjała?
4: Słomczyn jest super torem, mega fajnym właśnie. Fajnie, że FIA zrobiło tam zawody i mam nadzieję, że będzie robiło, bo to jest naprawdę mega fajny tor do ścigania.
3: Bo sprzyja wyprzedzaniu, czy dlaczego?
4: Sprzyja wyprzedzaniu bardzo. Praktycznie na każdym zakręcie można wyprzedzić. Są tory w Polsce, gdzie są na przykład jeden zakręt na całym torze, gdzie da się wyprzedzić fajnie, a Słomczyn jest taki, że możesz się ścigać wszędzie i jest, no i charakterystyka toru to jest właśnie, no, top.
3: To chyba w takim razie myślisz już o tej rundzie KMP następnej, bo do tej pory te kartingowe Mistrzostwa Polski jakoś świetne dla ciebie nie były. Tylko jedno miejsce na podium w ostatnim wyścigu w Poznaniu. Jesteś w generalce szósty. Jak do tej pory oceniasz KMP, też dodajmy w kategorii OKN się ścigasz?
4: Bardzo pechowo, bardzo, no pechowo ogólnie mi to KMP teraz idzie, zostały mi dwie rundy. Kto widział na żywo, to wie, o co chodzi, ale myślę, że jest jeszcze tu do ugrania bez problemu, tylko muszę pojechać perfekcyjny weekend w Łączynie teraz.
5: Ja mam jeszcze jedno pytanko. Duża jest różnica między tym OKN-em a tym sprzętem Rife and Drive? To są chyba inne silniki,
4: inne,
5: prawda?
4: Inne silniki. Teraz to, co jechałeś w Słomczynie, to Mistrzostwa Europy Rife and Drive, to była taka hybryda trochę, że mieliśmy gaźnik właśnie od OKN-a.
5: Ale bardziej okej, okay, nie? Specyfikacja.
4: Teraz właśnie mieliśmy gaźnik od OKN-a, a silnik Roka SVR-a, czyli to, co się ścigamy w
5: tam. I rozrusznik.
4: I rozrusznik, tak. A gdzie na mistrzostwach polskich mamy kategorię OKN, czyli mamy ten sam gaźnik, inny silnik i nie mamy rozrusznika, czyli ze spychu się odpalamy.
3: Jeśli chodzi o sprzęt, to losowanie, to co de facto losujemy? Chyba nie sam wózek, a komponenty, tak?
4: Chodzi ci teraz...
3: Teraz na Mistrzostwach Europy.
4: Wszystko.
3: Wszystko.
4: Wszystko. Mhm. Wszystko, ca ramę losujesz, silnik losujesz.
5: I po każdym wyścigu się wymienialiście, tak?
4: Tak.
3: To zapytam teraz pana Pawła, skoro jest mechanikiem kartingowym, jak pan się zapatruje na coś takiego, że każda sesja to inny sprzęt i to kompletnie, czyli de facto nie możemy zadbać o swój sprzęt, bo nie mamy swojego sprzętu.
6: No, z jednej strony jest to takie utrudnienie z wymianą tych silników, a z drugiej strony no, minimalizujemy to ryzyko, że jak trafimy już na kiepski sprzęt albo mamy kiepski sprzęt, no to z góry skazani jesteśmy na porażkę, tak? Że no, nie możemy wygrywać. Więc wydaje mi się, że to jest fajna formuła.
3: A czy ten sprzęt jest pomiędzy sesjami serwisowany w jakikolwiek sposób?
6: Nie ma takiej potrzeby.
3: A to nie jest tak, że na przykład kierowca, który by się w jakiś sposób niewłaściwie obchodził ze swoim gokartem, może te komponenty, nie wiem, trochę zniszczyć, zużyć?
6: Znaczy, no nie, no jeżeli coś uszkodzi, to wiadomo, że trzeba wymienić taki komponent, tak?
5: Tak, ja byłem świadkiem podczas weekendu, bo tam bardzo szybko reagowali ci mechanicy, inżynierowie FIA. Mhm. Natychmiast się pojawiali i od razu było wymieniane. Nawet łącznie, nie wiem, czy ktoś nie dostał jakiegoś silnika drugiego.
6: Nie, silnika drugiego nie. Myśmy mieli w trzecim hicie problem z silnikiem. Okazało się, że tam coś w tym silniku było nie tak. Jakiś komponent został wymieniony i później było już normalnie.
5: No to jest bardzo ciekawa formuła, bo to jest taka kompletna innowacja i też patrzę na to z takiej perspektywy teamu kartingowego. Że team kartingowy, wiadomo, że to jest zaplecze, jest telemetria, są mechanicy, są tunerzy, serwisanci i tak dalej, inżynierowie. A tutaj te zawody pokazują, że wystarczy przyjechać Arrive z kaskiem i z kombinezonem i pojechać Drive. Pojechać, bo dostaje się cały sprzęt. I teraz tak patrzę na to z perspektywy takiego teamu kartingowego, który no de facto można powiedzieć jest firmą, zarabia na życie obsługą zawodników, że tak naprawdę, że te teamy tak nie patrzą dość przychylnie na takie zawody.
6: Znaczy ja bym chciał powiedzieć jeszcze, że teamy, jeśli chodzi o teamy, no to wiadomo, że gdzieś trzeba trenować i trzeba mieć ten sprzęt do treningów i tak dalej, natomiast tutaj bardziej zawiedzeni mogą być tunerzy silnikowi, no którzy zgarniają kupę pieniążków za właśnie przygotowanie silników do zawodów, za wypożyczenie tych silników i tu się w tej formule pozbywamy się, że tak powiem, tych tunerów, co dla przeciętnego rodzica zawodnika ma spore znaczenie.
5: Ja pamiętam takie, przepraszam jeszcze, pamiętam taką historię, że Polacy ścigali się w tej FIA Academy Trophy i tam też była taka zasada, że się dostawało swój sprzęt. To były lata temu i jeden z zawodników, ojców z kartingowych mówił: słuchaj, no przyjechaliśmy na zawody, dostaliśmy silnik, wszystko, cały pakiet, wysterowaliśmy sobie ten sprzęt do finału. Byliśmy tam na piątym, siódmym miejscu i inżynierowie FIA przyszli i zabrali, bo w regulaminie była, że jest wymiana silników, tam pierwsza dziesiątka się wymieniała z drugą, no i dostała, ten pan opowiadał mi, że dostała jakaś tam dziewczyna z Hiszpanii, wygrała te zawody silnikiem wysterowanym przez polskich inżynierów. Nie?
3: No na właśnie, zawody. A tutaj w ogóle nie ale ma teraz czegoś takiego jak wysterowanie silnika przy okazji takich zawodów.
6: Tutaj zaplombowany gaźnik, śruby, którymi normalnie się kręci podczas zawodów, nawet zawodnik może tymi śrubkami tam sobie pokręcić, żeby zmienić parametry, to tutaj po prostu były zaklejone i po prostu wszystko
5: czyli
6: było...
5: Czyli tylko geometria podwozia.
6: I ciśnienie. Mhm.
3: To jeszcze chciałem zapytać Kacpra i jego tatę Pawła. Wiemy, że Puchar Świata na horyzoncie w Malezji, ale co jeszcze? O czym myślicie w kontekście rozwoju, w kontekście podbijania kartingowego świata?
6: No ja po tych zawodach mam trochę mętlik w głowie. Jeszcze nie mamy ustalonego planu. Żyjemy chwilą na razie, ale na pewno jakiś plan się ułoży i będziemy go realizować. Ale to na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć.
3: A ciebie coś korci? Kasper?
4: Dla mnie najważniejsze teraz po prostu dalej czerpać z tego fan, robić jak najlepsze wyniki, zgarnąć wszystko, co jest do zgarnięcia dla mnie. Wygrać Malezję, wygrać superfinał roka, wszystko co pojadę, po prostu chcę wygrać, dostać się jak najwyżej, zdobyć sponsorów, dostać się do Formuły 4.
3: A myślisz o konkretnej Formule 4, jakaś wersja regionalna?
4: Jeszcze nie. Na razie chcę po prostu wszystko w tym kartingu jakby skompletować, po prostu, że już powiem, dobra, wszystko mam, idę dalej.
5: Okay. To jeszcze ja bym chciał dodać kilka słów na temat Słomczyna, bo też rozmawiałem z Sebastianem Kołakowskim, czyli szefem rzemieślnika, i on w wywiadzie mi powiedział, że ludzie z FIA przyjeżdżając tutaj, oglądając ten tor, no bardzo zachwalali to, o czym Kacper mówił, że jest w wielu miejscach można się ścigać. I Sebastian powiedział tym specjalistom od torów FIA, słuchajcie, no ten tor projektowali zawodnicy. Więc nie tylko inżynierowie, tylko przede wszystkim zawodnicy i dlatego tutaj jest bardzo tak wyścigowo.
3: I przypominamy, sierpień kolejna runda KMP, by pojechać do Słomczyna, zasiąść na tej dużej trybunie, już praktycznie trybuna jak przystała na normalny tor wyścigowy, nie tylko kartingowy, i przyglądać się
5: ale tej wcześniej,
3: rywalizacji. Ponad 100 pewnie zawodników będzie.
5: Tak jest, ale wcześniej mamy Rotaxa, czyli w ten weekend też można pojechać do Słomczyna i zobaczyć Rotax Max Challenge.
3: I Paweł, jeszcze na koniec, mamy mało czasu, ale sprzedaj, mówiąc kolokwialnie, swoje najnowsze wydanie polskiego kartingu, z którym współpracujemy w ramach programu Czas na Motorsport w Radiu Wnet. Bardzo ładna, estetyczna okładka, no ale co jest w środku?
5: Wiosenne, czyli podsumowujemy wiosnę tym wydaniem, to jest 48. wydanie, oczywiście kilku bohaterów, jak Janek Woźniak, który teraz był w Le Mans na International Trophy, nie tylko on zresztą, Alan Jakubiak, Vincent Zaraj, czy Kacper Kluk i Max Safarzyński, to są ci główni bohaterowie. Odsyłam oczywiście do polskiego kartingu. Na stronie jest wydanie cyfrowe, można przeczytać, można zobaczyć. Teksty są o wielu różnych aspektach i o historii, i o teraźniejszości.
3: I żeby dostać magazyn, pisać mail na maila.
5: Na pewno będzie obecny na zawodach kartingowych, także zapraszam.
3: To najlepiej wpaść do Słomczyna na przykład, a jak nie, to mail na stronie polskikarting.pl. Wszystkie informacje, by w papierku ładnie wydany na magazyn o kartingu, tylko kartingu mieć. Paweł Surynowicz, redaktor tego czasopisma, był z nami, naczelny redaktor. Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję serdecznie.
3: Za wizytę. Kacper Turobojski, kartingowy mistrz Europy spod Słomczyna z minionego weekendu, był z nami. Wielkie dzięki, Kacper.
4: Dzięki wielkie za zaproszenie, było mi bardzo miło.
3: Nam również. Paweł Turobojski, tata Kacpra, też dziękujemy i też gratulujemy. Dzięki, Kacprowi.
5: Ja jeszcze tylko ostatnie zdanie, państwo tego nie widzą, ale jest wspaniały trofeum tutaj na stole. Zrobimy zdjęcia, będzie można
3: dobrze, że o tym wspomniałeś, oczywiście. Tak, i to jest trofeum wspaniałe, wspaniale wyglądające, ale też ważące chyba kilkanaście kilogramów. No i jeszcze opona za pole position. Też wspaniała opona na wnet.fm w zakładce Czas na Motorsport. Przy okazji podcastu będzie można zobaczyć zdjęcia z tymi trofeami naprawdę wyjątkowymi. Za nami Grand Prix Belgii, przed nami Grand Prix Węgier. Już w najbliższy weekend to jeden z najbardziej znanych węgierskich utworów.

0: Nocne powtórki w net.
1: Czas na motorsport.
2: Najszybsza audycja w Polsce. Zespół Omega w ramach zapowiedzi Grand Prix Węgier już w ten weekend przyspieszamy, ale zaraz zwolnimy i to bardzo, bo przerwa wakacyjna przed królową sportu motorowego. Nim to Hungaroring, a nim Hungaroring to jeszcze ospa Francorchamps z Dariuszem Szymczakiem, dziennikarzem Radiant Race i światwyścigów.pl. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Jak Lech przede wszystkim? Wiem, że jesteś kibicem kolejorza, a chyba kolejorz jakiś mecz gra.
3: Tak, no aktualnie prowadzą 4-1 z mistrzem Danii, Aarhus, także wszystko na razie idzie zgodnie z planem.
2: I to są eliminacje do Ligi Mistrzów, jak się dobrze orientuję.
3: Tak, druga runda eliminacji, za tydzień mecz w Poznaniu, może akurat jeżeli będzie czas, to też będzie można zobaczyć na żywo. No ale to jeszcze mamy do tego tydzień.
2: 4-1, no bardzo dobrze to wygląda. No to już 86. minuta, to można się skupić na Formule 1, bo chyba nic się tutaj nie wydarzy.
4: To było dobre.
2: Przechodząc do Formuły 1. Andrea Kimi Antonelli, 6. zwycięstwo na 10 wyścigów. Niektórzy mówią, że jeszcze czasami jakieś błędy młody Włoch popełnia, ale chyba tym wyścigiem niedzielnym w Belgii potwierdził, że jednak jest niesamowitym talentem. I to, że Toto Wolff traktuje go jako takiego chyba swojego faworyta, swojego pupila, to nie jest przesadzone. Też masz takie wrażenie, że jednak no, ten Antonelli to jest chyba złoty.
3: No tak, no, od początku sezonu praktycznie pokazuje równe tempo i przede wszystkim mocne, co pozwala mu wygrywać, no i być na czele klasyfikacji Mistrzostw Świata, więc no, na razie wszystko się układa pod to, że staje się głównym faworytem do zdobycia tytułu, jeżeli no, nie będzie miał żadnych awarii, ani nie będzie popełniał błędów, czy znajdował się w takich dziwnych sytuacjach, na przykład jak George Russell na początku niedzielnego wyścigu, no to droga otwarta po to, żeby został mistrzem świata.
2: No właśnie, George Russell, przypomnijmy, pierwsze okrążenie po prostej Camel w zakrętach Le Comp, zderzenie z Lewisem Hamiltonem i Brytyjczyk skończył w żwirze swój wyścig i jest już za Lewisem Hamiltonem, nawet w klasyfikacji generalnej na trzecim miejscu, traci 50 punktów do Kimiego Antonelliego, Lewis Hamilton na drugim miejscu 45 punktów straty do Włocha. Czy tempo Mercedesa jest na tyle uniwersalne na różnych torach? No bo na tym obiekcie jednak widzieliśmy, że mimo, że Leclerc miał przewagę strategiczną z uwagi na to, że zjechał wtedy, kiedy mieliśmy wirtualny samochód bezpieczeństwa, czy sądzisz, że tempo Mercedesa jest na tyle mocne, że Antonelli rzeczywiście może bez problemów dowieść ten tytuł? Jak oceniasz na przestrzeni tej połowy sezonu tę konstrukcję Mercedesa pod kątem takiej elastyczności, na ile oni zarówno na tych szybkich i wolniejszych obiektach są w stanie dominować?
3: No, wydaje mi się, że to jest najbardziej uniwersalna konstrukcja, a przede wszystkim jest najszybsza. Nawet biorąc pod uwagę samą jednostkę napędową, to wiadomo, że jest praktycznie najlepsza w stawce, chociaż no, jednostka napędowa Red Bulla, ale ta powiedzmy jednostka silnikowa, ta mechaniczna, normalna, nie ta elektryczna, podobno ona jest właśnie tą wiodącą według FIA, chociaż no tak, no, Mercedes w połączeniu z samochodem, z konstrukcją i silnikiem jest naprawdę bardzo uniwersalny, chociaż no trzeba też powiedzieć, że zdarzają się pewne sytuacje, które no, trochę ograniczają obydwóch kierowców. Mowa tutaj też przede wszystkim o tej elektronice sterującej, która na początku wyścigu no, nie za bardzo pomogła i jednemu kierowcy, i drugiemu. No tutaj Kimi Antonelli od razu praktycznie po pierwszym zakręcie został wyprzedzony przez Maxa Verstappena. George Russell też miał swoje problemy, które no zakończyły się tym, że właśnie wypadł, więc tutaj po stronie ładowania i oddawania tej energii jeszcze tam jakieś chochliki się pojawiają, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że tak czy tak Mercedes i tak nie pokazuje swojego pełnego potencjału. Wydaje mi się, że jeszcze są tam pewne ukryte możliwości, więc zobaczymy pod koniec tej drugiej połowy sezonu po wakacjach, czy Ferrari na przykład nie dogoni Mercedesa na tyle, że będą mogli rywalizować już tak powiedzmy na ostrzu noża o zwycięstwa, bo też widać faktycznie, że Ferrari zbliża się do samochodów z Brackley. Zapowiada się jeszcze na pewno kilka pasjonujących pojedynków, na przykład tutaj na Węgrzech, jak już będziemy w tym tygodniu, to wydaje mi się, że po stronie Ferrari no, powinniśmy oczekiwać właśnie walki o zwycięstwo.
2: Czyli Ferrari to będzie, czyli Węgry to jednak może być trochę inne rozdanie, ale jeszcze chciałem wrócić do Belgii i pójść trochę w głąb stawki, ale nie aż tak, no bo wiemy, Antonelli wygrywa na drugim miejscu Leclerc, Ferrari pokazuje po raz kolejny, że ma dobre tempo, choć akurat na Spa nie aż tak dobre jak Mercedesy. Natomiast Max Verstappen kończy wyścig na trzeciej pozycji, wraca na podium. Dużo ostatnio dyskusji wokół Maxa Verstappena i zespołu Red Bull Racing. Verstappen wprost skrytykował swój zespół za to, jak niepoprawnie, niebezpiecznie wręcz, powiedział Holender, działało tylne skrzydło, które przyczyniło się do jego wypadku w kwalifikacjach przed Grand Prix Austrii i podczas wyścigu w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo Verstappen, pytany na konferencji prasowej o swoją przyszłość, mówi, że nie będzie komentował nic, czego nie powie, co też oczywiście podsyca dyskusję, no bo tak PR-owo wypadałoby, żeby powiedział, ja się dobrze czuję w tym Red Bullu i chcę z nimi zostać. Jak ty patrzysz na przyszłość czterokrotnego mistrza świata? Dużo się ostatnio działo w Red Bullu, ale zdaje się, że to nie jest tak oczywiste, że Verstappen, jeden z najlepszych kierowców w stawce, właśnie w tej stajni pozostanie.
3: Wydaje mi się, że można by było tu się cofnąć do poprzedniego roku, kiedy no, Verstappen walczył o Mistrzostwo Świata, ale nie zdobył tego tytułu i pytany o to, kiedy nadejdzie ten sezon, który właśnie jest, o to, co go napędza, to on już też otwarcie mówił, że on już nic nie musi, on już swoje zrobił, nie walczy o bicie rekordów. W sensie, no on cały czas chce jeździć w Formule 1, chce wygrywać, ale to nie jest dla niego jakiś poziom, do którego musi dążyć. Max, no już też widzimy od jakiegoś czasu, że lubi sobie pojeździć też na innych torach i innymi samochodami, więc myślę, że no też trzeba powiedzieć, że kręcą go też inne wyścigi. Przecież też opowiadał o tym, że chciałby cały czas jeździć na wyścigu Nürburgring 24 godziny. Czy chciałby spróbować swoich, czy też na 24 godziny Spa-Francorchamps. No, ma tych możliwości sporo. Myślę, że ten kontrakt na przyszły sezon, myślę, że tam jeszcze powinien zostać w Red Bullu i będzie chciał spróbować swoich sił jeszcze w F1, ale na sezon 2028 to jest naprawdę no, ciężko powiedzieć, bo no, jeżeli też nie ma się samochodu, którym można dominować tak jak we wcześniejszych latach, no to może coś faktycznie pęknąć i Max może podjąć taką decyzję, że przestanie już po tym czasie być w Formule 1.
2: Czyli to jest wielki znak zapytania przy kierowcy, który, przypomnijmy, oczywiście, jeśli chodzi o jego metrykę, jeszcze spokojnie by mógł z 5 czy 10 lat pojeździć na najwyższym poziomie. Tymczasem Formuła 1, o dziwo, coś naprawdę wręcz szokującego, może się okazać dla niego niewystarczająco atrakcyjna. No a to może być z kolei pokłosie w pewnej mierze nowych przepisów i tego, jak wygląda ściganie. Super clipping to jest to zjawisko, które wzbudza sporo kontrowersji, czyli kierowcy szybciej puszczają gaz na końcu prostej, aby ładować baterie, bo energia no, szybko się jednak zużywa, na tyle szybko ta elektryczna, że trzeba ją pozyskiwać poprzez wcześniejsze hamowanie, odpuszczenie gazu i tak dalej. I jak oceniasz to na tym bardzo szybkim obiekcie Spa? Ja słyszałem, że na przykład w Łuku Blanchimont czasami zdarzały się takie sytuacje, że no, ten super clipping był widoczny, a tam odpuszczać gaz, no to coś zupełnie nowego.
3: No, całe szczęście, że do takiego zdarzenia doszło w kwalifikacjach, kiedy Max Verstappen podczepił się za Isaaciem Hadżarem. No, tam było wtedy naprawdę blisko, dobrą robotę wykonał Francuz, ale tak, no faktycznie, no te konstrukcje tegoroczne i powiedzmy ten rozdział energii 50 na 50 no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Formuła 1 też już zapowiedziała, że czy w przyszłym sezonie, czy za dwa lata, no ten rozdział będzie troszeczkę inaczej wyglądał. No, akurat mamy takie przepisy i nic tym na razie nie zrobimy. Chociaż no, najdłuższy tor w kalendarzu, no, przypomnijmy 7 kilometrów praktycznie, ponad 7 kilometrów, 4 metry. Więc tak, no tutaj ten rozdział mocy na pewno był do ogarnięcia przez zespoły, jako tako sobie poradziły, ale myślę, że jeżeli na przykład by był deszczowy wyścig, no to już mogłoby być trochę trudniej. Więc no, trzeba jeszcze zobaczyć, czy po sezonie, czy po tej przerwie wakacyjnej, czy zespoły jeszcze bardziej popracują nad tym i będzie można jakoś, może nie lepiej się ścigać, ale bardziej z głową i rozsądnie podchodzić do tego.
2: No, myślę, że praktycznie pewne jest to, że na Hungaroringu sytuacja będzie wyglądała pod tym względem lepiej. Tego superclippingu będzie mniej, no bo tor ma charakterystykę, jaką ma. Dużo mniej szybki, dużo wolniejszy, jednak poniekąd duży tor kartingowy, jakby to niektórzy nazwali, pod Budapesztem. Dariusz Szymczak, Rally and Race, światwyścigów.pl był z nami. No i trzymamy też za słowo, że Ferrari może być najszybsze na Hungaroringu. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
2: To wszystko w programie Czas na Motorsport. Piotra Nałęcza serdecznie pozdrawiamy, który jest w Modenie, a za tydzień już tutaj będzie i go przepytamy, co tam porabiał, co widział i co słyszał, bo też tam słyszeć można dużo, bo Modena to nie tylko miejsce narodzin Enzo Ferrariego, ale także drugiej włoskiej legendy Luciano Pavarottiego. Szymon Chrystianus realizował, dzisiaj gościliśmy m.in. Kacpra Turobojskiego, a zapraszamy, by odsłuchać, jeśli Państwo od początku nie słuchali tej audycji, wnet.fm, tam niebawem ukaże się podcast z tego wydania programu Czas na Motorsport. Do usłyszenia.
1: Czas na Motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
0: Nocne powtórki wnet.
4: To jest Wieczór Wnetu. Państwo, minęła godzina 19.09, 7.09. My nagrywamy znacznie wcześniej, nagrywamy koło południa i to jest wyjątkowe nagranie. Nam się z rzadka zdarza audycję nagrywać, ale nigdy w tak newralgicznym i tak dynamicznym momencie jak dziś, bo właśnie jesteśmy tuż przed spotkaniem Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Państwa, jak już będziecie nas słuchać, to będziemy wiedzieć, jakie były efekty tego spotkania, a my będziemy musieli opisywać tę sytuację trochę w ciemno. Sprawdzimy, czy trafimy. Każda taka sytuacja jest także szansą i będziemy badać, czy mamy dobre odczucia i dobre informacje, jeżeli chodzi o naturę polityki, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja i oczywiście jak to czwartek dr Józef Orzeł swoją analizą. Na początek chciałem Państwu bardzo, bardzo podziękować, bo poprzednią, zeszłotygodniową naszą audycję rozpocząłem od takiej prośby, że jeśli Państwo na YouTubie zasubskrybować kanał, udało nam się przebić 450 tysięcy dość wyraźnie, więc idziemy teraz w kierunku 500 000, ale jeszcze po drodze parę kamieni milowych, 460 tysięcy też byłoby miło w najbliższym czasie osiągnąć, więc jeśli ktoś nas ogląda, a nie subskrybuje, to zachęcamy, żeby rozważyć i zasubskrybować nasz kanał. No i przede wszystkim za lajki, za te lajki, łapki w górę, bardzo dziękuję. To pozwoliło nam w zeszłym tygodniu bardzo wyraźnie przebić algorytm, który tam już siada i trochę te treści polityczne, zwłaszcza nie do końca poprawne, spycha znowu w dół, a nam się udało dzięki łapkom, a nade wszystko dzięki podbiciom. Tydzień temu Józef Orzeł się pytał, jak to zrobić, trzeba tam na komórce przesunąć komentarze w bok i tam jest podbijanie. Wczoraj, tydzień temu tych podbić było bardzo, bardzo, bardzo dużo, za co bardzo dziękuję, bo to najlepiej działa na algorytmy i udało nam się mieć wyraźnie ponad 50 tysięcy widzów, co na okres wakacyjny i na te nowe obostrzenia YouTube'owe jest dużo i za co bardzo Państwu dziękujemy. Jeżeli Państwo nas się słuchają, lubią, to za te podbijanie, za te lajki, za te subskrypcje będziemy bardzo wdzięczni, bo to nam niezwykle pozwala przełamywać nieprzychylne znowuż algorytmy YouTube'a, zwłaszcza te wakacyjne. Tyle tytułem wstępu, no a teraz testujemy doktora Józefa Orła. Co się wydarzyło na Nowogrodzkiej?
5: Jest tak, że w PiS-ie jest kilka grup towarzyskich, politycznych, programowych. I to jest normalka w każdej partii. Nowością i zagrożeniem dla jedności partii było wystąpienie grupy Mateusza Morawieckiego, ale dopiero wtedy, kiedy jasne było, że chodzi o to, żeby wystawić Morawieckiego na przyszłego szefa partii. Znowuż, i takie rzeczy się zdarzają, nie rozbijając jedności partii, bo wtedy coś się dzieje. A to szef, czyli prezes, mówi, że się na to zgadza, albo nie zgadza, albo gra jakąś swoją grę na przedłużenie takiej kampanii, żeby odejść z pokoju wtedy, kiedy będzie musiał odejść. Ale to zdarzyło się

0: nie wpływało na ich ostateczną emeryturę z tak zwanego wieku powszechnego, bo w momencie osiągnięcia wieku powszechnego te osoby najczęściej składały wniosek o wypłatę emerytury z wieku powszechnego. Ale nasz ustawodawca właśnie wraz, pamiętacie Państwo, reformą wieku emerytalnego, a w zasadzie jego wydłużeniem, postanowił jeszcze w ramach tak zwanej sprawiedliwości społecznej, tak to było uzasadniane, zastosować taki mechanizm, który krzywdzi te osoby, bowiem ta kwota tych emerytur wcześniejszych, które te osoby pobrały, zanim przeszły, zanim dotarły do tego wieku emerytury powszechnej, tak, czyli 60-65 lat, zostało to tak potraktowane, że należy tę kwotę odjąć z podstawy wymiaru emerytury, tak? Czyli mówiąc opisowo i tak prosto, mamy załóżmy 1 000 000 złotych podstawy wymiaru, dzieli się to przez średnią dalszą ilość życia, która jest w tablicach, i teraz przez te kilka lat, które pobierał ktoś tą emeryturę wcześniejszą, na przykład pobrał 200 tysięcy, to zamiast mu ten 1 000 000 dzielić się na tą średnią liczbę miesięcy, które ma przeżyć, to się mu podzieli 800 tysięcy, prawda? No i to weszło w życie 1 stycznia 2013 roku. I od początku niejako był problem z tym przepisem i już w 2019 roku Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za niezgodny z konstytucją w stosunku do kobiet z rocznika 53, dlatego że one nie mogły wcześniej złożyć tego wniosku o emeryturę powszechną, bo one 60 lat kończyły w 2013 roku. No i skarga konstytucyjna wisiała w Trybunale Konstytucyjnym i 4 czerwca 2024 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że w ogóle ten mechanizm tego obniżenia tej podstawy wymiaru jest niezgodny z konstytucją w stosunku do wszystkich osób, które złożyły wniosek, i uwaga, o wcześniejszą emeryturę przed datą wskazaną w tym orzeczeniu, to jest bodajże 6 czerwca 2012 roku. Ta data to jest data wejścia w życie przepisów wprowadzających tą ustawę, reformę emerytalną, która wchodziła w życie 1 stycznia 2013 roku. Dlaczego Trybunał tak uznał? Bo Trybunał oparł się przede wszystkim na tym, że państwo, zgodnie z artykułem 2 Konstytucji, jako demokratyczne państwo prawa, musi gwarantować obywatelowi, że on wie, jakie są skutki jego działań. Wszystkie. Jeżeli podejmuje decyzje życiowe, to musi znać ich skutki. I Trybunał Konstytucyjny, no, słusznie stwierdził, że te osoby, przechodząc na wcześniejszą emeryturę, nie wiedziały, że w ten sposób obniżą sobie emeryturę z wieku powszechnego. No ale wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jak pan redaktor i państwo wiecie, nie są publikowane, chociaż, i tutaj bardzo to jest ważne, żeby to podkreślić, ten wyrok nie ma żadnego podłoża politycznego, absolutnie. On dotyczy tak naprawdę najsłabszych, tak, emerytów, i to bardzo dużej grupy osób, bo to 200 tysięcy samych emerytów, jak dodamy do tego, że co druga osoba ma męża, żonę, do tego mają dzieci, wnuków, no to tak naprawdę dotyczy kilku milionów Polaków, to nie jest publikowane, czego konsekwencją jest to, że emeryci, wnosząc pozwy, odwołania od decyzji ZUS-u odmawiającej przeliczenia, bo ZUS odmawia przeliczenia, bo uznaje, że nie ma wyroku TK, uzyskują różnego rodzaju wyroki, bo są sędziowie, którzy uwzględniają ten wyrok TK.
1: Na przykład pani.
0: Na przykład ja, tak. A są sędziowie, którzy go nie uwzględniają, w zdecydowanej większości tak jest. Ale
1: z powodu że nie braku publikacji, dwa, że tak jak chcą niektórzy widzieć błędnego składu, tak? Bo tam w tym składzie orzekał, z tego co się orientuje, sędzia Justyn Piskorski, którego niektórzy uznają za tak zwanego dublera, tak? Jest to pewnie
0: tak. Tak, tak. Też to jest pewnie brane pod uwagę przez, jak ja to stwierdzam, anarchistów, tak? No bo ja kiedyś jedną koleżankę zapytałam, czy ty masz sumienie spojrzeć temu emerytowi w oczy, bo ten wyrok nie ma żadnego politycznego przełożenia, no ale problem polega na tym, że sądy apelacyjne najczęściej zmieniają te wyroki, w zasadzie uchylają te wyroki. I tak naprawdę może jest, nie wiem, na palcach jednej ręki można policzyć te przykłady, gdzie te wyroki się uprawomocniły, a i tak poszły skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.
1: Ale w pani okręgu, czy w skali
0: nie, całej Polski? Nie, całej Polski. Całej Polski, bo u nas to w ogóle nic. Dlatego, że u nasza apelacja wrocławska tego w ogóle nie uwzględnia. Z tego, co kojarzę, to kojarzę prawomocne.

0: mocny wyrok ze Szczecina i chyba bodajże z Rzeszowa. Ale to dosłownie Infor zawsze o tym pisze. I z tego, co ja widziałam, to dosłownie naprawdę, no nie było więcej, no już może nie 5, to 10 takich wyroków. No to mając na względzie ilość, no i jaką mamy sytuację? Mamy sytuację nierówności wobec prawa.
1: Ale
0: tak?
1: Właśnie ja jeszcze chciałem dopytać, to tak ja panią pytam czysto dokumentacyjnie, nie proszę tu o ocenę, czyli rozumiem, że te przepisy zakwestionowane przed Trybunałem wprowadził rząd Platformy Obywatelskiej, tak?
0: Tak, chyba wtedy, tak,
1: to było. 2012-2013 rok, no to był rząd Platformy Obywatelskiej.
0: Tak,
1: to jest
0: tak.
1: Jak gdyby takie, no to ja to mówię od siebie, tu nie proszę panią o komentarz, czy to jest taki wkład Platformy Obywatelskiej dla emerytów, tak? Te przepisy, które ich po prostu przetrzepały po kieszeni. I potem kolejnym prezentem tej partii dla emerytów jest jak gdyby niepublikowanie, nieuznawanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który naprawił tę sytuację. No i przechodzimy do trzeciego elementu. I tu już panią zapytam, bo pani w Sejmie była nie jako sędzia, tylko jako przedstawiciel stowarzyszenia prawniczego.
0: Tak, Veritas.
1: I tu już
0: tak,
1: poproszę panią o ocenę. No bo właśnie mamy Sylwię Gregorczyk-Abram, która tak jak słyszeliśmy, pytana przez panią o jakieś ustosunkowanie się do tej sytuacji. Tak naprawdę, co ona mówi? Że są jakieś orzeczenia Trybunałów Europejskich i po prostu ona jako rzecznik będzie czekać, żeby rząd naprawił tę sytuację. No nie widać, żeby rząd miał jakiś pomysł na naprawienie tej sytuacji, a poza tym tak czy owak, przecież no, to jest oczywiste, że jeżeli nawet rząd by chciał, że tak powiem, no nie wiem, coś zrobić z tym Trybunałem, to ja już biorę w nawias to, że Trybunał jest Trybunałem i tu nic nie trzeba naprawiać, ale nawet jeżeli, to jest jakaś pieśń odległej przeszłości, tak? Bo to by trzeba jeszcze raz przeprowadzić sprawę przed Trybunałem,
0: no,
1: de facto. Więc jak rozumiem, koncepcja Rzecznika Praw Obywatelskich dla takiego emeryta, który często stoi nad gromową deską już tak naprawdę, to jest czekaj sobie do świętego nigdy, aż to się po prostu kiedyś może przemieli. Jak pani ocenia?
0: Właśnie dlatego, panie redaktorze, że pani mecenas w trakcie tego przesłuchania, bo ja byłam tam w piątej jakby turze zadających pytań, bardzo często wypowiadała się z ogromną empatią na temat osób niepełnosprawnych. Padło też pytanie o emerytów narodowości ukraińskiej i ona się nad wszystkimi tymi osobami bardzo tutaj tak pozytywnie wypowiadała, że trzeba dbać o to. Stąd też uznałam, że warto o to zapytać, no bo jakby to, co pan redaktor powiedział, tutaj no arytmetyka i przede wszystkim zegar biologiczny jest nieubłagalny, no bo proszę sobie wyobrazić, w jakim wieku są te osoby, prawda? One są już naprawdę w wieku bardzo zaawansowanym i trzeba powiedzieć, bo to też chyba nie wybrzmiało dzisiaj, że to jest 1200 zł miesięcznie i ponad 64 tysiące. To jest takie średnie wyliczone przez ZUS wyrównanie dla tych emerytów. I mając na względzie fakt, że emerytury no w większości w Polsce są naprawdę niskie, nie przekraczają 3000, no to takie 1000 zł to jest ogromna kwota. Bardzo często decydowałoby o tym, że taki emeryt może się właśnie dzięki temu leczyć, tak? No bo wiemy, jaka jest sytuacja, tak? No i ja zapytałam wprost, jak pani do tego podchodzi i pani mecenas absolutnie nie miała żadnej empatii. Ona w ogóle była zaskoczona, że ja w ogóle jej pytanie takie zadaję, przecież nie ma TK, no więc nie ma wyroku. A to, że to dotyczy zwykłych obywateli i tak naprawdę najsłabszych, tak? Bo emeryci, starsi ludzie, którzy przecież latami pracowali na tą naszą gospodarkę, w tej chwili są po prostu całkowicie pomijani. I ona, i to też istotne, to trzeba, żeby wybrzmiało, że dotychczas urzędujący Rzecznik Praw Obywatelskich niejednokrotnie już zwracał się o publikację tego wyroku. Tak samo jak prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. A pani rzecznik pani już teraz wybrana przez Sejm, jeszcze nie zatwierdzona przez Senat, stwierdziła, że absolutnie, że to ona powiedziała dokładnie tak, że kwestia publikacji dotyczy wyroków Trybunału Konstytucyjnego w takim kształcie, jaki on ma być, a że to nie jest Trybunał. Tak, no to tylko, że no już abstrahując od tego, że te wyroki ETPC czy TSUE, na które ona się powołuje, ja pozwoliłam sobie je przestudiować, panie redaktorze. Pan redaktor wie, że ja zawsze sama czytam i tam może rzeczywiście ten ostatni wyrok z grudnia 2025 roku, gdzie tak sobie już pozwolił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo mocno wejść w nasz ustrój, to wcześniejsze te wyroki, na które ona się powoływała, Xelofror, no one nie unieważniały w ogóle Trybunału Konstytucyjnego, już abstrahując od tego, że tak naprawdę w ogóle nie mają kompetencji co do tego, bo to jest nasz porządek i w szczególności Sąd Konstytucyjny, trzeba powiedzieć w tym miejscu, że żaden z sądów konstytucyjnych w Europie się nie dał podporządkować tutaj TSUE czy TPC i nie ma takiej możliwości, a tutaj się tak naprawdę... No, to jest wszystko walka polityczna, no bo to inaczej nie można powiedzieć, ale problem polega na tym, że to jest oczywiście jeden z wielu wyroków niepublikowanych. Ale dlaczego ja zapytałam też o ten? Dlatego, że w mojej ocenie on jest najistotniejszy z punktu widzenia takiej zwykłej sprawiedliwości społecznej, tak? Bo pewnie każdy polityk, którego byśmy dzisiaj zapytali, bo pan redaktor był w Sejmie i zapytał, był pan polityka Platformy Obywatelskiej, czy jakiejkolwiek partii, która wchodzi w skład koalicji, oczywiście na pewno powiedziałby nie, no oczywiście trzeba zadać o emerytur. A jednocześnie pamiętamy, uchwałą Rady Ministrów nie publikują tych wyroków, ale też trzeba zastrzec, że tutaj od razu Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zaczęło pracę nad rzekomą ustawą, która miała ten mechanizm jakby zastąpić to, że ten wyrok nie jest opublikowany. No i cóż się okazuje? Minęło 2 lata, ustawy dalej nie ma, jest kolejny projekt i ten projekt, który w chwili obecnej jest przedmiotem prac rządu, nie zawiera absolutnie żadnych zapisów dotyczących wyrównania. Co, mówiąc prostym językiem, pozbawia tych emerytów wyrównania. Co w skali ilości tych osób, no tak jak przemnożyliśmy to w ramach stowarzyszenia, jakby zaznajmiając się z tą kwestią, no to wychodzi około 10 miliardów złotych. Więc tak jak pan redaktor powiedział, mieliśmy już różne historie związane z sytuacją, kiedy to właśnie emerytów pozbawiało się tych środków, i teraz wygląda na to, że jakby tutaj lekką ręką, no nic się w tym zakresie nie zmieni, tak? Dlatego uznaliśmy tutaj w ramach stowarzyszenia, że trzeba głośno zacząć o tym mówić, żeby no władza się opamiętała, tak? Bo ja zawsze mam nadzieję, że się opamięta, tak? No, chociaż wiadomo, jak to jest.
1: Dla mnie zdumiewające jest. Zresztą my nie rozmawiamy o tym temacie jakby po raz pierwszy, bo pani chyba, no nie wiem, na pewno znacznie ponad rok temu mówiła o tym na antenie Radia Wnet kiedyś w rozmowie ze mną, tak szkicując ten temat. Teraz on jak gdyby powrócił poniekąd właśnie w związku z tą nominacją mecenas Gregorczyk-Abram. Mnie natomiast zdumiewa jednak, nie w ogóle zdumiewa ten polski wymiar sprawiedliwości, ale też polskie społeczeństwo, bo mnie zdumiewa, że ten temat jednak jakoś tak nie wybrzmiał. No tak, w taki naturalny sposób, bo to nie jest temat, który musi być kreowany sztucznie, no to jest temat, który tym po prostu, jak pani mówi, setkom, tak, tysięcy osób powinien być po prostu bliski. I to nie tylko starszym osobom, tak jak pani trafnie zauważyła, bo to jest kwestia, nie wiem, młodego małżeństwa, które na przykład, no czy są ludzie w takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, mają rodziców w takim stanie, że nie są się w stanie nimi zajmować, tak? Bo mają na przykład pracę, dzieci muszą chodzić do pracy i na przykład potrzebują opieki po prostu, tak? Dla tych starszych osób. Więc na przykład te pieniądze już nawet tak spłycając rzeczy do takich już rzeczy czysto funkcjonalnych, również dla młodych ludzi w pośredni sposób powinny być ważne. Więc to powinien być jakiś taki temat widoczny, a my jesteśmy.
0: Ja właśnie tego nie rozumiem.
1: Gdzie jest
0: kompletnie,
1: znieczulica
0: nie wiem, dlaczego.
1: Polacy się zmienili po prostu w takie stado baranów. Ja to wypowiadam tą ocenę, która po prostu się
0: to pan redaktor,
1: daje prowadzić jakimś wilkom w obczej skórze przebranym za po prostu za wodę. To jest coś zdumiewającego.
0: Tak, ale co ja jeszcze chciałabym powiedzieć, trzeba tutaj zaznaczyć, że to są pieniądze, które te osoby wypracowały. One po prostu na to pracowały. I teraz poprzez to, że ten mechanizm został wprowadzony jakby w momencie, kiedy one już te decyzje podjęły, no to są krzywdzone. I dlaczego ja mówię, że w ramach sprawiedliwości społecznej tak rząd wtedy uzasadniał w 2013 roku wejście w życie tych przepisów? No bo uznano, że skoro już trochę tych pieniędzy pobrali z tego funduszu, no to już muszą się jakoś, to musi się wyrównać. Tylko zapomniano chyba o tym, że to, że te osoby przeszły na tą wcześniejszą emeryturę, było konsekwencją tego, że ich stan zdrowia się szybciej zużył, bo one po prostu mogłyby pracować, gdyby pracowały w innych warunkach, mogłyby pracować znacznie dłużej. A naprawdę ja bym mogła godzinami opowiadać, i w jakich potwornych warunkach ludzie w tamtych czasach pracowali. Przecież nie było ani klimatyzacji, niczego. Przecież i nawet chociażby takie najczęstsze sprawy, które u nas się zdarzają dotyczące warunków szczególnych, kwestia huty szkła kryształowego. To proszę sobie wyobrazić, żeby taki jeden wazonik był, można było zrobić, to taka, najczęściej to były kobiety, ale mężczyźni też, to była praca w takim określonym ułożeniu ciała, pochylonym, i musiała cały czas woda lecieć, więc te osoby siedziały praktycznie cały czas w tej wodzie i takie wazony, które często, czasami ważyły i 8-10 kilo, tak, dźwigać, więc ci ludzie, no siłą rzeczy, szybciej tracili ten stan zdrowia. Więc to w żaden sposób nie jest sprawiedliwość społeczna, że nie dość, że wykorzystało jakby społeczeństwo te osoby, bo one pracowały na ten, tak, na ten rachunek ekonomiczny państwa, niszczyły to swoje zdrowie, a teraz im zabrano to i mimo tego, że Trybunał powiedział, że to jest niezgodne z konstytucją, to nic się z tym nie dzieje, no bo wytłumaczenie jest takie, że jest no wadliwy TK, tak? Także ja się też tak zastanawiam, no oczywiście to jest taka duża spekulacja na takiej zasadzie, czy aby te różne takie działania ostatnie, które też dzisiaj przecież tam pisaliśmy o tym, te różne pomysły na to, jak to przejąć, ten Trybunał Konstytucyjny, to też nie są związane z tym, że no po prostu pewne rzeczy są nie na rękę niestety władzy. No taka jest prawda, tak?
1: Mowa to, że się chce 10 miliardach, tak?
0: Mowa o tych 10 miliardach.
1: Po prostu rozwiązanie biologiczne, czyli po prostu umieranie tych osób po prostu z powodu
0: upływu codziennie tato, te osoby, oczywiście.
1: Skarbowi państwa jest, mówiąc to brutalnie, na rękę, tak? Bo to się po prostu problem sam panie rozwiązuje.
0: Tak, dokładnie. Sam się problem rozwiązuje i to jest, no dlatego ja byłam, tak naprawdę muszę powiedzieć, że ja jakby mając na względzie, że znałam osobę i wypowiedzi pani Abram, więc nie oczekiwałam nie wiadomo czego, ale ta jej odpowiedź była najgorszą z możliwych, bo ona pokazała, że ona tak naprawdę ma całkowicie gdzieś, całkowicie w nosie tych emerytów. Po prostu dla niej to w ogóle nie ma tematu, tak? Także, panie redaktorze, dlatego też postanowiliśmy w ramach stowarzyszenia tutaj, bo zrzeszamy i adwokatów, i różnego rodzaju innych jakby te specjalności prawnicze, dlatego dzisiaj na naszej stronie internetowej z veritasedius.pl będą umieszczone wzory zarówno odwołania wniosku o wznowienie postępowania do ZUS-u, z całą instrukcją, jak i odwołania od decyzji odmownej, które obywatele będą mogli pobrać i kierować. No i cóż, i dlatego też uważam, to tak jak pan redaktor powiedział, że no trzeba o tym mówić, bo nie można być tak, dla mnie to jest taka, to zachowanie pani Abram, jak to się, pięknie się mówi o pewnych rzeczach. Natomiast jeżeli trzeba się już faktycznie nad czymś pochylić, no to wtedy umywamy od tego ręce. A ja może i też dlatego, że już tyle lat orzekam w tego typu sprawach i widzę tych ludzi, panie redaktorze, widzę tych ludzi, dla których tak naprawdę te pieniądze to są ogromne pieniądze, to jest mi po prostu tak najnormalniej w świecie po ludzku szkoda tych ludzi, że oni jakby mimo tego, że już 2 lata minęło, bo 4 czerwca minęło 2 lata od wejścia w życie tego, opublikowania tego wyroku, więc oni już dawno powinni mieć to wypłacone, kwestia odsetek i tak dalej, to także to te 10 miliardów to tak jest minimum, tak? Jak wrzuciłam w kalkulator to i tam w ramach stowarzyszenia liczyliśmy.
1: Natomiast
0: to.
1: Gdybyście coś powiedzieć na obronę pani Gregorczyk-Abram, no to przynajmniej jest konsekwentna, no bo ona przecież jest osobą ze środowiska, które właśnie tę sytuację jak gdyby ufundowało, tak? Przecież jako tak zwane stowarzyszenie Wolne Sądy, ci ludzie po prostu usilnie ryli po prostu w polskim wymiarze sprawiedliwości, żeby kwestionować status sędziów sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, tak? No i tak. Także no tutaj właściwie trochę nie miała co powiedzieć pani Sylwia.
0: Panie redaktorze.
1: Ja bym tu docenił jej jakąś taką konsekwencję.
0: Ja nie doceniam mimo wszystko. Ja rozumiem oczywiście ironię, tak, ja rozumiem oczywiście. Natomiast muszę powiedzieć, że nie miałam możliwości zadania pytania, a chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz, bo też pani Sylwia mówiła o tym, jak to strasznie jest, bo są przewlekłości postępowania i w ogóle. I chciałam ją zapytać, czy ona się nie czuje właśnie a propos tego winna, że jest jedną z osób, które na to bardzo drastyczny sposób, istotny wpłynęły, właśnie cały czas doprowadzając do tych różnych kwestii anarchii, tak? Ja zresztą też zażartowałam sobie, że rozumiem, że teraz dużo pani mecenas mówiła o dyskryminacji, więc powiedziałam, że rozumiem, że teraz też będę mogła liczyć na jej pomoc jako ta, jako ten sędzia, który jest dyskryminacją dotknięty. No oczywiście pozostało to bez odpowiedzi, tak? Także uważam, że trzeba o tym głośno mówić, bo wiemy, że presja ma sens. I jednak tutaj, panie redaktorze, ta czwarta władza media to jest ogromna władza i trzeba mówić, bo my jesteśmy w jakimś sensie powinni naszym po prostu, nie wiem, dziadkom, rodzicom, no bo oni naprawdę na to ciężko pracowali i to jest po prostu najnormalniej w świecie niesprawiedliwe i nie można z tym czekać. Nie można z tym czekać, bo po prostu tutaj zegar biologiczny jest nieubłagany.
1: To jeszcze na koniec pytanie o ten Trybunał, bo jak wiemy, prokurator Andrzej Piaseczny wparował do Trybunału z asyści policji. Nie do końca wiadomo, co on tam robił. Prokuratura odmawia przytoczenia jakichś bliższych szczegółów, przynajmniej mnie w zeszłym tygodniu, kiedy zadałem pytanie o podstawę prawną, czy on się tam w ogóle znalazł w ramach wykonując czynności w jakimś śledztwie. Tak naprawdę prokuratura nabrała wody w usta, ale no, moim zdaniem zmierza to jednak prawdopodobnie w kierunku próby jakiegoś po prostu siłowego przejęcia Trybunału, takiego czy innego.
0: Panie redaktorze,
1: jak pani uważa, co pani na przykład stowarzyszenie powinno w takiej sytuacji zrobić, gdyby taki scenariusz zaistniał? No bo słowa to po prostu nic nie znaczą, taka jest prawda. Kiedyś chyba rozmawialiśmy, ja nie pamiętam, wydaje mi się, że była z panią. Ja mówiłem o strajku i pamiętam, że chyba pani mówiła, że wy sędziowie nie możecie strajkować.
0: My nie możemy.
1: Ja się z panią absolutnie nie zgadzam. Przepisy zabraniają wam takiego typowego strajku pracowniczego w stylu po prostu, że chcecie więcej pieniędzy i tak dalej. Tu rzeczywiście nie możecie. Natomiast w sytuacji, w której po prostu czyni się zamach na ustrój państwa i państwo się wywraca do góry nogami, to moim zdaniem żadne prawo nie zabrania prawnikom po prostu jakiegoś rodzaju jednak, nie wiem, innego niż tylko słownego uporu. Tak uważam. Czy w ogóle tam...
0: Tylko pytanie, panie redaktorze, jest takie jedno, podstawowe. Czy jakby miał wyglądać ten strajk, że mielibyśmy na przykład, nie wiem, tam spowolnić orzekanie? Przecież to wszystko by uderzyło w obywateli.
1: Ale pani sędzio, wszystkie te strajki, nauczycieli i tak dalej, zawsze uderzają w obywateli. Ale... A poza tym ja bym zareplikował pani tak, że jeżeli my to naprawdę powoli już zmierzamy do państwa jakiegoś takiego quasi totalitarnego, to może jest za wielkie słowo, ale takiego po prostu jak jakiegoś bantustanu, to moim zdaniem jest naprawdę zupełnie otwartym pytaniem, co jest gorsze, chwilowe spowolnienie tego i doprowadzenie do jakiegoś kryzysu wydolnościowego, ale w sytuacji, w której to jednak służy obaleniu tego reżimu, czy brnięciu dalej w to. Bo ja bym chyba wolał państwu, w którym na przykład na pewien czas się w ogóle wyłączy sądy i prokuratury, niż po prostu państwo, w którym te sądy i prokuratury powoli zaczynają robić, co chcą. O, tak bym to przedstawił.
0: Ja rozumiem, oczywiście, panie redaktorze, ja rozumiem te racje. Mi się to właśnie kłóci z tym, że ja sobie nie wyobrażam w ten sposób krzywdzić obywateli, natomiast musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, panie redaktorze.
1: Ale stop, pani sędzio, oni są krzywdzeni. Pani sama tu mówiła o swojej pracy. Pani orzeka na ich korzyść, sprawa ląduje w sądzie apelacyjnym i oni odchodzą z kwitkiem. I to wszystko trwa przecież miesiącami pewnie, co najmniej miesiącami. Albo wręcz latami. To gdzie tu ten rachunek? Kto to kogo skrzywdzi? Czy pani jest... No ja tak tylko to sygnalizuję, że to nie jest wcale takie oczywiste, ten bilans, co by tu było gorsze dla obywateli. Pani sędzio, sama mnie pani prosiła, żebym pilnował czasu, bo pani jest w podróży.
0: Tak. Bardzo... Także powiem tak. Myślę, że jakby na ten moment, panie redaktorze, ja jako jeden z członków stowarzyszenia mogę zadeklarować, że nasze działanie jest nakierowane na to, żeby po prostu uświadamiać obywateli i mówić im, jakby niejako może to pan redaktor trochę tak odebrać, że my chcemy rękoma obywateli to zrobić, no ale tak jest, bo obywatele w tym zakresie mogą więcej i pamiętajmy o jednej rzeczy, to obywatele przy urnie wyborczej rozliczają polityków. My jako prawnicy po prostu musimy edukować, musimy o tym mówić po prostu jak najgłośniej, tak żeby można było, rzeczywiście, żeby ci obywatele wiedzieli, jak ta sytuacja wygląda. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam, tak? Ja też trzeba powiedzieć, że są też u nas adwokaci, tak? W stowarzyszeniu i inni, i naukowcy, więc oni być może mogą jakieś takie działania. No ja wypowiadam się w swoim imieniu, ja sobie na ten moment nie wyobrażam, a jeżeli chodzi o takie, to by miało tylko sens, gdyby to było jakieś bardzo globalne, a trzeba powiedzieć szczerze, że panie redaktorze, i tu z panem się zgodzę, zdecydowana większość sędziów boi się własnego cienia w tym zakresie.
1: O, piękna puenta naszej rozmowy.
0: No ale no niestety.
1: Piękna, ale bardzo taka celna.
0: Dramatyczna, no ale tak jest.
1: Bardzo
0: tak jest.
1: Dziękuję. Pani sędzia Kamila Borcowska-Mosowska wypowiedziała te prawdziwe słowa. Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję.
2: Brawo, dajnia.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Przedmowa. Wiara spaja Kościół, naród i państwo. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Te słowa Pana Jezusa usłyszała siostra Faustyna pewnej majowej nocy w 1938 roku, kiedy gorąco modliła się za Polskę. Obudziła ją uprzednio burza, wicher szalał, była wielka ulewa, uderzały pioruny. Kiedy siostra Faustyna zaczęła odmawiać koronkę do miłosierdzia Bożego w intencji ojczyzny, burza ustała. Widzenie to i słowa Pana Jezusa trzeba połączyć z obrazem innej, straszniejszej burzy, która za rok miała się rozpętać nad Polską i światem. We wrześniu 1939 roku. Wniosek? O ustanie każdej burzy w ojczyźnie należy zwrócić się do miłosierdzia Bożego. Jak jednak interpretować słowa Jezusa o umiłowanej Polsce? Czy w tych słowach zawiera się jakaś misja Polski w świecie? I dalej, jak rozumieć, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa? Czy chodzi o jakiś polski mesjanizm? Czy tylko o samą eschatologiczną zapowiedź końca świata? W pewnym stopniu odpowiedział na te pytania święty Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku, konsekrując Bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Powiedział wówczas, że Łagiewniki są właśnie tym miejscem, z którego wyszła iskra przygotowująca świat na przyjęcie orędzia Bożego Miłosierdzia. Posłannictwem Polski wobec świata powinno być w domyśle rozpalenie iskry w płomień. Zadanie rozniecenia ognia miłosierdzia Jan Paweł II powierzył Kościołowi w Polsce, wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, ponieważ to miejsce Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski swego miłosierdzia. Skoro Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, że Polska jest przez Niego szczególnie umiłowana, warto prześledzić dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, wskazać na osoby, przywołać fakty i wydarzenia, które miały, mają charakter, mówiąc potocznie, zjawisk cudownych, a w przypadku osób ukazać ich specjalną misję jako posłanych do naszej ojczyzny. Chrzest Polski, pierwszym cudownym wydarzeniem. Zacznę od pytania, czy samo powstanie państwa polskiego nie ma charakteru cudownego znaku od Boga? Jaki byłby naród polski, czy w ogóle zaistniałby, gdyby nie przyjęcie chrześcijaństwa? Pytanie retoryczne, ale jakże ważne. Z całą pewnością Polska wyrosła dzięki dalekowzrocznej decyzji Mieszka I z 966 roku. Od chrztu zaczęło się wszystko, co Polskę stanowi. Katolicka wiara, nasza kultura i sztuka, także nauka i polityka. Nie zakwestionują tego zmasowane ataki na chrześcijańskie dziedzictwo. Przeciwnie. Dowodzą nam, że próbuje się zakwestionować wartość tego, co stanowi istotę naszej tożsamości. Należałoby określić, kto i dlaczego chce wymóc porzucenie dziedzictwa chrześcijańskiego. Kto i dlaczego chce podciąć korzenie Polski płynące z ducha chrześcijańskiego. Kto i dlaczego walczy z dekalogiem z którego wyrasta cały porządek moralny i społeczny, jaki ukształtował Polskę. Jeśli zniszczymy to dziedzictwo, zniszczymy samych siebie. Nie da się zbudować nowego świata bez Boga. Można tworzyć tylko utopię. Nie istnieje trwała kultura bez trwałych fundamentów. Wiedział o tym na swój sposób poganin Mieszko, przyjmując chrzest. Boży sakrament dający wolność i godność. Jakże złudne jest mniemanie, że prawdziwie wolni staniemy się dopiero po odrzuceniu chrześcijaństwa. To kłamstwo jest tak grubymi nićmi szyte, że aż wstyd je powtarzać bez obrazy ludzkiego rozumu. Mieszko, oświecony przez Boga, wiedział, że decydując się na chrzest swego kraju, zakłada przyszły rozwój królestwa wspierający się na ówczesnej zachodniej cywilizacji, że będą czerpać z łaski wiary obecne i przyszłe pokolenia Polaków, ponieważ pierwsze wezwania budowanych kościołów były poświęcone Matce Bożej. Tu jawi się po raz pierwszy osoba Maryi, Matki Jezusa, której powołanie nie skończyło się w momencie jej wniebowzięcia, niebiańskiego ukoronowania, jak głosi tradycja chrześcijańska. Matka Boża pełni nadal tę samą posługę, co na początku, rodzicielską, macierzyńską. Nie przestaje służyć ludziom. Ona jest matką narodów i każdego z osobna. Wzięta do nieba, nie zaprzestaje ona tego zbawczego zadania, ale dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi i siostrami swego Syna, pielgrzymującymi jeszcze na ziemi i narażonymi na różne trudy i niebezpieczeństwa, uczy Sobór Watykański II. Podkreśla to święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater z 1987 roku, pisząc o roli Matki Bożej w tajemnicy Kościoła, przywołując jej aktywną obecność w życiu jednostek, rodzin i narodów. Idąc za papieską myślą, nie sposób wyobrazić sobie dziejów narodu i Kościoła w Polsce bez pobożności maryjnej, bez kilku tysięcy sanktuariów maryjnych, bez cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem na Jasnej Górze. Jednym słowem, w naszym kraju kult maryjny stał się wyróżniającą cechą katolicyzmu, a także ważnym składnikiem kultury narodowej. To nie przypadek, iż począwszy od zamkowej kaplicy Mieszka I na Ostrowie Lednickim pod Gnieznem, pierwsze budowane kościoły były poświęcone Matce Bożej, najstarsze i najpiękniejsze katedry i kościoły w Gnieźnie, Kołobrzegu, Płocku, Wrocławiu, Włocławku, Sandomierzu, Kruszwice, Trzemesznie, Łęczyce, Sławnie, Świdwinie, Słupsku, Gdańsku, Wiślicy, Rudach Wielkich, sławią od ponad 1000 lat imię Maryi. Przypomnijmy, zanim w kronikach chrześcijańskich pojawiło się imię księcia Polan, Mieszka I, a jego księstwo najeżdżali zbrojnie pograniczni margrabowie niemieccy, nawracając mieczem i ogniem czcicieli słowiańskich bogów. Dla jednoczącego się wówczas państwa Polan potężne cesarstwo rzymskie kierowane przez królów niemieckich, dążące do opanowania całej Europy, stanowiło ogromne zagrożenie. Dlatego książę Mieszko roztropnie postanowił uznać zwierzchnictwo cesarza, ograniczając co prawda swoją władzę, ale za cenę kontynuowania procesu jednoczenia plemion Polan. Przekonał się, że jako lennik cesarza, będąc jednak poganinem, nie mógł zawrzeć partnerskiego układu z cesarstwem. Według ówczesnych poglądów plemiona pogańskie nie należały do państwa Bożego na ziemi, lecz do królestwa szatana. Traktowano więc ich władców z pogardą, jako sługi starych bogów i złego ducha. Należało ich zatem nawrócić. Nawracano zaś mieczem i grabieżą. W tej sytuacji przyjęcie chrztu było jedyną szansą na umocowanie się młodego państwa. Książę Mieszko działał jednak roztropnie, nie chcąc poprzez chrzest jeszcze bardziej uzależnić się od Niemców, postanowił nową wiarę przyjąć od słowiańskich Czechów, poprzedzając ten akt w 965 roku układem przyjaźni przez swoje małżeństwo z Dąbrówką, córką księcia czeskiego Bolesława Okrutnego. W roku następnym, 966, Mieszko wraz ze swoją drużyną przyjął chrzest. Uroczystość odbyła się w Wielką Sobotę, 14 kwietnia. Nie sądźmy jednak, że tylko przyczyny polityczne legły u podstaw przyjęcia przez księcia Mieszka religii chrześcijańskiej. Nie sposób pominąć siły przyciągającej nowej wiary, sakramentów Kościoła, Bożej łaski, a także wpływu samej Dąbrówki na męża. Nieprzychylny Polsce biskup Merseburga, Tietmar, wyraźnie wspomina w swej kronice o tym, że owa wyznawczyni Chrystusa, Dąbrówka, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żąd z tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Z obrazowego opisu niemieckiego kronikarza wynika jednoznacznie, że przyjmując chrześcijaństwo, książę osobiście, a potem i cała społeczność Polan wzbogacili swoje życie o siłę wiary. Skoro zaś zamkowa kaplica Mieszka na Ostrowie Lednickim pod Gnieznem była poświęcona Matce Bożej, należy uznać ten fakt za ofiarowanie całego państwa Polan jej opiece. W konsekwencji 2 lata po chrzcie Mieszko założył i uposażył w Poznaniu pierwsze misyjne biskupstwo podlegające bezpośrednio Rzymowi. Mieszko I zmarł 25 maja 992 roku i został pochowany w katedrze poznańskiej. Był władcą niepospolitym, budowniczym państwa, które trwa od ponad 1000 lat. Można księcia nazwać ojcem ojczyzny, choć na arenę międzynarodową wprowadził Polskę jego następca, najstarszy syn Bolesław, zwany Chrobrym. Pierwszy koronowany król państwa polskiego. W chwili śmierci ojca miał 27 lat. Znaczącym sukcesem politycznym Bolesława była przychylność młodego cesarza Ottona III, któremu książę wzorem Mieszka I swego ojca pomagał w wojnie przeciw Wieletom oraz Słowianom Połabskim. Zawiązała się między nimi przyjaźń, która zaowocowała zjazdem gnieźnieńskim w 1000 roku. Zanim do wspomnianego zjazdu doszło, pojawił się w Polsce niepospolity mąż Boży, święty Wojciech, biskup Pragi, mnich w zakonie świętego Benedykta, misjonarz w Prusach i męczennik. To nie przypadek, że jest głównym patronem Polski, patronem Czech i Węgier, a od niedawna także Europy. Przybywszy pod koniec 996 roku na dwór Bolesława Chrobrego, Wlot odczytał ideę swego przyjaciela, że nawrócenie Prusów rozszerzyłoby panowanie Polski nad Bałtykiem. Powędrował więc na misję do Prus, co było także jego wewnętrzną potrzebą. Napotkał tam na tak wielką wrogość pogan, że 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć z ich ręki. I tu zaczyna się niezwykła opowieść o Bożej opatrzności. Chrobry wykupił jego ciało za tyle złota, ile ważyło, po czym złożył je w gnieźnie. Już 2 lata później Wojciech został kanonizowany. To, że młody polski kościół tak szybko otrzymał swojego świętego i patrona, było i dla Chrobrego, dla państwa i dla kościoła niezwykle korzystne. Pozwalało bowiem starać się o własną metropolię. Jej powstanie było pośmiertnym zwycięstwem Wojciecha, a zarazem wielkim sukcesem politycznym Bolesława Chrobrego. Utworzenie bowiem przez Stolicę Apostolską w 999 roku stolicy archidiecezji u grobu świętego w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu sprawiło, że Kościół w Polsce stał się niezależny, podlegał tylko Rzymowi. Patron europejskiej i chrześcijańskiej jedności. Pisząc o postaci świętego Wojciecha, należy z odległości stuleci widzieć tego Bożego posłańca do kraju Polan jako patrona ładu hierarchicznego, ufundowanego na metropolii gnieźnieńskiej. Pierwsze, co rzuca się w oczy w jego biografii, to jakiś wyjątkowy Boży plan, aby po różnych pechowych zawirowaniach dotarł do Polski. Z powodu zatargów sławnikowiców z rodem panującym, Wojciech, choć został biskupem praskim, musiał zrezygnować z urzędu i udać się do Rzymu. Tam wstąpił do benedyktynów na Monte Cassino i mógł zostać na zawsze mnichem. Nie został. Pracował jako misjonarz w Europie, aż wezwany z powrotem na biskupstwo do Pragi, musiał stamtąd znów uciekać. Tym razem udał się do dopiero co ochrzczonej Polski, aby pomóc Bolesławowi Chrobremu umocnić wiarę chrześcijańską. A czasy były niezwykłe dla naszej części Europy. W Czechach wygasa ostatni opór pogaństwa i umacnia się Kościół katolicki. Wojciech podczas misyjnej podróży na Węgry ochrzcił w Ostrzychomiu księcia Gejze, w dynastii Arpadów i jego syna, późniejszego króla Stefana, świętego, który będzie budował katedry i murowane kościoły dla koczowniczych madziarskich plemion. Na Rusi książę Włodzimierz rozwija ośrodek chrześcijański w Kijowie i przeprowadza do wiary Chrystusowej wschodni świat słowiański. Książę Bolesław wykupił ciało biskupa za wagę złota, bo wiedział, jakim skarbem są relikwie męczennika. Wojciech pochowany został w Gnieźnie. Bóg sprawił cud. Ten, którego życie było jednym wielkim pasmem niepowodzeń, natychmiast po męczeńskiej śmierci zaczyna robić zawrotną karierę, staje się największym darem dla Polski i Europy. Jego grób jest jak relikwia opiekuńcza dla polskiego narodu. Staraniem cesarza Ottona III, dla którego Wojciech był nauczycielem i przyjacielem, kanonizacja sławnikowca nastąpiła już po 2 latach. Następnego roku cesarz odbył pielgrzymkę do grobu swego przyjaciela i wykonał pamiętne zarządzenie papieża Sylwestra II, pierwszego Francuza na stolicy Piotrowej, ustanawiając w Gnieźnie arcybiskupstwo. Za zgodą cesarza, młodszy brat Wojciecha, Radzim Gaudenty, mnich reguły świętego Benedykta, a zarazem świadek jego męczeństwa, obejmuje nową stolicę jako pierwszy arcybiskup Gniezna i pierwszy metropolita Polski. Otton III zaś, wróciwszy do Rzymu, funduje na wyspie na Tybrze pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha i umieszcza w nim przywiezione z Gniezna ramię męczennika za zgodą papieża Piusa XI. W 1928 roku relikwia ramienia wróciła do Bazyliki Gnieźnieńskiej. Natomiast książę Bolesław wzniósł ku czci świętego Wojciecha na wzgórzu Lecha w Gnieźnie niewielką, ale okazałą nagrobną rotundę, która nieco później stała się centralnym ośrodkiem architektonicznym romańskiej metropolitalnej katedry. Tak został święty Wojciech włączony w polskie losy. Jego grób stał się nie tylko miejscem kultu, ale ołtarzem ojczyzny, przy którym tak organizacja kościelna, jak i państwowa, zachowały swą odrębność, postępowały drogą do pomyślności nie przez walkę z papiestwem ani przez ujarzmienie kościoła, lecz godziły ziemskie zadania państwowe z religijną działalnością kościelną dla wiecznych celów człowieka. Napisze w liście pasterskim na 950-lecie męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha prymas Polski kardynał August Chlond w 1947 roku. Można przypuszczać, że to Wojciech tłumaczył księciu Bolesławowi, aby życie państwowe zogniskować na idei Chrystusowej, aby w Gnieźnie, stolicy państwa, znajdowało się centrum własnej organizacji kościelnej, zależnej tylko od papieża i, co ważne, aby zacząć starania u papieża o godność królewską dla władców Polski. Niewątpliwie tematy samodzielnej hierarchii kościelnej w Polsce i postanowienie zabiegania o koronę dla Bolesława są owocem pobytu biskupa Wojciecha w Gnieźnie. Aby te pomysły zrealizować, musiało się jeszcze coś ważnego wydarzyć, coś, co dałoby podwaliny pod te wiekopomne decyzje. Tym wydarzeniem była właśnie męczeńska śmierć Wojciecha, a następnie już po 2 latach jego kanonizacja. Okazją przybycia cesarza do Gniezna było pozyskanie relikwii świętego Wojciecha. Chrobry przyjął cesarza Ottona III z ogromną wspaniałością. Ten wzruszony okazanym szacunkiem po modlitwie przy grobie świętego Wojciecha zdjął swój diadem i włożył go na głowę Bolesława, co miało symbolizować ich przyjaźń i sojusz, a także według niektórych interpretacji wynosiło chrobrego do godności królewskiej. W zamian Bolesław ofiarował Ottonowi relikwie świętego Wojciecha i wsparcie 300 zbrojnych. Cesarz przekazał także chrobremu kopię włóczni świętego Maurycego. Była to wówczas broń ceremonialna, uznawana za symbol władzy cesarzy, świętego Cesarstwa Rzymskiego. Do dzisiaj zachował się jej grot, przechowywany w Muzeum Katedralnym w Krakowie. Zjazd gnieźnieński był niewątpliwie sukcesem politycznym chrobrego. Jednak na tak ważne wydarzenie dla polskiego kościoła, jakim było uniezależnienie się od niemieckiego arcybiskupstwa magdeburskiego, należy spojrzeć w świetle wiary. To prawdziwe dzieło Bożej opatrzności dla Polski. Co zaś tyczy się sprawy koronacji chrobrego na pierwszego króla Polski, to starania o nią przerwała śmierć Ottona III. Jego następca, Henryk II Bawarski, choć początkowo sprzyjał Bolesławowi, to jednak podczas zjazdu w Merseburgu przygotował podstępnie zamach na jego życie. Władca Polski ledwo się uratował. W odwecie Bolesław spalił wielki gród Strzałę, uprowadzając przy tym do Polski okolicznych mieszkańców. Wykorzystał również wojnę o tron w Czechach i w 1003 roku stał się władcą tego kraju. Zajęcie Lenna niemieckiego, jakim były Czechy, było wypowiedzeniem wojny cesarzowi. Dlatego w 1004 roku Henryk II ruszył na Pragę i zdobył ją, a Bolesław w ostatniej chwili zdążył się wycofać. Dalej wojna potoczyła się o Milsko i Łużyce. Będąc już blisko Poznania, panowie niemieccy, nie mając ochoty do zdobywania najpotężniejszego grodu polskiego, zmusili cesarza do wszczęcia rokowań z Bolesławem. Kronikarz z Kwedlinburga zanotował, że cesarz lubo ze smutkiem przyjąwszy niedobry pokój, z żałosnym powrócił wojskiem, niosąc ze sobą ciała zabitych. Niestety pokój poznański z 1005 roku nie doprowadził do trwałego pojednania cesarza z księciem Bolesławem Chrobrym. Wkrótce wybuchła kolejna wojna z Niemcami, zakończona jednak korzystnym dla Bolesława pokojem w Merseburgu 24 maja 1013 roku. Po 2 latach ruszyła nowa niemiecka ofensywa na Polskę. W otwartej bitwie Polska cesarskie poniosły klęskę. Niedobitki ocalałe z pogromu ratowały się ucieczką. Polacy w pościgu za nimi przekroczyli Łabę i oblegli Miśnie. Nie zdobywszy jej, wycofali się do Łużyc. 30 stycznia 1018 roku podpisano układ w Budziszynie. Polska zatrzymała Milsko i Łużyce. Wielka wojna z Niemcami, ciągnąca się z przerwami przez 16 lat, zakończyła się zwycięstwem Bolesława Chrobrego. Teraz mógł Bolesław wyprawić się na Ruś, gdzie więziono jego córkę, która wyszła za księcia Świętopełka. 14 sierpnia 1018 roku, pokonawszy wojska Jarosława, wjechał uroczyście do Kijowa przez Złotą Bramę. Według ówczesnego obyczaju uderzył mieczem w kratę bramy na znak wzięcia miasta. Bolesława Chrobrego powitano w Kijowie bardzo okazale. Metropolita kijowski wyszedł do niego z relikwiami świętych. Ofiarował mu, jak pisze kronikarz, biskup Tietmar z Merseburga, niezliczoną ilość pieniędzy, z których dużą część rozdzielił między swych sprzymierzeńców i ulubieńców. Pewną zaś część odesłał do ojczyzny. Wprowadził na tron swego zięcia Świętopełka, a równocześnie wszczął rokowania z Jarosławem o wydanie więzionej przez niego swojej córki, żony Świętopełka. Po 10 miesiącach pobytu wojsk polskich na Rusi wybuchło przeciwko nim powstanie. Bolesław Chrobry nakazał odwrót. W drodze do kraju obsadził swymi załogami Grody Czerwieńskie i uwiózł do Polski nieprzebrane wprost łupy. Szczytem kariery Bolesława Chrobrego była jego koronacja na króla polskiego. Nowy papież, Jan XIX, nie będąc już pod presją cesarza niemieckiego, wyraził na to zgodę. Koronacja odbyła się w Gnieźnie w 1025 roku. Święty Wojciech pozostał do dziś postacią niezwykle fascynującą. Jako główny patron Polski jest wzorem prawości i ładu hierarchicznego służby Kościołowi i otwartości na duchowe i materialne potrzeby braci. Jest także wzorem świętości. Wieki uznały go za godnego przedstawiciela nie tylko narodu czeskiego, ale całej chrześcijańskiej tradycji, wówczas jeszcze niepodzielonej. Warto tu zaznaczyć, że języki słowiańskie były sobie wówczas bardzo bliskie, wzajemnie zrozumiałe. Wracając myślą do wydarzenia zjazdu gnieźnieńskiego, należy przypomnieć, jak wiele dobrego wydarzyło się dzięki tej cesarskiej pielgrzymce. Cesarz Otton i książę Bolesław tworzyli struktury ówczesnej Europy na fundamencie chrześcijaństwa. Wiemy, że Otton III dążył do utworzenia uniwersalnego imperium, zrzeszającego na równych prawach kraje wchodzące w jego skład. Jeszcze za życia Wojciecha bardzo liczył na jego oraz Chrobrego pomoc w realizacji tych planów. Choć sam Wojciech nie uczestniczył w tych pertraktacjach, to jednak dał podstawy nowoczesnej polityce i stał się jej fundamentem i kamieniem węgielnym. Złożona przez niego ofiara życia dała podwaliny do dalszych wielkich działań politycznych. Dziś, kiedy kierujący Unią Europejską odżegnują się od źródeł chrześcijańskich, krytykując katolicyzm jako podstawę polskiej narodowej odrębności, należy przywoływać ideę europejskiej jedności z czasów świętego Wojciecha, cesarza Ottona III i księcia Bolesława. promowanej przez papieża Polaka, świętego Jana Pawła II, dla którego było czymś oczywistym, że dla rzymskiego kościoła jednolita Europa jest stanem naturalnym. Kościół rzymski nie powstawał bowiem osobno we Francji, Niemczech czy Hiszpanii, ale od razu rozwijał się jako kościół powszechny. To właśnie oznacza z greki słowo katolikos. Dla kościoła jednocząca się Europa jest po prostu powrotem do korzeni, do normalności, wbrew temu, do czego dążą unijni brukselscy urzędnicy. Rozdział 5. W niewoli u Maryi. Już wspomniałem, że nie jest przypadkowy fakt, iż większość świątyń, jakie pobudowano u zarania dziejów chrześcijaństwa w Polsce, posiadało wezwania maryjne. Bardzo szybko też ustanowiono liczne święta ku czci Matki Bożej, a w związku z tym powstało wiele szczególnych nabożeństw. Pojawił się zwyczaj odmawiania godzinek, organizowania pielgrzymek, czy sięgając XIII wieku praktyka oddawania się Maryi w niewolę. Wiadomo, że pierwsi władcy Polski żywili głębokie nabożeństwo do Matki Bożej. Bolesław Krzywousty, 1086-1138, stale nosił jej wizerunek na piersiach. Jak opowiada Gal Anonim, książę podczas marszu na Kołobrzeg zarządził odprawienie nabożeństwa do Marii Świętej, co następnie z pobożności przyjął za stały zwyczaj. Natomiast w czasie pokuty po zabójstwie Zbigniewa odmawiał codziennie, między innymi modlitwami, również godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Z kolei Władysław Łokietek, 1260-1333, został zaszczycony widzeniem Maryi, gdy ukrywał się w skałkach Ojcowa. Liczne wiadomości o kulcie maryjnym odnajdujemy w XIV-wiecznym żywocie świętej Kingi, małżonki Bolesława Wstydliwego. Wszystkie te akty czci wyrażają przekonanie istniejące od początku w świadomości Kościoła oraz w pobożności polskich wiernych, że Maryja zwyciężyła wszystkie herezje, że runęły one bezpowrotnie jak starożytna świątynia Apollina. Już w XII wieku powstało najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce, znane z objawień Matki Bożej, znajdujące się w wielkopolskiej górce klasztornej koło Łobrzenicy. Objawienia miały miejsce prawie 1000 lat temu, w 1079 roku, 2 miesiące po zamordowaniu biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Choć o samym widzeniu niewiele dziś wiadomo, to autorzy dawnych przekazów twierdzą, że na widok jasności uklękli nie tylko pasterze, ale i pasione przez nich bydło, a woda w studni nabrała niezwykłych właściwości. Działy się na tym świętym miejscu różne cuda, tu w górce, przy tej studni ustawicznie, pisze kronikarz. Nie odnotowano żadnego orędzia Maryi do pasterza, ale jedno jest pewne. Przez setki lat dzięki temu miejscu trwał żywy kult Matki Bożej, który przetrwał zawieruchy wojenne, kilkakrotnie pożary, zabory, okupację hitlerowską i czasy stalinowskie. Górka klasztorna, gdzie objawiła się Maryja, stała się pierwszym wielkim centrum pielgrzymkowym. Drewniany kościół powstał w tym miejscu już w 1111 roku. Cudowny obraz Matki Bożej przetrwał do 1591 roku, a wizerunek Najświętszej Maryi Panny, znajdujący się obecnie w ołtarzu głównym Bazyliki Mniejszej, jest trzecią kopią tego pierwszego. Przyozdobienie obrazu koronami papieskimi odbyło się 6 czerwca 1965 roku. Uroczystości przewodniczył prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Dopiszmy, że to sanktuarium w XX wieku stało się również miejscem martyrologii duchowieństwa i narodu polskiego. Mianowicie w czasie II wojny światowej znajdował się tu niemiecki obóz zagłady dla polskich duchownych, jeńców angielskich i okolicznych mieszkańców. Bliskość sanktuarium stała się dla więźniów źródłem ukojenia oraz nadziei, że można stracić życie doczesne, ale zyskać wieczne. Sanktuarium opiekują się misjonarze Świętej Rodziny. Górka klasztorna jest także siedzibą Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. W końcu XIII wieku w polskich parafiach często musiano kazania poświęcać tematyce maryjnej, skoro w 1285 roku arcybiskup Jakub Świnka nakazywał księżom, oprócz Ojcze Nasz i Wierzę w Boga, również i Zdrowaś Maryjo wykładać ludowi po polsku. Na podatny grunt natrafiło w Polsce orzeczenie soboru w Bazylei z 1439 roku o niepokalanym poczęciu, jakkolwiek orzeczenie to nie mogło obowiązywać w Kościele, gdyż sobór w okresie jego formułowania miał już charakter nielegalny. Jednak zainteresowanie przymiotem niepokalanego poczęcia Matki Bożej musiało być bardzo żywe w środowisku krakowskim dużo wcześniej, ponieważ już około połowy XIV wieku wybudowano ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny kaplicę w katedrze krakowskiej. Do rozwoju tego kultu przyczynili się zwłaszcza ojcowie Bernardyni, upowszechniając specjalne nabożeństwa maryjne i modlitwy. Polska pobożność maryjna to nie tylko dewocja. Wspomnę, że już w XV wieku formuje się własna polska teologia maryjna, mogąca się poszczycić wielkimi nazwiskami, takimi jak u schyłku średniowiecza Mikołaj z Błonia, Jan z Szamotu, Jan Hieronim z Pragi czy Paweł z Pyskowic, a w okresie reformacji kardynał Stanisław Hozjusz, Stanisław Złowicza, Jakub Wujek, Piotr Skarga. W jej duchu profesorowie i studenci Akademii Jagiellońskiej zobowiązali się do obrony przywileju niepokalanego poczęcia. W 1439 roku na soborze w Konstancji biskup krakowski Paweł Włodkowicz domagał się ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. Na polecenie Jana Łaskiego, kanclerza Wielkiego Koronnego, a od 1510 roku prymasa Polski, zaczęto w kraju obchodzić z oktawą święto niepokalanego poczęcia. Cześć Boga Rodzicy głosiły też różne bractwa religijne, szczególnie tak zwane bractwa literackie. Nie wszyscy wiedzą, że popularne godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny śpiewano już z końcem XV wieku. Stanowiły one m.in. codzienną modlitwę króla Zygmunta III. Na popularność godzinek miały wpływ mocne poetyckie słowa, które dla polskiego rycerstwa znaczyły bardzo wiele. Wezwanie w rodzaju: ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny, było nie tylko elementem maryjnej tradycji, ale wyrażeniem wiary w zwycięską moc Maryi i posłannictwo chrześcijaństwa. W tym również czasie powstała sodalicja mariańska. Dał jej początek ksiądz Jan Leunis, jezuita, który w 1563 roku założył w Rzymie kongregację sodalicyjną pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Hasłem i programem wszystkich sodalisów stały się słowa Maryi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Apostolska działalność członków sodalicji w XVI wieku była ukierunkowana na szerzenie kultu Chrystusa w Eucharystii oraz obronę czci Maryi atakowanej przez protestantów. W Polsce idee sodalicyjne krzewili jezuici. Zasłużył się pośród nich ksiądz Piotr Skarga. Dla sodalisa Maryja była najwyższym ideałem i wzorem postępowania. Już wówczas słowa sodalis, Marianus jestem, były uważane za słowo honoru. Sodalisami byli m.in. hetman Jan Karol Chodkiewicz czy królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku ruch sodalicyjny w Polsce zamarł. Odrodził się dopiero pod koniec

1939 roku, który na prośbę Anny Jagiellonki zezwolił na zakładanie bractw różańcowych także przy kościołach parafialnych w Polsce. Świadectwem wczesnego praktykowania modlitwy różańcowej wśród Jagiellonów jest różaniec ofiarowany na Jasną Górę przez Bonę Sforza, żonę króla Zygmunta Starego w 1547 roku. Paciorki tego różańca, wykonane z agatu, upięte są różyczkami ze złota, każda z 6 dziesiątek, zapewne dla uczczenia 60 lat, które, jak wierzono, Maryja przeżyła na ziemi, oddzielona została dużymi złotymi paciorkami zdobionymi barwną emalią. Różaniec zakończony jest diamentowym krzyżem z chwostem sadzonym perłami i granatami. Jest on uznawany za mistrzowskie dzieło włoskich jubilerów okresu renesansu. W skarbcu jasnogórskim znajdują się również różańce ofiarowane przez Stefana Batorego, Eleonorę Austriacką, żonę Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a także przez Jana III Sobieskiego. Tym różańcem ofiarowanym królowi przez jego matkę, Jan III Sobieski błogosławił wojska przed bitwą pod Wiedniem w 1683 roku. Mało znany jest fakt, że w okresie reformacji Stolica Apostolska, obawiając się, że naród polski może ulec naporowi luteranizmu, szczególnie zalecała praktykę modlitwy różańcowej. Jak się uważa, szlachta dzięki różańcowi utrzymała się w wierze katolickiej. Różaniec i szabla u boku Polaków w walce, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, a także różaniec w trumnie obok szabli, z takimi atrybutami spotykamy się powszechnie w tym czasie. Trafnie to przywiązanie do kultu Matki Bożej wśród Polaków ujął arcybiskup lwowski święty Józef Bilczewski, zmarły w 1923 roku, pisząc, że Boża Opatrzność postawiła na dziejowej drodze Polaków Matkę Bożą jako gwiazdę przewodnią i opiekuńczą zwycięską hetmankę. Ujmując w największym skrócie tę obecność Matki Bożej w dziejach, mówił: rozkorzeniła się Maryja u nas jak nigdzie indziej, bo wraz z wiarą katolicką jej cześć weszła w sam rdzeń narodu, stała się częścią składową duszy polskiej, wycisnęła swe znamie na zwyczaju naszym i obyczaju. Rozdział 6. Historia pełna cudownych interwencji nieba w ludzkie dzieje. Trudno byłoby sobie wyobrazić dzieje Polski bez Jasnej Góry, bez cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej kult tak ściśle złączył się z życiem narodu, że Jasna Góra niejednokrotnie stawała się źródłem ratunku i odnowy państwa. Najkrótszy nawet pobyt w tym miejscu przeżywa się jako spotkanie z naszymi dziejami, z postaciami i wydarzeniami. Należy z całą mocą podkreślić, że nie można zrozumieć polskiego dzisiaj bez tego miejsca szczególnego kultu Matki Bożej. Nie da się również budować sensownej przyszłości bez poważnego wejrzenia w naszą chrześcijańską przeszłość. Chociaż Jasna Góra zaistniała w momencie, kiedy chrześcijaństwo było już w Polsce utrwalone, to można z całą pewnością stwierdzić, że żywy kult maryjny, przejawiający się wieloma tytułami katedralnych kościołów czy narodową pieśnią Bogu Rodzica, oczekiwał na powstanie takiego centralnego ośrodka. Dlatego należałoby napisać, że Jasna Góra powstała jako dar Bożej Opatrzności, aby polscy katolicy ze wszystkich ziem, prowincji i kordonów umacniali tu wiarę, utwierdzali się w miłości Kościoła i Ojczyzny. W tym duchu przez wieki na Jasnej Górze dokonywało się spontaniczne zjednoczenie wartości religijnych i narodowych jako owoc kultu maryjnego. Pytanie o początki klasztoru i obrazu
nie sprawia trudności, choć niektórzy badacze, lekceważąc dokumenty, snują różne własne

0: teorie i domysły. Co do nazwy, pochodzi ona od węgierskich Paulinów, z ich przywiązania do klasztoru macierzystego, noszącego nazwę Clarus Mons Budensis, Jasna Góra w Budzie. Nic dziwnego, że wywodzący się z Węgier Paulini tak właśnie nazwali w 1388 roku swój klasztor na ziemi polskiej w Częstochowie. Ci pierwsi zakonnicy, będąc w większości Madziarami, stworzyli tutaj jakby kawałek swojej ojczyzny. Choć trzeba dodać, że nazwie Jasna Góra w Częstochowie od samych początków nadawano głębsze znaczenie. Na tę okoliczność zwrócił uwagę Jan Długosz, który w swoich rocznikach napisał: Częstochowa z powodu położonego w niej klasztoru, jako też kościoła błogosławionej dziewicy tu wzniesionego, dostąpiła zaszczytu nazwania Jasną Górą. Kronikarz podkreśla więc głębszą interpretację nazwy Jasna Góra, jej znaczenie symboliczne, związane ze znajdującym się tutaj cudownym wizerunkiem Matki Bożej. Potwierdza to również ojciec Augustyn Kordecki, pisząc: nazwę tę uświęciły bardziej słynne owe cuda, którymi jaśnieje obraz Najświętszej Maryi Panny. Dlatego tak uważam, w najgłębszym swoim znaczeniu nazwa Jasna Góra wyraża jaśniejącą rolę, jaką sanktuarium to spełniło i spełnia nadal w dziejach naszego narodu. Początki zakonu Paulinów są ściśle związane z Ludwikiem Węgierskim, monarchą dwóch królestw, Węgier i Polski. Przekazy historyczne mówią, że król zawdzięczał łaskę zdrowia wstawiennictwu świętego Pawła I Pustelnika, patriarchy zakonu. Dlatego polecił sprowadzić jego relikwie z Wenecji do klasztoru Paulinów w Budzie. Nic też dziwnego, że zawsze pragnął, aby zakon Paulinów osiedlił się również w jego drugim królestwie, Polsce. Tak się jednak złożyło, że dopiero krótko przed śmiercią polecił księciu Władysławowi Opolczykowi, swemu krewnemu i przyjacielowi, który po latach walk na wschodzie wracał do kraju, zorganizowanie klasztoru w Polsce. On to sprowadził do Polski Paulinów, a miejscem fundacji stała się Częstochowa. Istniały tam wówczas dwa kościoły: parafialny we wsi Stara Częstochowa i filialny w mieście Częstochowa. Zapisy mówią, że kościół przekazany Paulinom znajdował się na górze i był oddalony o około 3 kilometry od osady mieszkalnej nad Wartą. Odpowiadał więc warunkom życia pustelniczego, wymaganego regułą zakonu. Dokument przekazania kościoła sporządzono w Starej Częstochowie 22 czerwca 1382 roku. Uroczyste publiczne wprowadzenie zakonników z Marianosztra do nowej fundacji wyznaczono na 9 sierpnia tegoż roku, Wigilię świętego Wawrzyńca, patrona macierzystego klasztoru na Węgrzech. Na tę uroczystość przybył książę Władysław Opolczyk, któremu towarzyszyli liczni duchowni oraz panowie śląscy. Tego dnia w zieleń wapiennego wzgórza Starej Częstochowy zostały wpisane białe habity paulińskie z imieniem Maryi w tytule konwentu. Potwierdzają to oczywiście dokumenty. Wśród 226 pergaminowych rękopisów, jakie przechowuje zakonne archiwum, najstarsze sięgają początków fundacji. Przedziwnym zrządzeniem opatrzności zachował się dokument pisany średniowieczną łaciną, opatrzony oryginalną wielką pieczęcią, będący aktem fundacyjnym księcia Władysława Opolczyka z 9 sierpnia 1382 roku. To koronny świadek paulińskich początków na ziemi polskiej. Ale co najważniejsze, książę Opolczyk darował Paulinom starożytny obraz Matki Bożej, który według autora Translatio znalazł przypadkowo na Rusi, a konkretnie w zamku Bełskim. Prawdopodobnie w okresie, gdy był tam namiestnikiem w latach 1372-1378. Pauliński historyk Ricinius Piotr z Rozprzy podaje dokładną datę przekazania obrazu. Środa po uroczystości świętego Bartłomieja, to jest 31 sierpnia 1384 roku. Zestawienie dat obala mniemanie, że Opolczyk założył klasztor jasnogórski specjalnie dla obrazu Matki Bożej. Rzecz miała się odwrotnie. Klasztor miał służyć pustelniczemu życiu zakonników w odosobnieniu i kontemplacji. Tymczasem pozyskanie obrazu całkowicie zmieniło charakter klasztoru. Szybko stał się głośnym miejscem pielgrzymek, a z czasem też narodowym sanktuarium Polaków. Pisze o tym Jan Długosz, koronny świadek tych historycznych przeobrażeń. Klasztor posiada również od strony północnej murowaną kaplicę, w której znajduje się obraz przesławnej i przenajświętszej Dziewicy Maryi, Pani Królowej Świata i naszej, wykonany nadzwyczajną i rzadką techniką malarską, posiadający przemiły wygląd, z jakiejkolwiek strony by nie spojrzeć. Mówi się, że był jednym z tych, które własnoręcznie namalował święty Łukasz Ewangelista, a który na to miejsce przy pierwszej fundacji klasztoru sprowadził Władysław, książę opolski, zwany Ruskim. Napełnia on szacunkiem, jakbyś żywą oglądał. Jedno jest pewne, od przybycia obrazu Matki Bożej rozpoczęła się w tym miejscu przedziwna epopeja maryjna, historia pełna cudownych interwencji nieba w ludzkie dzieje. Odtąd eremickie tradycje paulińskiego zakonu zeszły na dalszy plan, a na pierwszy wysunęła się służba historycznemu posłannictwu. Także powstające kolejne paulińskie klasztory świadczą o wpisaniu się zakonu w potrzeby Kościoła i narodu. Święta legenda z dużą dozą fantazji, pragnąc wytłumaczyć cudowną moc obrazu, łączy go z domkiem nazaretańskim, a więc ze świętą rodziną. Święty Łukasz Ewangelista miałby własnoręcznie namalować obraz Najświętszej Maryi Panny na deskach stołu, przy którym święta rodzina modliła się i zasiadała do posiłku. Tego oczywiście nie da się udowodnić, dlatego nie chodzi o wartość historyczną tej refleksji, ale o jej sens teologiczny. A zmierza on do tego, żeby wykazać istnienie bezpośredniego związku obrazu z osobami Jezusa i Maryi, a tym samym z tajemnicą zbawienia. Byłaby to więc święta relikwia, stąd też wynikałaby jej nadprzyrodzona moc. Z całą pewnością obraz wywołuje wiele emocji, porusza serca i umysły, pobudza patrzącego do modlitwy. Wzruszenie wzbudzają zwłaszcza blizny na policzkach. W okresie zagrożenia bytu narodowego, szczególnie od czasów rozbiorów, owe ślady, cięcia służyły budzeniu uczuć patriotycznych i narodowych. Motyw ten łączył się też w świadomości wielu Polaków z wezwaniem Maryi jako królowej Polski. Widać to dość wyraźnie w pieśniach konfederatów barskich. Ponadto po utracie niepodległości, łącznie z okresem powstań narodowych, aż po lata okupacji niemieckiej, motyw cięć pojawiał się często w twórczości poetyckiej i pisarskiej. Służył do snucia analogii z cierpieniami polskiego narodu, budził nadzieję i ufność w Bogu. Przekonywał, że patrząca z jasnogórskiego obrazu Boga Rodzica zna tajemnicę krzyża i nosi nasze rany. Dlatego w przekonaniu wierzących na Jasnej Górze jest nie tylko łaskami słynący obraz Matki Bożej, ale obecna jest ona sama. Spoglądających przenika szczególną pobożnością, jakbyś na żywą patrzył. Przypomnę, co napisał krakowski kanonik Jan Długosz. Miliony osób w ciągu wieków przekonały się, że stanęły nie przed obrazem, ale przed relikwią związaną z życiem Matki Bożej. Jego moc, godność i wielkość stanowią teologię świętej ikony. Stąd ukuło się wyrażenie, że Maryja w tym cudownym wizerunku została jak gdyby dana ku pomocy i obronie polskiego narodu, zaś naród został niejako wewnętrznie przymuszony do oddawania jej czci. Rozdział 7. Dwie królowe oraz blizny. Znakomity XIX-wieczny historyk Karol Szajnocha w książce zatytułowanej Jadwiga i Jagiełło opowiada o dwóch królowych, które zawitały do Polski w tym samym czasie, o Matce Bożej Jasnogórskiej oraz o królowej Jadwidze. Pisze, jak ręka Jadwigi podwoiła potęgę kraju, tak wzrastająca w tym czasie świątynia pustelnicza nad Wartą posłużyła mu później za niewyczerpane źródło natchnienia. Cokolwiek zaś w chwilach niedoli wskrzesza siłę moralną, to nigdzie nie może być obojętnym. Dlatego niedostateczny byłby obraz przyjścia Jadwigi, gdybyśmy nie wspomnieli o współczesnym narastaniu tej świętości, która tak urocze rozpościera nań światło. Popatrzmy, jaka to symboliczna data rzutująca w przyszłość. 16 października. Tak. 16 października 1384 roku odbyła się koronacja Jadwigi na króla Polski w katedrze wawelskiej. 16 października, w dzień jej koronacji, prawie 600 lat później, został wybrany następcą świętego Piotra, gospodarz tej katedry, kardynał, który lubił długie godziny modlić się pod tym samym krzyżem co ona, Karol Wojtyła. Skoro obraz przekazał na Jasną Górę książę Władysław Opolczyk 31 sierpnia 1384 roku, a w tym samym czasie przybyła do Polski królewna Jadwiga, można przypuszczać, że jeśli nawet obraz został znaleziony na Rusi w zamku bełskim, to jednak pochodził z Węgier. Być może przybył razem z Jadwigą. Taki pogląd znany jest od 100 lat. Pisał na ten temat profesor Wojciech Krupik, konserwator jasnogórskiego obrazu, twierdząc, że obraz należał kiedyś do Elżbiety Łokietkówny, matki Ludwika Węgierskiego, babci Jadwigi. W testamencie Elżbieta ofiarowała go swej synowej Elżbiecie Bośniackiej, która będąc matką królowej Jadwigi, mogła jej przekazać ten cenny obraz, gdy wysyłała ją do Polski. Należy pamiętać, że w tym czasie zmarł Ludwik Węgierski. Sytuacja polityczna była bardzo niestabilna. Starsza córka króla Maria zasiadła na tronie węgierskim, a Polacy oczekiwali młodszej, Jadwigi. Książę Władysław Opolczyk, jako wypróbowany przyjaciel dynastii Andegawenów, był wówczas przy Elżbiecie Bośniaczce, która powierzyła mu opiekę nad jadącą do Polski małoletnią Jadwigą, jak również pieczę nad cennym wizerunkiem Matki Bożej. Opolczyk, obawiając się o los obrazu w Krakowie, sam nie był tam mile widziany jako zwolennik małżeństwa Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem, a nie z Jagiełłą, przekazał obraz pochodzącym z Węgier jasnogórskim Paulinom, którym 2 lata wcześniej ufundował klasztor w Częstochowie. Uczynił to z pewnością w porozumieniu z Elżbietą Bośniacką, a także z Jadwigą, która mu wówczas ufała. Aby jednak wykluczyć możliwe pretensje innych osób do przejęcia obrazu, zrodził się pomysł napisania Translatio Tabulae o pochodzeniu wizerunku z Rusi. Uniknięto tym samym niepotrzebnej sensacji, która mogła przerodzić się w kolejną manifestację wrogości wobec Opolczyka. Tłumaczy to również inny fakt, że dla zachowania tajemnicy nie spisano z Paulinami żadnego dokumentu o darowaniu obrazu. Być może nigdy nie poznamy pełnej prawdy o pochodzeniu obrazu. Wiemy jednak, że od czasu przybycia do Polski dwóch monarchiń, jednej wprost jakby z nieba na częstochowski tron, drugiej na królewski tron w Krakowie, zdecydowanie poprawiła się sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Polski. Jeszcze niedawno, w okresie bezkrólewia, Litwini zaatakowali Ruś Halicką, pustoszyli Polskę. Podeszli aż pod Kraków. Było to polityczne myślenie panów małopolskich, aby młoda królowa Polski Jadwiga w interesie korony poślubiła wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę. Natomiast Węgrzy optowali za związkiem z Wilhelmem Habsburgiem, z którym królowa była zaręczona, ale średniowiecznym zwyczajem w dzieciństwie. Faktem jest, że małżeństwo z Jagiełłą przywróciło polityczne znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Co ważne, Jadwiga, choć Węgierka, w trzecim pokoleniu pochodziła z Piastów, była bowiem wnuczką Elżbiety Łokietkówny. Kiedy 18 lutego 1386 roku Jadwiga poślubiła jako współkróla Jagiełłę, który 4 dni wcześniej przyjął chrzest z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego, Bodzanty, Jasna Góra stała się bliska ich sercom. Jest rzeczą pewną, że klasztor jasnogórski, wszczepiający ideę odrodzenia katolicyzmu na Węgrzech i w Polsce, był szczególnie drogi Jadwidze, o czym świadczy znajdujący się w jasnogórskim skarbcu ornat, który wyhaftowała, oczekując narodzin córeczki. Nie można wykluczyć, że pragnąc uradować Jagiełłę potomkiem, młoda królowa przybywała do klasztoru, klękała przed cudownym obrazem, prosiła Matkę Pana o swoje macierzyństwo. 22 czerwca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę. Na chrzcie nadano jej imiona Elżbieta Bonifacja. Poród był ciężki, przedwczesny i dziecko zmarło po 3 tygodniach. 13 lipca 1399 roku, 4 dni później, 17 lipca 1399 roku, niestety umarła też matka. Takiego dramatu w domu królewskim nikt się nie spodziewał. Ciało królowej Jadwigi pochowano przy ołtarzu głównym katedry wawelskiej w przekonaniu, że wkrótce rozpocznie się proces kanonizacyjny i Jadwiga zostanie wyniesiona do chwały ołtarzy. Pamięć o jej wybitnych cnotach pozostała żywa pośród panujących, duchowieństwa i narodu polskiego. Do sławy świętości dołączyła wkrótce szeroka i uzasadniona sława cudów, dlatego zmarłej królowej nadano tytuły błogosławionej i świętej. Jagiełło do końca życia nosił na ręce obrączkę ślubną Jadwigi, która przypominała mu osobę oraz ideały małżonki. Należy dodać, że opiekuńcza rola Jadwigi nie ustawała po jej śmierci. Uciekano się do niej w różnych potrzebach, proszono o wstawiennictwo w sprawach osobistych i państwowych. Po prostu czczono od razu jak świętą. Jagiełło wywiązał się z obietnic, jakie złożył, przyjmując koronę. Osobiście dopilnował chrztu Litwy. Rozprawił się pod Grunwaldem z krzyżakami. Odzyskał Spisz. Unią w Chorodle zacieśnił związek Litwy z Polską. Zasługą króla było także odbudowanie i wznowienie działalności Akademii Królewskiej założonej przez Kazimierza Wielkiego, a upadłej po jego śmierci. Fundusze na ten cel zostawiła jego święta małżonka Jadwiga. Śmierć Jadwigi nie przecięła więzi zakonu Paulinów z panującymi. Jagiełło przejął po świątobliwej małżonce żywą cześć do jasnogórskiej matki i popularnego już wówczas miejsca, bogato uposażył klasztor, dokonując wspomnianej powtórnej fundacji, a później, po napadzie, uczynił wszystko, aby cudowny obraz przywrócić do dawnej świetności. Choć brak jest źródłowych materiałów potwierdzających pobyty Jagiełły na Jasnej Górze, Przyjmuje się, że był tutaj czterokrotnie. Trwałym śladem pamięci po królowej Jadwidze są do dzisiaj istniejące na cudownym obrazie lilie andegaweńskie na płaszczu Matki Bożej, wykonane przez artystów sprowadzonych z dworu Habsburgów, a może nawet i z Węgier. Dodatkowym elementem pochodzącym już bezpośrednio z fundacji króla są złote blachy otaczające twarz Madonny, z grawerowanymi na nich scenami z życia Zbawiciela. W 1414 roku Jagiełło ufundował na Jasnej Górze specjalny aniwersarz mszalny za siebie, królową Annę i zmarłą Jadwigę. Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem Władysław Jagiełło ufundował w 1426 roku w Lublinie pierwszy w Polsce kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej. Według prastarej tradycji sławne zwycięstwo połączonych wojsk polsko-litewskich na polach Grunwaldu stało się możliwe dzięki cudownej interwencji Maryi. W ołtarzu polowym Władysława Jagiełły, który król zabrał na wyprawę pod Grunwald, miał się znajdować wedle historycznych przekazów wizerunek Boga Rodzicy z Dzieciątkiem. Tenże obraz Boga Rodzicy nazwany został Madonną Zwycięską. Później Władysław Warneńczyk, syn Jagiełły, ofiarował go do świątyni ojców Paulinów w Brdowie. Wracając myślą do blizn na obliczu Matki Boskiej Jasnogórskiej, są one najbardziej charakterystyczną cechą tego malowidła. Stanowią od wieków znak wyróżniający obraz spośród wszystkich innych. Blizny pochodzą z okresu napadu na klasztor i kradzieży obrazu w 1430 roku. Złodziei dopadnięto i obraz odzyskano, ale był uszkodzony. Król Jagiełło osobiście zlecił restaurację obrazu, której dokonano w Krakowie. Jednak blizny, cięcia mieczem, mimo ich zamalowania, pozostały na obrazie. 150 lat później kult Matki Bożej Jasnogórskiej wyhamował rozwój protestantyzmu w Polsce. O tym, jak to narodowe sanktuarium musiało wówczas boleć protestantów, dążących do zniszczenia papiestwa i pobożności maryjnej Polaków, świadczy ciekawy dokument z XVI wieku, a właściwie książeczka poznańskiego kanonika Hieronima Powodowskiego, wydana w Krakowie w 1577 roku, w której autor odpowiada na paszkwile protestantów przeciw Paulinom. Co ich bolało? To, że Paulini głosili, iż Jasna Góra jest takim samym mieszkaniem Maryi jak niebo, że nazywali Maryję panią tego świata, księżną i królową niebieską, że czynili autorem obrazu świętego Łukasza, że uważali Maryję za pośredniczkę swoją przed Bogiem, że zakonnicy bogacili się przez pielgrzymki i ofiary wiernych, że na Jasnej Górze cuda czyni Matka Boża. Autorzy paszkwili posunęli się tak daleko, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej nazywali spróchniałym drewnem, a wizerunek Maryi czarownicą ruską. Jak widać, atakowano wówczas Jasną Górę nie tylko wojskiem i armatami, uciskiem i gwałtem, ale próbowano ją ośmieszyć, przekreślić jej znaczenie.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet?
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: www.wnet.fm. Reklama.
4: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
5: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
4: To możliwe?
5: W Radiu Wnet jak najbardziej.
6: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
4: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
6: Słuchajcie Radia Wnet.
7: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: po reklamie.

0: Radio Wnet.
1: No i w Radiu Wnet z takim wielkim przytupem wchodzimy. Studio Londyn z tej strony. Wyobraźcie sobie, że u nas są chmury z oknem. Po wielu, wielu, wielu, naprawdę wielu dniach upałów trochę dzisiaj zaczął wiać wiatr. Wciąż nie pada, co tutaj w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w tej części Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się Studio Londyn, jest ewenementem. No ale zobaczymy, będzie może padać. Dzisiaj niedzielny poranek 26 lipca, godzina 8:08 na londyńskich zegarach, 9:08. Jeżeli słuchacie nas z Warszawy albo z któregokolwiek miejsca w Polsce, w Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony koty 3, z tej strony czerwony dywan albo błękitny hamak zmieniony troszeczkę właśnie w czerwony dywan. Z tej strony Iza Smolarek
2: oraz Aleksej Sławiński. Bardzo Ci dziękuję, Pani Izabelo, że dopuściłaś mnie w końcu do głosu. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od utworu Hellraiser, który był użyty m.in. do filmu pod tytułem Hellraiser. Napisany przez Lemmy'ego Kilmistera, wokalistę Motorhead, ale również właśnie dzielony ten utwór bywał czasami z Ozzym Osbornem, który, przypominam, wczoraj był naszą gwiazdą naszego Breakbeat. Breakbeat startuje w każdą sobotę o godzinie 19 na antenie Radia Wnet, więc zapraszam jak najbardziej do słuchania, bo kto przegapił fantastyczne i słynne, albo i mniej sławne numery Ozzy'ego Osborna, ten będzie mógł jego charakterystyczny wokal usłyszeć jeszcze w nadchodzącą sobotę, ponieważ na dobrą sprawę z Ozzym Osbornem to by można zrobić audycję, która by trwała cały tydzień i jeszcze by się nie wyczerpała muza. Faktycznie numer Hellraiser w tej wersji, kiedy obaj panowie śpiewają, jest zupełnie inny od wersji, którą śpiewał sam Ozzy i zupełnie inny od wersji, którą śpiewała grupa Motorhead. Dlatego jako ciekawostka rozpocząłem właśnie tym numerem, ale Ozzy Osbourne już za kilka chwil po raz kolejny zagości na naszej antenie, ale dzisiaj będziemy również mieli fantastycznego, literackiego, poetyckiego gościa, a wprowadzi go Iza, ponieważ chyba trochę lepiej go znała.
1: Właśnie nie tyle gościa, co gości, którzy będą recytowali, czytali jego wiersze. Poezja w hamaku to jest nasz cykl, który zaczął się już w czerwcu, na początku wakacji i trwa przez całe lato. Aż do jesieni, jesienią będzie można wszystkie te wiersze zwinąć w papierek, zwinąć je w liść i posłać gdzieś w świat. Dzisiejsze wydanie poezji w hamaku będzie wyjątkowe, ale o tym za chwileczkę.
2: No dobra, no skoro rozpoczęliśmy Ozzym Osbornem, no to pociągnijmy ten temat dalej, ale już nie będzie tak mocno, wprowadzajmy się w ten liryczny, poetycki nastrój. Dla Was jedna z najpiękniejszych, moim zdaniem, ballad wyśpiewanych przez tego sympatycznego pana, który zwany był księciem ciemności. Nie bez powodu pojawia się na naszej antenie, albowiem w minionym tygodniu obchodziliśmy rocznicę jego odejścia. Żegnamy się nie tylko z Ozzy Osbornem, ale i z romantyzmem, z romansem.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: W Radio Wnet nie tylko muzyka, ale i dużo słowa. Przede wszystkim Radio Wnet jest radiem słowa i to słowa nie byle jakiego.
2: Kiedy rozpoczynałam cykl Poezja w hamaku, myślałam o tym, że będziemy pakować w świat pozytywne uczucia, albo takie, które, do których warto wracać. No, na pewno będzie warto do tego wrócić, ale przy okazji w połowie tej mojej drogi poezji w hamaku złapała mnie wiadomość. Od wielu, wielu, wielu miesięcy szukaliśmy Piotra Kuśmierka. Piotra Kuśmierka, który był, nie umiem mówić o nim w czasie przeszłym, poetą, pisarzem, księgarzem, laureatem wielu prestiżowych konkursów poetyckich, między innymi Jacka Berezina, między innymi Rilkego Wojaczka, siódmej etyckiej zimy poetyckiej. I wyróżniony też w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Złoty Środek Poezji. I myślę, że tam właśnie w 2006 roku spotkałam go po raz pierwszy, na scenie chyba nawet. Uśmiecham się, ale to jest taki śmiech przez łzy, dlatego że przez wiele miesięcy szukaliśmy właśnie Piotrka, który w marcu 2025 roku po prostu zginął. Myśleliśmy, że chciał sobie odpocząć od rzeczywistości, być może gdzieś wyjechać, być może zapuścić korzenie w nowym miejscu. Teraz okazało się po wielu miesiącach poszukiwań, w których zaangażowani byli i jego rodzina, i przyjaciele literaccy, i też dziennikarze. Okazało się, że Piotr miał w marcu 2025 roku wypadek w Słowacji, tak łamie mi się głos, nie potrafię mówić o tym spokojnie. I zmarł i został pochowany na lokalnym cmentarzu jako osoba nieznana, ponieważ nie miał w czasie tego wypadku żadnych dokumentów przy sobie. Dopiero teraz, po ponad roku, mogliśmy odnaleźć go i ta wiadomość spadła na nas trochę jak z jasnego nieba. Bardzo chcieliśmy, żeby jednak Piotrek powrócił, gdziekolwiek był, żeby powrócił, żeby żył sobie tam, gdzie żyje. Ale myślę, że Piotr Kuśmierek, bo o nim mowa, słucha tej naszej audycji gdziekolwiek jest. Ale też głos w naszej audycji mają inni poeci i literaci, którzy chcieli przeczytać, wyrecytować jego wiersze. Krzysztof Kleszcz, Piotr Gajda i Rafał Gawin. Ja myślę, że powinnam wtedy, w tej chwili zamilknąć, ponieważ naprawdę tracę głos.
0: Poezja w hamaku.

0: Mocna kawa, drobno zmielona, zalana wrzątkiem, wskazany pośpiech. Nocna kawa, drobno zmielona, zalana wrzątkiem, wskazany pośpiech. Nocna kawa, drobno zmielona, zalana wrzątkiem, wskazany pośpiech. Nocna kawa, drobno zmielona, zalana wrzątkiem. Czas ucieka tak szybko, że nie można zdążyć z wyciągnięciem ręki. Na dach spadają drakonidy i liście. Co uda się znaleźć w tym wszystkim? Czy w fusach odnajdzie się wróżba? Zamieniam przedmioty, przekładam się z miejsca na miejsce. Trochę ciągnie od okna i każdy zapach wydaje się obcy. Jestem wewnątrz drzewa i tłukę słoje, w których ukryty jest ogień. Rozrywam korę. W kuchni na parapecie umierają zioła. Nie ma czasu na nic. Nic już było. Nie ma czasu na nic. Nic już było. Nie ma czasu na nic. Nic już było. Nocna kawa, drobno zmielona, zalana wrzątkiem, wskazany pośpiech. Nocna kawa, drobno zmielona, zalana wrzątkiem, wskazany pośpiech. Nocna kawa, drobno zmielona, zalana wrzątkiem. Czas ucieka tak szybko, że nie można zdążyć z wyciągnięciem ręki. Na dach spadają drakonidy i liście. Co uda się znaleźć w tym wszystkim? Czy w fusach odnajdzie się wróżba? Zamieniam przedmioty, przekładam się z miejsca na miejsce. Trochę ciągnie od okna i każdy zapach wydaje się obcy. Jestem wewnątrz drzewa i tłukę słoje, w których ukryty jest ogień.
1: Piotr Kuśmirek, Kły. Ślad po zębach. Dwa błędy w datowaniu. Miejsca po imionach, suchych jak osypiska pumeksu. Poszarpane krawędzie, kratery, w których przyszło zaczynać. Smutek pory deszczowej. Raj utracony i zyskany na chwilę. Ta noc, żarliwa jak początki jazzu, kiedy każda kobieta jest po prostu kobietą, ciałem, lawą, larwą, przepowiednią śmierci i głodem, który sprawia, że jednak idziesz za mną, bez pytań, jak każdy z bezpańskich psów, jedynych przyjaciół, od Jukatanu po Teksas. Żegnaj, poeto. Czytał Piotr Gajda.
2: Piotr Kuśmirek, Butelki. Butelki pełne i butelki puste, jak wesołe miasteczka o świcie, te zagubione celowo i te pochowane w zakamarkach domu, albo wspólnym grobie ze skarpetami, kapeluszem, walizką i tą częścią mnie, o której chcę pamiętać. Butelki win ciężkich i lekkich, słodkich i wytrawnych, tych odkupionych i tych nie do odkupienia, bo jeszcze nikt nie wymyślił monety, którą można odwrócić dwa razy. Butelki wermutu, ginu, koniaku, kalwadosu, pernodu, rumu, whisky and bourbonu, starej dobrej szkockiej wódki and brandy, butelki tequili i butelki mezcalu, butelki mezcalu i butelki mezcalu, butelki w cantinas i butelki w faktoriach, moje niezbite dowody na życie. Czytał Rafał Gawin.
3: Poezja w hamaku.

0: Studio Londyn.
1: Jeszcze przed chwilą dla was The Shadows, ulubiona kapela Easy. Ja kiedyś miałem przyjemność oglądać Hanka Marvina z grupy The Shadows, grającego na żywo tuż przy samej plaży w jednym z kurortów południowej Anglii. No, przyznam, że na dobrą sprawę nawet się tego nie spodziewałem. Pojechaliśmy tam sobie po to, żeby przespać się właśnie na samej plaży, a potem ruszyć dalej gdzieś tam do Lulworth. No, a okazało się, że trafiłem właśnie na koncert, w którym oglądałem tego chyba jednego z najbardziej charakterystycznych muzyków i jego charakterystyczne okulary. A jeszcze przed chwilką, jeszcze wcześniej, Piotr Kuśmierek i jego poezja w ramach naszej poezji na hamaku naszego cyklu wakacyjnego. Iza, no, na dobrą sprawę, tego Hanka Marvina to trochę nie za bardzo lubi. No, nie będę wam opowiadał całej historii, którą mi niejednokrotnie opowiadała, więc coś teraz dla odmiany.
2: Przenieśmy się tak bardziej w te rejony, które lubię, tak? Czyli z The Shadows przenosimy się w stronę Amy Winehouse. 23 lipca obchodziliśmy rocznicę śmierci tej wokalistki urodzonej w Enfield Town pod Londynem. No i faktycznie jedna z moich ukochanych wokalistek, co niekoniecznie tutaj... Znaczy tak, mamy gusta i guściki muzyczne tutaj w Studiu Londyn, są podzielone, nie wiem jakie koty mają gusta i guściki muzyczne. Czasami spotykamy się pośrodku Alex i ja, natomiast ponieważ on jest szefem muzycznym Studia Londyn, to zwykle on rozdaje muzykę. Natomiast tu wyjątkowo w tej sytuacji... Ja chciałabym przenieść was w klimaty Amy Winehouse.
1: No tak, dokładnie w pół do dziesiątej dla was Amy Winehouse i Girl from Ipanema. Moi drodzy, Iza zaprowadziła mnie któregoś dnia pod dom, w którym mieszkała Amy Winehouse. Była to całkiem długa i całkiem sympatyczna przechadzka po Camden. No ale dzisiaj bardzo dużo o śmierci. Postaramy się już więcej tego tematu nie poruszać.

0: jak Nikodem Dyzma, a to jej miau, miau, miau, miau. No, jakoś nie zrobiło wrażenia na naszej Maryce, okay, która leży plecami odwrócona.
1: Dobrze, mówiłam, że mamy różne gusta muzyczne w studiu Londyn i bardzo dobrze. Mamy też różne gusta polityczne, chyba trochę też. Siódmy w ciągu ostatnich 10 lat premier nam właśnie nastał, Andy Burnham. O nim bardzo dużo mówimy na antenie Radia Wnet w Studiu Londyn, ale nie tylko w Studiu Londyn. No i właśnie on wprowadza nam manchesteryzm. Manchesteryzm. Zapiszcie sobie to słowo w waszych słownikach. Wzięło się to od tego, że on był burmistrzem Manchesteru, Andy Burnham, i tam zrobił ogromną rewolucję gospodarczą. I teraz wszyscy oczekują, że jako przedstawiciel Partii Pracy wyjdzie do tłumu i zrobi dokładnie tę samą rewolucję tutaj na skalę globalną. Już zaczął robić tę rewolucję. Oczywiście okazało się, że Andy Burnham tnie nam VAT. Tnie nam VAT bez VAT. Tnie VAT na energię elektryczną od jesieni tego roku. VAT na energię elektryczną, który wynosi w tej chwili 5%, ma być zniesiony. No i teraz pytanie, czy firmy, które dostarczają nam energię, przerzucą tę zniżkę na nas odbiorców, czy jednak po prostu sobie włożą to wszystko do kieszeni. Zobaczymy. Wyobraź sobie, że Andy Burnham wyliczył nawet, że takie przeciętne gospodarstwo domowe mniej więcej rocznie zaoszczędzi 45 funtów. Ja bym powiedziała, że to jest jakieś 3 tygodnie. 3 tygodnie za pieniądze Andy'ego Burnhama.
0: No tak, to są te pieniądze, które Studio Londyn płaci za prąd właśnie w ciągu miesiąca, ale wyobraź sobie taką 5-6-osobową rodzinę, a wiemy, że na przykład niektóre rodziny imigranckie, szczególnie tych imigrantów z Azji, z Afryki, mają nawet więcej osób w mieszkaniu. Ile oni muszą płacić za prąd? No chociaż zazwyczaj za nich prąd płaci faktycznie państwo, ale no obniżki jakieś są i to nie jest jedyna obniżka, którą zapowiada Andy Burnham, żeby skraść serca Brytyjczyków, albowiem przypominamy sobie, że ceny biletów jeszcze w czasach pandemii wynosiły 2 funty za pojedynczy przejazd linią krótkometrażową między miastami. Potem jednak tą czapkę zniesiono i teraz kosztują znowu 3 funty, tak jak wcześniej. No ale Andy Burnham zapowiada, że jednak obniży do 2 funtów po raz kolejny i to już będzie na stałe.
1: Już go kocham.
0: No tak, i za codziennie dojeżdża autobusem do roboty i wraca z sąsiedniego miasteczka, więc ja się temu nie dziwię. To będzie, czekaj, 20 parę dni w miesiącu, czyli około 40 funtów byś zaoszczędziła.
1: No widzisz? 45 funtów rocznie oszczędzamy dzięki, będziemy oszczędzali dzięki Andemu Burnhamowi rocznie i 20 funtów, 40 funtów miesięcznie. No pięknie, pięknie.
0: Rany. A ja mam tego pecha, że pracuję tuż obok domu, no i niestety muszę chodzić na piechotę. Nie zaoszczędzę nic, no.
1: Jeżeli słuchacie nas z Wielkiej Brytanii, napiszcie, kontaktujcie się z nami, Iza Smolarek albo Aleks Owiński. Czy lubicie, czy nie lubicie Andy'ego Burnhama? Jestem ciekawa, czy Kotlary go polubi. Wiesz, była taka sweet, sweet focia, kiedy Kotlary podawał łapkę ustępującemu Keirowi Starmerowi, byłemu już naszemu premierowi. Tak stali sobie na ten Downing Street i oczywiście Kotlary został tam, natomiast Keir Starmer musiał się pożegnać ze swoim stanowiskiem, no i podawali sobie łapkę. I to było takie sweet.
0: No ja widziałem trochę inne zdjęcie, tego akurat nie widziałem, ale widziałem inne zdjęcie, jak Keir Starmer wygląda przez drzwi, ten Downing Street, i na parapecie siedzi Kotlary i też mu się przygląda i tak jakby taki pojedynek wzrokowy, kto tutaj zostanie szefem. No w każdym razie Andy Burnham robi wszystko, żeby skraść naszą miłość i tą miłość całą ja również wam dostarczam razem z grupą Led Zeppelina.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Na Radiu Wnet już 9:43. Ja się tak dziwiłem, czemu nasza kicia Marylka, nasza studyjna kicia, siedzi sobie i przygląda się temu, co ja tutaj robię za konsolą, zamiast pójść sobie do ogrodu, jak to robi codziennie. Otóż wyjrzałem na momencik do ogrodu, a tam zaczyna się taka myszawka, więc wygląda na to, że Iza już nam wykrakała.
2: Będzie padać, mam nadzieję. Od kilku tygodni mamy tak zwany ban na wodę, czyli na używanie wody z...
1: Ze szlaufy.
2: Chciałam powiedzieć szlaufę. Tak właśnie. Zawahałam się z węża ogrodowego. Nie można myć okien, nie można podlewać ogrodów, nie można też myć samochodów na przykład. Praktycznie wodę można używać tylko do higieny osobistej i do gotowania. I tyle. Jeżeli ktoś złamie ten zakaz, to czeka go naprawdę duża, spora kara pieniężna. No, a sąsiedzi są bardzo chętni do tego, żeby donieść do gminy, kto używa, kto ma bardziej zielony trawnik przed ogrodem.
1: No tak.
2: Albo w ogrodzie, przed domem.
1: No wiesz, zakaz jest polowania z węża ogrodowego, ale nic nie jest powiedziane na temat beczek, w których gromadzimy wodę. Studio Londyn na szczęście ma dwie duże 200-litrowe beczki. Więc jeszcze nasze roślinki nie poschły, a mamy całkiem ładne jabłka w ogrodzie, tudzież dziko za samą wysianą śliwę z takimi fajnymi zielonymi śliwkami. No i one akurat owocują, więc szkoda było, gdyby to się wszystko zmarnowało.
2: Niezmiernie zapraszamy Was i niezmiennie do Studia Londyn. Jeżeli macie ochotę, jeżeli bywacie tutaj w tej okolicy, jeżeli chcecie wystąpić przed mikrofonem, serdecznie zapraszamy. Kontakt Iza Smolarek albo Aleks Słowiński. Ja natomiast jestem dumna. Jestem dumna, dlatego że rzadko jestem dumna z tego, co zrobiłam, a może niekoniecznie, może powinnam częściej być dumna. Dostałam się do
1: szkoły
2: liderów, tak, projektu sfinansowanego przez polskie MSZ. I w ramach tego projektu, moim projektem będzie napisanie książki o tych osobach, które przyjechały jako tak zwana młoda, zarobiona albo niezarobiona emigracja tutaj na wyspy i osiągnęły sukces, ale sukces taki, który niekoniecznie może się ich przekładać na finanse, ale na pewno włożyły dużo, jeżeli chodzi o swoje umiejętności, swój intelekt, swoją pasję do życia polsko-brytyjskiego. Także jeżeli znacie taką osobę, albo być może jeżeli sami jesteście właśnie tacy, koniecznie się ze mną kontaktujcie. Całość będzie spisana na kartach książki. Chciałabym też porozmawiać z wami. Być może za książką pójdzie materiał audio albo nawet wideo.
1: No, ambitny plan. Mi niestety się nie udało. Dostałem pismo z ambasady, że serwina tu, dostałeś się na listę oczekujących. W tym sezonie niestety nie. Jeżeli ktoś odpadnie, to pomyślimy, żeby wziąć się pod uwagę. A ja też miałem fajny projekt. No i niestety poszło gdzieś. W każdym razie, jak do tej pory, mieliśmy suszę, więc troszeczkę was zlejemy wielką, wielką powodzią. Dla was Witten Heppner i Die Flut. Ja rzadko opuszczam muzykę po niemiecku, ponieważ moja matka nie lubi muzyki niemieckiej, a wiem, że mnie podsłuchuje od czasu do czasu, więc pozdrawiam, jeżeli robi to i tym razem, więc tak trochę na złość, Die Flut, Wit i

0: Radiu Wnet, Witi Heppner i ich wielka, wielka powódź. Co się dzieje, kiedy nadchodzi powódź? No, mamy okazję oglądać to już od kilku lat, jak wyglądają skutki powodzi, nad którą nikt nie potrafił się pochylić przez chyba już dwa lata albo i dłużej. No dobra, zmienimy jednak temat. Już wspominaliśmy o tym, jakim dobroczyńcą jest nasz nowy premier Ed Burnham. Nie dość, że obniża podatki w taki sposób, żeby ludzie prawie nic nie zaoszczędzili, to jeszcze obniża nam ceny biletów autobusowych, ale również obniża, moi drodzy, obniża opłaty licencyjne i podatki dla właścicieli knajp, restauracji i pubów. Okazuje się, że ma znieść 20% właśnie tych licencji i podatków rocznie, co no, właściciele pubów mają zauważyć jako oszczędność około 1100 funtów rocznie, czyli znowu dosyć symbolicznie. Mówiliśmy o tym m.in. w audycji Ponad Oceanami w miniony czwartek. Przypominam wam, w każdy czwartek o godzinie 15.30 Ponad Oceanami, czyli audycja prowadzona i organizowana przez Radio Wnet do spółki z Radiem Deon z Chicago. Nasi reporterzy po obu stronach oceanów opowiadają o tym, co dzieje się na świecie. Jak w każdym razie zareagowała szefowa partii konserwatywnej? Okazało się, że zapytała tylko krótko, czy to jest to? Czy to jest wszystko, na co ciebie stać? Obniżyć właścicielom pubów o 1000 funtów
1: ale
0: rocznie?
1: Ale jest PR, widzisz. Tak samo, dokładnie tak samo jak zredukowanie 5% VAT-u na energię. I w tej chwili oszczędzamy 45 funtów rocznie. To jest piękne. To jest piękne. 45 funtów podzielone przez 12 miesięcy. Zobacz, ile miesięcznie oszczędzasz. Nie, to jest niesamowite. Niesamowite.
0: No wiesz, po knajpach też nie chodzę, więc ja akurat knajpiarzom tutaj ani nie dam, ani nie zabiorę.
1: Zaraz po tej audycji, naszej audycji, pójdę do studiowej kuchni Studia London, tak, i umyję łyżeczkę. I powiem, że ja zawsze myję naczynia.
0: No,
1: to jest mniej więcej polityka Andy'ego Burnhama.
0: No to tobie się przyda akurat, bo no, ja nie wiem, do czego byś tej łyżeczki użyła.
1: No dobrze, może być widelec.
0: O, widelec bardziej się przyda. To faktycznie. No ale jeżeli chodzi właśnie o naszego nowego premiera, widać, że chłopak się stara, że on nie chce być takim premierem na jeden tylko sezon, bo tak zapowiadano, że no, on długo nie porządzi, jak pamiętamy. No również rządy jego poprzednika nie były zbyt długie i zapowiadano, że Andy Burnham to tak tylko karta do zgrania w ciągu kilku miesięcy i kto wie, czy nie będziemy mieli przyspieszonych wyborów, a tym razem okazuje się, że jednak chłopak daje radę.
1: Na pewno. Wiesz, ja też mogę zagotować wodę i powiem, że zawsze w tym studiu to ja gotuję.
0: No, jeżeli chodzi o to, to faktycznie najczęściej ty. Koty raczej rzadko dotykają się do jakichkolwiek kuchennych spraw. Jedynie skaczą po blatach w poszukiwaniu pożywienia, które mogłyby sobie gdzieś tam ukraść. No, w każdym razie właściciele pubów już się mogą cieszyć. Będziemy pili więcej za mniejsze pieniądze. Moi drodzy, dla was Alestorm, który namawia was właśnie do bardzo niecnych cen. Posłuchajcie.

0: Studio Londyn.
1: No i co zrobić, kiedy na kwadrat wpada wam banda rozjuszonych piratów? Obejrzyjcie sobie dokładnie ten wideoklip grupy Aylstorm, Drink. No, panie roznegliżowane, tańczące na stołach i różne inne dziwne sceny mogą się wtedy właśnie odbywać. Kilkadziesiąt sekund temu minęła godzina 10, więc rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji.
2: Nie wiem jak u państwa, ale u nas właśnie minęła godzina 9, czyli nadajemy ze studia Londyn. Studio Londyn, z tej strony Koty 3, Czerwony Dywan i Iza Smolarek.
1: Oraz Aleksej Sławiński.
2: Natomiast z tamtej strony jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję z tamtej, czyli z warszawskiej strony.
1: No właśnie, wspominałaś o czerwonym dywanie, ale widzę, że ty również dzisiaj jesteś na czerwono dosyć ubrana. To z jakiegoś powodu, czy tak po prostu z fantazji?
2: Bez powodu. Aha. Z powodu tego, że mamy audycję Studio Londyn.
1: Aha, no ale to zazwyczaj nie nosisz tak czerwono wyglądających ciuchów, więc trochę mnie to dziwi. No, w każdym razie ładnie ci w tym czerwonym. Dla was właśnie z tego czerwonego powodu Chris Bark, który tańczy z dziewczyną, której zupełnie nie zna, ale podoba mu się jej czerwona sukienka. Chyba się zakochał.

0: Studio Londyn.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
4: Blisko czy daleko?
3: Jedno i drugie.
4: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
4: W Radiu Wnet jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
2: Po reklamie.
0: Studio Londyn.

0: No tak, przyszła do mnie któregoś niedzielnego poranka, cała na czarno ubrana. Izie bardzo nie podobała się piosenka Chrisa DeBarga i jego Lady in Red. No więc dla was Suray Happy Lady in Black dla odmiany. Więc no, pozostaniemy przy tych pięknych kobietach, które są obok mnie. Tak właśnie, hardly know this lady by my side. Właśnie bardzo, bardzo słabo znam tę panią, która tutaj obok mnie siedzi, taka piękna. Mam oczywiście na myśli naszą Kicię Marylkę, redakcyjną Kicię, która pomaga mi realizować naszą audycję, a w Warszawie z kolei realizuje nas Fryderyk Litwin.
1: Masz Lady in Blue?
0: Nie, ale mam na przykład Lady Nina grupy Marillion.
1: No
0: to jest
1: nie,
0: bardzo fajny utwór.
1: Mówimy o kolorach. A teraz pięknie tak jest.
0: Ale mogę siedzieć. Do ciebie na przykład zagrać Lady Gaga, wiesz? Ostatnio niewiele o niej się
1: no
0: mówi.
1: No nie
0: chciałabym. Nie, to nie twoja bajka,
1: nie
0: dobra.
1: Nie chciałabym jednak okay. mówić. 9.11 na naszych zegarach tutaj w Londynie, 10.11, jeżeli słuchacie nas z Warszawy lub z któregokolwiek miejsca w Polsce. I cieszę się, że spływają do nas takie pozytywne komentarze od was. I ze Smolarek albo Alek Sławiński. Albo tak, na Facebooku kontaktujcie się z nami. I ja cieszę się, że czujecie się, jakbyśmy po prostu byli wśród was przy rodzinnym stole. Tak, po prostu sobie jedli śniadanie, niedzielne, powolne śniadanie. Słuchaj, Aleks, no bo właśnie tak muszę się przyznać do czegoś. No, przyznam się teraz. Okazuje się, że straciłam prawo pracy w Wielkiej Brytanii. Nie mogę pracować legalnie, dopóki nie udowodnię, że nie jestem nielegalnym emigrantem. To jest reperkusja prawdopodobnie polityki jeszcze Keira Starmera albo Nigela Farage'a.
0: I na czym jestem Nigel Farage do gadania?
1: Nie mam pojęcia, ale wiesz co, jestem niezmiernie zdziwiona, dlatego że dostałam właśnie maila w minionym tygodniu, że nie mogę pracować w Wielkiej Brytanii, chyba że udowodnię, że mam prawo do pracy. Ja, która mam settler status, czyli status osiedlańczy, która pracuje tutaj od 2007 roku, okazuje się, że no nie, jednak Wielka Brytania mnie nie chce. Może Polska mnie zechce.
0: No nie wiem, mnie Polska nie chciała, dlatego jestem w Wielkiej Brytanii od 2003 roku, skoro już mamy się licytować.
1: Ale wyobrażasz sobie, że przy tych wszystkich dokumentach, które ja mam, gdzie nie musiałam nigdy wcześniej udowadniać, że mam prawo do pracy, to w tej chwili muszę udowodnić, że jednak mam to prawo do pracy. I mam oczywiście swój deadline, gdzie muszę dostarczyć wszystkie dokumenty. I moja punkowa dusza mówi mi, żebym nie dostarczyła dokumentów i zobaczymy, co się stanie.
0: Aha,
1: stracę pracę w korporacji.
0: Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. No ja w każdym razie mam bardzo podobną sytuację, ponieważ też od poniedziałku do piątku siedzę sobie za recepcyjnym biureczkiem w przychodni. I wyobraź sobie, że również otrzymałem polecenie, że mam dostarczyć dokumenty dla mojego DBS check. DBS check to jest rzecz, która jest bardzo ważna w Wielkiej Brytanii. To jest tak zwany police check, że policja sprawdza, czy ja nie byłem czasami karany, nie mam jakiejś tam niezamierzonej odsiadki, czy jestem zgodnie z prawem w Wielkiej Brytanii. Też to muszę zrobić. Wiesz, już wypełniłem ankietę, a teraz jeszcze muszę dosłać kilka swoich dokumentów, które pokazują, że ja to ja.
1: I... No tak, ale DBS check to jest zupełnie coś innego.
0: No tak, ale też pokazuje, że jesteś tutaj legalnie.
1: No. No tak, ale niż pytanie o to, czy w ogóle masz prawo do pracy.
0: No ja musiałem niestety wpisywać te wszystkie dokumenty, że mogę tutaj legalnie przebywać i tak dalej. No wiesz, no wygląda na to, że to chyba jednak w całym kraju tego typu rzeczy się odbywają. No chyba, że tylko ja i ty
1: tutaj,
0: mamy takie opekę.
1: Kręcę głową tutaj za mikrofonem, ponieważ to nie jest to samo.
0: No nie jest to samo. Wyobraź sobie, że w mojej przychodni każdy musi złożyć właśnie taką deklarację. Nawet rodowici Brytyjczycy muszą ten swój DBS check zrobić. Mój poprzedni jeszcze jest aktualny, ale muszę zrobić nowy. Więc wygląda na to, że coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna zmieniać w brytyjskiej w administracji. No, życie po prostu jest, no nie stoi w miejscu. Takie jest właśnie życie. Trudne życie, ale życie. I całe szczęście, że nadal możemy sobie tutaj mieszkać. Ja się z tego powodu całkiem cieszę i tylko wypatruję, co się będzie działo z kolei w naszej pięknej ojczyźnie, w której też może dojść do paru zmian, no ale to dopiero pieśń przyszłości. Ja mam dla was zupełnie inną pieśń, tym razem dla was piękna i nieśmiertelna, chciałoby się powiedzieć, Suzy Quatro, moi drodzy.

0: No właśnie, niech ta Suzy Quattro pozostanie na zawsze w waszych sercach. Jedna z najbardziej dzikich dziewczyn lat 70. i 80. Kiedy byłem dzieciakiem, były w niej po prostu zakochany. No i do dzisiaj wzbudza zawsze pewne szarpanie serca, kiedy słyszę jej utwory, no i kiedy próbuję oglądać wideoklipy z jej uczestnictwem. Naprawdę, wulkan energii. Zaledwie kilka minut temu mówiłem wam trochę więcej na temat tego, że no, zaczyna nam troszeczkę tutaj próbować kropić. Jak na razie jeszcze nie pada, ale wygląda na to, że dzisiaj w różnych miejscach Wielkiej Brytanii będziemy mieli całkiem spore deszcze. Met Office, czyli nasze pogodynki, zapowiadają już 35 miejsc, w których ma najbardziej padać. Oczywiście najbardziej padać ma na północy Anglii, na północy Wielkiej Brytanii, no i w Szkocji. Jednakże podtopienia mogą być całkiem poważne w różnych częściach kraju. Jak wiemy, w Polsce po długiej suszy mieliśmy wielkie opady, wielkie deszcze. No i tutaj chyba czeka nas to samo.
1: Ja chciałam właśnie wyjść do studyjnego ogrodu i nagrać deszcz. No Aleks powstrzymał mnie. Dobrze, w każdym razie naprawdę uwierzcie w to, co słyszycie na antenie Radia Wnet. Pada w Wielkiej Brytanii, co jest niesamowite, ponieważ tutaj nie padało od ładnych paru tygodni. 5, 6 prawie.
0: No chyba tak, dobry miesiąc przynajmniej. No w każdym razie ja widzę z tego parasola nad stołem ogrodowym kapie woda, więc wygląda na to, że chyba faktycznie, wiesz, to jest tak jak ten kamień do przepowiadania pogody w górach. Kiedy suchy, no to będzie piękna pogoda, kiedy mokry, pada deszcz, kiedy zaśnieżony, pada śnieg, kiedy nie ma kamienia, byli złodzieje. W każdym razie u nas parasol nadal jeszcze tutaj stoi, Marylka się męczy, bo nie może wyjść na zewnątrz, no a deszcz przybiera, pada deszczek, pada sobie równo dla was, Eurythmics i ich deszcz, jak oni go widzą.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Albo wyjdź na zewnątrz. Iza właśnie to zrobiła w tej chwili.
2: Właśnie próbuję złapać deszcz dla was, dźwięk deszczu, co być może dla was jest zwykłe, po prostu dla nas jest niezwykłe. Tutaj wyobraźcie sobie, że deszcz w Wielkiej Brytanii, w tej części Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się studio Londyn, deszcz jest niezwykły w tej chwili i pada. Nie wiem, czy słychać. Mam nadzieję, że słychać. Słychać było też dużo na temat kontaktu Andrego Bernama, naszego nowego premiera z prezydentem Wielkiej Brytanii, prezydentem Stanów Zjednoczonych Trumpem. Oczywiście pierwszy call, pierwszy telefon Andrego Bernama do prezydenta Andrego. Jejku! Cały czas jest w mojej głowie Andy
1: Wiem,
2: Burnham.
1: Że Andy Bernam rozmawiał z dwoma Donaldami w tym tygodniu,
2: tak,
1: więc mogą ci się mylić.
2: Tak. Donald Trump. I Andy Bernam powiedział, że całkiem to jest miły gość i pewnie będziemy robili wielką politykę. No. Bardzo po amerykańsku określił tę rozmowę.
1: No tak, no można się tego spodziewać. Faktem jest, że Andy Bernam prowadzi no dalszy ciąg polityki swojego poprzednika Keira Starmera. Między innymi już w pierwszym tygodniu jego rządzenia z brytyjskich baz wystartowały bombowce amerykańskie. Czyli to, o co bardzo mocno wściekał się i obrażał Donald Trump na początku wojny w Iranie, kiedy wszyscy właściwie jego partnerzy europejscy odmówili używania swoich baz lotniczych do działalności samolotów amerykańskich. Okazuje się, że faktycznie Brytyjczycy pękli już pod Keirem Starmerem i teraz Amerykanie swobodnie korzystają z baz brytyjskich. No i faktycznie widać, że ta współpraca nadal się toczy. Czym się zakończy, tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie, no jak na razie, obaj panowie są z tej współpracy zadowoleni. Nie mówimy o Leni. Mówimy o Bonnie Tyler na przykład, moi drodzy, w tym momencie. Ona tak pyta, czy kiedykolwiek widzieliście prawdziwy deszcz? Ten numer był wykonywany przez grupę Ramones, przez Bonnie Tyler, przez miliony wykonawców. Ja sam sobie czasami przegrywałem na tyle, na ile umiałem. Widzieliście kiedyś prawdziwy deszcz? No to spójrzcie za okno, może u was też pada.

0: www.wnet.fm.
1: Czy kiedykolwiek udało ci się zobaczyć deszcz spadający z nieba w słoneczny dzień? No właśnie, okazuje się, że popadało i przestało. Chyba deszcz przestraszył się piosenek Bonnie Tyler. W każdym razie, kto jak kto, ale właśnie ona, mimo że to wcale nie jest jej prawdziwe nazwisko, ona podobno nazywa się Gaynor, nie pamiętam nazwiska. No w każdym razie Bonnie Tyler pożegnaliśmy całkiem niedawno, mieliśmy więcej o śmierci nie mówić na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet, no ale takie jest życie i takie jest odejście. Ona na pewno deszczu wiele widziała w swoim życiu, ponieważ sama pochodzi z Walii. Wyobraźcie sobie, ta piękna, zielona kraina widzi w ciągu roku ponad 1000 milimetrów opadów. To najbardziej deszczowa, niemalże tropikalna kraina Wielkiej Brytanii. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem do tego pięknego miejsca, a mam zamiar odwiedzić je po raz kolejny, prawie zawsze tam padało. I to od samego południa, aż do samej północy, aż do pięknej wyspy, na której jest wioska, znajduje się, która ma najdłuższą nazwę na świecie. Wyspa Anglesey, położona zaraz u północnego wybrzeża Walii, jest połączona z głównym lądem, pięknym mostem. Zresztą no, Walię całą warto zwiedzić. Miejscowości nazw nie da się wymówić, wypowiedzieć.
2: Chciałam spytać ciebie, czy jesteś w stanie powtórzyć nazwę tej miejscowości.
1: Oj, tej miejscowości nie, ale i większości nazw walijskich nie potrafię wymówić, ponieważ oni mają zupełnie inny język. Ich gaelic jest zupełnie inny niż gaelic chociażby szkocki czy irlandzki. I faktycznie jako chyba jedyna kraina, która używa swojego własnego języka w obrębie Wielkiej Brytanii, oni naprawdę są dwujęzyczni. O ile w Szkocji czy w Walii ten język jest no taki w sumie troszeczkę no, uważany jako lokalny, jako pewna forma folkloru. Nie każdy nim mówi, nie każdy go używa, ale każdy go szanuje. O tyle w Walii naprawdę ci ludzie są dwujęzyczni. I to jest fantastyczne. Wchodzisz do sklepu, dziunie sobie zasuwają swoim językiem, a kiedy sprzedawczyni ci widzi, od razu gładko przechodzi na angielski.
2: No proszę. To musimy na pewno tam wybrać się z naszym mikrofonem Studia Londyn.
1: No, zwłaszcza, że ich wymowa nawet własnych nazw jest taka troszeczkę dziwna, ponieważ oni używają bardzo dużo podwójnego L, o ile wiem, literkę W wymawiają w jakiś dziwny sposób, więc my tego nie powtórzymy. Ja bardzo często muszę pytać moich koleżanek w przychodni, jak wymawiać takie lub inne imię, które brzmi troszeczkę z walijska, i one często bardzo same się gubią, więc no, to jest naprawdę urok życia w takim multikulturowym świecie. Dla was, no cóż, jedziemy dalej. Na naszym zegarze już zaledwie 24 minuty pozostały do godziny 11, więc zaraz wracamy do was z kolejną porcją informacji. W każdym razie dla mnie najważniejszą wiadomością jest to, że popadało przez 5 minut i przestało. Dla was Generation X. Jesteście gotowi? No to lecimy.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: W Radiu Wnet Generation X i Ready, Steady, Go. Przypominam sobie pewną historyjkę na temat tego bardzo, bardzo popularnego zespołu w Wielkiej Brytanii. My w sumie w Polsce to chyba z tej kapeli pamiętamy jedynie Billy Idola, ale faktycznie kapela była wielka, wielka w latach 70., w tych czasach, kiedy panowała ta punkowa rewolucja. Otóż czytałem kiedyś biografię jednego z muzyków grupy The Clash, kiedy chłopaki zrobili tak zwany facepalm, ponieważ zobaczyli chłopaków z grupy Generation X. Wiecie, wszyscy punkujemy, wszyscy jesteśmy kontra, wszyscy jesteśmy przeciwni establishmentowi, a tu oni patrzą z wielkiej limuzyny podjeżdżającej pod studio nagraniowe. Wytaczają się panowie z Generation X. Dla nich to po prostu był szczyt obciachu. No ale czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, a niektóre osoby nadal bywają takie, jakie były. Całkiem niedawno okazało się, że wracają największe gwiazdy. Wyobraźcie sobie, widziałem niedawno fajną rolkę nagraną przez wokalistę grupy Sex Bomba. Pozdrawiam go serdecznie, bardzo lubię tę kapelę. On był w Budapeszcie na koncercie, wyobraźcie sobie, Sex Pistols. Ja myślałem, że ta kapela już nigdy nie wróci na scenę. Oczywiście składy pozmieniane totalnie, ale właśnie grupa Dance i Sex Pistols podobno zagrały w Budapeszcie. Podobno była to fantastyczna sztuka, moi drodzy. Więc teraz nie wiem, czy wam puścić raczej Sex Pistols, czy moją ulubioną Sex Bombę, ale chyba jednak wybiorę się w te drugie klimaty, ponieważ chłopaki naprawdę potrafią nami zabujać. Cała Warszawa się buja, moi drodzy.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: No, w Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję.
3: No tak, niewątpliwie tam przy krakowskim przedmieściu nie wiem, jaka jest pogoda. Tutaj w Wielkiej Brytanii typowa angielska pogoda. Raz świeci słoneczko, raz pada deszcz, chociaż częściej świeci słoneczko w minionym lecie. Ja będę patrzył na podsumowania, na statystyki pogodowe tego roku. Wydaje mi się, że będą dosyć ogniste.
2: No i tutaj zaczyna się small talk angielski. Czyli jeżeli Anglicy mają się ze sobą spotkać, to mówią albo o jedzeniu, albo o pogodzie.
3: Albo o swoich milusińskich, czyli psach, kotach, szczurach, wężach i czasami dzieciach, ale to już rzadziej o dzieciach. Ponieważ koty i psy są ważniejsze dla gospodyń domowych niż dzieci, a przede wszystkim mąż, który znajduje się na samym końcu łańcucha żywieniowego. Więc no, faktycznie ta pogoda nam się dzisiaj trzy razy zdążyła zmienić. Ciekawe, jaka jest pogoda przy krakowskim przedmieściu. Ja tak zapytam Fryderyka Litwina poza anteną, być może dowiem się. Zresztą nasz stały słuchacz z Warszawy również być może nam odpowie na ten temat, więc no, zobaczymy. Tutaj w każdym razie pogoda się wypogodziła, więc mamy już trochę więcej słonka. A na zegarze zaledwie no, kilkanaście minut pozostało nam do godziny 11, więc gonimy z kolejnymi tematami, a przede wszystkim z kolejną muzyką. Moi drodzy, mam dla was coś naprawdę fantastycznego, bo co innego mogę wam puszczać, jak nie tylko fantastyczne numery. Dla was coś z drugiej strony oceanu. Słoneczny Weezer i Beverly Hills. Piękna okolica w Los Angeles, o której bardzo dużo czytałem, bo nigdy w Ameryce nie byłem, ale chociażby warto wspomnieć autobiografię Nikki Sixa, basisty i założyciela grupy Motley Crue, który opisywał swoje czasy w Beverly Hills. To była dopiero dzika kapela, dopóki się troszeczkę nie ustabilizowali. Jednakże grupa Weezer też wie, jakie szalone życie może być w Beverly Hills, nawet jeżeli nie należy się do tego średniego.

0: w Radiu Wnet mówimy o deszczu jak o objawieniu, dlatego że to jest coś niezwykłego tutaj w tej chwili w naszym położeniu. Kolejnych 55 tysięcy osób zostało ewakuowanych z 6 miast we Francji w związku z nasileniem pożarów, zwłaszcza w Bordeaux i w tych okolicach. I to są największe pożary we Francji od II wojny światowej.
1: No tak, ale nie tylko Francja zmaga się z pożarami. Wiemy, co się dzieje w Hiszpanii przecież. Zaczęło się w Andaluzji, zaczęło się na Costa del Sol. Tam mieliśmy również ofiary śmiertelne, w których znajdowali się między nimi również i Brytyjczycy. Ja niedalej jak w piątek czytałem obszerny artykuł o tym, że zbliża się do właśnie Francji, Portugalii, Hiszpanii kolejny heatwave, czyli wielka fala upałów. Podobno mają tam padać temperatury w okolicach 50 stopni Celsjusza, czyli najwyższych, jakie byłyby zanotowane w historii, powiedzmy, Portugalii. I to samo dotyczy właśnie i Hiszpanii, i Francji. Wiemy, że Hiszpania walczy z pożarami. Niedalej jak wczoraj rozmawiałem z moim kolegą, który ma przyjaciółkę, która mieszka pod Madrytem. Ona musiała się ewakuować, więc naprawdę to jest poważna sprawa. W Wielkiej Brytanii nie mamy lasów, więc nie za bardzo jest co spalać. No ale faktycznie na szczęście deszcze w końcu nam tu zapowiadają, że zawitają.
0: Prawie zawitały.
1: No tak, już troszeczkę nam popadało, ale widzę, że parasolka w ogrodzie Studia Londyn już wyschła. Chociaż, moi drodzy, no pilnujmy się cały czas, ponieważ ten heatwave może jeszcze wrócić. Skoro już zawitaliśmy do Los Angeles, do Beverly Hills, pozostańmy w tych klimatach razem z grupą Bad Religion, która opowiada, że to nie jest, moi drodzy, to nie jest test alarmowy, to jest prawdziwy pożar.

0: tak płonie, płonie sobie Los Angeles, płonie prawie cała zachodnia Europa. My tutaj żyjemy na wyspie, więc jesteśmy troszeczkę oddzieleni od tych wielkich kontynentalnych problemów i pożarów. Od tygodnia mamy nowego premiera, o czym dzisiaj sporo mówiliśmy, ale i w tygodniu na antenie Radia Wnet sporo o tym się mówiło, ale również dzisiaj mieliśmy fantastycznego gościa w naszym hamaku.
1: No właśnie, ja są osoby, o których nie potrafię mówić w czasie przeszłym. Potrafię mówić o Liz Truss, na przykład Who Trust the Trust. Who Trust Liz Truss. Potrafię o...
0: Kto w ogóle pamięta jeszcze o Liz Truss?
1: No, Liz Truss. Potrafię mówić o niej w czasie przeszłym, że była premierem Wielkiej Brytanii przez taki... Tak jak kometa przeleciała, prawda? Natomiast nie potrafię mówić o pewnych osobach w czasie przeszłym. Piotr Kuśmierek był takim naszym gościem, gościem nie gościem, na poezji w hamaku w studiu Londyn. Krzysztof Kleszcz, Piotr Gajda i Rafał Gawin czytali jego wiersze. Zapraszamy serdecznie do podcastu, który pojawi się na wnet.fm już wkrótce, żeby odsłuchać, żeby pobujać troszeczkę w poezji w hamaku. Ale też widzisz, Richard Riddle, czyli lider zespołu Jam, jest gdzieś cały czas w mojej głowie. On odszedł 30 lipca i myślę, że warto byłoby wspomnieć, warto byłoby poświęcić jemu kawałeczek naszej audycji. Z Ryśkiem spotkałam się podczas koncertu w Gnieźnie albo w Poznaniu i wchodziłam wtedy za kulisy jeszcze na legitymację Świata Młodych, dziennikarską legitymację. Rozmawiałam z nim bardzo długo i to był bardzo charyzmatyczny człowiek, bardzo człowiek, który gdzieś, kiedy wchodził, to po prostu całe otoczenie było Ryśkiem Riddlem. I ja chciałabym zostawić was z tą muzyką, z tą kompozycją, z tym, co on zostawił po sobie.
0: No tak, ja Ryszarda nie miałem przyjemności poznać z panami z grupy Jam. Poznałem się dopiero w Londynie, tutaj, kiedy grali koncert. Miałem okazję porozmawiać i z Benem, i z Maćkiem Balcarem, ale to już zupełnie inna
1: zupełnie
0: historia.
1: Tak. Zostawiamy was z tą muzyką. Dziękujemy za słuchanie naszej audycji. Naszą audycję realizował Fryderyk Litwin, który jest na krakowskim przedmieściu w sercu naszego Radia Wnet.
0: Nie, jest przy krakowskim Przedmieściu. Chociaż wiem, że na krakowskim Przedmieściu też bywał czasami.
1: Być może, dobrze.
0: No dobra.
1: Z tej strony czerwony dywan, koty 3, z tej strony Aleks Słowiński.
0: Oraz Iza Smolarek, która idzie wytarzać się w trawie. Dla was grupa Jam. Do usłyszenia za tydzień.

0: Studio Londyn.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masuń.
6: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
9: Trzeba to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarki Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
10: Więcej sztuki!
11: Więcej sztuki!
10: Arcydeko!
11: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
9: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
7: Po reklamie.
12: Warszawa 87,8 FM.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą.

0: latach 2015-2023. Widzimy Piazza della Libertà wypełniona po brzegi pielgrzymami, turystami. Są wśród nich turyści z Polski, pielgrzymi z Polski. Na naszym Facebooku umieściliśmy już właśnie film z oczekiwania, z atmosfery oczekiwania na modlitwę Anioł Pański z papieżem. Już od wczesnych godzin porannych tam pielgrzymi się gromadzili, a oto i on, Ojciec Święty Leon XIV. Posłuchajmy tego, co dzisiaj papież chce do nas powiedzieć w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. W centrum nauczania Jezusa znajduje się tajemnica Królestwa Bożego, które dzisiejsza Ewangelia porównuje do perły i do skarbu. Przypowieści pozwalają zrozumieć zdumienie człowieka, który znajduje coś, czego nie śmiał nawet oczekiwać. Także sprzedanie albo pozostawienie wszystkiego nie jawi się już jako wyrzeczenie, lecz jako zysk. Istotnie już od pierwszych kart ewangeliści opisują wezwanie Jezusa do pójścia za Nim jako nieodparte, wolne oczywiście, lecz naglące i zdolne wzbudzić odpowiedź szybką, zrodzoną z pragnienia. To pierwszy ważny aspekt sposobu, w jaki Bóg jest blisko i pozwala się odnaleźć. Spotkanie z Jego Królestwem jest zwrotem, który nie zawęża życia, lecz je poszerza. Jeśli coś ma się teraz zmienić, to po to, by możliwości było więcej, a nie mniej. Jest też drugi aspekt, któremu Jezus zdaje się nadawać wielkie znaczenie. Skarb ukryty w roli znajduje prawdopodobnie rolnik. Perłę natomiast rozpoznaje bardzo cenną kupiec, być może człowiek podróżujący. Dalej następują dwie inne przypowieści, których bohaterami są rybacy oraz uczony w piśmie, znający sprawy dawne i nowe. Są wreszcie inne przypowieści, w których królestwo pozwala się dostrzec w kobiecie, która zaczynia mąkę, w innej, która porządkuje dom, w królu planującym wojnę, w człowieku zamierzającym zbudować wieżę, w zarządzających zajmujących się wypłatami albo inwestycjami, czy w pasterzach i rolnikach. Krótko mówiąc, Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach, ale wszystkich, mężczyzn i kobiety, młodych i starszych, biednych i bogatych, wzywa do głębokiej odnowy. Wszyscy mogą je zrozumieć i czują się przez nie pociągnięci. Także dzisiaj Kościół jest komunią osób różniących się pochodzeniem, kulturą, kompetencjami i stopniem odpowiedzialności, lecz wszystkie one są wezwane, by odkryć, że w Jezusie Chrystusie stanowią jedno. To On jest ukrytym skarbem, drogocenną perłą, siecią, która gromadzi rozproszonych. Od początku bowiem Jezus przywołał i gromadzi wokół siebie osoby, które w przeciwnym razie nigdy by się ze sobą nie spotkały. Właśnie w ten sposób ukazał, że Bóg nie ma względu na osoby, a Jego wybór jest szczególnym umiłowaniem, zwłaszcza tych, którzy są mali i odrzuceni. Bracia i siostry, nie pozostaje nam nic innego, jak prosić o dar. Ten sam, o który modlił się młody król Salomon. Jest to dar rozpoznania drogocennej perły, dar dostrzeżenia skarbu, dla którego warto sprzedać wszystko. Podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy zatruwają serce, musimy nauczyć się dostrzec tego, co naprawdę się liczy. Skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje. Niech wstawiennictwo Maryi, stolicy mądrości, kieruje ku Jezusowi nasze pragnienie życia, aby mogło się ono w pełni urzeczywistnić. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za zmarłych, za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Na światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zawsze i wszędzie niech żyje papież. Spontanicznie krzyczeli wierni. Drodzy bracia i siostry, wczoraj w Libanie został błogosławiony Eliasz Hojek, patriarcha Antiochii Maronitów, który od 1899 do 1931 założył siostry maronitki od świętej rodziny. Przez ponad 30 lat kierował kościołem maronickim z wielkim oddaniem i duszpasterską wrażliwością. Człowiek dialogu i nadziei. Był wybitnym autorytetem kościelnym, społecznym i politycznym, dlatego nazywano go Ojcem Wielkiego Libanu. Niech modlitwa i wstawiennictwo nowego błogosławionego nieustannie towarzyszą wiernym maronickim na całym świecie i wpraszają dar pokoju dla całego narodu libańskiego, który jest mi tak bardzo drogi. Z niepokojem śledzę przedłużającą się i nasilającą przemoc w Ziemi Świętej, której ofiarami stają się w ostatnim czasie także cywile na zachodnim brzegu Jordanu w strefie Gazy. Kieruję gorący apel o powrót do negocjacji w celu wypracowania sprawiedliwego rozwiązania politycznego opartego na godności i na równych prawach każdej osoby ludzkiej oraz odrzucenie działań zbrojnych i jednostronnych decyzji, zwłaszcza tych, które naruszają szacunek i status quo miejsc świętych wszystkich religii. Ponawiam również mój apel dotyczący sytuacji na całym Bliskim Wschodzie, gdzie nasilenie działań wojskowych ponownie przyniosło przemoc i zniszczenie, ponieważ zagrażające życiu wielu ludzi, wielu cywilów oraz pogłębiające niedobory wody pitnej i energii elektrycznej. Z całego serca, z głębi serca wzywam wszystkie zaangażowane strony do zaprzestania ataków i pilnego otwarcia przestrzeni dialogu oraz dyplomacji, aby jak najszybciej doprowadzić do pokoju, którego tak bardzo pragnie cały region. Kontynuujemy naszą modlitwę za wszystkie narody świata cierpiące z powodu wojny. Niech Pan poruszy serca i oświeci umysły odpowiedzialnych, aby jak najszybciej doszło do pojednania i pokoju.
1: A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato
0: naprzeciwko wszystkich pożarów, które w tych dniach nawiedziły Francję i Hiszpanię, ogłaszam moją bliskość i zapraszam wszystkich do modlitwy za poszkodowanych i za tych, którzy pomagają przy pożarach. Dzisiaj obchodzimy szósty Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, którego hasłem są słowa proroka Izajasza: ja o Tobie nie zapomnę, nigdy nie zapomnę o Tobie. Dziękujmy wspólnie Panu za dar, jakim są osoby starsze dla Kościoła i dla społeczeństwa oraz zobowiążmy się do szacunku wobec nich, docenienia ich cennej roli i zapewnienia im należnej troski oraz opieki. Pozdrawiam Was wszystkich tutaj obecnych, mieszkańców Castel Gandolfo i wszystkich, którzy przybyliście z różnych miejsc Włoch i całego świata. Szczególne pozdrowienie dla pielgrzymów z Opera della Chiesa i dla biskupów, którzy Wam towarzyszą. Pozdrowienie dla dzieci, które pochodzą z Ukrainy, z Domu Miłosierdzia, którzy są gośćmi parafii świętego Michała Archanioła. Pozdrawiam młodzież z parafii w Manerbio. Pozdrawiam uczestników spotkania międzynarodowego spotkania młodzieży w setną rocznicę świętej Giovanny Adine. Pozdrawiam także młodzież, która przybyła z Belgii, a także uczniów szkoły karabinierów z Veletri, którym towarzyszą kapelan i także wszyscy przełożeni. Pozdrawiam Stowarzyszenie Katolików z Kamerunu. Szczególna moja myśl. Szczególną moją myśl kieruję do uczestników święta Brzoskwini w Castel Gandolfo, którzy przybyli z owocami przeznaczonymi do błogosławieństwa. A dzisiaj w Rzymie na Zatybrzu odbędzie się procesja Matki Bożej Fiumarola. Niech Maryja, Matka Jezusa, wyjedna wszystkim uczestnikom tej pięknej tradycji oraz nam wszystkim łaskę życia każdego dnia zgodnie z nauką Ewangelii. I wam wszystkim z serca życzę błogosławionej niedzieli. Ojciec Święty, teraz przyjmuję właśnie tych, którzy przynieśli owoce brzoskwiń, Sagra della Pesca. Te święta brzoskwiń są bardzo, bardzo popularne w całym Rzymie, w całych Włoszech, w różnych miejscowościach ludzie przynoszą dary ziemi. I oto widzimy tutaj dorodne brzoskwinie, które zostają przedstawione papieżowi jako dar mieszkańców Castel Gandolfo. Ojciec Święty dzisiaj pozdrowił bardzo wiele grup, ale jednak w jego przesłaniu po modlitwie Anioł Pański wybrzmiał po raz kolejny apel o pokój na całym świecie, o pokój na zachodnim brzegu Jordanu, w strefie Gazy, na całym Bliskim Wschodzie. Papież apeluje z całego serca, wezwał wszystkie zaangażowane strony do zaprzestania ataków i pilnego otwarcia przestrzeni dialogu oraz dyplomacji. Papież też zaznaczył wczorajszą beatyfikację patriarchy Antiochii Maronitów, która odbyła się w Libanie pod przewodnictwem księdza kardynała Semeraro. Nowy błogosławiony, maronicki błogosławiony Eliasz Hojak, który przez ponad 30 lat z wielkim oddaniem i duszpasterską wrażliwością kierował kościołem maronickim. Był człowiekiem dialogu i nadziei oraz wybitnym autorytetem nie tylko kościelnym, ale też społecznym i politycznym, dlatego został nazwany Ojcem Wielkiego Libanu. Papież powiedział, aby modlitwa i wstawiennictwo nowego, błogosławionego nieustannie towarzyszyły wszystkim wiernym maronickim, ale także aby wypraszały dar pokoju dla całego narodu libańskiego, który, jak powiedział papież, jest mi tak bardzo drogi. Ojciec Święty tymczasem pozdrawia pielgrzymów zgromadzonych na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. Rozmawia właśnie teraz z przedstawicielami szkoły karabinierów, którą zresztą też pozdrowił. A dzisiaj w swoim rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież mówił o wartości Królestwa Bożego, z którym to spotkanie jest zwrotem, który nie zawęża życia, lecz je poszerza. Papież mówił o tym, że kto spotyka Królestwo Boże w swoim życiu, powinien być otwarty na nowości, na to wszystko, co Królestwo Boże ze sobą niesie, bo tak jak rolnik znajduje ukryty skarb i nawet się go nie spodziewa, często nawet nie rozumie tego, co odnalazł, tak Bóg chce obdarowywać każdego człowieka tym, co najpiękniejsze. Papież mówi, że Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach. Dla wszystkich. Dla mężczyzn, kobiet, młodych i starszych, biednych i bogatych. Na tych drogach wzywa do głębokiej odnowy. To jest efekt spotkania Królestwa Bożego, Ewangelii Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Wszyscy mogą zrozumieć i wszyscy powinni czuć się pociągnięci do przemiany po spotkaniu Jezusa. Bo dzisiaj Kościół, tak jak w tamtych wiekach, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, jest komunią osób różniących się pochodzeniem, kulturą, kompetencjami, stopniem odpowiedzialności, lecz wszystkie one są wezwane, mówi papież, by odkryć, że w Jezusie Chrystusie stanowią jedno. To On jest ukrytym skarbem, drogocenną perłą, siecią, która gromadzi rozproszonych. Papież jednak przestrzega przed konsumpcjonizmem. Podczas, papież mówi dzisiaj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy wręcz zatruwają nasze serca, musimy nauczyć się dostrzegać to, co naprawdę się liczy. A tym, co naprawdę się liczy, według Leona XIV, jest skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje z innymi ludźmi. A więc z tej prawidłowej, radosnej relacji z Bogiem możemy wyjść radośni do innych ludzi. To są słowa pięknej katechezy Ojca Świętego, pięknego rozważania Ojca Świętego, które dzisiaj możecie odnaleźć na naszych stronach, na naszej stronie internetowej www.vaticannews.va/pl. Na tej stronie znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje z działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej. Na bieżąco zachęcamy do tego, abyście Państwo śledzili naszą stronę, nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, X. Tam na bieżąco można dowiedzieć się szczegółów z działalności papieskiej. Ciekawe rozmowy, które prowadzimy dla Państwa. Na przykład rozmowa z opatem z Subiaco, który nie ukrywał swojego zaskoczenia, kiedy dowiedział się o tym, że za chwilę przyjedzie papież. Opat Subiaco w wizycie papieża powiedział: czuliśmy się jak bracia. Było to spotkanie nie tylko Leona XIV z Benedyktami dzisiaj, ale zapewne było to spotkanie świętego Benedykta i świętego Augustyna. To jest właśnie fragment wywiadu z ojcem Mauro Meaccim, które możecie odnaleźć Państwo na naszej stronie. Widzimy znowu, Ojciec Święty nie zostawia wiernych samych, tak jak poprzedniej niedzieli i jeszcze wcześniej. Tutaj na Piazza della Libertà, po modlitwie Anioł Pański, papież pozdrawia wiernych, błogosławi ich, spotyka się z nimi bezpośrednio. Jest to na pewno dodatkowy atut modlitwy z papieżem w Castel Gandolfo, ponieważ kiedy jest ona na placu świętego Piotra, nie ma takiej możliwości. Ojca Świętego można zobaczyć tylko na trzecim piętrze w oknie Pałacu Apostolskiego, natomiast tutaj jest bardzo blisko. Nie dziwi zatem fakt, że od wczesnych godzin porannych ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby zająć sobie dobre miejsca. Właśnie o tych dobrych miejscach mówili naszej koleżance Natalii Pieśniewskiej Polacy, którzy spotkali się z nią już po godzinie 9, kiedy to właśnie oczekiwali na modlitwę Anioł Pański. Są to nie tylko grupy zorganizowane, ale także pielgrzymi indywidualni, całe rodziny, które przyjeżdżają z dziećmi po to, aby pomodlić się wspólnie z Ojcem Świętym, aby otrzymać apostolskie błogosławieństwo. Zanim zakończymy naszą transmisję, warto jeszcze przypomnieć, że dzisiaj obchodzimy 6. Światowy Dzień Starszych, dziadków i osób starszych. Papież napisał przepiękne przesłanie na ten dzień do osób starszych, w którym to przesłaniu Ojciec Święty mówi do osób starszych: nie lękajcie się kruchości i módlcie się ze mną o pokój. Hasłem przewodnim tego dnia są słowa z księgi proroka Izajasza: ja nie zapomnę o tobie. Ojciec Święty przypomina nam wszystkim, szczególnie ludziom młodym, o tym, że starsi ludzie są wartością, są bezcennym skarbem, a prosi Ojciec Święty, abyśmy nie pozostawiali ich samymi, abyśmy znaleźli czas na spotkanie z tymi, którzy w domach, często samotni, pozostawieni sami sobie, przeżywają swoją jesień życia, niestety, ale w samotności. Papież przypomina tym osobom, że ta kruchość jest też okazją do tego, aby na nowo poznać Boga w swoim życiu, aby na nowo zakochać się w wierze w Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty pisze do ludzi starszych: najdrożsi, zachęcam was, abyście się ze mną zjednoczyli w wytrwałej modlitwie o rychłe nadejście pokoju na całym świecie. To są efekty, które ludzie starsi mogą wyprosić swoją modlitwą dla całego świata. Tymczasem kończymy naszą transmisję z Castel Gandolfo, dziękując za wspólną modlitwę. Żegna się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski. Przypominam, że wszystkie informacje na temat działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej możecie Państwo znaleźć na naszej stronie www.vaticannews.va/pl, a także na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i X-ie. Życzę wszystkim błogosławionej niedzieli i pięknego tygodnia. Szczęść Boże!
3: Reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Po reklamie.
8: Warszawa. 87,8 FM.
9: Radio Wnet.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Nie daj, bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
1: Wszyscy razem przyszliście w jednym momencie, czy dziewczynki wy przyszłyście wcześniej?
2: Nie, ja, Patrycja i ja. I
3: nie,
2: ja.
3: To najpierw to tak, Michał pierwszy przyszedł do tego domu,
2: później my, w trójkę, a później Artur, Amela i
3: Wiktoria.
4: I tam te inne dwie dziewczynki i ja.
5: Ola, Patrycja i Damian zostały przywiezione z wyniku interwencji. Emocje, to widać było w tych dzieciach, dużo takich emocji, szczególnie w Oli. Ona to tak bardzo, jak opowiadała o tym, co było w domu, to ona po prostu, te emocje to wręcz tak wychodziły z niej. Ta złość, ten gniew, ten żal po prostu, że ich zostawiali całymi nocami, że one były same, że one się bały, że jakiś tam wujek przychodził do nich i bił je. To po prostu, to się z nich tak, szczególnie tak z Oli, bo Damian z Patrycją, Patrycja była bardziej taka zamknięta, gdzieś te emocje tak tłumiła w sobie, niewiele chciała mówić, parę jedynie takich zdań, natomiast najwięcej tutaj Ola była taka, że gdzieś tam to wyrzucała z siebie, że były głodne, że nie miał co jeść, że nie chodziły do szkoły, bo nikt ich nie wysłał.
1: Słuchajcie, a teraz wujek Wojtek opowie wam o takich historiach ze swojego życia, jak się jego życie zaczęło zmieniać.
6: Ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
2: No bo kupowali ten.
6: Ty wiesz dokładnie, nie?
2: Ja też.
6: U mnie to się zawsze kończyło awanturą, jak były pieniądze w domu. Pamiętam też kiedyś, jak ten pan, który zżył moją mamą, bił moją mamę, wziął buta, takie buty szpilki, wiecie jak wyglądają? Damskie buty. I tak ją bił po głowie. Krew zaczęła lecieć, jak ja to widziałem, to było coś strasznego.
2: Mogę zadzwonić.
5: A bo jak nie miał telefonu przecież w tym czasie, no był dzieckiem.
6: Czasami dzwoniłem. Czasami robiłem tak, że udawałem głos męski, bo po drugiej stronie była budka telefoniczna i wtedy wybierałem numer 997, udawałem wtedy głos męski. Mówię tak, dzień dobry, pod tym i pod tym numerem biją się i kłócą. I kobieta jest zakrwawiona, szybko przyjedźcie. Odkładałem słuchawki i uciekałem. I później patrzyłem z góry i jedzie policja.
5: Nie, one myślę, że one nie wiedziały, co to znaczy mieć dzieciństwo. A one po prostu teraz są dzieci. Mogą być po prostu dzieci, nie muszą się martwić. Nie muszą się opiekować swoim rodzeństwem, dbać o, robić sobie samemu, przygotowywać jedzenie, czy zastanawiać się, czy mogą pójść do szkoły, czy nie. Amelka kiedyś jak była, to 7-letnie dziecko, które jest przesłodkim dzieckiem. Ona zawsze próbowała być taka twarda, niczego się nie bać. Ona zawsze mówiła, że ona się niczego nie boi. Ona jest taka... To było takie jakby samoobrona, że ona broniła się przed tymi wszystkimi rzeczami w taki sposób, że próbowała być taka zamknięta i twarda. Teraz po prostu jest takim miękkim, no kochanym po prostu, otwartym. Pani w szkole bardzo ją chwali. Mówi, że jest niesamowitym dzieckiem, że po prostu, że Amelka jest takim kochanym, niesamowitym dzieckiem, jest bardzo koleżeńska, już pani jest bardzo z niej zadowolona, nie? Artur mówi, że on dopiero u nas nauczył się i zaczął na przykład rysować. On nie wiedział, że tak fajnie rysuje, bo lubi rysować. Także gdzieś tam mogą też odkrywać pewne rzeczy, które mogą robić, że są zdolne, że potrafią coś robić, nie?
6: Ja byłem cały czas na ucieczce. Wtedy z domu dziecka, 2 lata, policja mnie nie szukała, dała sobie spokój ze mną. Ja miałem około 15 czy 16 lat wtedy, a ja skończyłem edukację na 5 klasie podstawowej. Odzywało się w moim sercu takie myślenie, co ty będziesz miał po prostu, ty będziesz tak samo żył jak mama z tym konkubentem. Myślę, a może ja pójdę sobie do szkoły podstawowej i powiem, że mnie przyjęli, zobaczymy co zrobią. I ja tak poszedłem z ulicy, pani dyrektor zrobiła ogromne oczy. Ja mówię, że ja się chcę uczyć, że po prostu taka i taka sytuacja. Opowiedziałem, oni mnie przyjęli. Ale wiesz, ja miałem 15 właśnie, czy 16 lat, 5 klasa, to są dzieci, nie? To są 12-latkowie, nie? Ja wchodziłem do klasy w kombojkach, długie włosy, kolczyki. I jak ja wchodziłem do klasy, no to taki, można powiedzieć, dla tych dzieci to taki postrach trochę na tamte czasy. I w szkole tak samo. No i moja wychowawczyni kiedyś powiedziała, że no niestety ja nie będę mógł chodzić do tej szkoły dalej. Między innymi też dlatego, że ja powinienem być w domu dziecka, ale oni mogą mi załatwić taki ośrodek szkolno-wychowawczy. bardzo blisko Wałbrzycha i na soboty, niedzielę będę mógł przyjeżdżać do domu, ona mi to załatwi. Tak mi powiedziała moja wychowawczyni. Ja przemyślałem to i powiedziałem, że okej, w porządku, chciałbym po prostu skończyć chociaż tą szkołę. Podstawową, wtedy myślałem tylko o tym, nie?
5: Niech pan zmiata i nie lata.
2: Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie. Bo ja jestem biegowata, a pan nie powiedziała i tym prędzej odleciała, a wieczorem zrobił pralmu
6: homor. Byłem w tym ośrodku, zacząłem się uczyć, była możliwość zrobienia w jednym roku dwie klasy, więc tak zrobiłem. I właśnie w tym ośrodku widziałem właśnie, że są dwie takie panie. U nich było czuć coś takiego, że one nie przychodzą do pracy odbębnić swoje tam 8 godzin i pójść, ale że to były osoby, które są naprawdę nami zainteresowane. I pamiętam taką sytuację właśnie, jak zaczęliśmy rozmawiać z nimi i nagle w rozmowie w którymś momencie padło właśnie hasło Niki Krus opowiada. I mi się teraz przypomniała ta książka, którą ja rok czy półtora temu czytałem. I ja mówię, ale ja znam tą książkę, nie? Macie tą książkę? Tak, mamy. To przynieście mi ją, ja bym ją chciał przeczytać. I wtedy już ją przeczytałem od początku do końca i ona zupełnie inaczej wtedy nam już wpłynęła.
7: Się, że zimna wiosna zamienia się w gorące lato.
6: W tym czasie jeden z moich braci już siedział w więzieniu, drugi był w poprawczaku, trzeciemu też groziło tam jakaś kara też pozbawienia wolności. A ja miałem już wtedy 16 czy 17 lat. Też byłem bardzo blisko już tego, żeby trafić do więzienia. Czasami ja chodziłem tam pod areszt śledczy do mojego brata. To oni mi przez te kraty krzyczeli do mnie, że Wojtek, masz kraty w oczach. Wykręć jakiś numer, my ci tutaj łóżko już przygotowaliśmy. Jak oni tak krzyczeli, to człowiek tak rósł. A z drugiej strony w sercu to takie pragnienie, że ja nie chcę tego. A z drugiej strony nie miałem czego innego. Jak przeczytałem właśnie tą książkę, to pomyślałem sobie, że ja bym tak też chciał żyć jak ci ludzie. I oni mnie zabrali na taką konferencję chrześcijańską, gdzie ja zobaczyłem ludzi, którzy byli narkomanami i ich życie zostało wyzwolone, byli alkoholikami, również ich życie zostało wyzwolone. Dla mnie to po prostu było coś niemożliwego. Jak Bóg może coś takiego zrobić? I w moim sercu takie głębokie wołanie gdzieś tam do Boga. Boże, jeżeli jesteś, zmień coś w moim życiu. Boże, pomóż mi w moim życiu.
5: A jaką ostatnią historię czytaliśmy?
2: O owieczkach.
5: No, owieczkach.
2: O pasterzu.
5: Moja ulubiona historia o owieczkach.
2: Moja też. Mhm.
5: A co jest tam takiego twojego ulubionego w tej historii?
2: Jak owieczek. Że pasterz miał co owieczek, jedna mu zginęła. Mhm. I było 90.
8: Ja pamiętam, jak pasterz znalazł owieczkę.
6: Jak ja byłem na tej konferencji, wtedy powiedziałem, że Boże, albo teraz, tutaj, ja oddam Ci swoje życie, albo po prostu wrócę do Wałbrzycha i będę robił o wiele gorsze rzeczy. I praktycznie moje życie się zmieniło z dnia na dzień. Wróciłem do domu, nasze mieszkanie to przekształciliśmy. Ja wziąłem takim porywie moim, to wcześniej mówię, bo jest libacje w tym mieszkaniu, gdzie mieszkałem z bratem, a ja wziąłem lutownicę. I na nadprożach od strony korytarza zacząłem lutować lutownicą dom uczniów Jezusa Chrystusa, nie? I sąsiedzi szli i patrzą na mnie i mówią, ty Maciek, co ty robisz, nie? Ja mówię, że od tej pory to będzie dom uczniów Jezusa Chrystusa, a ty już całkowicie zwariowałeś.
9: No, a też jeszcze wam powiem taką ciekawą jeszcze rzecz. Pamiętam taką sytuację, jak byłem jeszcze w ośrodku szkolno-wychowawczym. Wkradłem się do takiej szafki i zobaczyłem, że tam w tej szafce jest taki fajny zegarek. Taki zegarek, że jak był dzień, no to pokazywał tarczę dnia, a jak była noc, to tarcza się ściemniała. I strasznie mi się ten zegarek spodobał, więc go sobie schowałem do kieszeni i zamknąłem tą szafkę. Jeszcze później wziąłem inne rzeczy, pokradłem, typu jakieś obrazy. Wziąłem to wszystko do mojego domu i dawałem to ludziom w prezencie. Między innymi zegarek dałem na urodziny mojemu tacie, który się bardzo z tego zegarka ucieszył. Nie wiedział o tym, że to gradziony. I jak przyszedł taki czas, ja się nawróciłem do Pana Jezusa, to Bóg poruszył moje serce i powiedział do mnie, żebym zabrał te wszystkie rzeczy, które były kradzione i żebym poddawał tym osobom. Powrotem. No. Wtedy pojechałem do mojego taty i mówię do niego, tata, oddawaj mi zegarek. A tata do mnie mówi, ty jesteś nienormalny? Dałeś mi go na urodziny. Ja mówię, ale on był kradziony, oddawaj ten zegarek. I tata taką złością mi go oddał. I wiecie co, i pojechałem do tego ośrodka. I kiedy wszedłem do tego ośrodka, zobaczyłem tam różnych wychowawców i wyciągałem te moje rzeczy skradzione. Zacząłem opowiadać, że ja kiedyś ukradłem te rzeczy, a teraz chcę je oddać, bo moje życie się zmieniło. A i później chciałem jeszcze ten zegarek oddać, a nie było akurat tej pani, której ten zegarek był wcześniej. Więc powiedzieli mi, gdzie ona mieszka. Odszukałem ją, zapukałem do drzwi. Jak ona otworzyła drzwi, zobaczyła, że ja stoję pod drzwiami, to się przestraszyła. A ja mówię, że ja mam coś dla pani. Ona tak patrzy, taka zdziwiona. I ja wyciągam zegarek. Ona, a skąd go masz? A ja go pani ukradłem. Ale mówię, Bóg zmienił moje życie. I po prostu przyszedłem go dzisiaj oddać. I tak to się właśnie po prostu skończyło.
10: Mnie to trochę druzgocze.
1: Co cię druzgocze?
10: Te historie.
1: Było strasznie, ale myślę, że jest dobry koniec, co?
10: Dobry koniec jest. Ale początek był smutny.
8: Czy cię lubię?
9: No i praktycznie od tamtej pory minęło, no 20, zaraz będzie 21 lat, nie? Jak to minęło. Poszłem do szkoły, po szkole poznałem moją żonę Moniczkę na jednym z takich spotkań chrześcijańskich. Wzięliśmy ślub, zamieszkaliśmy później tutaj w Walimiu. Pojawiło się pierwsze dziecko.
5: Zawsze myślałam, że żeby nasz dom służył Bogu. Nie wiem w jaki sposób, tak? Ale taka była gdzieś tam modlitwa, żeby nasz dom, nasze mieszkanie, nasz dom służył Bogu. I dzieci się tak przewijały w różnych naszych rozmowach. Często o tym rozmawialiśmy, modliliśmy się o to też często, tylko że sytuacja nam nie pozwalała, nie? Ale myślę, że to była taka wspólna myśl. I w zależności od tego, kto więcej o tym myślał, ten bardziej to jak gdyby tak nakręcał, prawda? Tak zachęcał do tego, nie? Później jak już tak nasze dzieci podrosły, stały się większe, już bardziej samodzielne, widzieliśmy, że no bardziej mamy taką stabilność większą i że możemy podjąć już jakieś konkretne decyzje, że zgłosimy się do PCPR-u, bo trzeba przejść oczywiście całą tą procedurę, szkolenia, pomału przychodziliśmy, no i dostaliśmy Michała.
9: Cichy. Okej, okay, to jest dobrze, ale 14 miałaś rozbić na dziesiątki i na jednostki. Tutaj dziesiątkę zrobiłaś, dobrze, ale zapomniałaś o czwórce. Gdzie jest czwórka? Głosujemy to.
8: Tobą.
9: Nie, pytanie za 100 punktów. Czy Michałek jest przygotowany do szkoły?
10: Nie.
9: I co? No i co?
8: Wujek już.
9: Spakowany do szkoły?
10: Nie, muszę się już spakować.
9: Zapraszam z plecy. A wiesz co masz jutro?
10: Na basen.
9: No i co? Przygotowane ubranie na basen?
10: Nie.
9: No i jak to tak?
5: A jakie macie marzenia? Macie jakieś marzenia?
8: Ja
4: mam.
8: Żeby jeździć na koniu.
5: Dobra, to wiemy.
8: Ja chcę być piłkarką.
5: Ale coś takiego wyjątkowego.
4: Ja mam fajne marzenie.
5: Jakie mam?
4: Ja chcę być policjantem.
11: Ja chcę być snajperem i będę albo bombowcem, albo snajperem. Bo fajne jest wojsko.
8: Michał.
10: Ja bym chciał być kierowcą.
1: A czym chciałbyś jeździć?
10: Autobusami.
9: A Wiktor, czy jak jest?
8: To jest małpa, jakby to...
9: Wiktor, czy chodzę dżuk? A ty kim byś chciała zostać w przyszłości?
8: Ja chcę być... też jeździć na koniu.
4: Dżukajką.
8: Ja maralką, policjantką i piłkarką.
4: No to na pewno chciałabym być szczęśliwa całe życie. No i chciałabym się dostać do wojska i na studia. No i chciałabym pomagać ludziom bardzo. Nie, to nie.
9: Pamiętam to, jak byłem dzieckiem, nie, z braćmi. Do tej pory to pamiętam, jak myśmy to marzenie mieli. Tacy mali chłopcy, nie? Mieliśmy takie marzenie, takie dziecinne wtedy, że jak dorośniemy kiedyś, to będziemy się zajmowali dziećmi, będziemy pomagali dzieciom. Będziemy mieli żony, będziemy mieli dom wspólny razem i wszyscy razem zamieszkamy
6: i będziemy się dziećmi opiekowali, nie? Że nigdy dzieci już nie będą trafiały do takich miejsc, jakich my byliśmy.
10: A pamiętasz w tamtym roku tą zimę?
0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
12: Radio Wnet.
13: Autopromocja.
14: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
15: i Krzysztof Masłoń.
16: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
17: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
18: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
17: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
13: To była autopromocja.
19: Reklama.
20: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
21: Blisko czy daleko?
20: Jedno i drugie.
21: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
20: To możliwe?
21: W Radiu Wnet jak najbardziej.
22: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
20: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
22: Słuchajcie Radia Wnet.
23: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
19: Po reklamie.

0: Tu Radio Solidarność, przy mikrofonie Andrzej Gelberg. Moim gościem, moim i Państwa gościem jest pan Romuald Szeremietiew, człowiek, który ukochał wojsko, a również bardzo wykształcony i kształcony, doktor habilitowany nauk wojskowych, wykładowca Akademii Obrony Narodowej, potem zrobił habilitację również, także człowiek, który bardzo dużo wie o wojsku. Ja 15 lat temu chyba, kilkanaście lat temu zaprosiłem go również do studia i zadałem mu takie dosyć żartobliwe i prowokacyjne pytanie. Czy Polska wtedy miałaby szansę, zachowując właściwe proporcje, wygrać wojnę z Maltą? No i pan profesor to bardzo poważnie przewziął do serca i o tym długo rozmawialiśmy. Nie wiem, czy pan profesor to pamięta.
1: Pamiętam, oczywiście. Nawet tekst krótki napisałem, pokazując, jaką armię dysponuje Malta.
0: Ten pierwszy utwór, który, zresztą wszystkie utwory, które będą mają charakter trochę wojskowy i militarystyczny. Tak. Ten pierwszy utwór poniekąd z jednej strony ze względu na pana zainteresowanie i temat naszej rozmowy, ale z drugiej, dwa tygodnie temu minęła 616. rocznica bitwy pod Grunwaldem, więc wyobrażam sobie, że tak musiało wyglądać po wojowisko, jak przedstawił je w wierszu Jacek Kaczmarski.
1: No, niewykluczone.
0: No właśnie. No więc wtedy ta rozmowa 15 lat temu dotyczyła czasów, kiedy w Polsce nie było żadnych wojsk amerykańskich, właściwie nie wiem, chyba żadnych innych z jednej strony, z drugiej strony wyposażenie wojskowe było postsowieckie, czyli albo w ogóle bardzo, dostawaliśmy to od Rosjan, albo tutaj na jakiejś tam licencji produkowaliśmy, czyli generalnie z punktu widzenia jakości sprzętu to był szmelc.
1: No, zbliżony do szmelcu, jak się okazało we wszystkich wojnach, w których ten rosyjski sprzęt był używany. Dostawały nasze armie wyposażone ten sprzęt strasznie w kuchnię.
0: Często jest podkreślany to jeszcze z czasów PRL-u taka totalna krytyka II Rzeczpospolitej, tak, że tak łatwo uległa Niemcom, no jeszcze potem po 16 września się dołączyli Sowieci.
1: Tak.
0: Ale chyba wtedy, mimo że państwo istniało raptem 20 lat i jeszcze były potworna wojna, którą wygraliśmy z bolszewikami, a potem jeszcze straszny kryzys gospodarczy, byliśmy całkiem nieźle uzbrojeni. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Mieliśmy nowoczesną armię, wbrew temu, co się mówi. No, tylko że napadły na nas dwa ówczesne mocarstwa. No więc jeżeli z tym jednym mocarstwem, czyli z Hitlerem, cały świat musiał kilka lat walczyć, no to trudno oczekiwać, że Polska samotnie, do tego jeszcze zaatakowana przez Sowiety, mogłaby się obronić. Więc no, nie wiem, jakiej armii trzeba byłoby w 1939 roku, żeby można było dwa mocarstwa pokonać, czyli Niemcy i Rosję.
0: Ale mówiąc o tym uzbrojeniu, to tak, marynarka wojenna była wtedy absolutnie nowoczesna i jeszcze nam daleko dzisiaj do tego, co mieliśmy wtedy.
1: Tak.
0: Samoloty.
1: Na przykład w okrętach podwodnych to wtedy byliśmy potęgą, dzisiaj jesteśmy nędzą.
0: No tak, ale również cztery niszczyciele były, także to w ogóle całkiem nie, i to zupełnie na nowo zbudowane, więc to była bardzo dobra flota. Natomiast również samoloty nie były najgorsze. No, Garaś i Łoś, to były nowoczesne samoloty bardzo.
1: Tak, w 1939 roku, na początku 1939 roku, Polska, biorąc pod uwagę zdolności, możliwości, jeżeli idzie o konstruowanie i produkcję uzbrojenia, zwłaszcza jeśli o produkcję, była na piątym miejscu w Europie. Ale to było w 1939 roku. Plan modernizacji armii zakładał, że ten proces zakończymy w 1942 roku. Więc uderzenie w nas, 36-42, taki plan realizowano. Więc uderzenie na Polskę w 60 roku, w połowie tego planu, no, pokazywało, że mimo że mieliśmy wielkie osiągnięcia, no to nie byliśmy w stanie, podjąć walki na takim poziomie, żeby myśleć o jakimś zwycięstwie. Natomiast ja kiedyś miałem taką dyskusję z Leszkiem Millerem, który natrząsał się z II Rzeczypospolitej, mówiąc właśnie to, co zwykle mówi propaganda różna, że ta Polska nie dała rady, się rozpadła. A ja zapytałem, mówię, panie premierze, a jakie to mocarstwo napadły Polską Rzeczpospolitę Ludową, że ona się rozpadła? No i nie miał nic do powiedzenia.
0: Znaczy jeszcze jedno bym dodał, że udało się nam wystawić milionową armię. We wrześniu mniej więcej tyle liczyła polska armia.
1: Tak.
0: Drugiej strony sama mobilizacja, potem już po latach, to podawano jako przykład sprawności organizacyjnej.
1: To był majstersztyk.
0: Tak, w parę dni żołnierze wiedzieli,
1: pamiętajmy,
0: gdzie mają do jakiej jednostki przyjechać.
1: Nie było komputerów i tych różnych rzeczy, a przeprowadzano to wysyłając ogromną ilość różnego rodzaju papierów, tak? Mobilizując imiennie żołnierzy do tych najważniejszych formacji. Także to wiadomo.
0: Natomiast klęska wrześniowa, znaczy kiedy nas tutaj dobiła jeszcze Armia Czerwona, spowodowała poczucie upokorzenia, ogromne poczucie upokorzenia. Polacy w ogóle, przedtem propaganda Beka była, że sobie poradzimy, nawet tam ani guzika od spodnia, po czym nagle okazało się, że nas rozwalili do końca.
1: No mieliśmy rzeczywiście bardzo dobrą armię i to, co było w propagandzie tak zwanej Polski Sanacyjnej, to oddawało rzeczywisty stan rzeczy. To nie była historia taka, że tam pisano nieprawdę, czy nadymano się. Po prostu mieliśmy naprawdę dobry, sprawny instrument militarny, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Mobilizacja, przypominam, pięciokrotnie wzrosły stany pokojowe armii, więc i to zostało przeprowadzone bardzo sprawnie. Natomiast mówię, dwa mocarstwa, cudów nie ma. No. Przewaga materialna była tak ogromna, że bohaterstwo żołnierzy i nowoczesność tej armii, biorąc pod uwagę jej wielkość, to nie mogło się, przepraszam, udać. Tak?
0: To upokorzenie, o którym powiedziałem, ono w naszym stopniu minęło, kiedy okazało się w roku 1940, raptem kilka miesięcy później, kiedy mocarstwo Francję padło, wszystkie kraje Beneluxu po drodze, Anglia w ogóle cudem w ogóle uciekła, w ogóle zreiterowała, udało jej się przepłynąć kanał La Manche i większość swoich żołnierzy zabrać ze sobą na wyspę.
1: Zostawiając całe uzbrojenie.
0: Ale wiem, że czytałem takie relacje, że właśnie moralnie Polacy się trochę podnieśli, że wcale tutaj nie byli takimi łamagami, że się źle bili, tylko że po prostu nie daliśmy rady ze względu na to, że oni mieli znacznie silniejsi.
1: Przewagę materialną mieli.
0: Przewagę materialną.
1: Tak.
0: Natomiast chciałbym porozmawiać o jednym aspekcie postawy w tamtym czasie i dzisiaj, czyli o morale. Napoleon Bonaparte stwierdził kiedyś, że w trakcie wojny, a on był przecież bogiem wojny, to w mniejszym stopniu liczy się liczba wojska, również uzbrojenie, które zresztą najczęściej było dosyć podobne po obu stronach przeciwników, ale najważniejsze jest morale. I to podnosił, parokrotnie się na ten temat wypowiadał.
1: Tak.
0: No jak to dzisiaj wygląda w Polsce? Morale.
1: No, zdaje się, że nie ma specjalnie badań na temat tego, jakie są postawy żołnierzy. Nie przeprowadza się tego typu badań. No, na tyle, na ile ja orientuję się, jeżeli idzie o stan naszej sił zbrojnych, to wydaje mi się, że tak, że z tym morale nie jest najgorzej. To znaczy, jest realizowany ten model tej służby poprzez obronę terytorialną, tak?
0: Tak.
1: A więc tutaj jest zaciąg, który się ochotniczy. No i widać, że sporo ludzi się zgłaszało do obrony terytorialnej. Nie wiem, jak teraz wygląda rekrutacja, ale w okresie rządu Zjednoczonej Prawicy, przecież te wojska zaczęły być rozwijane. No i to jest, powiedziałbym, jakby jeden sygnał taki, powiedziałbym, pokazujący na tym, że to morale gdzieś tam zaczęło się odbudowywać. Druga kwestia, która ma wpływ na morale wojska, to ja myślę, że postawa i zachowanie obecnego prezydenta. Prezydent mówi rzeczy oczywiste dla polskiego patrioty, Ale jeżeli idzie o państwo polskie, zwłaszcza rządzone dziś, to one oczywiste nie są. Nawet są dezawuowane, prawda? No i widać, że moment, kiedy przemawia prezydent, kiedy wita żołnierzy, widać, że jest taki związek między tym wojskiem, które spotyka prezydenta, a panem prezydentem, tak? No ja pamiętam te jego wypowiedź, kiedy mówił na placu Piłsudskiego prezydent, pamiętajcie, że ja nie powiem wam naprzód, tylko powiem wam za mną.
0: No tak.
1: Prawda? No to jest taka cecha charakterystyczna, powiedziałbym, dla kogoś, kto ma osobowość dowódcy wojskowego, wodza. No i myślę, że tak z różnych rozmów, które mam od czasu do czasu z wojskowymi różnych stopni, że wojsko to bardzo dobrze odbiera i jakby współgra z tym, co mówi prezydent.
0: No tak, ale siostra prezydenta jeszcze wtedy kandydował w trakcie wyborów, mówiła o nim, że mój brat zawsze był wojownikiem. I to oczywiście, to widać.
1: Tak.
0: Natomiast
1: tak.
0: Mówiąc o morale, to nie można mówić tylko o morale samych żołnierzy. Oczywiście na samym końcu to jest najważniejsze, ale trzeba mówić o morale społeczeństwa. Czy to społeczeństwo
1: oczywiście
0: jest przygotowane do tego, żeby walczyć w obronie własnej ojczyzny. A tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest dla mnie totalnym horrorem. Pojawiło się słowo, którego, przyznam się, ze wstydem nie znałem wcześniej. Ojkofobia. Ojkofobia.
1: Tak.
0: Nienawiść tak. do własnego narodu i państwa.
1: Tak.
0: Jak to
1: tak.
0: jest możliwe, panie profesorze?
1: To jest możliwe, dlatego że Polacy jako naród przez wiele dziesiątków lat funkcjonowali, byli kształtowani przez obce potęgi, przez niewolę były rozbiory. No i okres komunizmu przecież, tak? Nam obrzydzano wszystko, co jest związane z polskim patriotyzmem. Tworzono nam fałszywe klisze takie patriotyczne. Ja w latach PRL-u między 65 a 67 rokiem pełnił służbę wojskową. Byłem w jednostce. No i nas tam uczono, prawda, że był ten bohaterski szlak od Lenina do Berlina i no i Armia Czerwona to największy przyjaciel i w ogóle sojusznik i tak dalej, i tak dalej. A więc pewne takie fałszywe kalki nam do umysłu wtłaczano. Do tego jeszcze teraz doszła historia kolejna. Mianowicie odrodził się niestety taki prąd, który można by nazwać jakimś neomarksizmem. Prawda? I to niestety dzieje się na terenie Europy Zachodniej, w Unii Europejskiej. No i tego typu rzeczy są sączone również do tak zwanych, jeżeli można nazwać, do naszych elit. Prawda? Więc one to, te elity, w cudzysłowie, to przyjmują. No a tutaj powiedziałbym ten neomarksizm, który znowu do nas tam zawitał od strony zachodniej. Ja przypominam, że komunizm owszem maszerował z Armią Czerwoną ze wschodu, ale zanim komunizm zaczął maszerować, to wcześniej Karl Marx działał na terenie Niemiec. Komunizm w związku z tym jako idea powstała właśnie tam, a później niemiecki wywiad przewiózł niejakiego Lenina i z grupą jego towarzyszy ze Szwajcarii do Rosji, prawda, żeby doprowadzić do wybuchu rewolucji bolszewickiej. Więc powiedziałbym, to dziwne bardzo, ale ten wstrętny marksizm i komunizm to szedł tak z zachodu na wschód, a dopiero z wschodu wracał na zachód, prawda? No i spotkał nas w 20 roku, a następnie w 25.
0: Ale, panie profesorze, to w dwudziestoleciu międzywojennym, jak już mówiłem,
1: tak.
0: obroniliśmy niepodległość
1: tak.
0: walcząc z bolszewikami, a potem
1: tak.
0: broniliśmy się już tutaj, dwa mocarstwa na nas napadły, a
1: tak,
0: nasi
1: tak.
0: sojusznicy niewiele zrobili. Do czego tylko zmierzam? Że ta ojkofobia jest dla mnie zjawiskiem o tyle niepojętym i niezrozumiałym. Według ostatnich badań sprzed 3 lat 14% populacji Polaków są ojkofobami. Nienawidzą Polski.
1: Tak,
0: nienawidzą
1: Polski. Tak.
0: Ale ta liczba się, to są nieaktualne dane. W tej chwili jest już około 17%. I teraz zadaję pytanie, to jest co szósty Polak. O co tutaj chodzi? Pan profesor powiedział, że byliśmy tutaj pod rozbiorami i wynaradawiani byliśmy. To wszystko prawda. Ale jakoś się nie udało nas wynarodowić. Nie tylko, że jak zaczęła się wojna 20 roku, jak Witos wezwał chłopów do tego, żeby wzięli już nie kosy, tylko poszli do wojska jako ochotnicy, to nie było z tym problemu. A jeśli chodzi o inteligencję, a zwłaszcza twórczą inteligencję, no to cała literatura romantyczna i późniejsza przez cały czas była bardzo patriotyczna, jednoznacznie patriotyczna. I co się teraz stało?
1: No stało się po drodze, była druga wojna światowa.
0: Znaliśmy pod tym względem patriotyzmu egzamin na piątkę.
1: No i przecież jeden wróg i drugi wróg niszczył nasze elity. Tak? No a tak. Do tego ten drugi wróg perfidnie jeszcze nam próbował podmienić te elity. Niech pan spojrzy na, panie redaktorze, na współczesną tak zwaną elitę intelektualną Polski, a więc na różnego rodzaju twórców i tak dalej, i tak dalej. No. Proszę zobaczyć, jakie są korzenie, że tak powiem, tych ludzi, z jakich środowisk one się wywodzą, no i kto to jest. No. I nic dziwnego, że to się odbija oczywiście i na tym, co słyszymy w mediach, w środkach masowego przekazu, co dzieje się w polskiej kulturze, w polskich teatrach, w filmach, no to wszystko ma swój wyraz, tak? No i teraz na to wszystko trafiają, powiedzmy, młodzi ludzie, albo jeszcze gorzej, dzieci w szkole. Przecież profesor Czarnek wykonał wielką rzecz, mianowicie powstając przedmiot historii i teraźniejszość, tak? No tak? Świetny podręcznik do tego napisał profesor Roszkowski. To się tam stało.
0: Bardzo dobrze.
1: No.
0: Ale chciałbym teraz, żebyśmy posłuchali piosenki, która da jakąś odpowiedź na temat korzeni. Pan wspomniał, że tutaj te są złe korzenie, słabe korzenie, dlatego się Polacy tak zaczęli zachowywać. Posłuchajmy.
2: Zbrodniczy spisek w gimnazjalnej klasie zagraża państwu, w jego spokój godzi. Inspiratorów wkrótce wykryć da się wciąż niepoprawni Polaczkowie młodzi. Ten Lewit był hersztem, jak się zdaje. Przez niego w duszę sączy się trucizna. Śledztwo prowadźcie zgodnie ze zwyczajem. W MIG

kazamat dostatecznie grub, żeby krzyk każdy wytłumić dokładnie. Błogosławiony, kto przejdzie tę próbę, a kto się złamie, przekleństwo nań spadnie. Logika dziejów nakłada kajdany.

Na przesłuchaniu ciął 400 pałek. Konieczny był tu bezpośredni przymus. Śledztwo da skutek, jeśli jest wytrwałe. Bez końca przecież nie może się trzymać. Zwinięty w szmatę leży sztandar ciała. Szarpie go wstrzępy ptaszysko dwugłowe. Krwią pokreślona pleców karta biała. Na niej napis nie powiem, nie powiem.

Zwęglone resztki wymieciono rano. Ból szybko wsiąka w kamieńcu Tadei. Po incydencie tym rozkaz wydano, by więźniom światło

0: Karol Levitou był Francuzem, potomkiem żołnierza napoleońskiego, który był ranny, kurował się bardzo długo na terenach Polski. No i to był jego syn.
1: No.
0: No i jakoś korzenie wydawałoby się zupełnie inne.
1: Ale bo to jest inna kwestia, mianowicie to jest kwestia wyboru cywilizacyjnego, pewnego zespołu wartości, którymi kierujemy się w życiu. Tak, no taki znany polski, dzisiaj już przypominany coraz częściej, historiozof Felix Konieczny zdefiniował ten nasz krąg cywilizacyjny jako krąg cywilizacji łacińskiej. No, i w związku z tym my się jako Polacy porozumiemy z każdym, kto nie musi być Polakiem, ale kto przyjmuje ten sam system, dla nas ważny i istotny. Wtedy porozumiemy się i...
0: No tak.
1: Natomiast nasz polski, który jest obecny, to jest zdefiniowany jako tak zwana wojna polsko-polska. Otóż, na czym rzecz polega? W moim przekonaniu to jest właśnie starcie cywilizacyjne, które odbywa się w łonie polskiego społeczeństwa, który jedna część tego społeczeństwa, to jest polski naród, który jest przywiązany do tej tradycji, którą definiuje bardzo dobrze dewiza Bóg, honor, ojczyzna. No i jest spora część polskiego społeczeństwa, która nie chce być polskim narodem, która nie rozumie tych wartości. No tutaj hasło, które widziałem na jakiejś manifestacji, które oni tam nieśli, to było hasło pod tytułem Bób, Humus, Włoszczyzna. To jest oczywiste. Więc to nie jest kwestia, że to jest wojna polsko-polska, tylko to jest wojna polskich patriotów z ludźmi, którzy z polskim patriotyzmem nie mają wiele wspólnego albo nawet nie chcą mieć nic wspólnego i uważają, że ten polski patriotyzm to jest faszyzm, coś paskudnego, coś wstydliwego. I w tej chwili w tym obszarze się to wszystko rozgrywa.
0: Jestem ostatnią osobą, która by chciała powiedzieć coś dobrego na temat PRL-u. Domyślam się, że panie profesorze, to dokładnie tak samo. Pan był opozycjonistą, siedział w więzieniu. Tutaj tak. Była piękna, długa droga opozycyjna. Więc natomiast, jak ja chodziłem do szkoły, to nauczyciele nam kazali przeczytać Latarnika.
1: Tak, tak.
0: No, Sienkiewicza, ale również wszyscy się musieliśmy nauczyć na pamięć takiego wiersza, który potem się stał tekstem do hymnu Szkoły Rycerskiej w Warszawie, tutaj, którą założył Stanisław August Poniatowski. Piękna miłości, kochane
1: ojczyzny, które się... Święte miłości, ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie język pęca niezależywe. Oczywiście.
0: Kształci szkalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, byle cię można wspomóc,
1: wspierać.
0: Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nikt tego nie z współczesnych uczniów szkoły podstawowej tego nie zna. Nie ma
1: oczywiście,
0: tego w czytankach.
1: Ale oczywiście, że nie.
0: To może oczywiście. Się nie dziwmy. I to jest sens. My Polacy, po prostu podcinamy korzenie, z których wyrastamy.
1: To znaczy tak, kto podcina, to podcina.
0: My Polacy.
1: I kto, my Polacy. To jest pytanie, gdzie są ci Polacy, albo kto jest Polakiem. Tak? Jarosław Rymkiewicz kiedyś napisał, że są dwa narody w Polsce, skoro jest jeden, który właśnie jest przywiązany do tych patriotyzmu i myśli o kategoriach polskich, a drugi mówi po polsku, ale ma to wszystko w nosie, no to znaczy, że fakt jest taki, że mamy jakieś dwa narody. No, konsekwencją tego jest owa wojna polsko-polska, przy czym po jednej stronie są ci, którzy są pod biało-czerwonym, a po drugim są ci, którzy są pod tęczowym banerem, prawda? I to się dzieje, no. I teraz problem, który przed nami stoi, tak? Przed nami jako narodem, to jest taki, czy ta nasza polska patriotyczna część, powiedziałbym, zamieszkująca polskie ziemie, będzie na przewadze i będzie mogła zacząć odbudowywać wszystko to, co o Polsce.
0: To jest oczywiście problem i bardzo ważne, dramatyczne pytanie. Ja przez całe lata, jak była okazja, zwłaszcza jak byłem za granicą, mówiłem, że jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I to nie było oryginalne, bo znałem wielu moich kolegów, którzy dokładnie to samo mówili. Ale kiedyś przeczytałem wywiad Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, poetą, i on na pytanie właśnie o jego korzenie, to powiedział, że on kiedyś przebadał

0: ambasadorze, widzi pan, jaka potężna jest Polska? Szeremietiew jest Polakiem.
1: No tak, ale...
0: No zatkało go, że tak powiem dokładnie. Otóż polskość to jest wybór również. To jest... Ja się absolutnie zgadzam z tym, co napisał Lechoń w swoim wierszu w hymnie emigranta, że nie ma, o Polsce nie ma dziejów piękniejszych niż twoje i większej dumy niż być Polakiem. Tak, no to... ja się czuję, ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i mało tego, powiedziałem tak, że ja wchodziłem w moją działalność również, w dorosłość, no z pewnym kłopotem. Mianowicie, no mój ojciec był Rosjaninem, on wybrał polskość, ale na tym Balkanie wyszedł, tak, bo został przez Sowietów tam aresztowany i wywieziony gdzieś w przepad. No i dziadek, ojciec mojej mamy, Lubowicki, tak, powiedział mi, słuchaj, no wiesz, no my nie lubimy Ruskich, prawda, i to twoje nazwisko będzie ci bardzo przeszkadzać. No i proponował mi, żebym przyjął nazwisko jego, to znaczy, żebym się nazwał Lubowicki. A ja powiedziałem, dziadek, jeżeli to nazwisko budowy dla mojego ojca, to one, ja przy nim zostanę i postaram się udowodnić, że Szeremietiew to jest polskie nazwisko, a nie rosyjskie. I powiem panu następującą historię. Mianowicie w sądzie, kiedy nas sądzono kierownictwo KPN-u, przewodniczący składu sądowego chciał mi chyba trochę dokuczyć i tu w momencie zwraca się do mnie tak. No, oskarżony, tak, bo byłem oskarżony, upiera się, że jest polskim patriotą, ale wiesz, nazwisko pańskie jest rosyjskie. A ja mu na to powiedziałem, ma pan rację, panie sędzio, wysoki sądzie, nazwisko Szeremietiew jest rosyjskie, a Rokossowski to polskie. No i tak żeśmy skończyli, powiedział przepraszam nawet. Także no to wie pan, to jest kwestia wyboru. To jest kwestia wyboru wszystkiego tego, co polskością jest. I ten wybór, jak wiadomo, tego wyboru dokonywały na przykład dzieci tarskich czy polskich. W szachach, kiedy Polski nie było. Więc jest jakaś wielka atrakcyjność polskości, jeżeli ten Polsk rzeczywiście zacznie się poznawać. Chyba Chesterton napisał w takim jednym swoim opowiadaniu, że nie przekonał do tego, że Polska należy do Niemiec i Polaków. Mianowicie przekonał się, że wszyscy, którzy bez wyjątku, którzy atakowali Polskę, polskość, którzy nienawidzili Polskę, to były kanalie. Więc no więc coś z tym jest, to znaczy my przez, mówię o nasz wybór dziejowy jako narodu i budując to wszystko, co jest polską tożsamością narodową, wyciągając wnioski z historii, no zbudowaliśmy coś unikalnego, jeżeli idzie o wspólnotę narodową w Europie. Polskość jest naprawdę czymś wyjątkowym.
1: Ja takich przypadków wyboru polskości przez ludzi, którzy pochodzili zupełnie z innej kultury i zupełnie innego narodu, no to znam sporo. To one są tak, znane. No. Również przecież polscy generałowie, przykład, no. Ostatnia no, bitwa Kleberga, to przecież to był Niemiec, jak najbardziej. Nawet tak, Niemcy oczywiście. Chcieli jak w jakiś sposób to lepszy go potraktować, on powiedział, o nie, do flagu i on jest oficerem polskim. Ale takich ludzi było dużo. I jeśli nawet przed wojną były postaci, które nienawidziły Polski, to one się nie odważyły manifestować tej postawy. Bo no, nie dlatego, że były zagrożone pobiciem czy wiesz, jakimiś innymi represjami, ale na pewno brakiem akceptacji i infamią swoistą. No, a teraz oni po prostu się chwalą tym, że oni nie kocha Polski, mają w nosie. Strasznie.
0: No tak. No jest pod tym względem jest gorzej. No ale liczmy na to, że po pierwsze patriotyczna polskość będzie miała większość, nie tylko przy wyborze prezydenta, ale i przy następnych wyborach do Sejmu i będziemy mogli, powiedziałbym, z większą skutecznością odbudować wszystko to, no co straciliśmy w tych minionych latach.

0: dziesięcioleciach, a również w dziesięcioleciach III Rzeczypospolitej.
1: Znaczy, może dla naszych słuchaczy, nazwisko Szeremetiew to było nazwisko rodziny arystokratycznej w Rosji.
0: No tak.
1: Arystokratycznej, tak. Takiej jak Romanowie, a w Polsce tacy jak, nie wiem, Lubomirscy czy Radziwiłłowie. Tak. Także to była arystokracja i no, pan jest jeden ze spuścizn takich ludzi, takich rodów raczej. No, pan ma, kojarzy się pana nazwisko z Rosją. Ja mam nazwisko, które się kojarzy z Niemcami, z Żydami, nie wiem z czym jeszcze.
0: No właśnie,
1: A deklarujemy, że to dla nas Polska jest najważniejsza.
0: Najważniejsza absolutnie, dlatego że polskość to jest wybór. To jest wybór i to wybór, który płynie bardzo głęboko, z głębokiego przemyślenia. To nie jest, polskość to nie jest nic łatwego. Nie jest łatwo być Polakiem. Czasami piekielnie trudno. No ale przecież w życiu człowiek dąży do tego, żeby osiągać coś ważnego, tak? A nie iść na łatwiznę. No, no niestety to jest, model jest taki, prawda, że wszystko ci się należy, nie musisz się wysilać. Trzeba żyć lekko, łatwo i przyjemnie. Najlepiej rozrywając się na wszystkie możliwe sposoby. No, a polskość to obowiązek, tak, to jest stawanie w sprawach, które czasami wydają się nie do wygrania. No, tak, to jest trudny obowiązek i dlatego właśnie bardzo piękne. Naprawdę, podkreślę to raz jeszcze, dumny jestem z tego, że jestem Polakiem i dumny jestem z tego, że udało mi się dowieść, że Szeremetiew jest Polakiem, to dla mnie miało zasadnicze znaczenie.
1: Dobrze, posłuchajmy teraz kolejnej piosenki, tym razem Jacka Kaczmarskiego, bo poprzednio pan Lewiciu to śpiewał Gintrowski. Manewry, też wojskowa bardzo piosenka.

każą tkwić nam tu. Jak długo nie pamiętam już, brak nam powietrza, słów i snu, w gardłach zaschniętej śliny kurz. Jak okiem sięgnąć w strony dwie, okupów linie ciągną się, a my czekamy, mija czas i do ataku wciąż nie posyłają nas. Powiecie, spieszyć się nie ma gdzie, i to jest prawda, co tu kryć.

On widzi mnie, strzał, ból i lecę z nóg. Leżę przy ziemi, trzymam twarz, swój własny oddech czuję z niej. Z dali, co mój, wchłonęła wrzask, idą sanitariusze trzej.

0: Dobili mnie! Zbudź się, otwieram oczy, pole, kolega, okop, flagi, żerć, zmrok. Wciąż czekamy na swą kolej, żyjemy, śniąc śmierć.
1: Sprawa ojkofobiczna, a nie dotyczy, to żadna pociecha, nie dotyczy tylko Polaków. Na przykład Ukraińcy, tutaj widzimy w Warszawie młodych ludzi, którzy po prostu zwiali, nie chcieli się na terenie wojny. Najczęściej jeżdżą najlepszymi, najdroższymi samochodami, czyli są z bogatych rodzin i mają tę Ukrainę w nosie.
2: Oczywiście.
1: No nie wszyscy.
2: Ale to jest choroba, która dotyka wiele narodów.
1: No tak, ale to nie jest żadna... Polska, zawsze miałem takie wrażenie ze względu na naszą historię, że my po prostu pod tym względem jesteśmy wyjątkowi, że kochamy Polskę, że tutaj jak było trzeba, to na śmierć idą po kolei, jak kamienie rzucone na szaniec, co kiedyś napisał Słowacki w testamencie.
2: Tak.
1: No a tymczasem to, co się dzieje, ja się nie martwię tym, że Ukraińcy się tak, że tacy Ukraińcy wyrodzeni, moim zdaniem renegaci, się pojawili, ale boli mi osobiście to, że moi rodacy mają tę Polskę w nosie. I że to jest nasza wina, że szkolnictwo po prostu nie zrobiło palcem...
2: Panie redaktorze, historię, również historię Polski, zawsze pisze mniejszość. To nie jest tak, że wszyscy czy większość będzie tutaj w tym zakresie. Jeżeli ta mniejszość jest zdecydowana i potrafi przeprowadzić to, co jest potrzebne z punktu widzenia naszego interesu narodowego, zachowania naszej tradycji, patriotyzmu, no jeżeli będzie miała wpływ na państwo, jeżeli będzie mogła użyć tego państwa jako instrumentu, aby tego typu postawy rozszerzać, zaszczepiać młodemu pokoleniu, to wszystko będzie w porządku. Natomiast ja zawsze w takich sytuacjach, kiedy właśnie takie jakieś czarne myśli człowiekowi przychodzą, kiedy dopadają go różnego rodzaju takie paskudne informacje, jak te, o których mówił pan przed chwilą, to przypominam sobie słowa, które zapisano, kronikarz zapisał, słowa Romualda Traugutta, skazanego na śmierć, który miał iść na stracenie, który powiedział tak, że dopóki trzech Polaków będzie walczyć o niepodległość, sprawa naszej niepodległości nie będzie stracona. To jest zawsze kwestia, ilu nas jest, nas, polskich patriotów, no i okazuje się, przynajmniej wtedy, kiedy wybieraliśmy prezydenta, że jest nas więcej. Więc no teraz, no mam nadzieję, tak, że tak będzie, że będzie nas więcej, również w tych następnych rozstrzygnięciach wyborczych. No i że państwo polskie będzie miało władze państwowe, dla których te sprawy, o których mówimy, nie będą czymś zbędnym czy wrednym, prawda? Więc no, tutaj trzeba z nadzieją i z optymizmem spoglądać w przyszłość. No i tyle. No, ja myślę, że tutaj należy zachować tak zwany spokój. Ja ostrzegam przed popadaniem w takie stany emocjonalnego rozdrogania, kiedy mówi się, o, wszystko przegrane, wszystko stracone, młodzi tego nie chcą i tak dalej, i tak dalej. Pamięta pan, jak w którymś momencie pojawiła się kwestia żołnierzy niezłomnych i jakie to miało, jaki miało oddźwięk w młodym pokoleniu? My mamy wiele takich pięknych momentów w naszej historii, które tylko jeżeli zostaną odpowiednio pokazane, przybliżone młodym Polakom, to jestem przekonany, że tak jak kiedyś w czasach zaborów, kiedy dzieci kolonizatorów, zaborców zostawali Polakami, no to tym łatwiej i szybciej zostaną Polakami ci młodzi Polacy, którzy są w współczesnej Polsce i którzy po prostu nie mają kontaktu, czy nie mieli kontaktu, czym polskość naprawdę jest.
1: na czynność. Jeśli chodzi o tych żołnierzy niezłomnych, to ma pan rację, ale taki poda przykład jakby w drugą stronę, że pomnik Inki, którą zamordowali komuniści wyrokiem sądowym, stał w ogrodzie jordanowskim w Krakowie. On został zbezczeszczony po prostu.
2: Tak, a myśli pan, że nie ma... nasza tożsamość, nasz patriotyzm to jest pewna potężna siła, która sprawia, że Polaków jest tak trudno zniewolić. Myśli pan, że Rosja czy nasz zachodni sąsiad tego nie rozumieją, nie wiedzą tego? Myśli pan, że tak trudno jest znaleźć, powiedziałbym, wśród tych ojkofobów, no taki, którzy wykonają tego typu haniebne gesty? No to nie jest, to jest, to, tu się toczy cały czas walka, tak? No,
1: ale świat się zmienia niestety w tym wymiarze na gorsze tylko. W okresie międzywojennym.
2: Nie, nieprawda. Nieprawda. Teraz... Na świecie jest bardzo dużo różnego rodzaju zła, no ale pamiętajmy o tym, jesteśmy ludźmi wierzącymi, tak? Że jest nie tylko Pan Bóg w świecie, ale działa też diabeł. A więc jest nie tylko dobro zbawienia, ale jest też zło zagłady. No i to zło przecież cały czas tutaj w różnych miejscach buzuje, lepiej czy gorzej, tak? Czasami nawet zdaje się, że panuje, ale tak nie jest. Nie ma sytuacji takiej, żeby Lucyfer zwyciężył. Tego raczej nie należy prorokować.
1: Ale państwo polskie, tu się odwołam do historii, państwo polskie ma pewne obowiązki w jakimś zakresie kreowania patriotyzmu. W dwudziestoleciu międzywojennym były takie cztery nogi, na których się to stało. Jeden to było wojsko, drugie, ukochane przez pana, drugie to był kościół, trzecie to była szkoła i czwarte była rodzina.
2: Tak jest.
1: No a dzisiaj...
2: Trzeba to odbudowywać.
1: Szkoła to po prostu jedna wielka kompromitacja. Nowacka zostaje
2: ministrem. Ale wyobraża pan sobie, jak funkcjonowałaby szkoła, gdyby ministrem był ktoś taki jak profesor Czarnek.
1: No on już przecież był.
2: No był.
1: Był. Nie zdążył, za krótko był. Próbował różne sensowne rzeczy zrobić. Kiedyś on w ogóle... opowiadał o tym, że pracując jeszcze jako student na zmywaku, to jego jak w Bolonii, to jego pryncypał, kiedy tam zaczęli coś krytykować Polaków, to on się wtrącił i powiedział: być Polakiem to dystynkcja. To dystynkcja. Pamiętam drugi korpus Andersa. No dobrze, no niestety widzę, że się powoli będziemy zbliżali do końca.
2: Jest ciągle, polskość ma w sobie ogromny potencjał, jest wielką siłą. Chodzi tylko o to, że musi się pojawić obok prezydenta rząd, który będzie w stanie tę siłę uruchomić.
1: Wspierać, pielęgnować.
2: Tak. No i do tego zmierzajmy, panie redaktorze. Naprawdę nie jest źle, ja jestem optymistycznie nastawiony spoglądając w przyszłość i wierzę, że Polska ma bardzo wielkie rzeczy do zrobienia i zrobi je.
1: No ja niestety takim optymistą nie jestem, jakoś nie potrafię. Chętnie bym chciał być nim, ale nie bardzo mam tego.
2: Czyli zachowujemy sensowną równowagę.
1: Dobrze.
2: Większym optymistą, pan mniejszym, tak? Ale żaden z nas nie jest ojkofobem.
1: To w ogóle w żadnym wypadku.
2: No właśnie.
1: To może na sam koniec jeszcze przypominając, że naszym moim i państwa gościem jest pan profesor Romuald Szeremietiew z bardzo piękną biografią, o której tutaj nie było czasu, żeby o niej porozmawiać, bo cały czas mówiliśmy, kręciliśmy się wokół wojska. Tak. To jeszcze jedna wojskowa pieśń, tym razem w wykonaniu Bernarda Ładysza. Najlepsze wykonanie, jakie znam, pierwsza brygada.
2: Świetnie. Wspaniale.

Nie chcę mi już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez. Już skończył się.

0: I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Przypomnę jeszcze raz, że naszym gościem był pan Romuald Szeremietiew.
1: Czołem, czołem.
0: Czołem, czołem. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: www.wnet.fm.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
7: Radio Wnet.
1: Nieregularnik literacki.
8: Dzień dobry, kłania się Tomasz Zapert, a Państwa i moim gościem jest pan Tomasz Siewierski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Współautor, historyk przede wszystkim, ale też współautor książki pod tytułem Karl Streicher, napisanej na czterence z Arturem Wójcikiem, nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Biografia profesora się ukazała. Wcześniej pan opracował dziennik Władysława Czaplińskiego, ważnej figury polskich historyków w kręgu, zwłaszcza wrocławskich.
9: Tak jest.
8: Teraz jest bohaterem, no taka legendarna postać, Krakowa. Właściwie głównie Perelowskiego, chociaż już zaczynał, już był znany przed II wojną światową, w ogóle jest potomkiem rodu, który przybył do Polski za czasów saskich, zdaje się, tak?
9: Tak jest. Ród Streicherów na ziemiach polskich pojawił się w połowie XVIII wieku, uosobiony przez Dominika Streichera, jeszcze zapisowanego przez OE. Dominik przybył, pochodził z Czech, z Moraw. Studiował i pracował w Rzymie, tam poznał Hugona Kołłątaja i Hugon Kołłątaj zaprosił go do współpracy na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dominik był jego nadwornym malarzem i oczywiście przeprowadził się do Krakowa, gdzie ten ród jakby krakowski został założony i Karol Streicher, o którym dzisiaj będziemy mówić, w jakimś sensie zamyka. Był ostatnim z tych Streicherów.
8: Ponieważ zmarł bezpotomnie. Natomiast jest podawany przy nim czasami dopisy Karol Streicher Junior, bo był też Karol Streicher Junior, jego dziad, zdaje się.
9: Tak, to znaczy musimy sobie powiedzieć, że między Dominikiem Streicherem a Karolem Streicherem Juniorem było jeszcze kilka pokoleń i każde miało wybitnego reprezentanta, człowieka, który dla Krakowa Krakowowi podarował jakąś trwałą, ważną rzecz. Powiedzmy sobie, że Alojzy Streicher był jednym z rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. To był pradziadek naszego bohatera. Był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, był znanym biologiem, był współtwórcą właściwie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który możemy oglądać do dzisiaj. Jego syn, Karol Estreicher, starszy, jak czasem go nazywamy, właśnie dlatego, że był dziadkiem Karola Estreichera juniora, jest twórcą bibliografii polskiej, czyli takiego pomnikowego dzieła polskiej kultury. No a ojciec Stanisław Estreicher, również rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany prawnik, ale także redaktor krakowskiego czasu, postać dla Krakowa, niewątpliwie nie tylko ważna, ale także w jakimś sensie symboliczna. Był jednym z tych profesorów, który w ramach akcji Sonderaktion Kraków został aresztowany i wkrótce zmarł w obozie w Sachsenhausen.
8: Zacna familia, zasłużona nie tylko dla Krakowa, ale dla Polski także. Największą zasługą bohatera książki jest to, że udało się odzyskać te dzieła sztuki zrabowane przez Niemców. Myślę tutaj o Damię Łasicką, Da Vinci, Leonarda, pejzażu Samarytaninem, Rembrandta, czy ołtarz Witas
9: Fosza przede wszystkim, tak. Czy to największa zasługa? Trudno powiedzieć. Oczywiście trudno sobie wyobrazić dzisiaj Kraków bez ołtarza Wita Stwosza. Trudno sobie wyobrazić kolekcję Muzeum Narodowego bez właśnie słynnego Vinciego, czyli Damy z Łasiczką, czy właśnie wspomnianego pejzażu z Miłosiernym Samarytaninem. To, że te obiekty możemy dzisiaj oglądać, to jest niewątpliwie zasługa Karola Estreichera. Pytanie oczywiście, czy jest to, czy my o tym pamiętamy. I to był jeden z powodów, żeby tę książkę napisać, właśnie żeby przypomnieć tego wybitnego rewindykatora. Ale tych ważnych osiągnięć Karol Estreicher miał o wiele więcej. Myślę, że trwale wpisał się w kulturę i w krajobraz Krakowa, tworząc muzeum uniwersyteckie, dokonując przebudowy Kolegium Maius, o tym jeszcze pewnie później powiemy.
8: Właśnie tak.
9: Ale też tłumacząc całego Vasariego, czy współtworząc encyklopedię staropolską Bricknera. Także na pewno ocalenie wielu polskich zabytków, z drugiej strony też później przywrócenie ich Polsce, jest taką bardzo symboliczną i ważną zasługą Karola Estreichera.
8: No to jak już pan wspomniał Kolegium Maius, to co to była za historia?
9: Jeszcze przed wojną Karol Estreicher myślał o stworzeniu Muzeum Uniwersyteckiego. Marzył właściwie o tym. Co więcej, sam budynek, w którym miał pomysł, żeby je zrealizować, był dla niego osobiście bardzo ważnym miejscem, dlatego że w Kolegium Maius, które znajduje się przy ulicy Świętej Anny, mieściła się dekady wcześniej Biblioteka Jagiellońska, której dyrektorem był Karol Estreicher starszy. I tutaj urodził się Stanisław Estreicher w tym budynku, także sam budynek był bardzo bliski Karolowi Estreicherowi, także z punktu widzenia pewnego sentymentu historii rodzinnych. Jest to też najstarszy budynek należący do Uniwersytetu, do Akademii Krakowskiej, który jednak był wielokrotnie przebudowywany. Ostatecznie tą wersję, którą można było oglądać przed wojną i zaraz jeszcze, którą właśnie Karol Estreicher przebudował, to była neogotycka budowla. Karol Estreicher uważał ten neogotyk jako przejaw germanizacji krakowskiej architektury i postanowił przywrócić Kolegium Maius, jego pierwotny, renesansowy charakter. O tym, jak to robił, można opowiadać, posługując się wyłącznie anegdotami. W każdym razie w końcu lat 40. przystąpił do tej przebudowy. Robił to w sposób bardzo systematyczny, bardzo bardzo był konsekwentny, ale no, też bywał brutalny. To znaczy rozprawiał się z tym zabytkiem w sposób rażący dla wielu historyków sztuki.
8: Tak, tutaj wrogów sobie narobił.
9: Tak, narobił sobie wrogów wśród historyków sztuki i innych specjalistów. Ale to się udało, to znaczy przebudowa trwała kilkanaście lat. W 1964 roku otworzono to muzeum, które też jest pełno estreicherowskich osobliwości i do dzisiaj właściwie to muzeum, tak jak możemy oglądać, na każdym kroku praktycznie ślady ręki Karola jest, możemy tam znaleźć.
8: Emocje wywołała też jakby, nie wiem czy zarządzona, czy postulowana przez niego, jak to określić, zmiana lokalizacji pomnika Mikołaja Kopernika w Krakowie.
9: No rzeczywiście, na dziedzińcu Kolegium Majus w 1900 roku ustawiono rzeźbę autorstwa Cypriana Godebskiego.
8: Znanego bardzo rzeźbiarza skądinąd.
9: Tak, wybitnego rzeźbiarza. Właśnie pomnik Kopernika. Karol Estreicher, realizując swoją wizję przebudowy Kolegium Majus, postanowił ten pomnik usunąć, gdyż stał on dokładnie w miejscu dawnej kolegiackiej studni. Ta studnia została właśnie odrestaurowana przez Karola Estreichera i jest dzisiaj na tym dziedzińcu. Natomiast pomnik, który był duży, jest duży, bo on nie zniknął, przeniósł na planty w okolice budynku Kolegium Witkowskiego.
8: No to teraz już chyba wszyscy przyzwyczaili, że tam jest ten pomnik, to już chyba tak, nie ma żadnych teraz dyskusji.
9: Oczywiście wtedy miano Karolowi Estreicherowi za złe, że ten pomnik złośliwie, wbrew wszystkim usuwa, natomiast no konsekwencja jednak jest taka, że pomnik obecnie jest o wiele bardziej dostępny, o wiele bardziej zauważalny niż jednak w zamkniętym obiekcie.
8: Pewnie.
9: Który, zresztą ten pomnik tam niekoniecznie pasował, dlatego że był właśnie bardzo duży. I trochę zaburzał perspektywę.
8: To prawda, natomiast też niektórzy mieli za złe Karolowi Estreicherowi trochę, jak to powiedzieć, no za bardzo uległość władzy komunistycznej, czy marginalizowanie rabunku przez Sowietów, w ogóle nie dostrzeganie tego niemalże.
9: To nie tak, że nie doceniał, bo o tym...
8: Czy było to po prostu racjonalizm tutaj taki się ujawnił? Jego?
9: No był to pewien pragmatyzm. Bo o tym nie powiedzieliśmy. W okresie wojennym Karol Estreicher był przez większość czasu w Londynie, gdzie stworzył biuro rewindykacji dóbr kultury przy Ministerstwie Spraw Kongresowych. Kierował tą niewielką, jeśli chodzi o ilość osób zatrudnionych, komórką i tworzy, jednym z głównych zadań tej instytucji było stworzenie takiego katalogu straty polskiej kultury, dwutomowego, który zaraz formalnie w 1944 roku się ukazał, przynajmniej tak jest wydrukowane na okładce, w praktyce wydrukowany został troszkę później. Natomiast pracownicy tego biura zbierali informacje na temat zagrabionego mienia, strat kulturalnych i też od pewnego momentu zbierali informacje na temat grabieży ze strony Sowietów. Natomiast i takie fragmenty, takie informacje miały się w tej przygotowywanej publikacji znaleźć. No ale wiadomo było już, kiedy to szło do druku, jaki jest układ sił.
8: To już było po układzie Majewski-Sikorski, tak?
9: Zdecydowanie tak. To ja bym powiedział, że to już było po Jałcie.
8: nawet, czyli też było wiadomo strefę wpływów jako...
9: Tak, było wiadomo, a Karolowi Estreicherowi zależało przede wszystkim na to, żeby ołtarz Witas Tvosza wrócił do Krakowa. Więc tutaj zaczynanie wojny ze zwycięzcą, jakim był Związek Sowiecki, nie miałoby najmniejszego sensu. Było wiadomo, komu Polska jakby w jakim układzie sił Polska będzie się znajdować. Dokładnie tak. Więc oczywiście ta rezygnacja z publikacji na temat grabieży sowieckiej mogła budzić pewne kontrowersje, natomiast wynikała z pewnego pragmatyzmu. Z drugiej strony Karol Estreicher uważał, że wszystkie utracone polskie zabytki powinny wrócić do Polski bez względu na to, kto tą Polską będzie rządził. To znaczy, i tutaj też miał sporo wrogów ze strony emigracji, ale także właśnie arystokracji. Tylko, że też czas pokazał, że ostatecznie on miał rację, chociaż mogło być bardzo różnie, bo była to gra bardzo ryzykowna, bo pewne właśnie polskie pamiątki, pewne zabytki mogły wrócić do Polski, ale nie na długo. Mogły przecież zostać zagrabione przez Związek Radziecki, ale tak się nie stało, na szczęście. W każdym razie jego stosunek do władzy ludowej był bardzo skomplikowany, a wynikał między innymi z tego, że miał wyjątkowo dobry kontakt z Józefem Cyrankiewiczem.
0: Chciałem zapytać, to właśnie to jego ich znajomość miała jeszcze z czasów Interbellum, natomiast tak? Skoro wspomniał pan, że chyba jego ojciec Stanisław był publicystą czasu, to było pismo konserwatywne. Czy można coś wiedzieć, jakie miał poglądy z Karolem Estreicherem przed II wojną światową? Czy w ogóle jakoś taki był państwowcem po prostu?
9: Karol Estreicher?
0: Tak.
9: Karol Estreicher oczywiście, jak każdy młody człowiek, trochę buntował się przeciwko temu, co głosili rodzice. Był zafascynowany lewicującym filozofem, malarzem, artystą i swoim nauczycielem gimnazjalnym Leonem Chwistkiem.
0: Któremu potem poświęcił
9: książkę, a sam Chwistek skończył marnie.
0: We Lwowie chyba.
9: W Związku Sowieckim. Tak, potem się jeszcze przed wojną przeniósł się do Lwowa, ale ostatecznie w 1944 roku zmarł tam. W sowieckiej Rosji. Już komunizował wówczas mocno. Natomiast Karol Estreicher też, można powiedzieć, że przed wojną był, zwłaszcza w okresie, w latach 20., lewicujący. Przyjaźnił się, jego najbliższym przyjacielem w okresie gimnazjalnym, potem licealnym i później również, zresztą do końca życia korespondowali, to był Felix Gross, polski komunista, przepraszam bardzo, polski socjalista, który wyemigrował i po wojnie był profesorem socjologii w Stanach Zjednoczonych i nigdy komunistą nie był, to podkreślmy, przejęzyczyłem się. Natomiast był znanym działaczem jeszcze przedwojennego PPS-u. To, co ich łączyło, to była działalność w Akademickim Związku Pacyfistów. Akademicki Związek Pacyfistów też była, jak sama troszkę nazwa wskazuje, organizacją o profilu lewicowym i tutaj też poznał na tym polu kilka lat młodszego Józefa Cyrankiewicza, z którym się jakoś polubił na pewno, ale nie to było kluczowe w ich późniejszych kontaktach. Dlatego, że Cyrankiewicz miał znajomych bardzo wielu przed wojną, w czasie wojny, a z lojalnością wobec dawnych przyjaciół, jak wiemy, choćby na przykładzie rotmistrza Pileckiego, bywało różnie. Cyrankiewicz zawdzięczał w pewnym sensie życie żonie Karola Estreichera. Kiedy Karol Estreicher był w Londynie, jego narzeczona wówczas Teresa Lasocka organizowała z ramienia Armii Krajowej pomoc dla obozu w Oświęcimiu, w którym znajdował się Cyrankiewicz. I Cyrankiewicz miał tą świadomość, że gdyby nie Teresa Lasocka, później Estreicherowa, tego obozu mógłby nie przeżyć, z pewnością by nie przeżył. I ta ogromna wdzięczność to było coś, co Strecher potem bardzo skutecznie wykorzystywał, choćby doprowadzając do tego, że przebudowa Kolegium Majus została wpisana do planu sześcioletniego.
0: Czy ta znajomość, czy ta, nie wiem, czy przyjaźń, to może za mocne słowo, zakończyła się wraz z podpisaniem przez profesora listu 34?
9: No, absolutnie nie. Myślę, że można mówić o jakiejś rzeczywiście przyjaźni, na pewno jakichś serdecznych kontaktach. Sąsiedzi Karola Strechera, dzisiaj były ambasador Polski w Jerozolimie, Maciej Kozłowski, w Tel Awiwie. Maciej Kozłowski i...
0: Zresztą w koligacji z Leonem Kozłowskim, premierem, tak, którym poświęcił mu książkę swoją.
9: Tak, tak, oczywiście, ale i Bogdan Kułakowski, fotografik, dzisiaj znany katowicki fotografik. Obaj wtedy chłopcy byli sąsiadami Karola Strechera. Jeden mieszkał vis-a-vis, drugi z jednej strony działki. Obserwowali jako właśnie kilkunastoletni chłopcy, kiedy do Karola Strechera przyjeżdżał Cyrankiewicz. Wtedy jakaś milicja obstawiała ulicę, zamykała ulicę, a Karol Strecher przyjmował przy swojej willi premiera, rozpalając ognisko i sobie panowie tam popijali i bardzo serdecznie rozmawiali. W 64 roku rzeczywiście Karol Strecher zdobył się na bardzo odważny gest i podpisał list 34. To z kolei wynikało w dużej mierze z jego zażyłości i tutaj można mówić o wielkiej przyjaźni z Antonim Słonimskim.
0: Tak, tak, o którym też miał napisać książkę, miał, to gromadził
9: może,
0: materiały.
9: Może jeszcze o tym powiedzmy rzeczywiście. Natomiast Karol Strecher podpisał ten list, miał z tego powodu pewne nieprzyjemności i między innymi brał udział podczas w spotkaniu z Cyrankiewiczem, z całą delegacją osób, które ten list podpisały. Do niego tylko spośród tych osób Cyrankiewicz publicznie zwracał się per Karolku. Natomiast występujący tam z przeciwległej strony, jakby Adam Szaf, który atakował tych literatów, którzy ten list podpisali. Tak, tak, tak.
0: Chyba jeszcze żyjący nawet.
9: Oj nie, bez przesady. Nie? Adam Szaf zmarł w 2006 roku. Jednak rzeczywiście tak, w wieku 93 lat, ale aż tak dobrze to nie. Pokrzykiwał na gości Cyrankiewicza, tłumacząc im ich winę, na co Strecher odkrzykiwał, zwracając mu uwagę, że nie pozwoli sobie na to, żeby tutaj to pan profesor Szaf się w ten sposób wobec nich zachował.
0: Pomylił się Adam Szaf z Andrzejem Werblanem, który tutaj się jeszcze żyje.
9: Może się mylić, tak. W każdym razie na co Cyrankiewicz miał odpowiadać, że pan profesor się nie przejmuje, pan towarzysz Szaf tutaj na nas też krzyczy, więc łagodził bardzo tą sytuację, natomiast no, ten stosunek ich był cały czas bardzo, bardzo dobry. Mówi o Cyrankiewiczu i Strecherze, dlatego, że nad
0: jeszcze tym... utrzymywali relację, jak już Cyrankiewicz był też odsunięty w latach 70?
9: Tego nie wiem, tego nie wiem. Myślę, że sporadycznie tak, ale jak przyjeżdżał do Krakowa, mógł bywać, ale to już były zupełnie prywatne spotkania, tak, ponieważ po 70 roku Cyrankiewicz już w żaden sposób Strecherowi nie mógł pomóc. Myślę, że gdyby był premierem kolejną dekadę, to i Karol Strecher w 76 roku nie przestałby być dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. A ten moment moment przejścia na moment osiągnięcia wieku emerytalnego bardzo szybko ówczesne władze wykorzystały, żeby Karola Strechera odesłać na tę emeryturę.
0: Tak, wspomnieliśmy tutaj o jego innym bliskim człowieku, Antonim Słonimskim.
9: Tak.
0: Znajomość przedwojenna, czy o Londynie dopiero okupacyjna?
9: Na pewno widzieli się przed wojną, dlatego, że Antoni Słonimski również był pacyfistą, więc z jakąś prelekcją, z jakimś wykładem, na jakieś spotkanie, myślę, że w tych latach 20. już mógł przyjechać do Krakowa. i Karol Estreicher mógł go słuchać, mógł z nim rozmawiać. Jednak przyjaźń datuje się na lata, już na początek lat 40. Szczególnie taka integrująca była ich podróż z Francji do Anglii po kapitulacji Francji na statku Chorzów. Słonimski, Estreicher, Liberman, czyli Nestor polskich socjalistów, Herman Liberman, ale też Mieczysław Grydzewski, transportowali wspólnie tym statkiem Chorzów wawelskie arrasy, Szczerbiec, Psałterz Floriański, rękopisy Chopina i jeszcze sporo innych
0: pamiątki naszej kultury.
9: Bezcenne pamiątki, głównie z Wawelu, które trafiły, ostatecznie zostały przetransportowane na czas wojny do Ottawy, do Kanady i tam przetrwały nie tylko wojnę, ale jeszcze kolejne kilkanaście lat dopiero wróciły na początku lat 60. bo z tymi powrotami właśnie było różnie. Było to jednak przedsięwzięcie mocno kontrowersyjne. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo się zaprzyjaźnili podczas tej podróży. Nawet była taka sytuacja, że marynarze tego statku nie chcieli wpuścić Słonimskiego z racji jego pochodzenia, na co Estreicher bardzo mocno zaprotestował i odbyli w związku z tym tę podróż razem, ponieważ, jak pan wie, Estreicher miał ogromną moc przekonywania.
0: To prawda, to prawda. A jak to było z tym, że zaczęła go inwigilować Służba Bezpieczeństwa? To miało związek z podpisaniem tego listu?
9: Nie, nie, to się datuje wcześniej, o ile pamiętam, w końcu lat 50. Służba Bezpieczeństwa go inwigilowała z tego prostego względu, że Karol Estreicher, który wojnę spędził w Londynie pozostawił nie tylko wiele swoich znajomych. Na przykład bardzo się przyjaźnił z Wacławem Zbyszewskim, z którym też jakoś korespondował, wiedzieli o sobie. I Zbyszewski jako był jednym z tych, którzy się na niego nie obrazili. I na przykład napisał recenzję z jego powieściowego debiutu. I właśnie była jedna książka, jedną powieść napisał Estreicher i ostatnią. Ale też pozostawił w Londynie jedną siostrę, Ewę Grodzicką, i z nią utrzymywał cały czas kontakt. No i więc te kontakty z Londynem, które utrzymywał, sprawiły, że Służba Bezpieczeństwa się nim interesowała.
0: Zwłaszcza, że mąż Ewy Grodzickiej był uznaną personą,
9: tak,
0: prawda?
9: Tak. Ludwik Grodzicki, też prawnik i też polityk.
0: Endek chyba, o ile pamiętam.
9: Tak. Więc nie wiem, na ile to nim się interesowało, ale Służba Bezpieczeństwa, no ale po prostu, jeżeli ktoś utrzymywał wtedy kontakty z Zachodem, no to chyba to była prawie że norma. Natomiast no, z tych materiałów inwigilacji nie wygląda na to, żeby tutaj się coś bardzo sensacyjnego zadziało. Raczej Karol Estreicher nie był specjalnie interesujący, poza tym, że zyskał przezwisko profesor chuligan ze względu na swój
0: porywczy charakter,
9: tak, więc...
0: Tak, to tam co popisuje pan tę historię z tym, jak odmówił zamontowania piorunochrony, chyba zdaje się na którymś z tych gmachów. Jak poszedł tam do Urzędu Kultury, tak, do Urzędu Kultury z siekierą i tam
9: no tak,
0: wbił biurko, bo tam niszczyli jakieś okna zabytkowe.
9: No tak, no jak już powiedzieliśmy, miał dar przekonywania, jak chciał, to i słownictwo potrafił mieć
0: soczyste
9: i temperament przeogromny, tak. To znaczy doskonale w związku z tym dogadywał się z robotnikami, którzy realizowali tę przebudowę, to znaczy sposób zwrócenia uwagi był też bardzo przejrzysty i klarowny.
0: Tak jak sierżant w wojsku prawie, prawda?
9: No, bardzo podobnie. Chociaż myślę, że bardziej emocjonalny przy tym wszystkim.
0: To prawda. Wspomniał panu tutaj o jego jedynej powieści. Może by pan zechciał osłonić tutaj kulisy tego utworu?
8: Jak to? On powstał z potrzeby serca, skąd go zachęcił?
9: Ja mam wrażenie, że Karol Estreicher właściwie był takim, próbował wszystkiego. Więc pisał powieść, napisał chyba dwa dramaty.
8: Właśnie.
9: Które nawet były wystawiane, zdaje się, w jednym z krakowskich teatrów, już nawet sobie nie przypomnę, którym. No właśnie, tłumaczem wielu rzeczy, ale głównie tutaj warto przypomnieć tego Vasariego, dlatego że to była gigantyczna robota i rzeczywiście brakowało takiego tłumaczenia, takiego przykładu na język polski w dostępnej literaturze, a rzecz jest pomnikowa. Mówimy o dziele właśnie renesansowego, pierwszego takiego, w cudzysłowie troszkę można powiedzieć, historyka sztuki. To jest chyba, zdaje się, 10 takich opasłych tomów. Także starał się sięgać po wszelkie formy. Chyba wierszy nie pisał. No i oczywiście sięgnął przede wszystkim poza tym, że też pisał prace naukowe, napisał syntezę historii sztuki, która ma bardzo wiele wydań, chyba była w pewnym momencie w każdym polskim domu.
8: Historia sztuki z Rysia, tak, która wyszła na początku lat 70.
9: No chyba wszyscy,
8: kilkanaście wydań, to było rzeczywiście takie kompendium wiedzy. Świetna praca, taka przystępnym językiem napisana rzeczywiście. I to było, trudno było to dostać w czasach PRL-u przecież.
9: No tego niestety nie pamiętam, natomiast mimo to chyba to, że było to trudno dostać, wynikało z tego, że było z tym naprawdę spore zainteresowanie, popyt, tak. Bo takiej pozycji
8: dzisiejszego
9: nie było.
8: Z punktu widzenia to jest zdumiewające.
9: A nakładnie...
8: Książka poważna książka, przecież to jest poważna książka popularyzatorska, ale jednak poważna, nie jest jakieś fiobzicio przecież.
9: No nie. Chociaż pewnie wielu historyków sztuki miałoby jakieś swoje uwagi do tej książki, niemniej...
8: No, są tam uproszczenia oczywiście, no ale to jest nie dla historyków sztuki, tylko dla ludzi, którzy się chcą zainteresować tą gałęzią dopiero.
9: W każdym razie, o ile pamiętam, wydanie było od połowy lat 70. do początku lat 90. tych wydań było chyba 10 albo 11 i każde wydanie, no to było pewnie 10 tysięcy egzemplarzy, więc to jest ogromny sukces wydawniczy. Natomiast chyba pozostałe rzeczy już takim sukcesem się nie cieszyły.
8: Ale aczkolwiek chyba ta biografia Chwistka to też chyba wywołała wiele recenzji prasowych.
9: Myślę, że nie tak dużo. Ani sam Chwistek też nie jest taki, nie był aż tak porywający.
8: To prawda,
9: z tego punktu widzenia, na jaki jakiego Karol na niego patrzył, bo też on jakby choćby jego przemiana ideowa jest bardzo ciekawa, a dla Estreichera to czy z powodów cenzuralnych, czy właśnie po prostu jego tak bardzo to nie obchodziło, nie napisał.
8: A o Słoniewskim nie zdążył napisać? Z jakich powodów zaprzestał tego? No bo dokumentację miał solidną.
9: Słoniewski zmarł 60 lat temu.
8: Dokładnie tak, w 76 roku.
9: Czyli 50 lat temu. 50 lat temu.
8: Tak.
9: W 76 roku Karol Estreicher w tym samym roku odszedł na emeryturę. Rok wcześniej zmarła jego żona. Zresztą też dwa lata wcześniej zmarła żona Słoniewskiego, Janina Konarska, z którą też się Estreicher przyjaźnił, więc miał taki kiepski czas. Wkrótce zresztą, w końcu lat 70. zaczął bardzo poważnie chorować, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci w 84 roku. Mając jeszcze parę niezłych lat, szukając sobie też trochę miejsca do pracy. W każdym razie po śmierci Słonimskiego postanowił napisać o nim książkę. Przejął po Słonimskim mnóstwo materiałów. No i korespondował o tej książce córką profesora Lorenza.
8: Aliną Kowalczykową.
9: Dokładnie tak, dziękuję bardzo za podpowiedź.
8: Lorenz, to trochę dziwne, bo z Lorencem w relacjach szorstkich to za mało powiedziane.
9: Oj nie, to oni się nienawidzili po prostu.
8: Tak. Chodziło o Adamę z Grunstajem, czy o co chodziło?
9: Najpierw poszło o schody gdańskie z Krzeszowic. No i tutaj padły te słowa, które czytelnicy znajdą w książce, ja ich na antenie nie będę ich wymieniać, ale zachęcam w związku z tym między innymi, które miały prawo zamknąć tą relację na dłuższy czas. Ostatecznie jednak doszło do przełamania i nawet są bardzo sympatyczne zdjęcia z jubileuszu Słonimskiego i doszło do pojednania między Lorencem a Estreicherem właśnie dzięki Słonimskiemu. Po śmierci Słonimskiego Estreicher korespondował z Aliną Kowalczykową, pisał o zamiarach napisania tej biografii, miał sporo materiałów, które po Słonimskim zostały. No niestety dostęp do tych materiałów jest dosyć trudny, bo związane jest to z tym, co się stało po śmierci Estreichera, to też może jeszcze o tym powiemy, natomiast dowodem tego, że nad tą książką pracował są dwa teksty, które zdołał opublikować o czasach emigracyjnych Słonimskiego i o czasach o młodości. Więc to były jakieś takie próby rozdziałów do planowanej książki.
8: No i książki o Słonimskim nie mamy profesora Estreichera, mamy Rogatego Warszawiaka, który napisał Adolf Rudnicki, to jest taka trochę zbelitryzowana książka. Mamy książkę pani Kuczel-Frydryszak Heretyk na Obłonie, mamy książkę Warszawskie lata Słonimskiego, Tomasza Leskiego, książkę, także jest już kilka książek, jest czym wybierać. Natomiast tutaj nie wiem, taki opus magnum chyba profesora, to ten jego monumentalny dziennik, który pisał przez, nie wiem, 75 lat.
9: No, zaczął pisać dzień w 1939 roku, pisał go do końca życia.
8: 65 chyba.
9: No. To wychodzi, że rzeczywiście...
8: Czy to jest wydane, czy to jest jakiś wybór?
9: Nie, no 45
8: lat. 45
9: lat?
8: Nie, no zaraz,
9: 39, 84.
8: 45, tak, no 45, szmat czasu. Ileś tomów pewnie. Czy to jest wydane, czy to jest tylko jakiś wybór z tego?
9: Nie, no to jest wydane. Karol Estreicher... Tak. Karol Estreicher napisał w testamencie, że nie można tego wydać wcześniej niż 20 lat po jego śmierci. I nawet nie jestem pewien, czy te 20 lat minęło, ale mniej więcej po 20 latach bardzo szybko Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknej w Krakowie zaczęło sukcesywnie tom po tomie wydawać tego dziennika. Łącznie jest to 7 opasłych tomów, takich po 1000 stron. Myślę, że najciekawszy jest ten okres wojenny, bo rzeczywiście to jest arcyciekawy dokument. Natomiast no, jest to lektura tego dziennika bardzo trudna. Wynika to z tego, że w dzienniku odbija się cały trudny charakter Karola Estreichera. Rzadko kiedy o kimkolwiek w tym dzienniku pisze dobrze. A jak jest, ma z kimś aktualnie jakiś zatarg, no to bardzo się wyżywa, można powiedzieć.
8: Czyli można porównać z dziennikiem Kisiela?
9: Nie. Jest to o wiele bardziej żywiołowe, mam wrażenie, o wiele bardziej emocjonalne i chyba jednak dziennik Kisiela nie jest aż tak szczegółowy, jak dziennik Karola Estreichera. Karol Estreicher właściwie pisze codziennie, rzeczywiście codziennie. Dokleja jakieś notatki, coś próbuje tam czasem zmieniać, widać. Pisze ręcznie.

0: no, wymaga jednak znajomości czy nazwisk, miejsc, biografii Karola Estreichera, jego bliskich. On się często posługuje różnymi skrótami myślowymi, więc, no ale jest przy tym bardzo, bardzo szczegółowy i bardzo, bardzo emocjonalny. I im jest starszy, tym chyba jest więcej w tym dzienniku agresji, goryczy.
1: Jednak, tak?
0: Więc,
1: ale mógł się czuć chyba rozżalony właśnie chociażby tym okolicznościami jakby odsunięcia właściwie, przejścia na emeryturę przymusowego.
0: To znaczy Karol Estreicher miał chyba taki charakter, chyba miał coś w rodzaju manii prześladowczej. Nie wiem od kiedy, ale w tych dziennikach to widać od zawsze. To znaczy... No już przed wojną przecież miał takie myśli, takie pomysły, że jest niesprawiedliwie traktowany przez władze UJ-u, że nie, faworyzowany jest jego konkurent w jakimś sensie, ale i kolega, przyjaciel, czyli późniejszy profesor Adam Bochnak, znakomity historyk sztuki. No lata wojenne są w ogóle szczególne, ale po wojnie, kiedy wraca w 1946 roku i przywraca Krakowowi jego najważniejsze zabytki, najważniejsze pamiątki, no to ołtarz Wita Stwosza tak, jest wielkim sukcesem, który jest świętowany, ale kiedy zanosi ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Czartoryskich damy z łasiczką i pejzaż z krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem, Gąsiorowski wita go nie tylko chłodno, ale z wyrzutem, po co pan to przywiózł. Trzeba było to oddać spadkobiercom na zachodzie. Estreicher się wścieka i czuje się dotknięty do żywego takim potraktowaniem i nigdy tego Gąsiorowskiemu nie zapomniał. Co zresztą też Gąsiorowski odczuł na własnej skórze kilka lat później. Natomiast wyrzucony zresztą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie tylko za sprawą Estreichera, żeby to było jasne, ale też Estreicher nie wyciągnął wówczas za niego ręki. Także zawsze miał poczucie, że nie cenią go historycy sztuki, którzy skupieni na szczegółowych, monograficznych studiach nie mieli za wiele zaufania i szacunku do inwencji twórczej Karola Estreichera, który miał takie spojrzenie całościowe i od pewnego momentu interesowały go rzeczy wielkie. Jak książka, to synteza, jak biografia, to z takim rozmachem, jak albo właśnie tworzenie wielkiego muzeum, które zostanie na latach. No też była to konsekwencja nazwiska, które nosił, które w jakimś sensie go obciążało. On był stworzony, czuł się zobowiązany do tego, żeby stworzyć rzeczy, pozostawić po sobie rzeczy wielkie. No i myślę, że pozostawił.
1: Ale w tej całej akcji rewindykacyjnej jedną porażkę miał, która mu zdaje się ciążyła cały czas, to znaczy mam na myśli ten portret młodzieńca Rafaela Santiego, do tej pory
0: nieodnaleziony.
1: Do tej pory nieodnaleziony, prawda?
0: Tak, no to ta jedna z trzech perełek kolekcji Czartoryskich, która do dzisiaj nie wróciła.
1: No właśnie, ale jeszcze dokończmy tą sprawę właśnie przejścia na emeryturę, a potem sprawa testamentu, który zaskoczył.
0: No tak, 76 rok.
1: Zmieniający ten testament był ogromne zaskoczenie ogólne.
0: A to, czy gdyby to było zaskoczenie, to byłoby jednak trochę dziwne, natomiast koszmarna i pechowa niekonsekwencja Karola Estreichera. Dlaczego nie było to zaskoczenie? Dlatego, że nie było tajemnicą, bo Karol Estreicher tego nie ukrywał, że z uniwersytetem się skłócił. Skłócił tak. Się właściwie ze wszystkimi.
1: Tak.
0: Ale jednak niestety nie potrafił przezwyciężyć swoich urazów i zrobić tego, co zawsze mu przyświecało. To znaczy w momencie, kiedy właśnie przywracał Krakowowi, mimo że pod rządami komunistów, ołtarz Wita Stwosza, jak namawiał, przekonywał Ksawerego Pusłowskiego, żeby przekazał swój majątek, czyli cenne obrazy, meble antyczne, które dzisiaj są sporą częścią kolekcji wystawianej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli udało się przekonać Pusłowskiego, to

0: tymi samymi argumentami powinien przekonać sam siebie, żeby przekazać właśnie wszystko muzeum i uniwersytetowi. I on tego nie robi, łamiąc jakby zasady, które ewidentnie nim kierowały przez większość życia z powodu jakiegoś gniewu i żalu.
1: Tak.
0: Przepisuje cały swój majątek, a powiedzmy, że to nie jest kwestia, nie wiem, tylko pieniędzy, domu, samochodu, tylko przede wszystkim ogromnej kolekcji, która obrazuje działalność całego rodu Estreicherów od połowy właśnie tego XVIII wieku po dorobek właśnie ostatniego z rodu, czyli Karola Estreichera, czyli te dzienniki, i liczną korespondencję, i te papiery dotyczące Słonimskiego, które wcześniej należały właśnie do Słonimskiego, korespondencje, dzienniki swojego dziadka Karola Estreichera, jakieś materiały do bibliografii, obrazy, ogromna kolekcja obrazów Ichwistka, Mechofera i Wyspiańskiego, z którym jego ojciec się przyjaźnił w młodości. To wszystko trafiło do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Towarzystwa, które no nie ma zapewnionej pewnej ochrony i możliwości, formalnych możliwości, żeby zapewnić dostępność, o jakiej marzył Estreicher, temu dorobkowi i odpowiednie zabezpieczenie.
1: No właśnie, to dało znać o sobie.
0: Przez wiele lat willa Estreichera, w której znajdowała się część tych pamiątek, dom w Woli Justowskiej pod Krakowem, był okradany, przez ładnych 10 lat stał, niszczał i nie było rady, jak tutaj można było pomóc. Potem troszkę sytuacja się zmieniła, natomiast no, nadal jest tak, że dostępność, jakaś transparentność, jeśli chodzi o zawartość archiwum Estreichera, no budzi pewne zastrzeżenia. Tutaj ja starałem się o tym coś napisać, doceniając jednocześnie zasługi kolejnych prezesów towarzystwa. Karol Estreicher też był prezesem tego towarzystwa przez 20 parę lat. No jednak trudno nie odnieść wrażenia, że jest to coś, nad czym warto się pochylić, ten dorobek, i go ocalić. To znaczy, bardzo, bardzo byłbym szczęśliwy, gdyby udało się stworzyć rzeczywiście archiwum, transparentne archiwum rodu Estreichera, Estreicherów, które byłoby dostępne dla wszystkich badaczy, czytelników, osób, które chciałyby napisać choćby biografię kolejnych Estreicherów, wydawać te liczne korespondencje tam zgromadzone. To jest ogromne bogactwo polskiej kultury.
1: Oby tak się stało, oby ten postulat został spełniony, który pan tutaj na końcu zaakcentował. Dziękuję pięknie, panie Tomaszu, za udział w audycji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim państwa gościem był pan Tomasz Świerski, współautor obok Artura Wójcika biografii Karola Estreichera. Pracę opublikował Państwowy Instytut Wydawniczy, a z jej fragmentami zapozna państwa teraz pani Magdalena Woźniak, a za uwagę już dziękuję Tomasz Zapert.
2: Dorobek pisarski Karola Estreichera, zwłaszcza powojenny, wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom. Obok imponującej działalności organizacyjnej i naukowej ujawnia się bowiem jego wyraźna skłonność literacka, będąca niejako dziedzicznym obciążeniem i zarazem kontynuacją tradycji rodzinnych, które Estreicher świadomie podtrzymywał. Niemałym sukcesem literackim okazała się Krystianna, powieść romantyczna, opublikowana w 1957 roku, która doczekała się nawet niemieckiego przekładu. Jej akcja rozgrywa się na szerokim tle historycznym, obejmującym lata 1777-1863, a więc okres naznaczony wojnami, przełomami politycznymi i społecznymi. Oś fabularną stanowi historia dziecka podrzuconego arystokratycznej rodzinie. Bohaterka dorasta jako piękna dama, dziedziczka znakomitego nazwiska i znacznego majątku, zachowując jednak, zgodnie z utrwalonymi w wyobraźni potocznej stereotypami, cechy przypisywane jej romskiemu pochodzeniu. nieprzewidywalność, dzikość, skłonność do wędrówki oraz niezdolność do prowadzenia ustabilizowanego życia. Ta wewnętrzna sprzeczność postaci, zestawiona z burzliwym kontekstem historycznym, skutkuje ciągiem dramatycznych zdarzeń. Narracje wypełniają liczne wątki przygodowe i emocjonalne, miłość, zazdrość, rywalizacja, nadające całości wyraźnie efektowny i dynamiczny charakter. Jerzy Węgierski, kuzyn Karola, wspominał, że publikacja tej powieści wywołała oburzenie w kręgu dalszej rodziny. Uważano bowiem, iż wydanie utworu beletrystycznego tego rodzaju nie przystaje do powagi i autorytetu profesora, z którym kojarzono publiczny wizerunek Estreichera. W podobnym tonie wypowiedziała się Zofia Starowiejska-Morstinowa, która w realizacji Krystianny ironicznie zauważyła, iż tego rodzaju powieść mógł napisać wyłącznie profesor, a więc ktoś, kto nie orientuje się w aktualnych zasadach i konwencjach współczesnej prozy. Ponadto krytyczka zarzuciła autorowi nadmierne efekciarstwo fabularne, naiwność narracji oraz uproszczoną wizję dziejów, sprowadzoną do przekonania, że historia wciąż powtarza te same schematy. Natomiast książkę entuzjastycznie przyjęto w kręgach emigracyjnych, czego dowodem jest pozytywna recenzja Wacława Zbyszewskiego w Londyńskich Wiadomościach. Sam Estreicher przyznawał, iż powieść powstawała przede wszystkim jako forma intelektualnej i literackiej gry, a nie z zamiarem jej publikacji. Pełnym sukcesem był za to dramat Trzy rozmowy pułkownika Odysa z 1975 roku. Estreicher przedstawił w nim los tytułowego bohatera w trzech kluczowych momentach jego życia. W chwili planowania zdobycia Troi, bezpośrednio po jej upadku oraz po powrocie do Itaki. Te trzy epizody, rozdzielone upływem czasu i doświadczeniem wojny, zostały przedstawione w formie dialogów bohatera kolejno z Nestorem, Eneaszem i Penelopą. Sięgając po kostium antyczny, historyk sztuki pragnął opowiedzieć o polskiej tragedii z lat II wojny światowej, nadając jej wymiar uniwersalny. Jak pisze Estreicher, trzy rozmowy są w istocie zapisem myśli, które kłębią się w człowieku, który staje wobec tragizmu wojen, próbuje zrozumieć sens katastrofy, a zarazem ustalić odpowiedzialność za klęski i ludzkie cierpienia. Dramat cieszył się dużym powodzeniem, zresztą sam Karol był pewien sukcesu. Martwił się jedynie, że jego kolejne prace literackie nie osiągną już tak wysokiego poziomu, dlatego przez dłuższy czas trzymał sztukę w szufladzie. Dramat został wystawiony w Teatrze Bagatela w Krakowie oraz w Teatrze Nowym w Warszawie. Bodaj najważniejszym osiągnięciem Karola Estreichera z zakresu nauki i kultury jest biografia Leona Chwistka – z 1971 roku. Jest to opracowanie szczególne ze względu na osobisty wymiar tego przedsięwzięcia. Estreicher podjął się bowiem opisania losów swojego mistrza, postaci, która wniosła niezwykle dużo w proces jego rozwoju intelektualnego i naukowego. Sytuacje, gdy uczeń pisze o mistrzu, niosą ze sobą oczywiste niebezpieczeństwo, popadnięcia w ton hagiograficzny, skłonność do idealizowania opisywanej postaci, przemilczania momentów trudnych, życiowych zakrętów, błędów czy porażek. Tym większa jest wartość pracy Estreichera, który potrafił uniknąć tych pułapek. Jego opowieść o Chwistku przenika życzliwość i głęboki szacunek do niego, ale zarazem pozostaje wierna zasadom rzetelnej biografistyki, nie zaciera sprzeczności, nie upraszcza, nie wygładza na siłę życiorysu bohatera. Najlepszą recenzją tej książki był list, który Karol Estreicher otrzymał od Tadeusza Stoszka, siostrzeńca Leona Chwistka. W niezwykle poruszających słowach pisał on, że dopiero dzięki tej biografii naprawdę poznał swojego wuja. Podkreślał, iż Estreicher potrafił przedstawić postać artysty i jego epokę w sposób żywy, sugestywny i głęboko przekonywujący, nie pomijając ani jego słabości, ani zalet. Co więcej, uczynił to z rzadką delikatnością i taktem, a zarazem w formie znakomitej literacko, takiej, która łączy rzetelność z prawdziwą sztuką opowiadania. Innym niezwykle popularnym dziełem Karola Estreichera była historia sztuki w zarysie z 1973 roku, która doczekała się aż 10 wydań. Książka niemal natychmiast po ukazaniu się zniknęła z księgarskich półek. Była rozchwytywana do tego stopnia, że wielu czytelników bezskutecznie pytało o nią w księgarniach. Pisano więc do wydawnictwa prośby o możliwość jej zakupienia bezpośrednio u wydawcy. A gdy i to nie przyniosło efektu, zwracano się wprost do samego Estreichera, pytając, czy nie ma jeszcze egzemplarzy do sprzedania. Sukces tej publikacji wynikał nie tylko z ogromnego zapotrzebowania na przystępne kompendium wiedzy o sztuce, lecz także z jej wyjątkowych walorów dydaktycznych. Ceniono ją za jasny, przejrzysty układ treści, który odpowiadał potrzebom czytelników pragnących szybko i bez zbędnych komplikacji zorientować się w historii sztuki. Estreicher pisał językiem klarownym, stroniąc od specjalistycznego żargonu, dzięki czemu książka trafiła do bardzo szerokiego grona odbiorców. Nigdy niezrealizowanym projektem książkowym Karola Estreichera pozostała biografia Antoniego Słonimskiego, jego wielkiego przyjaciela i jednej z najważniejszych postaci w jego życiu intelektualnym. Zdołał opublikować jedynie pojedyncze studia i szkice poświęcone poecie, jakby wciąż odkładając na później dzieło, które miało stać się podsumowaniem tej ważnej dla niego relacji. Słonimski był obok ojca Karola Stanisława jedynym człowiekiem, który potrafił realnie wpłynąć na decyzję Estreichera. Ich więź miała w sobie coś z relacji mistrz-uczeń, ale przede wszystkim była przyjaźnią bazującą na wzajemnym szacunku, podziwie i szczerości. Estreicher akceptował nawet to, że bliskim przyjacielem Słonimskiego był Stanisław Lorenz, którego szczerze nienawidził. Tragiczna śmierć poety w wypadku samochodowym 4 lipca 1976 roku była dla Karola ciosem, który głęboko przeżył. Pewną symboliczną zbieżność stanowi to, iż Antoni zmarł tego samego dnia, co przed laty generał Władysław Sikorski. Później Estreicher dowiedział się od Ireny Leszczyńskiej-Fiszerowej, która odwiedziła Słonimskiego tuż przed tragicznymi wydarzeniami, jakie były jego ostatnie wypowiedziane do niej słowa. Brzmiały: niech pani pozdrowi mego drogiego Karola w Krakowie. To Karol jeździł do Antoniego do Warszawy. Słonimski bywał w Krakowie sporadycznie. W pamięci Estreichera szczególnie mocno zapisała się jego ostatnia wizyta we wrześniu 1975 roku. Siedzieli wówczas przed dworkiem Rydlówka w Bronowicach, w pogodnym i serdecznym nastroju, spierając się o wyższość twórczości Lucjana Rydla, którego Karol był gorącym admiratorem, nad twórczością Kazimierza Przerwy Tetmajera, za którym z kolei niezmiennie opowiadał się Słonimski.
3: Nieregularnik literacki. www.wnet.fm

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.

0: Autopromocja.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: I witamy serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. Już niecałe dwie minuty po godzinie 15:00 i mówi do Państwa Igor Toporowski. Audycję realizuje Fryderyk Litwin, a ze mną, uwaga, uwaga...
2: Niespodzianka!
3: O proszę, kto to?
2: Witam, mówi? Tymoteusz Dąbrowski. Łyk kawy, kawy łyk.
3: O, dawno tego łyku.
2: Dawno tutaj. Tego łyczku tutaj nie było. Fantastyczna kawa nasza ekspresowa z Radia Wnet, bardzo prędko naszykowana. Jak można było to zobaczyć na naszym Instagramie, chwilkę przed audycją mnie nie było, jednak jestem, pojawiłem się. Nie było mnie też przez ostatnie 3 audycje, co było związane niestety z moją chorobą, więc serdecznie przepraszam, jeżeli jeszcze będę coś tam podkaszlywał, gdyż iż ponieważ no, jakoś długo się to ciągnie. Prócz tego wyjechałem na rzecz, o której Państwu i stali słuchacze pewnie już dobrze wiedzą, na Festiwal Spokój, na którym udało się mi być artystą wizualnym. Posłuchałem sobie trochę muzyki, ale raczej dokurowałem się, bo jednak atmosfera lasu, powietrze leśne i muchy końskie to było coś, co jednak faktycznie tą chorobę ode mnie odciągnęło.
3: Czyli niczym Odyseusz wracasz do gmachu Radia Wnet,
2: tak.
3: Po wielu przygodach i podróżach. I no to powiedz w takim razie, co się działo na tym spokoju.
2: Fantastycznie, że wspomniałeś o Odyseuszu, bo faktycznie powrót był tragiczny.
3: Tak, wiele dyskusji. Kursów.
2: Tak, było dużo różnych sytuacji, które mnie zatrzymywały i powiem Państwu szczerze, że no pierwszy raz kierowałem tak potężnym samochodem, jaki był kamper i sytuacje kamperowe polegały głównie na tym, że na autostradzie każdy samochód, który mnie wymijał, wprowadzał mnie w taki tunel aerodynamiczny, że ja chyba nigdy nie przeżyłem takich turbulencji w samolocie, jakich przeżyłem jadąc tym z 97 roku wielkim kamperkiem. Tak, ale był wielki plus tego wielkiego kamperka, dlatego że jako jedyny na całym polu namiotowym, w którym wydaje mi się, że z 1000 osób było, więc niech Państwo sobie wyobrażą, ile to faktycznie tych namiotów tam było porozstawiane, byłem jedyny, który miał kampera, jedyny, który miał ciepłą wodę, także faktycznie 2 pierwsze dni polegały na tym, że kąpałem się w wodzie i to było bardzo też przyjemne. Czy to jeziornej, czy to wodzie, która była brana ze zbiorników wodnych znajdujących się pod ziemią, naturalnych. Była bardzo lodowata przez to. To tak właśnie po drugim dniu już zacząłem liczyć sobie opłaty, czyli znajomi faktycznie nosili po 4 wielkie butle z wodą. Pozdrawiam Karola Kanigowskiego, który to takowe wielkie butle przywiózł, żeby zalewać mojego kampera wodą i móc się kąpać w delikatnie cieplejszej. No bo właśnie, pogoda przez pierwsze 2 dni upał, ukrop, przez kolejne 2 dni wielkie deszcze, burze oraz wiatr. Prawie zerwało mi nasze plandeki, które żeśmy pozakładali, które chroniły na sam początek przed słońcem. Ale przechodząc do meritum, jak to w ogóle wyszło? Co ja stworzyłem? Stworzyliśmy razem z Karolem, Zuzą oraz Hubertem jako Orangutan Collective. Stworzyliśmy detale architektoniczne. To były zwieńczenia kolumn, które ustawiliśmy na drzewach. Na sam początek stworzyliśmy drewniane konstrukcje, które później z odzysku materiałami, to była głównie pianka oraz styrodur, docinaliśmy takowe kawałki, układaliśmy je na drewnianych konstrukcjach, a później zalewając to wszystko gipsem, tworzyliśmy wszystkie detale właśnie antycznej kolumny i to wszystko pasami zaciskowymi zaciskaliśmy, montowaliśmy na koronach drzew, co faktycznie wyglądało fantastycznie, bo całe to miejsce głównie było dosyć górzyste, przez co te kolumny były widoczne z wjazdu na festiwal, który no mimo wszystko wjazd był z 500-700 metrów od naszej wystawy. No i faktycznie udało nam się też pewnego rodzaju, powiedzmy sobie, że na miejscu już wymysły doprowadzić do realizacji, bo udało nam się znaleźć gigantyczny kawał drzewa, taki bal, który zawiesiliśmy parę metrów nad ziemią, nawiązując do tradycji tabel tabernakulum i krzyża, który znajduje się nad nim.
0: Także apoteoza to... lasu, ale to w jaki sposób udało wam się taki bal podnieść na te kilka metrów?
2: Robiliśmy to dosłownie metodą drabiny, dlatego że podnosiliśmy go na początku o 2 metry, kładliśmy jeden z jego boków na linię, która była zawieszona załóżmy 4 metry nad ziemią, a drugi z jego boków pod kątem na linię zawieszonej 2 metry nad ziemią. Przez co podnosiliśmy później z 2 metrów na 6 i tak coraz wyżej, skacząc drabinkowo udało nam się go wciągnąć na samą górę. Ustawiliśmy też mały napis INRI, kojarzony faktycznie z kościołem, z krzyżami w kościele, żeby właśnie był jakiś tam drogowskaz, w którą stronę interpretować całą tę przestrzeń. Dzielna Ania spędziła cały dzień sprzątając cały właśnie ten kawałek, wycinek lasu, więc został sam taki mech bardzo, ale to bardzo puszysty. Można było się kłaść. Prowadziliśmy tam również zajęcia z rysunku, więc było bardzo przyjemnie, ale najciekawszymi sytuacjami, trochę takimi dla mnie władczymi, były sytuacje, w których musieliśmy wyrzucać niektórych z osób, bo teren lasu był tylko i wyłącznie dla właśnie przejawów artystycznych, dla wystaw oddany. Opowiem ci, Igor, to było dosyć ciekawe. Pani zarządczyni ma 10 piesków. To są takie małe pieseczki i ona tam oglądając teren, przechodząc na takie zwiady parę razy dziennie, paręnaście razy dziennie, wyglądało to w ten sposób, że najpierw pojawiały się pieski, a potem nagle pojawiała się ona, więc robiliśmy taki żart, że to jest właśnie zapowiedź, że nagle właścicielka się pojawi, jak pieski złodzieje swoją drogą, bo lubiły podkradać sobie jedzenie, się pojawiały. I tak właśnie paźń zarządczyni dała nam moc do tego, żeby ludzi wyrzucać, no bo jednak w kościele raczej się nie śpi. A kiedy wszystkie najlepsze miejsca były już zajęte, to właśnie w sobotę czy to w niedzielę bardzo dużo osób na przykład wieszało sobie hamaki czy stawiało sobie swój namiot na samym środku kościoła.
0: To jest niedopuszczalne.
2: To jest bardzo niedopuszczalne. Także przychodziłem i mówiłem, że to jest pierwsze ostrzeżenie. Drugim ostrzeżeniem będą pieski, a jeżeli chodzi o trzecie ostrzeżenie, czyli samą panią właścicielkę, to ja na momencie piesków już bym uciekał.
0: Jasne. Ile dni wam zajęło w ogóle takie postawienie?
2: Jeżeli chodzi o budowanie tego wszystkiego, to budowanie zajęło nam dosyć długo. My się zaczęliśmy tak naprawdę kombinować, robić projekty już tak z 1,5 miesiąca temu. Jednakowoż budowanie przypadło po znalezieniu wszystkich materiałów na ostatnie 2 tygodnie. Ja jeszcze dodatkowo właśnie się rozchorowałem, przez co nie mogłem za bardzo w tym uczestniczyć. Nie wychodziłem prawie, że z domu. Zajmował się tym głównie Karol. Na całe szczęście jedną z kolumn udało nam się zrobić wspólnie, więc wiedział, jak wygląda już faktycznie cały proces tworzenia takich kolumn.
0: Czyli, przepraszam, wy budowaliście to tutaj,
2: tak,
0: a przewoziliście
2: tak, dlatego
0: tym
2: też kamper,
0: wielkim
2: kamperem. Okay. I tam montowaliśmy. Na sam początek też trochę było wątpliwości ze strony organizatorów, czy to w ogóle wyjdzie, ale na całe szczęście, jak wynieśliśmy to z kampera, to spadło im z serca bardzo dużo, bo myśleli, że my to będziemy budować tam i dlatego też te wątpliwości. No dodatkowo, Igor, pierwszy raz udało mi się iść w pokazie, byłem na wybiegu.
0: A, widziałem także, ważka taka, jakaś właśnie
2: to było jakieś takie dziwne, na głowie też miałem założone z koronki robiony. No to jest jakaś taka współczesna interpretacja takiego gangsterskiego, czy to złodziejskiego, jak to się nazywa, jak się na głowę zakłada z takimi oczkami. Wiesz,
0: nie
2: o co chodzi, prawda?
0: Kominiarki.
2: Tak. Tylko zrobiona właśnie z delikatnego materiału, jakim jest koronka, także to jakieś takie kontrastujące, przeciwstawiające się dwa materiały, no, które były połączone
0: spoczęła na
2: ze
0: głowie,
2: sobą.
0: Prawda?
2: Tak. Więc przechodziłem w wybiegu, to też było fantastycznie i eleganckie. No ja niestety, ale po jednym dniu takiego siedzenia tam do 2-3 w nocy na koncertach, bo od 16 godziny cały czas były różne koncerty, co godzinę to nowy, były 4-5 scen, na których się one odbywały równocześnie. No ja się zmęczyłem, więc tak naprawdę dzień niedzielny, przepraszam, sobotni był dla mnie bardziej kempingowy niżeli festiwalowy, ale jestem z tego bardzo rad. Myślę, że to jakiś element asertywności może się poprawił u mnie.
0: To w takim razie, bo jeszcze żeby doprowadzić to pytanie do końca, powiedzieliśmy, ile dni wam zajęło budowanie tego wszystkiego, a w takim razie montowanie już tam na miejscu.
2: Tak, to były 2 dni. Ale to też dlatego, tego, że właśnie ten bal się pojawił. Dodatkowo dużo rzeczy wymyśliliśmy już w trakcie montowania, no bo jednak przestrzeń, w którym to powstawało, była na tyle ważna, że no bez niej nie mogliśmy sobie dopowiadać niektórych elementów. Ostatecznie jestem bardzo zadowolony, może nie z samej wystawy, ale z ułożenia wystawy. To naprawdę wyszło nam nieźle. Wydaje mi się, że ten mały teren, który mieliśmy, zagospodarowaliśmy w 100%. No i też dodatkowo był bardzo logiczny moim zdaniem i wrażeniowy. Najlepiej ta wystawa w ogóle odbywała się, a raczej wyglądała w nocy. Nawet mieliśmy pomysł z Karolem, nie doszło to przez jakieś tam sprawy związane z organizacją spokoju do realizacji, czyli to, że chcieliśmy zrobić oprowadzanie wraz z latarką. Żebyśmy my tylko mieli latarkę i mogli wskazywać po prostu, na co się w danym momencie patrzy i opowiadać o samym procesie, jak i też również o wrażeniach, które my mamy z powstałej instalacji.
0: Czyli dwa dni ciężko pracowaliście, a potem resztę czasu mogliście poświęcić na radowanie się.
2: Tak, jestem bardzo rad, w ogóle bardzo dziękuję Spokojowi. Świetna realizacja, wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na za rok, na kolejny, czyli to będzie już chyba 7 lub 8 raz, kiedy w tamtej przestrzeni Spokój się odbywa. Byłem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak to dobrze wyszło.
0: Planujecie być za rok?
2: Tak. Jak najbardziej.
0: Tak. Czyli się już tam dobrze...
2: Już myślimy o monumencie, który tam powstanie, ale to właśnie było związane z drogą powrotną, odysejskim powrotem, czyli tym, że nie dość, że faktycznie wszyscy spali, a ja usypiałem w kamperze i musiałem się jakoś rozbudzać, to jeszcze dodatkowo w połowie złapał nas gigantyczny wiatr i deszcz, co powodowało, że kamper stał się prawie że odysejskim statkiem, na którym pływał, dlatego że podrywy wiatru gdzie ściągnęły na lewo i prawo. To jeszcze gigantyczne niedzielne korki, które się pojawiły, przerwy na siku. Okazało się, że gaz nie jest wyłączony w kamperze, więc gdyby doszło do jakiejkolwiek kolizji, to byśmy wybuchli w tamtym miejscu. Także naprawdę to było, jakiś tam cyklop się pojawił.
0: Nie no, w ogóle jakby zemsta poniekąd bogów i no może nie powinniście w takim razie
2: dotykać
0: piesków,
2: tematów chrześcijańskich.
0: Tych piesków może też rozjuszać, bo to tak jak porównując je do wołu Boga Heliosa, prawda?
2: No więc właśnie. Dodatkowo jeszcze spaliła nam się trochę kuchenka, musiałem to naprawiać. Takie tam różne historie i sytuacje, ale ostatecznie ja jestem bardzo zadowolony i jeżeli bylibyście Państwo w jakikolwiek sposób zainteresowani, pewnie na dniach na Orangutan Collective na Instagramie pojawią się z tego wydarzenia zdjęcia, jak i też również cała dokumentacja. Więc nad tym jeszcze działamy, ale chcemy wykonać to dosyć profesjonalnie, więc parę dni jeszcze potrzebujemy.
0: Czyli Orangutan Collective dalej działa wśród drzew, dalej wśród koron drzew, wspinacie się
2: Karol znowu się wspinał na drzewa.
0: O, właśnie.
2: Także fantastycznie.
0: Tak jak wasza pierwsza wystawa, gdzie obrazy też figurowały wysoko, wysoko nad ziemią, to tutaj, no tylko, że poszliście o krok dalej, prawda? Teraz
2: myślę, że ta wystawa, sakralna. No więc właśnie, pojawi się też również w Warszawie, na pewno na Jazdowie się pojawi i tu mogę cię już, Igor, zaprosić, że jeżeli chciałbyś dokonać jakiejś swojej działalności artystycznej, to jak najbardziej możemy powtórzyć ten nasz pierwszy wyczyn, naszą pierwszą wystawę i może właśnie z dopowiedzeniem też zapraszam, możecie muzyka, która pojawiła się w Odyseuszu, w Odysei, przepraszam, w podróżach odysejskich.
0: W Odyseuszu na pewno nie jedna nuta grała. Tak?
2: No właśnie, myślę, że miał dużo czasu na to, żeby mu trochę nut pograło. Gdybyś chciał się tym jakoś zainspirować, może coś kościelnego wykonać, może w jakiś ten sposób, to na pewno by bardzo pasowało.
0: No, zastanowię się nad tym. Dziękuję za propozycję. Wiesz, kiedy to będzie miało miejsce, czy jeszcze to też jest...
2: W chwilę obecną rozmawiamy, już wiemy w dwóch miejscach, że na pewno możemy, ale no przez to, że wróciliśmy tak naprawdę chwilę temu, to jeszcze się nie zdecydowaliśmy na konkretne.
0: No, już też zanim na tron usiadł, aby już dobił do wyspy, to jeszcze też czasu troszkę minęło.
2: No więc właśnie, a ta żona Odyseusza to parę razy musiała rozpruwać, prawda?
0: Tak, szyć, wróć, szyć, wróć. No
3: No dobrze, więc jak już tak zakrawamy cały czas o ten temat, to może wysłuchajmy pieśni Przemysława Gintrowskiego i przejdziemy do Odysei, którą mieliśmy obaj okazję zobaczyć w tym tygodniu, i wiele innych tekstów kultury dookoła tego tematu również przeczytać czy obejrzeć. A teraz Przemysław Gintrowski, Achilles i Pentezylea. Może nie stricte temat dotykający Odysei, ale...
2: A to ja zaproponuję może Jacka Kaczmarskiego, Powrót Odyseusza, który jest...
3: Nie wiem, czy my posiadamy, ponieważ ja tutaj bardzo z Fryderykiem poszukiwałem, ale może...
2: Może coś tam nam się uda.
3: Może jeśli Fryderyk teraz jest w stanie poszukać na prędko. No właśnie, nie posiadamy chyba niestety tego
4: jest
3: utworu.
4: Jest tylko Powrót do przeszłości, Tedego. Zostawmy to
3: nie, to nie, to podziękujemy. Podziękujemy. Niech wybrzmi jednak Achilles i Pentezylea.

Achilles przebił krótkim mieczem pierś Pentezylei, obrócił jak należy trzykrotnie narzędzie w ranie i zobaczył w nagłym olśnieniu, że królowa Amazonek jest piękna. Ułożył ją troskliwie na piasku, zdjął ciężki hełm, rozpuścił włosy i delikatnie ułożył ręce na piersi. Nie miał jednak odwagi zamknąć jej oczu. Spojrzał na nią raz jeszcze pożegnalnym wzrokiem i jakby przymuszony obcą siłą zapłakał, tak jak ani on sam, ani inni bohaterowie tej wojny nie płakali. Głosem cichym i zaklinającym, niskopiennym i bezradnym, w którym powracała skarga i nieznana synowi Tetydy kadencja. Kadencja skruchy na szyję, piersi, kolana Pentezylei padały jak liście rozciągnięte samogłoski tego trenu i owijały się wzdłuż jej stygnącego ciała. Ona sama gotowała się do wiecznych łowów w niepojętych lasach. Jej niezamknięte jeszcze oczy patrzyły z daleka na zwycięzcę z upartą, błękitną nienawiścią. Ona sama gotowała się do wiecznych łowów w niepojętych lasach.

0: Zaułek dyskusyjny.
1: I witamy ponownie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet oraz internautów, którzy mają okazję nas zobaczyć na kanale Wnet Kultura w każdy wtorek o godzinie 18:00 Festinalente, czy to rozbiór literacki, czy to toposłowiony, czy może jakiś wywiadzik ewentualnie. To wszystko Festinalente. Zachęcamy do subskrybowania, łapkowania w górę, czy napisania komentarza, jeśli coś
2: do dzwonkowania. Ja dostałem jeszcze informację, żeby o dzwonkowaniu przypominać, żeby faktycznie powiadomienia dostawać. Bo na kanale Radio Wnet Kultura nie jesteśmy tylko my sami, ale również są dwie lub trzy audycje, które o kulturze opowiadają. Serdecznie Państwa zapraszamy i pozdrawiamy wszystkich współprowadzących nasz kanał YouTube'owy.
1: Jak najbardziej.
2: I pozdrawiamy również pana Duszaka, który w tym momencie jest na urlopie.
1: Tak.
2: Przepraszam, taka szybka anegdotka, ale naprawdę dzisiaj Kamil Duszak, z którym... Kuba Duszak. Kubuś, bardzo się przepraszam, opuścił grupę naszą antenową i bardzo się wystraszyłem, bo to kanał ruszył, a on nagle zniknął. Ja musiałem się dopytać, co się w ogóle dzieje, ale na całe szczęście czasami, to tylko i wyłącznie.
1: Nie, bo to tak działa w mediach, że jest jakaś jedna grupa łącząca wszystkich naraz i tam cały czas po prostu pioruny uderzają, wiadomości się pojawiają nieustannie, więc jeśli ktoś udaje się na urlopik, no to...
2: Warto jednak wyciszyć.
1: Tak, no wyłączyć. Na tę chwilkę.
2: No jakoś. Pewnie, że tak.
1: Większą lub mniejszą.
2: A tak jak wspominaliśmy, dzisiaj będziemy rozmawiać o Odysei.
1: Tak jest.
2: I nie mówimy tutaj o tekście literackim, bo nasza audycja może wskazywać na to, że będziemy rozmawiać o książce. Jednakowoż to, co się wydarzyło ostatnimi dniami, fala różnych recenzji, które się pojawiają po premierze filmu Nolana Odyseja, jest gigantyczna. Również u nas w Radio Wnet już parę audycji, może nie poświęconych stricte kulturze, nawiązywało do tego filmu i czujemy się zobligowani jednak swoje zdanie na ten temat powiedzieć. Dlatego, że nie dość, że jest to współczesna adaptacja dotykająca bardzo nas mocno, to jeszcze dodatkowo nawiązuje do fantastycznego dzieła, które jest tak naprawdę podstawą trochę tej kultury śródziemnomorskiej, tej naszej kultury europejskiej. I z góry od razu powiem, że nasza tutaj audycja może dla niektórych być dosyć spoilerowasta, dużo spoilerów.
1: Tak.
2: Jednakowoż są to spoilery, które no mimo wszystko dotykają historii Odysei, bo bardzo, ale to bardzo mocno sam Nolan, reżyser, skupił się na tym, żeby ten film był wierny oryginałowi. Żeby jednak dotykał tematów, a nawet, że właśnie tych tematów, które są trochę nie na wierzchu, jak sama fabuła, ale też tematów, jak skupienie się na samej postaci, skupienie się mniej może na sytuacji bogów mitycznych, a bardziej na człowieku, on również próbuje tym filmem nam przekazać. Więc te spoilery, które będą się pojawiać, opisy, raczej muszą się znaleźć i mam nadzieję, że każdy z Państwa średnio wyedukowany jednakowoż Odyseję przeczytał, a jeżeli nie, to proszę Państwa o przeczytanie tego, bo to jest bardzo ważne mimo wszystko i pełno, ale to pełno odniesień we współczesnej kulturze, a w sumie w każdej kulturze, która nas dotykała, jest do tych najważniejszych tak naprawdę dwóch dzieł, czyli i do Iliady, i do Odysei, pisanych przez Homera. Nie wiadomo, czy on je napisał, czy to był Homer,
1: czy to jeden Homer,
2: czy to było wielu Homerów. Więc to jest mój krótki wstęp.
1: Tak, ale na pewno też dzisiaj nie ominie nas właśnie kilka przynajmniej porównań pomiędzy Odyseją Nolana, a właśnie tym eposem, poematem Homera.
2: Tak.
1: Ponieważ ja miałem okazję przeczytać to ostatnio, właśnie z oczywistych względów i wiem, że tym to już również...
2: Ja też wróciłem.
1: Tak, tak.
2: Też wróciłem i szczerze mówiąc zachęciło mnie to w ogóle do czytania mitów greckich i muszę Państwu powiedzieć, że jedno to jest Homer, Iliada i Odyseja, a drugie to jest w ogóle cały ten świat, który jest przedstawiony, no bo jednak nie warto jest czytać Iliady i Odysei bez nawiązania właśnie do całej tej mitologii greckiej, która jest bardzo ważna i bardzo mocno różne decyzje, które się pojawiają faktycznie właśnie w całej fabule nawiązują do tego, jak wyglądają sytuacje na przykład pomiędzy bogami, jak wygląda ich relacja z człowiekiem, no, których się jednak po Odysei nie dowiemy i musimy sięgnąć do innych tekstów kultury.
1: Ale właśnie, i to jest ciekawe, i tutaj już może otworzę ten zaułek dyskusyjny, że jest już pierwszy wspólny mianownik tutaj wytknę i Nolanowi, i Homerowi.
2: Tak.
1: Bo tu i tu tak w zasadzie bogowie nie ingerują przynajmniej bezpośrednio w świat człowieka. Jakby jest to jakoś oddzielone u Homera, tak jak przeczytałem, no to oczywiście najwięcej ma, no i u Nolana również właśnie, bo to jest w sumie jedyna bogini, jedyna boska istota, która się pojawia, którą widzimy na ekranie, to jest właśnie Atena. Mhm. I ona najwięcej...
2: Grana przez Zendaya.
1: Tak, grana przez Zendaya. No do samej kwestii, myślę, do doboru aktorów i castu, to też jeszcze dzisiaj przejdziemy. Mhm. To właśnie u Homera Atena pojawia się głównie pod postacią ludzi przeróżnych, tak. I wtedy daje jakieś wskazówki, czy odwodzi kogoś od jakiegoś pomysłu. Jedynie pod koniec jest faktyczne...
2: Tak. Właśnie chciałem powiedzieć.
1: Tak, tak.
2: Objawienie się Ateny.
1: Tak, i również, no i takie jednak definitywne włączenie się Boga pomiędzy ludzi, ale to jest jedyny moment, jaki się dzieje w Odysei Homera, a generalnie bogowie swoje, a ludzie swoje. Tak to, tak im to prądem płynie sobie i podobnie jest u Nolana właśnie.
2: Tak.
1: Mamy jednak do czynienia ze wzburzonym morzem, z tym sztormem.
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe u Nolana, że on nagle nie korzysta też w sumie z aktorów, którzy by przedstawiali, no oprócz Ateny.
1: Bardzo dobrze.
2: Który tak, i ja się bardzo z tego powodu cieszę.
1: No to bardzo łatwo w groteskę jakąś, właśnie w karykaturę.
2: Tak, tylko no właśnie, tu nagle pojawiają się tak jak trochę nawiązania właśnie do tej mitologii w kontekście samych mitów. Pewnego rodzaju atrybuty bogów. No bo nagle pojawia się Zeus i Zeus pojawia się pod właśnie wielkiego piorunu.
1: Tak,
2: I tak samo jest Posejdon. Posejdon przecież pojawia się tylko i wyłącznie jako wzburzone morze, więc my czujemy ich obecność i to bardzo mi się podobało.
1: Tak,
2: to był duży plus tego filmu.
1: Symbole,
2: czyli
1: prostu,
2: właśnie subtelnych symboli, chociaż trochę brakowało mi magii, jakbym to miał nazwać.
1: A pada ten wers otwierający film.
2: Tak.
1: W czasach, w których magia istniała, czy coś koło tego. Faktycznie, może mi też tego troszkę brakowało. Na pewno jeśli chodzi o montaż, mi dużo też
2: montaż
1: zbijał
2: był,
1: mnie z tropu.
2: Był
1: czasami.
2: Dziwny.
1: Był
2: ja nie rozumiałem
1: dynamiczny.
2: Czasami. Uważam, że początek w ogóle był bardzo dynamiczny. Że sam film na sam początek faktycznie był bardzo szybki i dynamiczny, jeżeli chodzi o przeskakiwanie sobie kadrów, więc nie do końca ja miałem takie wrażenie, że mogę sobie zostać z pewnymi bohaterami na dłużej sam, a nie wiem jak ty miałeś, ale mi na przykład końcówka się już trochę zaczynała dłużyć.
1: No tak, była.
2: Że tam już te sceny były o wiele dłuższe.
1: Bo tempo
2: zwolniło
1: właśnie.
2: Tak, ta muzyka też już była bardziej znajoma nam, rozumieliśmy ten charakter, więc też zaczynała się dłużyć, co oczywiście jest piękne w tym filmie i uważam, że w ogóle muzyka Nolana jest przepiękna. Ona też tam znowu powtarza ten schemat narastającej muzyki, gdzie czujemy, że dany utwór zaraz będzie miał jakieś takie wielkie uderzenie, boom, bo narasta ciśnienie. Jednakowoż nagle zmienia się pewien rytm, ton i znowu zaczyna na nowo narastać.
1: I trzyma nas cały czas,
2: za gardło w napięciu.
1: Tak, tak,
2: no
1: tak.
2: I właśnie to wydaje mi się, że bardzo dobrze działało gdzieś do połowy filmu, do 3/4, a gdzieś u mnie pod koniec już zaczynało trochę być tego za dużo.
1: No i no ja jeszcze wrócę do tego montażu właśnie, który no wydaje mi się, że jednak on jest czasami niezrozumiany, może być dla widza i taki bardzo zbyt dynamiczny i czasami można stracić w tym głowę, ale z drugiej strony patrząc na masowy rynek, no to jest to w jakiś sposób uzasadnione, bo jednak film ma 3 godziny,
2: tak.
1: A nie wiem jak ty miałeś, ale ja miałem w kinie, musiałem, nie miałem już wyboru, musiałem po prostu wybiec do toalety,
2: tak.
1: I bardzo żałowałem, nie miałem takiego uczucia z tyłu głowy, że dobra, pójdę po prostu, tylko no trzymałem się do samego po prostu końca i do momentu w historii, gdzie pomyślałem, dobra, może te 3 minuty nie będą aż takie ważne, bo dosłownie każda scena za sceną, no to jest faktycznie czymś konkretnym.
2: Tak, to, no bo faktycznie jak wygląda, i to mi się bardzo też podoba w nawiązaniu do samego Homera i do tego, że te teksty jednak czytamy. I to jest zagranie Nolana, które pojawia się dosyć często, czyli że historia jest opowiadana, a z drugiej strony wiele sytuacji, które nawiązują do tej historii, są z tą historią związane, no nagle właśnie zaczynają się zacierać pod względem czasowym i na przykład mamy właśnie takie throwbacki, czyli tak, powroty do jakiejś retrospekcje. Mhm. I tu właśnie ta rozmowa z Kalipso, bycie na wyspie Kalipso, gdzie główny bohater faktycznie gdzieś prowadzi tę historię, opowiada. No właśnie, no też jest bardzo ciekawym zagraniem, ale i też powoduje, że no nie chcemy za bardzo zostawiać tego filmu, żeby się w tym też nie pogubić, ale to, o czym wspominasz, no niektóre z części filmów, ja przynajmniej czułem, że są zbyt łopatologicznie mi wystawione, że one są nawet, że zbyt konkretne, że jakby nie idą one do odbiorcy, który faktycznie jest po przeczytaniu Odysei, który siedzi gdzieś w tych mitach greckich, wiadomo. Dlaczego film mimo wszystko był najdroższym, jednym z najdroższych filmów samego Nolana, no to tam poszło nawet, że około 500 000 000 złotych.
1: No i widzimy to, bo tam w ogóle nie ma człowiek wrażenia tego CGI.
2: Tak, takich... w ogóle Nolan, i to też jest ważne, i to też jest bardzo ciekawa część, że Nolan bardzo mocno stara się, żeby ten film był jak najbardziej realistyczny. Mm-hmm, mm-hmm. I tu jest taka ciekawostka, że główny bohater faktycznie nigdy w życiu nie miał brody. I ja przeczytałem, że to był pierwszy raz, kiedy on zapuścił prawdziwą swoją brodę.
1: Że Matt Damon generalnie
2: Tak. Że on nie nosił brody, nie mówię tutaj o Odyseuszu. Tak. Przepraszam, główny bohater w kontekście aktora, i że odzywali się w ogóle jakieś osoby z branży barberów, którzy tłumaczyli, że to jest bardzo, ale to bardzo źle wyglądająca broda w kontekście tego, że widać, że to pierwszy raz wyrośnięta broda.
1: Oh, wow.
2: I że ona wygląda też dosyć dziwnie, i ja po tym zacząłem oglądać sobie jakieś urywki filmów, które znajdowałem na YouTubie, że ona faktycznie ani nie jest gęsta, ani nie jest taka sztywna, tylko nad tym wietrze się gdzieś tam ugina, i że to widać, że te włosy faktycznie wcześniej nie wyrastały na taką długość. Więc to też jest ciekawostka. Jak bardzo sam reżyser był mocno skoncentrowany na tym, żeby ten film właśnie miał jak najwięcej efektów dodanych w postprodukcji, a jak najbardziej był realistyczny. I to się bardzo kłóci, nie wiem czy ty słyszałeś, z tą formą, jak w ogóle wyglądało nagrywanie rozmów bohatera z bohaterem.
1: Tak, poprzez tę wielką, ogromną kamerę IMAX-ową.
2: Tak, no bo właśnie, film jest nagrywany na specjalnie powstałych kamerach, dlatego że reżyser chciał, żeby jak najwięcej szczegółów się pojawiło, i jest to nagrane normalnie na filmie.
1: Na
2: taśmie filmowej.
1: Tak. I zastosowany tam jest ten system luster, tak? O to ci chodzi?
2: Że faktycznie aktor musiał patrzeć w lustro, które odbijało kolejne lustro, które odbijało aktora, który stał za wielką kamerą, bo nie mógł patrzeć na niego i równocześnie być nagrywany.
1: Mhm. No ale podobno właśnie to bardzo dobrze nawet. Był to podobno świetny wymysł i dobrze zastosowany.
2: Tak. No na pewno lepsze jest to niż Gandalf, który denerwuje się na to, że musi siedzieć dookoła całego zielonego pokoju i rozmawiać z zielonymi kukłami. W którymś momencie ten bohater, pamiętam, aktor gdzieś tam uderzył tą laską, tak, wkurzył się i powiedział, że on wychodzi z tego planu, bo on już nie może czwarty dzień rozmawiać z zieloną laską, bo nie czuje tego w ogóle.
1: No to ciekawe. No ale to nadal jednak troszkę inna sytuacja.
2: Tak.
1: Ale wiem, jak oglądałem krótki wywiad Anne Hathaway, która wcielała się w rolę Penelopy, to jeśli chodzi o jej energię, chemię właśnie z Tomem Hollandem, Telemachem, to właśnie ona w ogóle nie była w żaden sposób naruszona, i wręcz przeciwnie, oni nawet już ich pamięć ich zwodziła i mają wrażenie teraz, że jakby grali sobie ze sobą vis-a-vis. A propos tej pamięci właśnie, bo to jest ciekawe i to jest, wydaje mi się, bardzo częstym motywem u Nolana w każdym jego filmie, praktycznie począwszy od The Following, śledząc jego pierwszego debiutanckiego filmu, do przez Memento, Incepcję poniekąd, Interstellar, Tenet chyba to w ogóle jest taki cała wywrotowa tej linearnej narracji. No i tutaj też musiał Nolan po prostu to wprowadzić, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to pragnę pochwalić Nolana, że naprawdę wiernie się trzyma tej Odysei samego eposu Homera, ponieważ tak jak miałem przeczytany ten poemat na świeżo, to bardzo nawet prowadzona narracja jest identycznie tak, jak idzie nam Odyseja Homera.
2: Tak.
1: Tak jak
2: kropka w kropkę, tak. Faktycznie bardzo, ale to bardzo widać, że skupił się na
1: odzwierciedleniu.
2: Tego, bardzo dokładnie. I tak jak czytałem, miał też wiele osób, które związane były mocno z literaturą i z kulturą europejską, które mu pomagały. Też miał pełno, gdzieś tam w internecie zobaczyłem jakąś książeczkę pełną notatek związanych tylko i wyłącznie z tekstem, które były tworzone faktycznie przed jeszcze filmem. Więc w ogóle wydaje mi się, że ten film nie można oceniać zero-jedynkowo, bo on ma fragmenty, które są niezrozumiałe i ja trochę czuję, że one są takie amerykańskie właśnie, trochę dla popkultury kierowane, ale jest też dużo smaczków, które właśnie zauważa się dopiero po wnikliwym przeczytaniu Homera. I tak jak ty właśnie mówisz o samym prowadzeniu narracji, no dla mnie to był rewelacyjny smaczek.
1: No dla mnie to jest super właśnie, bo według mnie u Homera to dokładnie nie trzeba było nic zmieniać, jeśli chodzi pójście wraz z fabułą. I tak jak właśnie zaczynamy od Telemacha, który, no pomijając to jakby całą wstawkę z koniem trojańskim, zaczynamy od Telemacha, który wyrusza na wyspę Pylos do Menelaosa. Później wracamy do Odyseusza, później z powrotem do Telemacha. Tak identycznie się dzieje właśnie w samym poemacie Homera, więc to nie jest żaden wymysł Nolana.

0: ani jednego z Tomem Hollandem, niestety, może stety, ale widziałem jeden film, inny, Diabeł Wcielony bodajże, i tam chyba Tom Holland mi odpowiadał, ale był taki poprawny, nie wiem, nie jestem w stanie też się wypowiedzieć na temat Telemacha. Nie wiem. Wiem, że Pattinson na pewno mi się jako Antinoos bardzo podobał. Mi się podobał. Ale Pattinson jest generalnie dla mnie jest wybitnym aktorem.
1: Jest świetnym aktorem. I w ogóle ta jego ścieżka, którą on przeżył od Zmierzchu, czyli tak naprawdę... Tak,
0: teraz będąc Batmanem,
1: tak.
0: Który chyba no, każdy...
1: Pattinson grał w Latarniku, prawda?
0: Tak, w The Lighthouse.
1: No właśnie, The Lighthouse, przecież on też był. No, tak. Rewelacja.
0: No i w Tenecie właśnie, no, Nolana wcześniejszym również. Ale dobrze, może jeszcze zanim przejdziemy do samych aktorów, to co myślisz o tej całej sprawie z Lotosem, bo oczywiście u Homera to jest konkretny przystanek podczas podróży powrotnej, gdzie ekipa Odyseusza trafia na wyspę, gdzie ludzie jedzą lotos, który pozbawia ich pamięci i to jest bardzo, działa niczym narkotyk. Tutaj jest to wykastrowane z tej historii u Nolana, a za to figuruje jako taką motyw radzenia sobie z tą traumą. W sensie, nie no, w sumie to w ogóle nie jest radzenie sobie z tym.
1: No właśnie, to nie jest radzenie
0: właśnie,
1: sobie.
0: Kompletnie,
1: pojawianie
0: nie.
1: się bardziej.
0: Tak, tak, tak. I dla mnie ten wątek
1: w ogóle to też jest ciekawy temat w kontekście właśnie, o czym jest ten film. Czy to jest radzenie sobie z problemami?
0: No tak,
1: czy właśnie
0: tak.
1: Następowanie tych problemów? I no właśnie pytanie brzmi, jak kończy główny bohater? To też jest ciekawe w kontekście, czy oceniamy to pozytywnie czy negatywnie, już tak patrzę na ogół całego dzieła.
0: No generalnie kończy hollywoodzko w tym przypadku.
1: No w tym przypadku filmu to prawda.
0: Tak, tak. No inaczej nie mogło się skończyć oczywiście. No ale to jest bardzo ciekawy wątek. Dla mnie bardzo mętny, jeśli chodzi o przesiadywanie Odyseusza u nimfy Kalipso, w którą piękna wciela się Charlize Theron. No ale nawet jej...
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że moim zdaniem ja ten wątek faktycznie czuję za wątek, który polubiłem. Ja nie wiem, czy to nie przez fakt tego kontrastu, że po prostu ta aktorka grała naprawdę wybitnie. Wybitnie jak na ten film, bo dużo było tam sytuacji, w których widziałem aktorów i miałem mały zgrzyt. Na przykład no, przede wszystkim muszę tutaj powiedzieć, że no, główny bohater dla mnie był trochę miałki. Tak. Że ja w sumie czułem, oglądając z nim film, że w sumie to jest dosyć prostolinijna postać, że jakby faktycznie na etapie samej treści coś się dzieje z Odyseuszem,
0: no
1: ale jeżeli chodzi o jego mimikę, twarz, granie, tam cały czas mamy to samo.
0: No właśnie i Christopher Nolan z kolei powiedział, że jego wybór jest uzasadniony, jeśli chodzi o Matta Damona, ponieważ on bardzo pięknie potrafi ukazać ten dylemat, który się rozgrywa na twarzy. Ja mam może troszkę tę perspektywę wypaczoną, przepraszam tutaj bardzo Matta Damona. Dla mnie Matt Damon ma też po prostu taki wyraz twarzy, jego fizys w ogóle cały jest taki bardzo everymanowy, a Odyseusz jednak jest jakimś takim, jakąś ikoną dla mnie.
1: Tak.
0: Więc ja przez to, że obejrzałem jeszcze niedawno Powrót Odyseusza, gdzie w Odyseusza wciela się Ralph Fiennes, no to ja...
1: Czyli niebo a ziemia
0: Kupiłem pana Ralpha i aż tak, że Matt Damon, no niestety, nie trafił w moje...
1: Czyli Ralph faktycznie widać było po twarzy, po grę aktorską.
0: Ojej, okay. Ale no właśnie Powrót Odyseusza, to teraz jeśli mogę, takie dwie minuty
1: tak,
0: reklamy
1: właśnie chciałem
0: tego
1: się
0: filmu.
1: Zapytać.
0: Powrót Odyseusza skupia się tylko i wyłącznie właśnie na tym powrocie, już stricte na dobiciu do Itaki. I jest to bardzo intymna taka powieść.
1: Fantastycznie.
0: No coś wspaniałego, gdzie bardziej wychodzi ta nieporadność Telemacha i jego... nie chcę już... Dobrze, inaczej. Gdzie właśnie wychodzi ta nieporadność Telemacha, brak... jakieś zgrzyty u Odyseusza i właśnie ta trauma powojenna, gdzie o wiele bardziej ona jest wyraźniejsza, jaskrawa właśnie w tym filmie niż w Odysei Nolana, który wydaje mi się miał to też na celu. Czy właśnie sama lojalność Penelopy, która jest też bardziej te jakieś wątpliwości i nawet kuszenie jakby ze względu, tak, z natury samej w sobie, gdzie jakby 20 lat spędzasz bez męża. Jest to tam też uwydatnione i bardzo wszystko mi się wydaje przez to

0: o wiele bardziej ludzkie. I właśnie ten powrót Odyseusza jest bardzo skupiony na samym człowieku, na tych ludziach i na tym, co się dzieje, gdy tego męża i króla brakuje przez te 10 lat, 20 lat. No i sama rzeź zalotników ten realizm i brutalizm, który tam jest zachowany, no to naprawdę, no ja się na tym filmie wzruszałem praktycznie już od połowy filmu co chwilę. Mm-hmm. Na Odysei Nolana wzruszyłem się może i raz.
1: Okay.
0: Może i raz, tak, więc...
1: Kiedy się wzruszyłeś?
0: No, podczas spowiedzi Odyseusza u Penelopy, okay. Prawda? No ale to jest taki moment naprawdę i kiedy on, jak też czytałem, to jest bardzo też kolejny wspólny mianownik pomiędzy Homerem a Nolanem, co on zawarł w scenariuszu, że kiedy Penelopa bodajże mówi, że te pieśni o Odyseuszu pewnie sprawiają u ciebie śmiech, a on mówi, że nie, kiedy słyszę te pieśni, to chce mi się płakać. Jakoś to mnie tak, to mnie jakoś tak wzięło.
1: Dotknęło
0: mnie bardzo, bo to też pada wiele razy u Homera.
1: Ale tu wspomniałeś właśnie o sytuacji królowej Itaki. I ja
0: tak,
1: poczułem...
0: piękna kobieta, bardzo silna.
1: Nie wiem, czy ty załapałeś też takie trochę hollywoodzkie zagranie, że jednak tam były wrzucone takie trochę feministyczne kwestie do naszego filmu Nolana.
0: A wiesz co? Mhm.
1: Bo to była ta sytuacja, w której faktycznie chyba przypomnij mi imię, bo teraz mi szybko
0: Penelopa?
1: Wypadło. Penelopa, właśnie. Penelopa razem ze swoim synem i on tam wspomina, że czy ona zarzuca temat, co by było faktycznie, gdyby Odyseusz nie wrócił, że jeżeli on nie żyje. Mhm. I że ten syn właśnie wspomina, że to on zostanie królem i ona mówi, no ale jak to? Że ja też mogę być królową, że przecież Itaka też może mieć królową.
0: Rozumiem.
1: No tylko kwestia była taka, że ona tą królową faktycznie cały czas ma, bo ona cały czas tą królową była. Mhm. I cały czas jest. I dla mnie to też miało taki wydźwięk trochę, no nie wiem, też się spotkałem z paroma recenzjami, które dotykały tego tematu i mnie to jeszcze bardziej ujaskrawiło i dotknęło, że właśnie taki, no nie wiem, Hollywood ma coś takiego, że żeby tego jednak Oscara dostać, to trzeba spełnić parę kwestii, czy to właśnie z doborem aktorów, czy to poruszonych tematów i parę recenzentów właśnie
0: polityczną
1: zwracało uwagę, że w tym filmie jest parę takich momentów, które są po prostu odhaczeniem niepasującym i to jaskrawie widać, odhaczeniem pewnych kwestii, które żeby właśnie wspiąć się na wyżyny i dostać te nagrody faktycznie trzeba było spełnić.
0: A wiesz co, to jeśli chodzi o królową Penelopę, to mnie to tak nie poraziło w oczy. Nawet nie, przyznam się, że nie zwróciłem na to tak uwagi, bo u mnie ona bardzo była, jest silną kobietą, abstrahując już od jej lojalności, która jest też bardzo tam, no taką wydaje mi się takim archetypem lojalności kobiety wobec męża. To ona jest dla mnie po prostu silną kobietą, która daje sobie jakoś radę i wie jak, no tak jak, no... Wie, od kogo się też uczyć, prawda, Odyseusza, jeśli chodzi o ten spryt i jak manipulować tymi zalotnikami.
1: Ona też była świetnym, przecież to nie można tego rozłączać i dużo osób właśnie nie patrzy na nią względem Odyseusza, ale wydaje mi się, że też Homer przedstawił ją nie bez przypadku jako żonę właśnie tego największego spryciarza, tego człowieka, który tak naprawdę w świecie, gdzie no, istnieją głównie jakieś archetypy tego, że bohaterowie są przedstawiani jako ten archetyp siły, archetyp władzy, archetyp waleczności, tu nagle pojawia się bardzo taki ludzki aspekt. I tu też trzeba wspomnieć przy Odysei o tym, czyli ten aspekt, że można być sprytnym. Można gdzieś władać nie siłą, ale intelektem. Tak. I ona była równie sprytna jak Odyseusz.
0: Tak, dokładnie.
1: I tu jeszcze tak dorzucę, no przecież sama aktorka nauczyła się w ogóle pleść.
0: Tak,
1: ona sama musiała i Nolan gdzieś ją przymusił do tego, super, żeby ona się nauczyła faktycznie pleść ten swój, tkać. Dokładnie.
0: To ja właśnie przejdę teraz dalej, bo według mnie Kirke była tym takim właśnie uzupełnieniem tego, o czym ty wspominałeś, jeśli chodzi o ten może feminizm i te kilka rubryczek, które trzeba wypełnić pozytywnie, jeśli chodzi o Hollywood. Ale było to bardzo sprytnie właśnie przedstawione wszystko, gdzie faktycznie mężczyźni...
1: pomiędzy słowami.
0: Tak, wplecione.
1: Ale w sumie w jaką inną scenę, oprócz właśnie może tej królowej, można to było wpleść, no bo jednak no, cała sytuacja tutaj pokazuje tą wielkość tej kobiety nad kruchością losu tak naprawdę człowieka, który za karę trafił do niej, wysłany przez, znaczy no nie wysłany, no ale gdzieś tam ten Posejdon nad
0: wiesz
1: nim.
0: Wiesz co? Właśnie tutaj mamy trzy w sumie kobiety. Mamy Penelopę, która jest tym wymiarem takim lojalności i takiego poświęcenia, które może prowadzić do jakiegoś uleczenia, ale to jest, wydaje mi się, właśnie ta najdłuższa i najcięższa droga, pełna wyrzeczeń. Mamy Kalipso, która jest częścią tego odurzenia i narkotyku i właśnie nieradzenia sobie, wręcz wypierania, która no, zaczęła chcąc nie chcąc karmić Odyseusza tym lotosem w tej ekranizacji akurat, w tej adaptacji. I mamy Kirkę, która totalnie chciałaby przeprowadzić rzeź, wydaje mi się, i sprowadzić właśnie mężczyznę do tego, który niszczy, gwałci, zabija, sprowadzić do tej swojej tak pierwotnego ucieleśnienia, ze zwierzęcenia, czyli właśnie do tej świnki, gdzie to jest swoją drogą bardzo piękny motyw. No, mi się to bardzo podoba. Jak ona lepiła te twarze ludzkie w mordę świńską, za przeproszeniem.
1: No muszę ci powiedzieć, że to była ta scena, która mnie urzekła tak scenograficznie. I muszę ci powiedzieć, że też koń trojański był przepiękną sceną. Mi się bardzo podobał.
0: Totalnie nie.
1: Mi się bardzo podobało to, jak był zakopany do połowy w tym piachu.
0: No to
1: jak
0: był fajny
1: koncept, faktycznie.
0: Gdzie oni tam w tych wszystkich topili w środku tego konia.
1: Ale to też dlatego, że właśnie był bardzo realistyczny. Powstało tych koni, słyszałem, że 4 albo 5,
0: naprawdę?
1: One wszystkie zostały zniszczone, no bo oni ciągnęli tego konia przez ten cały piach gdzieś się wyrywały te elementy. Ja ci muszę powiedzieć, że po prostu nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać. Znowu czekałem na tego konia na jakichś dziwnych kółkach, przedstawiany tak często w ten sposób, a tu nagle faktycznie, no dla mnie to było z tym jeszcze słońcem zachodzącym przepiękna scena.
0: No nie wiem, no dla mnie właśnie koń z Troi z 2004 roku o wiele bardziej był przekonujący i bardziej właśnie
1: tam
0: taki
1: był
0: naturalistyczny.
1: Taki potężny. Tam był moim zdaniem potężny,
0: to
1: i też był maszyną.
0: To też był potężny.
1: Ale tam był taką maszyną potężną.
0: Ja na początku, jak spojrzałem na tego konia z kolei Nolana, to myślałem, że on jest z żelaza w ogóle. Tak jakoś się lśnił na tym słońcu. Był taki, no nie wiem, dla mnie zbyt już taki, no właśnie nawet niepatetyczny. Właśnie dla mnie troszkę był groteskowy ten koń. Zbyt dokładny, zbyt piękny, jak na tę starożytność to była w końcu. No nie wiem. No generalnie wiele takich wizualnych rzeczy mi się gryzło. Było takich bajkowych, co pamiętam, mi też nie pasowało u Del Toro we Frankensteinie tym najnowszym.
1: Okay.
0: No ale to jest takie czepialstwo się wizualne,
1: no, że
0: nie trafia w mój
1: jednym się
0: gust.
1: Jednym się podoba,
0: oczywiście,
1: jak się pojawiają takie rzeczy, niektórym się nie podoba.
0: Jak już mówimy o tym, to jeszcze chcę poruszyć temat zbroi samych w sobie, które według mnie wyglądały równie dobrze, jak te u Wiedźmina Netflixowskiego.
1: Dosłownie. Jakby to, że one były przecież przez cały film, ja nie wiem dlaczego oni nie pomyśleli, że to jest ta główna rzecz, którą muszą się zająć. Jakby
0: no, może Nolan
1: Darth Vader, przepraszam, ale takie miałem poczucia tej ciemnej, wielkiej zbroi.
0: Ale to jest co innego akurat z Agamemnonem.
1: No dobra, to akurat też czytałem w ogóle recenzję, że to jest
0: wyolbrzymienie specjalne,
1: że to jest trochę
0: tej głowy państwa, która sieje spustoszenie i kieruje się zyskiem i poświęci wszystko tylko po to, aby powiększyć granice państwa.
1: Ale też rozumiesz, że w całej tej otoczce tych zbroi właśnie Odyseusza też, no właśnie, jakby to było dobre, to ta zbroja nagle by była takim kontrastem, który byłby tym specjalnym kontrastem.
0: No
1: ja bym widział, że to o to chodzi i to jest kolejny jakaś właśnie archetyp. A tu nagle to wszystko zaczynało wyglądać i to dla mnie była taką trochę wisienką na torcie, że rozumiem, jakby to odciąć od całości,
0: to
1: faktycznie super.
0: To
1: ale w tym kontekście, kurczę, to było dla mnie zwieńczenie trochę takiej...
0: Dla mnie sam Agamemnon to jest też świetne przedstawienie postaci, w tym sensie, że nie pokazują nam jego twarzy, czyli on jest w ogóle już takim...
1: Tak.
0: No może każdy może sobie go zastąpić kim chce ze współczesnego nam świata.
1: Jest ta scena, gdzie on zdejmuje faktycznie tylko i wyłącznie tam od tyłu widać to, ten hełm,
0: albo
1: pojawiają się te włoski, ta mała głowa, prawda?
0: Albo gdy ginie w tej wannie, bardzo tak. nam znane, i jest tylko fragment tego mm-hmm. oka, twarzy, gdzie, który nam pokazuje emocje.
1: Tak.
0: Ten jedyny tak. moment, ten jedyny przejaw emocji, kiedy człowiek tak. umiera.
1: Tak. A co sądzisz, jak już rozmawiamy o scenografii, o cyklopie?
0: Polisenie. Super, mm-hmm. świetny, przepiękny. Ja nie mogłem, po prostu byłem tak pod wrażeniem, patrzyłem w ten przekrzywiony nos.
1: Świetnie
0: w to oko,
1: wykonany.
0: Które również jest
1: przekrzywione o 90
0: poziomie.
1: Stopni. Tak.
0: Więc tak, no coś wspaniałego.
1: Tu myślę, że akurat ludzie, którzy byli odpowiedzialni za projektowanie tej postaci, no wykonały kawał
0: spełnili.
1: Dobrej roboty.
0: Tak.
1: I no ja też uważam w ogóle, nie wiem, czy ty widziałeś, ale cała ta lalka została zbudowana na miejscu.
0: Nie gadaj, to
1: i
0: ja
1: ona
0: widziałem.
1: Była normalnie działająca jak lalki ciągnące za małe sznureczki i ona miała okay. po prostu sznury okay. i ona się ruszała, więc tylko te fragmenty łączenia ze sobą stawów, które normalnie były przy tej lalce puste, jak właśnie tam przedramię łączące się z
0: to
1: całą
0: zostały
1: ręką,
0: wypełnione
1: zostały
0: pewnie.
1: Wypełnione przez CGI, przez co to też daje bardzo dobry efekt i to widać na przykład po świetle. Ja zwracałem uwagę przez to, że no trochę mm-hmm. właśnie z tym artystycznie, wizualnie się gdzieś tam łączę. Zwracałem uwagę na takie małe szczegóły, jak się pojawia światło, bo to bardzo często wtedy widać, czy coś było całe CGI tworzone, że coś nienaturalnie powstaje. Tam rewelacyjnie to naprawdę zostało wykonane i super. Ta scena mi się bardzo podobała i tworzenie
0: I
1: właśnie...
0: horror w ogóle, jaki nawet zrobił.
1: Tak,
0: to jest
1: The Witch,
0: szalone.
1: Dosłownie.
0: Szalone. No Eggersowo bardzo było. Nie? Jakby ta ciemność mm-hmm. i nie wiadomo, co wyjdzie z tej ciemności mm-hmm. i nas zje i porwie.
1: Tak.
0: No to jest bardzo tak. intrygujące. Nigdy tego jeszcze chyba nie było u Nolana.
1: To prawda, prawda.
0: Nigdy nie było.
1: No i właśnie tu gdzieś dotykamy tego tematu, który gdzieś tam wspominaliśmy, że no właśnie, wydaje mi się, że wzięcie pod tematykę kolejnego filmu Odysei u Nolana też było pewnego rodzaju konsekwencją, bo gdzieś te wszystkie filmy, czyli ten Interstellar, Inception, Dunkierka, Oppenheimer.
0: Wyżej,
1: to wszystko jest.
0: Olimp,
1: tak,
0: nie?
1: To wszystko jest o tym jednym bohaterze. No nawet ten Batman, który u niego gdzieś tam gra, też przechodzi pewnego rodzaju drogę.
0: Też
1: te wszystkie jego filmy mm-hmm. polegają na
0: jakąś
1: tym,
0: podróż,
1: że on ma tą swoją podróż mm-hmm. i to taką tragiczną podróż. Więc ja muszę Państwu powiedzieć, że jakiekolwiek by nie były recenzje, dla samego doświadczenia warto ten film i tak obejrzeć.
0: On bardzo
1: bo...
0: szybko Państwo minie.
1: Tak. Tak, dokładnie. To też chciałem wspomnieć o tym, co ty mówiłeś, o tej przerwie, żeby gdzieś wyjść. Są filmy, które faktycznie takiej przerwy potrzebowały i tu się bardzo cieszę i wysyłam Państwa do filmu ostatniego, czyli o matko boska.
0: Adrian Brody może?
1: Nie, chciałem wspomnieć o tym filmie, który miał 15-minutową przerwę. 3,5 godziny on trwał. On był o tym architekcie brutalista.
0: No to
1: tak
0: Adrian
1: się
0: Brody
1: nazywa.
0: Właśnie.
1: Tak.
0: Okay.
1: I on też... miał tą 15-minutową przerwę. Jasne. I tu mi się wydaje, że właśnie tej przerwy nie było trzeba. Że jakby faktycznie ona by spowolniła te akcje, może by pocięła te akcje na dwie części i wtedy formalnie trzeba by było coś tam wymyślić i może to by było ciekawe. Mhm. Jednakowoż i tak ten film no właśnie, wszystkimi swoimi elementami bardzo trzyma w napięciu. Okej, okay, ten główny bohater trochę mi nie pasuje, aktor, w kontekście, że on nie wybijał trochę z tego napięcia. No właśnie
0: był,
1: przez to, że nic się trochę nie działo
0: bardzo
1: na jego
0: poprawny,
1: twarzy.
0: Wydaje mi się, że też, no, gdy gra się Odyseusza, taką ikonę,
1: tak.
0: to potrzebna jest jakaś odwaga, jakieś takie...
1: Ale też to jest ciężkie, żeby zagrać 9 lat. Znaczy, wiesz, chodzi o to, że ten film jest pocięty, no ale to jest 9-letnia podróż,
0: no tak,
1: która
0: tak,
1: no
0: tak.
1: faktycznie też trzeba w jakiś sposób... No,
0: że taki żarcik.
1: Okej, okay. nie. Tu chodziło rozumiem. Bardziej o to, że to też jest ciężkie do złapania, żeby w ogóle w filmie przedstawić jakiś bardzo długi czas.
0: No i dobrze, przejdźmy może w końcu do tego, na co wiele osób ostrzy zęby, może nas słuchając,
1: no
0: czyli
1: właśnie.
0: Do wyboru aktorów. Ja wczoraj miałem okazję jeszcze rano porozmawiać z Konradem Mędrzeckim. Mu się w ogóle też scena z Kirkę w ogóle nie podobała, z tymi świniami. Okay. Dla mnie to jest jedna
1: nie,
0: z lepszych...
1: Nie, dla mnie jedna z jednych lepszych scen,
0: tak,
1: prawda?
0: Pozdrawiamy cię, Konradzie, serdecznie.
1: Ona trochę odbiega w ogóle od pierwowzoru. Tego, jak było opisywane
0: tak,
1: u Homera, ale uważam, że dobrze.
0: Nie, bardzo wiele. Generalnie odbiega scen od pierwowzoru, ale na przykład, dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do wyboru aktorów, to Syreny. Ja chcę poruszyć temat Syren, bo na przykład wiele słyszałem głosów, że nie podobało się ludziom przedstawienie tego, a mi się z kolei bardzo podobało. Jeszcze nie było w sumie takiej okazji zobaczenia, czy właśnie nie zobaczenia Syren. Skupiłem się tylko i wyłącznie na tym głuchym podziwianiu tego, co może przeżywać osoba, która tego to słyszy. Tak. Ja liczyłem na taki właśnie, dla mnie to jest oryginalne podejście do tego tematu.
1: Ja chciałem powiedzieć,
0: że wiele osób się zawodzi. To jest dla mnie troszkę niezrozumiałe. Bo wtedy Matt Damon faktycznie pokazał jakąś bardzo ładną gamę emocji. I to podoba mi się, że my się wtedy wycofaliśmy do całej załogi statku, która z zatkanymi uszami woskiem śledziła to, co się dzieje z tym Mattem z Odyseuszem i tylko te syreny tak z oddali mogliśmy na nie łypnąć okiem.
1: No ja ci powiem szczerze, że ja czytając Kawkę, on ma jeden krótki wywód, który nazywa się Milczenie Syren i on tam właśnie trochę mówi, że a co jeżeli syreny nie istnieją i milczą i tylko i wyłącznie ta historia o syrenach wprawia właśnie samych korsarzy o szaleństwo i gdzieś domysły i okej, nie będę w to wchodził. Mhm. Mi akurat właśnie to, że ich nie było, bardzo się podobało.
0: Jakby też,
1: to tworzyło tą atmosferę właśnie tego, że coś wisi nad tą sytuacją i to napięcie, które wtedy się budowało na tym statku zamkniętej przestrzeni, niemożliwości ucieczki gdziekolwiek.
0: Ta biel taka jaskrawa, rażąca, nie? Tak, ale tworząca niepokój właśnie w kontraście tej ciemności.
1: I jeszcze ta scena właśnie z lepieniem świń, ta scena z...
0: Niewiele naprawdę plusów, jeśli chodzi o to.
1: Tak, że one mi trochę dały to, że były te sceny, które właśnie były przepiękne i były właśnie z tym cyklopem, które już wprawiły mnie w to, że te syreny mogłyby być dobre, więc nie potrzeba ich.
0: Tak, tak, ale tym bardziej, że ja się zastanawiałem, jeszcze jak już dochodziło do, podchodziliśmy powoli narracyjnie pod te syreny, to się zastanawiałem, kurczę, Nolan, to jak ty to wymyśliłeś? Co te syreny mogą śpiewać? I właśnie dla mnie to było sprytne wyjście z tej sytuacji, bardzo trudnej. I kiedy jeden z załogi pyta Odyseusza, co ty słyszałeś, no to też odpowiedź jest bardzo piękna. To nie będzie dokładny cytat, ale słyszałem o tym wszystkim, co kiedykolwiek mogłem chcieć w życiu, ale czego nigdy nie mogłem dostać. No. I to jest taka indywidualna rzecz, którą
1: każdy... Ale to właśnie pokazuje tą moc, prawda? Która naprawdę tego śpiewu była i jest powiedziana przez osobę, która to słyszała i może przez siebie trochę jak gdyby zredagować.
0: No bo Odyseusz właśnie, jeśli ktoś nie widział czy lub nie czytał jeszcze, to zaspoileruję, że Odyseusz jest przywiązany właśnie
1: do
0: masztu specjalnie, żeby nie rzucić się do tych syren, gdzie jeden z załogi odrywa sobie wosk od ucha i puszcza się w pław.
1: Tak, tak.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy z kolei do właśnie tego castu.
1: Musimy już powoli kończyć.
0: Nie musimy, jeszcze mamy chwilę. Fryderyk nam tutaj kiwa pobłażliwie głową. Taki temat wydaje mi się, że głupio zakończyć teraz tak prędko. Chyba, że ty musisz gdzieś się spieszysz.
1: Znaczy ja mam pracę tylko od 16, ale to od 16, więc powiedziałem już, że na pewno się spóźnię, więc się spóźnię jeszcze troszkę.
0: No to się spóźnisz jeszcze troszkę.
1: Żaden
0: to są ważne tematy, na pewno zrozumiesz.
1: Bardzo dobrze. Ja uważam, że przez chwilę nawet tak myślałem, że jeżeli chodzi o właśnie castingowanie i tak dalej, to że to też, nie wiem, może była świadoma decyzja pod to, żeby zrobić trochę rozmowy na temat tego filmu, żeby poruszyć ten temat, bo tak naprawdę z tych postaci, o których było jak najwięcej różnych kłótni, różnych dyskusji, na ekranie były po dwie, trzy sceny.
0: Tak, dwie, trzy minutki zajęło
1: dosłownie.
0: To nagle.
1: Nagle się okazało, że to, o czym trochę miał być ten film w kontekście dyskusji społecznej, w ogóle o tym nie był.
0: Tak, dokładnie. I to było bardzo też kolejny raz spryt, wręcz odysejski Nolan prezentuje, bo no dyskusje...
1: Ładnie to powiedziałeś.
0: Tak, bo dyskusje już to wywołało na miesiące przed premierą.
1: Tak.
0: I już wszyscy hurdur, czarna Helena, trans Achilles, a tutaj nawet Achilles się okazuje nie istnieje w tej powieści. Helena czarna zajmuje zajmie 3 minuty, Klitajmeistra, jeśli jest jej siostrą, to również no, wypadałoby, żeby była tego samego koloru skóry, prawda, już w tej adaptacji.
1: Tak.
0: I co jest ciekawe, to jest super, bo co jeśli Nolan wychodzi na rasistę, mój drogi, bo wyobraź sobie, że na przykład Penelopa jest tutaj pięknym przedstawieniem tej lojalnej, pięknej kobiety,
1: tak,
0: która czeka te 20 lat na męża i jest, no, jest biała, prawda,
1: tak,
0: a z drugiej strony mamy Helenę, która jest czarnego koloru skóry i która... nie, przepraszam, Klitajmeistrę czarnego koloru skóry, która po powrocie męża zabija go brutalnie, więc tutaj też wchodzi Nolan
1: w jakiś w drugą stronę nie zadziałał.
0: Grunt. Właśnie, więc może ci wszyscy, którzy się denerwują, niech
1: spojrzą na to. A to ciekawe, czy właśnie nie strzelił oczkiem, że uznał,
0: no właśnie,
1: że no dobra.
0: Bo jest to troszkę wywrotowe i pełne ironii poniekąd. I gdzie z kolei, no bo można tak na to spojrzeć, tym bardziej, że według mnie też bardzo świetnym jest to wyborem, że Helena jest czarna, ponieważ Helena z samego tutaj dyskursu od tysiącleci, właśnie ona jest tym przedmiotem, przepraszam, że tak powiem, ale kłótni, prawda?
1: Tak.
0: Dwóch mocarstw,
1: tak,
0: i wielu mężczyzn. I teraz jak Nolan mógłby uczynić ją jeszcze raz obiektem tych kłótni, tylko pomiędzy nami, współczesnymi ludźmi? Czyniąc ją właśnie czarnoskórą. Właśnie.
1: Tak, fantastycznie. Szczerze? No, bardzo
0: więc,
1: ciekawa interpretacja.
0: Tak,
1: super.
0: Więc dla mnie to jest no genialny ruch z jego strony. Nie, to nie są akurat moje przemyślenia. Ja to jest zapożyczone od profesora Marka Więcowskiego, który właśnie napisał też książkę Homer na nasze czasy i miałem okazję go słuchać. I też mnie zaskoczyło w ogóle to, co on powiedział jako taki znawca, historyk Homera. I on też wiele razy wspomniał o tym, że Homerowi by się ten film podobał.
1: To właśnie. Nie.
0: Więc to też jest ciekawa interpretacja.
1: Też mi się wydaje, że ten film faktycznie, i to jest świetne, i tu wydaje mi się, że dotknęliśmy tego sedna, że jednak ten film będzie się podobał osobom, które lubią przeczytać Homera. I lubią faktycznie wejść w tę historię, przeżyć tę książkę, bo tak samo dobrze wydaje mi się, że przeżyje się ten film, zwracając uwagę mniej na te... przyzwyczailiśmy się do tego, żeby właśnie oceniać filmy pod kontekstem innych filmów, ale ocenić ten film może nie myśląc o innych filmach, ale myśląc właśnie o tej książce, która powstała. Myślę, że to jest dobre odniesienie, to jest też współcześnie. Mimo wszystko, jak teraz tak krytykujemy, to jest dobrze zagrany film. To nie jest nie jest tak, że to aż tak bardzo wadzi i gdzieś
0: wiele
1: zabiera.
0: Pięknych ról,
1: tak,
0: na pewno mnie
1: jest się czego trzymać. Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć od siebie, żeby może złapać jakieś takie współczesne odniesienia w ogóle do samego Homera dla fanów. No zdecydowanie bym polecił również Ulyssesa, czyli Odyseję, i to jest Jamesa Joyce'a. Książka, o której wspominaliśmy nieraz na naszych audycjach.
0: Ja
1: fantastyczna.
0: Muszę się za nią zabrać.
1: No i wydaje mi się, że z takich bardziej współczesnych już filmowych, no to proszę Państwa, Odyseja kosmiczna. To już nagle też jest gdzieś opowieść o powrocie, ale w zupełnie innych czasach. 2001 Space Odyssey, tak się nazywa w oryginale. No i tu też jest znowu nawiązanie do powrotu, do przekraczania granic i jak najbardziej.
0: Ja, jeśli chodzi o to jeszcze raz zarekomenduję Powrót Odyseusza z 2024 roku. Też bardzo świeżynka, która w ogóle tak umknęła masowemu odbiorowi. Naprawdę, ja też dopiero doszukiwałem się jakichś tekstów kultury, to zobaczyłem, gdzie Juliette Binoche i wciela się w Penelope, Ralph Fiennes w Odyseusza, i to, co oni prezentują, właśnie według mnie chemia między nimi jest nie do zastąpienia już i ja nie mogę, paradoksalnie oglądałem ten film po to, aby powiększyć mój wachlarz wiedzy na temat tego, co miałem obejrzeć później, Odyseję Nolana, a to Powrót Odyseusza ze mną jest do dzisiaj i cały czas jakoś rezonuje i cały czas nie mogę go wyrzucić z głowy i będę chyba musiał powtórzyć ten seans, naprawdę, bo ta intymność, wydaje mi się, i takie uczłowieczenie do maksimum właśnie tego eposu w jego końcowym, tej końcowej sekwencji, no to mnie po prostu kupiło całym sobą. No i Ralph Fiennes to jest naprawdę, to jest geniusz aktorstwa. Telemach jedynie mnie tam bardzo gryzie. W niego się wciela młody Plummer. Nie wiem, czy on ma jakieś powinowactwa z Christopherem Plummerem. Jeśli tak, to no to geny jakoś tam gdzieś gdzie indziej poszły. Mm-hmm. Ale on niech już ujdzie w tłumie. Jakby
2: gdzie
0: przy tym...
2: indziej poszły? Dzięki za ten tekst.
0: Nie no, jakby ujdzie w tłumie, jeśli przy Juliette Binoche i Ralphie, no to naprawdę to jest coś pięknego. Mm-hmm. Więc...
2: Ja też polecam Państwu, tak szybko wspomnę, już kończąc, pojawiło się na YouTubie i dzisiaj to sprawdzałem, bardzo dużo w ogóle czytań Odysei, ale w tym oryginalnym swojej formie, czyli właśnie w formie pisanych heksametrem. To jest forma, która polega na tym, że na samym początku mamy to jest nie głoski, tylko sylaby, dłuższą sylabę, potem dwie krótsze, znowu dłuższa, dwie krótsze i to polega na tym, że to wtedy staje się bardzo rytmiczne. I gdzieś są próby odczytania tego przez jakichś współczesne osoby, można sobie przesłuchać. To jest bardzo ładnie w ogóle to brzmi i ciekawe, żeby to gdzieś sobie przesłuchać właśnie.
0: Więc tak myślę, że konkludując już,
2: tak.
0: To jest Odyseja, adaptacja Odysei, godna na nasze czasy, myślę.
2: Tak. Wydaje mi się, że Odyseja w ogóle jako sam temat jest godna naszych czasów.
0: Na każde czasy.
2: Bo to jest właśnie, to jest osoba, no bo kim jest Odyseusz, to się tłumaczy tak, że to jest osoba, która cierpi. Odyseusz to ten, kto cierpi lub ten, kto budzi nienawiść. To
0: naprawdę?
2: Są dwie różne...
0: Tak, jest tłumaczenie.
2: To jest tłumaczenie.
0: To jest ciekawe, bo według mnie to on zadaje cierpienie na
2: właśnie,
0: prawo,
2: no troszkę, ten, no. który budzi nienawiść, to jest też bliższa też, prawda? Okay, ale no właśnie, ten everyman tu też trochę jest przedstawiony w kontekście tego, że no my wszyscy gdzieś wracamy na nowo się gdzieś...
0: metafora życia.
2: Metafora
0: to się
2: życia.
0: Nigdy nie podobało na lekcji języka polskiego.
2: To prawda, ale teraz mi się coraz bardziej podoba, chyba dlatego, że dorastam faktycznie.
0: Nie, po prostu 3 tygodnie podróżowałem. Nie, no nie, nie 3, ale
2: no
0: teraz
2: tak, też podróżowałem, tak.
0: Troszkę też. Tak. Więc może jest ci to bliskie, po prostu ja siedziałem tutaj.
2: No i przecież motyw syren, konia trojańskiego, cyklopa, to są też motywy, które pojawiają się cały czas w kulturze współczesnej.
0: Totalnie, tak.
2: Więc i wydaje mi się, że bądź co bądź jest to film, który warto obejrzeć.
0: Tak, i mamy naprawdę wiele takich podręcznikowych postaci, które mogą służyć za egzemplarz, odzwierciedlając po prostu ludzi z naszych czasów. Mamy tego Agamemnona, to sobie mogą Państwo sami to powiedzieć, kogo on może obrazować. Kirkę, która może właśnie obrazować wiele też osób. Tak, ale też mamy szlachetne postaci, które mam nadzieję będzie ich coraz więcej, takich jak Telemach, który stara się stanąć na wysokości zadania. No finalnie możemy uznać, że udaje mu się, niech będzie.
2: Niech będzie.
0: I Penelopa, która też jest bardzo szlachetną personą. Odyseusz, na ile jest szlachetny, na ile nie, no to jest też, wydaje mi się, zupełnie inny temat na kolejną audycję, myślę, bo...
2: Tak, że tu trzeba by było ocenić wiele jego aspektów.
0: Tak,
2: no myślę, że słowami zakończenia, proszę Państwa, jeżeli kiedykolwiek zdarzy się Państwu utknąć u cyklopa i uda się jeszcze jakimś cudem od tego cyklopa
0: no
2: uciec,
0: nie porywać się,
2: to nie ma co
0: nosić,
2: krzyczeć tak, że swojego się, nazwiska,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak, dokładnie. Bo mogą Państwo
2: wymyślcie sobie ksywę.
0: Wrócić
2: tak jak
0: 7
2: temu.
0: Lat później. Nie fajne. Albo jeśli trafią gdzieś Państwo na wyspę, jakaś piękna kobieta będzie państwa karmić jakimś dziwnym białym kwiatkiem, to no też może czasami warto by go nie wziąć do buzi. No.
2: Tak, zobaczyć jak się człowiek czuje bez tego kwiatka.
0: Na przykład. Ale to też jest właśnie super, tekst. Właśnie to radzenie sobie z traumą. To jest fajny koncept, bo też wydaje mi się potrzebny nam współcześnie.
2: Tak.
0: Troszkę rozbiera też tę taką męskość unoszącą
2: to
0: się.
2: To też mi się bardzo podoba.
0: Właśnie.
2: To w ogóle, jeżeli chodzi to przy Homerze, czytaniu Homera, właśnie zdałem sobie sprawę, że kurczę, to faktycznie jest w sumie, tak jak wspominaliśmy na początku, pierwsze przedstawienie i wejście w ten świat już nie danych postaw,
1: ale bardziej psychologii człowieka i że już na tym pierwszym przedstawieniu tej psychologii człowieka jest rozbijane to, że nie powinniśmy dążyć ku właśnie tylko i wyłącznie cnotom, ideałom i gdzieś właśnie zakładać tę maskę cnót, ale zastanowić się głębiej nad naszym życiem i zastanowić się nad tym, i to też jest dla mnie bardzo ciekawe i cały czas wspominam o tych 9 latach, czyli właśnie nad tym, jak długo trwa w sumie nasza podróż. Mhm. I że my czasami potrzebujemy szybko we współczesnych światach reakcji, zmiany, a że to tak naprawdę jest bardzo długi proces.
0: Tak, tak.
1: I gdzieś ten film znowu i książka jakoś tak, to jest to, co ja wyjmuję jakoś prywatnie, czyli to, że przybliżyło mnie do tych procesów, że one są bardzo długie i że ten współczesny świat właśnie chyba tych dłuższych filmów też potrzebuje.
0: Jak najbardziej.
1: Super.
0: I tym akcentem będziemy zmierzali już dużymi krokami do końca. No ale dzisiaj się popatrz, jak się spieszyliśmy powoli.
1: Cudownie. Bardzo się cieszę.
0: Cudownie.
1: Nie było mnie fantastycznie, że, tak, że udało
0: troszkę
1: się.
0: Troszkę ponadrabialiśmy tak. ten czas. Zapowiedz Tymku Jacka Kaczmarskiego tak, utwór. Zostawmy. Ja się już pożegnam
1: to
0: z państwem.
1: Powtórka z Odysei.
0: Dziękuję bardzo za tę audycję.
1: Tak, nie wiedziałem, w którym momencie się pożegnasz. Żegnaj, Igor.
0: Żegnam. Dziękuję ci za pozwolenie. Miłej niedzieli życzę. Do usłyszenia za tydzień. Tymku, czyń honory. Audycję oczywiście realizował Fryderyk Litwin.
1: Ja serdecznie państwa zapraszam w takim razie na powtórkę z Odysei, czyli opowieść o tym, jak faktycznie próbował odnaleźć się Odyseusz, co go spotkało, jakie miał myśli, kiedy już był chwilę przed powrotem do swoich ziem, do Itaki i co w ogóle jest z nim i jego synem wspólnego. Także Jacek Kaczmarski, powtórka z Odysei, a ja w tym momencie również się żegnam. Spokojnej niedzieli życzę. Fryderyku, dziękuję ci serdecznie. Kubo, przepraszam, że pomyliłem cię z Kamilem. Miłego wypoczynku.

zatokach i cieśninach. Czy młodzieniec znajdzie tatę, czy rozpozna ojciec syna, czy ruszając na swą troję syn udźwignie ojca zbroję.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Budzisz się i słuchasz.

0: Ale YouTube Czarne Niebo. Opowiemy Państwu o tym, co się dzieje na wschodzie, o tym, co się dzieje na Ukrainie, jak wygląda wojna rosyjska przeciwko Ukrainie, ale dzisiaj będziemy mówili dużo o relacjach polsko-ukraińskich, bo naszym gościem będzie były minister spraw zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz. Będziemy rozmawiali nie tylko o sprawach polsko-ukraińskich, ale o polskiej polityce zagranicznej, oczywiście z naciskiem na sprawy polsko-ukraińskie. Wojciech Jankowski opowie o przedstawieniu teatralnym zawierającym opowieści Ukraińców, którzy doświadczyli boleśnie rosyjskiej agresji. I powrócimy też do sprawy małego Nazara, który w rosyjskim ataku na Kijów stracił mamę. Czarne Niebo, raport dzisiaj realizowany przez Lecha Rusteckiego na kanałach YouTube i przez Fryderyka Litwina na antenie Radia Wnet. Zaczynamy oczywiście od spraw bieżących.
1: Czarne Niebo.
0: Czarne Niebo raport, a ze mną jest Artur Żak w Lwowie. Artur, dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Obserwujesz, co się dzieje i dzisiaj rzeczywiście mamy gorące wiadomości, wiadomości nie tylko z ostatnich godzin, ale właściwie z ostatnich chwil, bo chociaż przed anteną, przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, jak piękna pogoda jest dzisiaj na Ukrainie i w Polsce zresztą też, ale to piękna pogoda nie powstrzymuje brutalności wojny ni rosyjskich ataków.
2: Niestety nie. Właśnie przed chwilą zjawiła się informacja, że w Czernichowie rosyjski bezzałogowy statek powietrzny trafił w hipermarket, a tak naprawdę supermarket spożywczy w Czernichowie. Co najmniej 16 osób odniosło obrażenia. Dwie osoby zginęły na miejscu, z czego jedna osoba to jest 10-letnia dziewczynka. Dosłownie dwie godziny temu kolejny bezzałogowy statek powietrzny typu Banderol rosyjski trafił w Charkowie bezpośrednio w dom mieszkalny. Na razie jest ustalana ilość osób poszkodowanych. Ostatnie informacje mówiły o 16 osobach potrzebujących pomocy medycznej. Całe szczęście nie było informacji o osobach zabitych. Jednocześnie dzisiaj także w dzień doszło do uderzeń między innymi w Krzywym Rogu, Zaporożu, i w innych miejscowościach, przeważnie zlokalizowanych w centralnej czy też wschodnio-centralnej i wschodnio-południowej części Ukrainy. Jeżeli chodzi o front, to tak naprawdę największą presję Rosjanie wywierają, jeżeli chodzi o presję lądową na kierunku pokrowskim, konstantynowskim, hulejpolskim. Ukraina stara się odpowiadać właśnie głębokimi uderzeniami w rosyjską logistykę, w system energetyczny w postaci systemu paliwowego, ale także w obronę przeciwlotniczą. Wczoraj między innymi Ukraina uderzyła ponownie w rafinerię w Tiumieniu. To jest niemalże 2000 kilometrów od granicy ukraińskiej, czyli w Syberii. Co najmniej 3 trafienia w systemy przetwórstwa ropy naftowej. Dodatkowo przez cały wczorajszy dzień, dzisiejszą noc i dzisiejszą noc był ponownie atakowany Krym. Tym razem tak, żeby środki napadu powietrznego ukraińskie dotarły na południe Krymu, atakując między innymi system energetyczny w postaci podstacji. Częściowo Krym także na południu jest pozbawiony energii elektrycznej. Jedno z takich chyba moim zdaniem też ważnych doniesień to jest to, że prezydent Zelenski powiedział, że Rosja w najbliższym czasie ma zamiar wykorzystać ponownie żołnierzy Korei Północnej, około 30 tysięcy, tak informuje wywiad ukraiński, zarówno główny zarząd wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony, jak i zarząd wywiadu zewnętrznego. Już są przygotowywana logistyka w postaci właśnie miejsc, w których dani koreańscy, północno-koreańscy żołnierze mieliby być ulokowani. No i chyba taka jedna z głośniejszych informacji z tego tygodnia, a mianowicie w tym tygodniu pod Kijowem na prywatnym poligonie Stowarzyszenie Przemysłu Zbrojeniowego, czy też Federacja Przemysłu Zbrojeniowego Ukrainy. Prywatna struktura organizowała duże targi systemów obronnych, przede wszystkim systemów WRE, jak i systemów bezzałogowych. Niestety w to miejsce przeleciało co najmniej 3 pociski rakietowe, 3 balistyczne rakiety, mówiąc tak oględnie. Zginęło 10 osób, 100 osób odniosło obrażenia, z czego wśród tych 100 osób spora część poszkodowanych odniosła bardzo poważne obrażenia. Między innymi także zginął na miejscu jeden ze współpracowników polskiej firmy zbrojeniowych. Taką informację podał portal Defense. Polski portal Defense. Od razu rozpoczęły się tak naprawdę postępowania także prokuratorskie. Organizator tego przedsięwzięcia został wzięty pod strażę, trafił do aresztu, a tak naprawdę do takiej kontroli w szpitalu, bo także odniósł obrażenia w wyniku tego rosyjskiego ataku. To wywołało ponowną dyskusję w przestrzeni informacyjnej na temat organizacji tego typu wydarzeń w tak bliskim, na tak bliskim terenie do Federacji Rosyjskiej w 5. roku pełnoskalowej wojny. Pawle?
0: Gdzie właściwie nie można się schować przed nadlatującymi rakietami balistycznymi, bo ten czas jest bardzo krótki. Może tylko podkreślę, że pracownik, o którym wspomniałeś, współpracownik polskiej firmy, nie był obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, pracował dla polskiej firmy, ale nie był Polakiem. Oczywiście tych wydarzeń, o których Artur dzisiaj mógłby opowiadać, jest jak zwykle bardzo dużo, ale przypomnę, że dzisiaj głównym punktem naszego programu będzie rozmowa z profesorem Jackiem Czaputowiczem, byłym ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. To jest główna część naszego programu, ale chcieliśmy jeszcze powrócić do jednego tematu, czy właściwie zaprosić Państwa do obejrzenia szerszego materiału, który zresztą Artur Żak dla Państwa przygotował w języku polskim. Teraz za chwilę zaprezentujemy krótki fragment wywiadu z panią Oksaną, ciocią małego Nazara, który urodził się po rosyjskim ataku we wrześniu ubiegłego roku. Jego mama Tetiana znalazła się pod gruzami w wyniku uderzenia w blok Szacheda. Mały Nazar przyszedł wcześniej na świat. Niestety pani Tetiana nie przeżyła i w wyniku doznanych obrażeń w czasie tego ataku zmarła w szpitalu. Mały Nazar przyszedł na świat, ale wymaga opieki lekarskiej. Pani Oksana przyjechała do Polski, jest teraz w Polsce. W Polsce chciała być bezpieczna z małym Nazarem i chciała też zapewnić mu opiekę medyczną. Zapraszając Państwa na ten wywiad, który jest na naszym kanale YouTube Czarne Niebo, posłuchajcie Państwo fragmentu rozmowy z panią Oksaną.
3: Tetiana była w 7. miesiącu ciąży. Byli już bardzo zmęczeni. Kiedy w kanałach w mediach społecznościowych, których śledzili zbliżanie się Szachedów, zobaczyli, że w ich okolicy jest już spokojnie, wrócili do swojego pokoju. Ale gdy tylko położyli się na łóżku, usłyszeli odgłos zbliżającego się Szacheda. To znaczy, że nie przelatywał po prostu obok, lecz właśnie nabierał prędkości. Uderzenie nie było przypadkowe. To było bezpośrednie uderzenie. Dron leciał prosto w ich dom. Dołączę materiały. Będzie z nich widać, że najsilniejsze uderzenie przypadło właśnie na ich pokój, w którym w tym momencie przebywali. Wadym i Tetiana rzucili się do ucieczki, ale już w drzwiach zaskoczyła ich eksplozja, a fala uderzeniowa po prostu rozrzuciła ich w różne strony. Niestety Tania odniosła poważniejsze obrażenia.
0: Mały Nazar, który urodził się po tych dramatycznych wydarzeniach, jest w Polsce z panią Oksaną. Niestety Straż Graniczna nie uznała pani Oksany i małego Nazara za osoby uciekające przed wojną. Przed samym naszym programem wymieniłem korespondencję z panią Oksaną. Stan zawieszenia prawnego wciąż trwa. Jeżeli w ciągu kilku dni sprawa nie zostanie pozytywnie załatwiona, pani Oksana powróci z małym Nazarem do Kijowa, gdzie wciąż spadają rosyjskie rakiety i rosyjskie drony, a Mały Nazar wymaga leczenia. Zapraszam Państwa do wysłuchania całej tej rozmowy, a być może też do znalezienia pomysłu, co i w jaki sposób można pani Oksanie i Małemu Nazarowi pomóc. A już za chwilę rozmowa z profesorem Jackiem Czaputowiczem, byłym ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Czarne niebo, raport.
1: Czarne niebo.
0: Czarne niebo, raport na kanałach YouTube Czarne Niebo, na kanale YouTube Radia Wnet i oczywiście na antenie Radia Wnet, a naszym gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, polski politolog, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, działacz opozycji demokratycznej, jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruchu Wolność i Pokój, chociaż dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiali, ale być może kiedyś ten element pańskiej biografii, panie ministrze, też będzie warty tego, żebyśmy porozmawiali. Profesor nauk społecznych i minister spraw zagranicznych w latach 2018-2020 i to ta funkcja wywołuje dzisiejszą rozmowę. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, dziękujemy, że zgodził się pan z nami rozmawiać w niedzielę. To nie jest pewnie dobry czas na rozmowy w okresie wakacyjnym, ale sprawy są tak ciężkie i tak nabrzmiałe, że te rozmowy są w tym momencie potrzebne po prostu i bardzo, bardzo ważne. Chcieliśmy z panem porozmawiać nie tylko o bieżących wydarzeniach, ale sięgnąć troszeczkę w przeszłość do czasu, kiedy był pan ministrem, a może nawet troszeczkę jeszcze wcześniej, bo przecież relacje polsko-ukraińskie nie zaczęły się w ostatnim czasie i to, co obserwujemy teraz, to nie jest tylko i wyłącznie wynik tej ostatniej sytuacji. W momencie, kiedy pan obejmował stanowisko ministerialne, relacje polsko-ukraińskie też nie należały do najlepszych, ale pomimo tego udało się wtedy stworzyć kilka takich płaszczyzn, albo niektóre funkcjonowały, które dawały możliwość dialogu i funkcjonowania takiego, które można określić, że nawet były jakieś elementy bardzo dobre albo perspektywiczne. Takim bardzo ważnym elementem było powołanie w 2020 roku trójkąta lubelskiego, formatu, który wiązał Ukrainę z państwami Unii Europejskiej, z Polską, z Litwą. Był takim pomostem do współpracy z Ukrainą. Ja doskonale pamiętam i nasz zespół doskonale pamięta ten moment. Raz, że duża część z nas jest związana z Lublinem i było to dla nas szczególnie ważne, że ta inicjatywa i nawiązywała historycznie do kwestii Unii Lubelskiej i że była powołana akurat w Lublinie, ale też, że w jakiś sposób była związana z funkcjonującą brygadą wielonarodową w Lublinie i też od początku, i to o tym też mówiliśmy na antenie Radia Wnet wtedy, nie wszystkim ta inicjatywa się podobała i to też nie wszystkim podobała się w Polsce, nie wszystkim podobała się także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I co się dzieje z tym formatem? Może przede wszystkim proszę powiedzieć, jak to do tego doszło, dlaczego pan się zdecydował na to i co dzieje się dzisiaj z tym formatem?
4: No ja postawiłem sobie za zadanie poprawę relacji polsko-ukraińskich, także to można powiedzieć w odniesieniu do Litwy, one też nie były dobre, polsko-litewskie. Uważam, że udało się to zrobić w czasie, kiedy byłem ministrem, przez 2,5 roku i jakby ten format, ten trójkąt lubelski, to takie ukoronowanie tej inicjatywy, bo wcześniej jeszcze może powiemy, bardzo silnie się angażowaliśmy w poprawę relacji, wspieraliśmy Ukrainę, na przykład na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, proponując debaty podczas naszego przewodnictwa Polski w maju 2018 roku na temat właśnie sytuacji na Ukrainie, sytuacji bezpieczeństwa, agresji rosyjskiej przy wsparciu innych państw, takich jak Stany Zjednoczone. Wtedy tym dominującym formatem był format normandzki, składający się z Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy, który miał poprzez porozumienia mińskie zapewnić bezpieczeństwo Ukrainy i jakby rozwiązać tą sytuację wojenną zawieszoną. Ten format nie działał i MSZ, moja osoba, bardzo mocno się zaangażowaliśmy właśnie w to, żeby wspierać Ukrainę. Ukraińcy to docenili, zrozumieli, że ten format w zasadzie te państwa zachodnie stawiają priorytet na współpracę z Rosją, on służy do łagodzenia sytuacji i w sposób niewystarczający broni Ukrainy. Także te nasze zaangażowanie było na forum międzynarodowym bardzo znaczne. Ukraińcy to bardzo docenili. A także w relacjach dwustronnych. No, wielokrotnie byłem w Kijowie, rozmawiałem z moimi odpowiednikami, bo to przecież była trójka ministrów. Był przede wszystkim Pawlo Klimkin, który najdłużej w tym czasie spełnił tą funkcję. Był Wadim Pristajko i był wreszcie Dmytro Kuleba, z którym podpisaliśmy Trójkąt Lubelski, o który pan pyta. I te relacje były dobre. Wspomnę też przyznanie nagrody Pro Dignitate Humana Ołechowi Sencewowi, co poprawiło relacje między naszymi państwami. Czyli to po prostu były dobre relacje. Także wizyta ze strony ministra spraw zagranicznych w Polsce w tym trudnym okresie, trudny, bo te napięcia dotyczące historii, jak pan redaktor zauważył, one występowały, ale jednak można było te relacje prowadzić normalnie. Teraz jeśli chodzi o sam trójkąt, to jakby początek tego to moja rozmowa z prezydentem Zełenskim podczas jego inauguracji. Miałem ten zaszczyt, że zastąpiłem głowę państwa. Prezydent Andrzej Duda nie zdecydował się na wyjazd do Kijowa na inaugurację prezydentury prezydenta Zełenskiego. Natomiast on poprosił mnie wtedy, jakby zwrócił się do mnie, że Ukraina by chciała mieć jakiś format międzynarodowy i na przykład przystąpić do inicjatywy Trójmorza. No, mnie to bardzo zastanowiło, bo jednak zrozumiałem tą potrzebę. My patrzymy z perspektywy Polski i innych państw, takich jak państwo bałtyckie czy Grupa Wyszehradzka, inaczej na stosunki międzynarodowe, bo jesteśmy pełnoprawnymi członkami i NATO, i Unii Europejskiej. Ukraina nie ma tego, tak jak inne państwa z tego regionu, tego członkostwa, tego bezpieczeństwa, tego poczucia przynależności do jakiejś organizacji wielostronnej, poza oczywiście ONZ i OBWE. I Ukraina szukała takich kontaktów zachodnich, żeby wzmocnić swoją pozycję dyplomatyczną. Do inicjatywy Trójmorza nie można było Ukrainy przyjąć, bowiem z definicji należały tam państwa członkowskie Unii Europejskiej. W związku z tym Ukraina nie mogła formalnie być przyjęta, została partnerem stowarzyszonym, tak jak zresztą Niemcy czy Stany Zjednoczone, czyli to nie była jakaś drugorzędna forma współpracy. Natomiast szukaliśmy jakiegoś formatu wielostronnego i ten Trójkąt Lubelski został takim formatem. Miał funkcjonować i funkcjonował w pewien sposób, podobnie jak Grupa Wyszehradzka, to składa się z trzech państw zaangażowanych, dwóch członków Unii Europejskiej i NATO, czyli Polski i Litwy, zaangażowanych we wspieranie Ukrainy i samej Ukrainy. I po prostu spotkania prezydentów, spotkania ministrów zagranicznych, urzędników miały się odbywać w sposób cykliczny w stolicach tych państw. I tak to funkcjonowało. To był bardzo przydatny format na początku. Jest pytanie, dlaczego on dzisiaj może z perspektywy Ukrainy nie jest aż tak ważny i z naszej perspektywy, ale też niedawno spotkanie prezydentów przecież na Litwie, prezydentem Nawrockim, prezydentem Zełenskim i na Osebą odbyło się właśnie w ramach tego formatu pół roku temu, czyli on formalnie występuje. I to było bardzo, mi się wydaje, że to ciekawa inicjatywa, odegrała pewną rolę, mogłaby odgrywać większą, no ale te stosunki są zdeterminowane i wojną Rosji z Ukrainą z jednej strony i zupełnie innymi priorytetami, ale też naszymi wzajemnymi relacjami. To było ciekawe spotkanie w Lublinie dla mnie też z tego powodu, bo nie będę ukrywał, że była tu też pewna taka myśl, bo przecież odwołanie do Unii Lubelskiej przed pomnikiem ogłosiliśmy powstanie tego formatu przez trzech ministrów. To było też pewne zakorzenienie w historii. Z taką perspektywą rozmawialiśmy na ten temat członkostwa być może też Białorusi, byśmy mieli tą Unię Lubelską. To było bardzo ciekawe też, że Ukraina to zaakceptowała. Dlatego, że z tej perspektywy członkostwo w Unii Europejskiej, czy w ogóle ta historia Unii Europejskiej nie była aż tak może pozytywna, jak było to ważne dla Polski czy samej Litwy, która stanowiła pełnoprawny podmiot tego. Ukraina nie była takim pełnoprawnym podmiotem w historii, ale jednak ta historia została zaakceptowana, bo poszukiwaliśmy właśnie takich odniesień historycznych, które byłyby ważne dla państw. No, akceptacja Ukrainy, żeby to był właśnie było to bezpośrednie odniesienie do Unii Europejskiej, no była bardzo cenna dla nas, moim zdaniem. Też poszukiwaliśmy innych postaci, jak Petlura i tak dalej. I tu był bardzo w to zaangażowany Dmytro Kuleba, już trzeci minister, z którym współpracowałem w tym okresie, który bardzo dobrze rozumiał te uwarunkowania historyczne. Także to była ta inicjatywa, wydaje mi się, ważna i taka pieczętująca i obrazująca, pokazująca dziś, no jak to, no przecież można było, no przecież my byliśmy tym głównym państwem wspierającym Ukrainę. My wychodziliśmy z tymi inicjatywami, to było nie tak dawno. Można było jakoś te kwestie też historyczne łagodzić, poszukiwać formułę współpracy. Oczywiście to nie wykluczało domagania się przez nas ekshumacji i tak dalej, te rozmowy były prowadzone. Także prezydent Andrzej Duda był w to pozytywnie zaangażowany, bo też dążył do umocnienia tych relacji.
0: No właśnie, bo my rozmawiamy nie o jakimś wydarzeniu strasznie odległym historycznym, mało tego, wydarzeniu, które wcale nie było, tak jak wcześniej też na to zwróciłem uwagę, w prostym momencie nie przebiegało, bo wtedy mieliśmy jeden z etapów albo niezakończoną wojnę pomnikową. Wciąż trwał bardzo poważny spór na poziomie związanym z ekshumacjami, z oczekiwaniami strony ukraińskiej. One może trochę przycichły po zmianie władzy w Ukrainie, ale na pewno nie były zamknięte i ten temat cały czas się toczył, a jednak udało się panu w jakiś sposób w czasie tej wojny pomnikowej sprawy historyczne oddzielić od spraw bieżących, sprawy historyczne oddzielić od kwestii wojny, która wtedy, ta pełnoskalowa wojna, wiadomo było, że się zbliża. Pamiętam taki wyjazd nie do końca udany w rozszerzonym formacie, nie tylko Trójkąta Lubelskiego do Mariupola, gdzie próbowaliście panowie w czasie blokady dotrzeć śmigłowcami, ale wtedy to się nie udało. Ostatecznie spotkanie odbyło się w Dnieprze. Wydawało się, że sprawy bieżące, te strategiczne, udaje się w jakiś sposób uporządkować hierarchię znaczenia tych spraw, nie odpuszczając kwestii historycznych. Rozmawialiście przede wszystkim o tym, co się dzieje teraz i co ma się dziać dalej, jeśli dobrze rozumiem.
4: No tak, celem było wsparcie Ukrainy. To, co powiedziałem, oczywiście te wszystkie wizyty, o których pan redaktor wspomniał, one miały miejsce. Szukaliśmy okazji, żeby wyrazić solidarność poprzez obecność na miejscu, poprzez obecność w Mariupolu. Rzeczywiście helikopter wylądował w Dniepro, dlatego że było zagrożenie w związku z określoną temperaturą, kłopot z dotarciem na miejsce ze względów bezpieczeństwa. Gospodarz Paweł Klimkin zdecydował się na skrócenie tej wizyty, ale żeśmy odbyli ją, wyrażając solidarność, łącząc się z Mariupolem, z Dniepro, też jakby oglądając te miejsca, bo to przecież blisko frontu, które ucierpiały w tym czasie, podczas tego konfliktu, który tam trwał od 2014 roku. Także tak, celem było wyrażanie solidarności. Zresztą też przypomnę naszą wizytę ministrów spraw zagranicznych, ale też z udziałem przedstawiciela Ukrainy. Wicepremier dołączyła do nas do wizyty w Gruzji w 10. rocznicę wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego, też po to, żeby wykazać solidarność z Gruzją, wesprzeć tamte państwa. To był sygnał, to było o tyle ważne dla Ukrainy, dla Gruzji, no że oto są państwa w Unii Europejskiej, którzy i ministrowie spraw zagranicznych zaangażują swój czas, żeby wykazać solidarność z ich drogą, tą drogą proeuropejską. Te symbole były ważne, dlatego wtedy też w związku z tym odbiór Ukrainy był odbiór na Ukrainie Polski był, był lepszy, bo Polska była oceniona jako te państwo w ramach Unii Europejskiej, czy szerzej wspólnoty Zachodu, które najsilniej wspiera Ukrainę, ale też pamiętam wizytę z ministrem spraw zagranicznych Szwecji, z którą byliśmy w Kijowie, też spotkaliśmy się z prezydentem Zełenskim wtedy, no, wykazując tutaj solidarność trochę w Unii Europejskiej, bo przecież te dwa nasze państwa, Polska i Szwecja, utworzyły, czy też zainicjowały Partnerstwo Wschodnie. Tak, czyli no, pokazuje, że jednak celem tej polskiej polityki było, bo rozumieliśmy, że to leży w naszym interesie, umocnienie suwerenności Ukrainy, wsparcie Ukrainy będzie mogła wtedy być takim obszarem, które chroni też Polskę w tym sensie, że będzie się mogła przeciwstawiać Rosji. I to, że zresztą nastąpiło i to trwa do dziś. Ta Ukraina jest tą opoką, tą ochroną państw Zachodu, Unii Europejskiej, a także Polski w dniu dzisiejszym. Także po prostu to była celowa nasza polityka. Natomiast wracając jeszcze do kwestii historycznej. Pod sam koniec mojego urzędowania te kwestie wydawały się bliskie rozwiązania. To znaczy mam na myśli zdecydowane, szybkie ekshumacje. Tylko, że Ukraińcy oczekiwali pewnej symetrii. To znaczy odbudowania pomnika, a może i kilku pomników na terenie Polski, zniszczonych przez wandali. I to był taki warunek, moim zdaniem, uzasadniony, no bo przecież to wbrew prawu polskiemu ktoś rozbił tablicę z nazwiskami żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli w walce z armią sowiecką po II wojnie światowej, a przecież ten pomnik był legalny, on był w Polsce wcześniej i my nie byliśmy w stanie go odbudować. Rząd podjął decyzję, czy jedna z fundacji, że odbuduje, ale w sposób nieakceptowany przez Ukrainę, to znaczy bez tych nazwisk, 60 paru osób, które wcześniej istniały. I to były takie, ale to już było w czasie, kiedy nie byłem ministrem, ale to pokazuje też pewną zmianę u nas myślenia, że my tych form współpracy dyplomatycznej, gdzie oba państwa są suwerenne, realizują swoje, prezentują swoje oczekiwania, no, nie chcieliśmy tu wykonać. I no po prostu stąd dalej napięcie i opóźnienia w związku z tymi ekshumacjami. Jestem przekonany i tak to było wtedy ustalane, że gdybyśmy zrobili też jakiś gest, przecież władze ukraińskie, minister spraw zagranicznych musi mieć też jakiś argument wobec swojego społeczeństwa, no to wówczas też te kwestie historyczne, czyli mam na myśli przede wszystkim ekshumacje, by ruszyły. W tym duchu też rozmawiał prezydent Andrzej Duda i ja to potwierdzam. Twierdził, że te kwestie były załatwione, no tylko, że my tego nie wykonaliśmy, co powinniśmy moim zdaniem.
2: Panie ministrze, no właśnie, przed pełnoskalową wojną istniała taka rozbudowana dosyć sieć tych platform kontaktów polsko-ukraińskich, między innymi Forum Partnerstwa Polsko-Ukraińskie, Forum Partnerstwa przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy też Komitet Konsultacyjny Prezydentów, nie wiem, Grupy Roboczych Historyków, ale pod koniec pańskiej kadencji i w następnych latach te formaty niejako zamarły. Dlaczego pana zdaniem nikt nie podjął próby ich odnowienia?
4: Ja nie wiem, czy, bo mówię jako praktyk, jak to widziałem od środka. Zwykle w dyplomacji powołuje się różne grupy do spraw trudnych, na przykład relacje, czy różne formaty, wtedy, kiedy relacje nie są dobre. A jeżeli relacje są dobre, ja mogę zadzwonić w każdej chwili do ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Wielokrotnie w roku jeżdżę tam, on tu. Widujemy się na forach międzynarodowych, między innymi w ONZ-cie czy Unii Europejskiej. To w zasadzie, tak powiem, powołujemy ważne formaty współpracy wielostronnie, jakim jest Trójkąt Lubelski, no to te fora, one jakby nie służą polepszeniu sytuacji, bo ona jest Dobra, i z mojej perspektywy ja szedłem dużo dalej niż fora mogły proponować, mając różne zastrzeżenia historyczne i tak dalej. Czy nam jest potrzebne forum współpracy z Węgrami, czy z Czechami, czy ze Słowacją? Jest Grupa Wyszehradzka. Czyli jeżeli jest już forma współpracy, tak jak Trójkąt Lubelski, gdzie regularnie prezydenci, ministrowie spraw zagranicznych, urzędnicy mogą się spotykać i tak to trwało, no to to jest wystarczającym instrumentarium, czy tym właśnie forum do współpracy w różnych dziedzinach, bo oczywiście są też różnice interesów dotyczące transportu, rolnictwa. To mogło być wyjaśniane w tych ramach. Także, no ale ja też oczywiście doceniam i byłem w grudniu 2018 roku z moją wizytą na Ukrainie, taką właśnie, gdzie wtedy wręczyłem odznaczenie Ołechowi Sencowowi, jego w zasadzie jego siostrze, bo on ciągle był w więzieniu, ale wtedy też byli historycy, członkowie forum. To forum odbyło się w Kijowie, ono było udane, ta dyskusja była prowadzona. Natomiast, jak powiedziałem, dalej powtórzę to może, że no po prostu już te stosunki trzeba było znormalizować. Wydawało się, że Ukraina jest tym naszym partnerem i te wszystkie kwestie mogą być rozwiązane w normalnym dialogu dyplomatycznym, co oczywiście nie przeszkadza, żeby te dyskusje historyków były prowadzone, tak jak na przykład z Niemcami były różne dyskusje na temat albo sytuacji Polonii są do dnia dzisiejszego, czy tam kwestii historyków, kwestii podręczników historycznych, to by się też u nas przydało. Także może to nie jest odpowiedź oczywista, ale moje doświadczenie mówi, jeżeli coś się buduje ekstra, poza normalnymi, standardowymi relacjami dyplomatycznymi, to znaczy, że tam coś nie jest w porządku z tymi relacjami. Relacje między partnerami odbywają się poprzez normalne organizacje międzynarodowej współpracy dwustronną. Tak też było z Ukrainą w czasie, kiedy ja byłem ministrem.
0: 22 rok wiele zmienia, nie tylko w relacjach polsko-ukraińskich, ale w całej polityce światowej, nie tylko naszego regionu. Polityka z Ukrainą przechodzi z takiego, może z takiej fazy normalnych kontaktów na nawet pewną formę licytacji z polskiej strony, kto sobie zrobi więcej zdjęć z prezydentem Zełenskim albo popularnym politykiem na Ukrainie. Niektórzy też do tego wykorzystywali nawet wyjazdy na Ukrainę, żeby pochwalić się, że tam dotarli. A inni nie dotarli, a powinni dotrzeć, a jednocześnie chyba zabrakło jakiejś właśnie systematyzacji tej współpracy. W 22 roku bardzo dużo mówiło się o konieczności powstania traktatu polsko-ukraińskiego, nowego traktatu polsko-ukraińskiego. Podobno takie prace się toczyły w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Pan oczywiście już był poza strukturami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale jak pan ocenia w ogóle ten pomysł? Czy on może wcześniej się narodził, czy powinien być traktat, nowy traktat polsko-ukraiński, czy w tamtym okresie należało go zawrzeć, a może to jeszcze jest cały czas aktualna sprawa i powinniśmy dążyć do tego, żeby traktat polsko-ukraiński zawrzeć, który byłby jednak takim tymi ramami naszej współpracy.
4: No, ja chcę powiedzieć, że no, trzeba docenić i ja bardzo pozytywnie oceniam reakcję Polski na tą pełnoskalową wojnę od lutego 2022 roku i wizyta premiera Mateusza Morawieckiego razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, czy też to była bardzo ważna, pokazująca światu, że nie należy się obawiać, trzeba po prostu wykazać wsparcie moralne w tym wypadku, polityczne, no a także to ogromne wsparcie militarne, bardzo ważne w pierwszym okresie i to, że rząd Mateusza Morawieckiego tak silnie wsparł Ukrainę, bardziej nie zadając niepotrzebnych pytań, czy to będzie szkodzić, czy nie, jeżeli ta broń dotrze, dostarczając rzeczywiście ważne z perspektywy zdolności obronnych, zdolności wojskowe Polski. To było bardzo ważne. To też przypomnę, że Jarosław Kaczyński był wtedy wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, czyli ta demonstracja ze strony polskiego państwa była moim zdaniem uzasadniona. No także pamiętamy, jak nasze społeczeństwo przyjęło uchodźców z Ukrainy. To było naprawdę podziw budzi, bo w świecie, bo ten odruch społeczny był taki bardzo empatyczny. Być może część tego zaangażowania wynikała z pewnych obaw, że jeżeli Ukraina przegra szybko wojnę, to my staniemy się celem Rosji. No tym niemniej jest to duży plus, duży atut. I wtedy były różne też głosy mówiące na fali tego entuzjazmu, nawet można znaleźć w internecie niektórych polityków, że możemy powołać wręcz federację z Ukrainą. Ja wtedy byłem dość sceptyczny do aż tak daleko idącej współpracy, bo na ta fala entuzjazmu zwykle kończy się w pewnym momencie, biorą górę różnice interesów narodowej, różnice interesów. Tak też się stało, pewne zmęczenie wojną, zmęczenie uchodźcami i ten stosunek do Ukraińców w Polsce się zmienił w ogóle do relacji dwustronnych. Na fali tego entuzjazmu były pomysły powołania tego traktatu. Myślę, że traktat reguluje jakiś stan, żeby miał sens, to musi być pewna odpowiedź, pewien stan społeczny, który akceptuje tą lepszą współpracę. Nie ma teraz do tego atmosfery, więc przez jakiś czas nie ma co do tego wracać, bo to nie o to chodzi. Możemy różne rzeczy zapisać, a jeżeli nie będzie to wykonane, zresztą myślę, że na tym etapie, jakim jesteśmy dziś, nie byłoby to zaakceptowane w społeczeństwie. To nie oznacza, że nie należy współpracować w oparciu o te istniejące ramy prawne. No przecież mamy traktat w powstaniu Ukrainy. Dużym naszym atutem było to, że w tym wymiarze symbolicznym, że Polska była państwem, które pierwsze uznało niepodległość Ukrainy. Ja już byłem w MSZ-cie, kiedy to zrobił minister spraw zagranicznych Krzysztof

0: określić, no to to było w oparciu o istniejące ramy traktatowe. Później ujawniły się te różnice dotyczące Unii Europejskiej po wojnie, blokady zboża. One są rzeczywiście ważne dla polskich rolników, dla polskiego społeczeństwa. Inaczej to interpretują Ukraińcy, inaczej Polacy. No ale trzeba to też odpowiednio tym zarządzać. I te w każdym razie stosunki się pogorszyły między naszymi państwami, a my zaczęliśmy raptem domagać się jakiegoś bardzo jasno określonego, jakiejś wdzięczności, czy też pewnego zysku politycznego w postaci no, symbolicznej. I to moim zdaniem jest dzisiaj problem symboliczny, to znaczy potępienia historii ukraińskiej, potępienia zbrodni na Wołyniu i to trwa do dnia dzisiejszego. Jakby zakończenia nadawania imion bohaterów UPA czy Stefana Bandery, Stepana Bandery różnym jednostkom, czy też w ogóle instytucjom, czy też ulicom. Także to jest to, co się zmieniło. No a się okazuje, że nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego tej rekompensaty w tej sferze symbolicznej, dotyczącej właśnie czegoś, co jest ważne dla suwerenności Ukrainy, bo to państwu bardzo trudno jest zgodzić się na ustępstwa w tej sferze. Co nie oznacza, że mamy taki stan, że prezydent Zełenski ogłosił, archiwa będą otwarte, ekshumacje przyspieszone. Tak, to ja uważam, że to będzie realizowane, skoro prezydent to określi. Natomiast postawiliśmy te cele, tracąc z pola widzenia to, co było też realne i ważne dla Polski. To znaczy rozwój współpracy militarnej, przecież inne państwa tam to współpracę rozwijają, mam na myśli technologiczną, produkcja dronów. Jesteśmy włączeni praktycznie z tego typu formatów dotyczące na przykład właśnie broni przeciwlotniczej, ostatni europejski format. Jesteśmy włączeni z E3, bo jesteśmy postrzegani jako bliski partner. Nie będziemy mieli zbyt dużego wpływu na zakończenie wojny, a w związku z tym i polskie firmy będą miały słabszą pozycję, jeśli chodzi o odbudowę. I było też moim zdaniem, ciągle jest w tej sferze symbolicznej, to znaczy doprowadzenie ekshumacji, rozpoczęcie ich i takie intensywne prowadzenie. Te rzeczy były do osiągnięcia, ale my to postawiliśmy inaczej i nie mamy ani tego, ani tego.
1: No właśnie, panie ministrze, może te dwa kierunki mają iść równolegle, ta część emocjonalna, historyczna i część aktualnej współpracy militarnej. Ostatnio w wywiadzie użył pan dosyć ostrych słów, określając polską dyplomację mianem polityki hieny i szakali. No co dokładnie miał pan na myśli właśnie w takim podejściu polskiej dyplomacji teraz w stosunkach polsko-ukraińskich?
0: To było bardzo, tak powiem, obrazowe ujęcie, ale aż tak tego nie można interpretować, bo ja się odwołałem do takiego porównania z teorii stosunków międzynarodowych, bodajże Mearsheimer porównywał państwa do różnych zwierząt. Niektóre są państwa takie jak lwy, które egzekwują swoją siłę i uzyskują to, co chcą w polityce. Inne są sprytne, tak jak lisy, które jakby szukają różnych okazji. I przyszło mi do głowy takie porównanie, że Polska tak jak hiena, no bo hiena to oczywiście to ma związek z tym, co wtedy się pojawiło, też w czasie poprzedniego rządu, to nie było ostatnie. Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiła się taka teza, że skoro teraz właśnie Ukraina krwawi, cierpi, jest atakowana, ma niepewną sytuację, to jest właśnie ten moment, kiedy my musimy ją zmusić do przyznania nam racji w kwestiach wołyńskich, w kwestiach historycznych. No tak, no, bo rzeczywiście klasa polityczna, bo ja wtedy prowadziłem szereg dyskusji, no właśnie o to chodzi, że ona teraz tak słabo jest tak zagrożona, bo się zgodzi, bo jak nie będzie tak, no to ona się w przyszłości nie zgodzi. No i te porównanie okazało się o tyle trafne.

0: trafne, że zostało zapamiętane. Też na Ukrainie oczywiście to nie jest wobec państwa chluba, że się w ten sposób zachowuje, no ale chciałem uświadomić, no właśnie, że to tak jest. No wyobraźmy sobie, że my jesteśmy napadnięci, nasi żołnierze giną, tam przecież dziesiątki tysięcy, ten front się załamuje, cofamy się, a od nas coś chce, żebyśmy my przyznali się, że coś w jakimś historii, jakieś działania prowadziliśmy. To uważam, to nie oznaczało, że my nie mamy się tym zajmować, tylko to postawienie tego w ten sposób było moim zdaniem bardzo dużym błędem, bo to strasznie dotknęło Ukraińców, że my akurat w tym momencie tak mocno stawiamy te kwestie. A jeszcze do tego, dzisiaj wiemy ważniej, bo gdybyśmy my osiągnęli sukces, no dobrze, mógłbym przyznać rację, no realiści, macie rację, dociśnięliśmy, oni się pokajali, uznali i tak dalej, ale my żeśmy nic nie osiągnęli, oni się skonsolidowali wobec tego pomysłu, nic nam nie ustawili, wypadliśmy, to samo dotyczyło z orderami. Dlaczego prezydent i rząd postawił sprawę tak ostro, przecież tutaj był minister, szef kancelarii Budanow, te rozmowy były prowadzone i cała klasa polityczna, premier mówił tak, tu prezydent będzie stawiał sprawę, tu jesteśmy zjednoczeni. Strona polska postawiła to tak ostro, że jeżeli nie cofnie tej nazwy, to ten order będzie odbierany, mając nadzieję, że ten nacisk będzie taki, że Ukraina się cofnie. No ale porażka, no bo Ukraina się nie cofnęła, nie zmieniła tej nazwy. No i po prostu, tak powiem, wytrwała w tym i dalej kontynuuje, zintegrowała się do tego bardzo się. Przecież wszyscy byli prezydenci, odesłali te ordery na znak Solidarności. To była demonstracja jedności. My żeśmy do tego się naszą polityką, do tego doprowadziliśmy. To chcę pokazać tu jedną rzecz, że czasami no, lepiej zachowywać się w sposób etyczny, bo nie zawsze to, co nam się wydaje, to, co możemy wymusić, możemy to osiągnąć. Jeżeli za mocno, to wtedy się przeciwnik jakby skonsoliduje. A jeżeli nawet coś pod przymusem wymuszamy, no to później może zostać odrzucone. Ja nie chcę tu podawać różnych przykładów, ale jednym z takich byłaby na przykład deklaracja polsko-izraelska. Premier Izraela podpisał z premierem Polski, Benjamin Netanyahu z Mateuszem Morawieckim, deklaracje dotyczące kwestii historycznych, ale później Izrael zaraz po tym mówi, no tak, ale nie do końca, Yad Vashem wydał oświadczenie, tak dalej, i to nie zadziałało. Czyli musi być akceptacja społeczna. Czyli mój zarzut do polityki zagranicznej przede wszystkim dotyczy nieskuteczności i dobrania nieadekwatnych instrumentów i być może określenia nierealnych celów, jakim było właśnie dążenie do zmiany na Ukrainie w tej sferze symbolicznej.
1: Panie ministrze, powiedział pan o skuteczności. Ja bym wrócił właśnie do tej współpracy bardziej aktualnej. Często w Polsce słychać, że Polska jest marginalizowana na tym poziomie systemów tego projektu Freja. Powiedział pan o E3. Ja zapytam też między innymi o tą koalicję chętnych, tak? Ten projekt, który w sumie nie nabiera ciała. Polska od koalicji do opozycji automatycznie jeszcze przed tym, jak zaczęły się jakiekolwiek rozmowy, wycofała się z tego projektu. Czy to nie jest tak, że czasami właśnie polska klasa polityczna sama się usuwa z tego typu formatów i tego typu współpracy?
0: No oczywiście to był duży błąd, to zresztą od razu o tym mówiłem. Po prostu ta polityka jest realizowana przez ten rząd. Teraz mówimy o rządzie. Mówiliśmy też o opozycji, o prezydencie, o poprzednim rządzie, a teraz po prostu jest to powrót takiej polityki nieangażowania się i ona nic dobrego nie przyniesie, zupełnie innej niż wtedy, kiedy ja byłem ministrem. Żeśmy się angażowali na różnych frontach, mówimy dużo o Ukrainie, co było czymś nowym. Wspomniałem tylko o Litwie, ale także na przykład organizacja konferencji bliskowschodniej w Warszawie, co spotkało się z krytyką, ale w końcu te nasze zaangażowanie no przyniosło ten skutek, jakim było rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Polsce właśnie poprzez tą aktywność. Powrót do organizacji pokojowej UNIFIL w Libanie, bo to jest ważny instrument, zaangażowanie w Afganistanie, w Iraku, pokazanie Stanom Zjednoczonym użyteczności, a pokazanie Unii Europejskiej, że mamy inną politykę niż ten główny nurt odnośnie do Ukrainy i odnośnie do Nord Stream 2, odnośnie do formatu normandzkiego. Przecież to, co ja przedstawiam i co prowadziłem w odniesieniu do polityki ukraińskiej, to nie było tak oczywiście akceptowane, no bo tam były te priorytety inaczej ustawione. Rozbudowa współpracy energetycznej z Rosją, import surowców, budowa Nord Stream 2 i my razem z Ukrainą, a także ze Stanami Zjednoczonymi, tu się sprzeciwialiśmy, bo to przecież dotyczyło naszych państw na wschodniej flance NATO. Mam na myśli właśnie bezpieczeństwo energetyczne, możliwość obchodzenia Ukrainy, jeśli chodzi o eksport gazu, no to było bardzo intensywnie przez nas stawiane w opozycji do Unii Europejskiej. No jeżeli rząd uważa, że nigdzie nie będziemy się angażować, no to przecież nie jesteśmy przydatni dla innych państw i nas tam po prostu no nie ma. No, będziemy takim zapleczem na terenie Polski, tu może będą jakieś zakłady naprawy dla tej misji stabilizacyjnej, bo to nie chodzi o to, czy będzie, czy nie. Ona ma być po zawarciu pokoju, ale już te państwa współpracują w produkcji broni i tak dalej. Może do tej misji nie dojść, a nas i tak tam nie ma już. I nie ma interesu, żeby nas zapraszać, bo jeżeli by z perspektywy państw zachodnich nasza obecność mogłaby utrudnić zawarcie korzystnego dla Ukrainy porozumienia, bo Polska coś wymyśli, że jakiś warunek dotyczący kwestii historycznych albo orderów, no mamy niedobre, a Ukraina znowuż no, nie ma żadnego powodu, żeby wspierać w tych formatach państwo, które jest traktowane nie jako przyjazne, albo takie, które przywódcy pozbawia orderu przy zachowaniu, to na Ukrainie wybrzmiało bardzo mocno, tych orderów dla takich osób jak Gerhard Schröder, czy w historii Benito Mussolini. No to jest bardzo wrażliwy gest. My musimy sobie z tego zdawać sprawę. No i teraz oczekiwanie, że Ukraina zrobi wszystko, żeby nas to wciągać, mimo że my się nie angażujemy w tą misję, to jest zupełnie nierealne. A jeszcze teraz się ten wątek pojawia amerykański. Przecież Stany Zjednoczone stawiają na Ukrainę. Będzie rozmowa prezydentów Zełenskiego, Trumpa bodajże we wtorek. Jest obietnica przekazania licencji na budowę Patrioty. My też chcemy się w to włączyć jakoś. No, mamy pewne argumenty, no ale co zrobiliśmy, żeby przekonać Ukrainę, że my też byśmy chcieli w tym być?
1: Ale to może
0: prezydent Nawrocki w Kijowie, zadam pytanie, no to i teraz oczekiwać, że demonstracyjna niechęć wobec przywódcy państwa i państwa przełoży się na jakieś korzyści polityczne, gospodarcze we współpracy z Ukrainą, to jest kompletna naiwność.
1: To trochę wracając do spraw historycznych, przypomnę, że premier Beata Szydło też nie była w Kijowie i też ta była szansa w jakimś stopniu zmarnowana. Trochę pan, panie ministrze, odszedł od rzeczy, która wydaje mi się, chciałbym do niej powrócić też w obecnym kontekście, bo pytałem się o Trójkąt Lubelski, sugerowałem właściwie to, na co znam odpowiedź, że nie wszystkim ta inicjatywa w Polsce się podobała. I teraz właściwie chciałbym do tego wrócić, bo my patrzymy w Polsce na straszny podział polityczny. Widzimy chyba olbrzymią walkę o elektorat. No przecież chyba nikt z nas nie ma żadnej wątpliwości, że te działania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że odpowiedzi na to też polityków rządowych, to jest zabieganie o wewnętrzny elektorat. To jest odpowiedź na braunizację Polski i zabieganie o tych, którzy dzisiaj krzyczą głośniej, kto bardziej nie cierpi Ukraińców z UPA. I to jest olbrzymi problem. Ale pan wspomniał też bardzo taki ciekawy element, mianowicie o tym odnowieniu pomnika w monastyrzu. I przypomniał pan o to wydarzenie, przypomniał pan, że ten pomnik nie został odnowiony tak, jak powinien był być odnowiony, a odnawiała go strona polska. Czy w tych wszystkich działaniach w takim razie, w tym konflikcie wewnątrz polskim, który później owocuje taką, a nie inną polityką zagraniczną, nie ma jeszcze trzeciego elementu, pewnej prowokacji, która przychodzi z zewnątrz? zewnątrz? Czy my się tak boimy mówić o tym, boimy się to wskazać, boimy się tego mówić, uważając, że jesteśmy naiwni, ale czy faktycznie go nie ma?
0: Ja bym się do tych rozważań nie posunął. Ja bym raczej traktował, że jakieś są grupy w Polsce, nurty w Polsce, poglądy w Polsce, same z siebie wyrosły. Bardzo dużo zaangażowałem się energii pod sam koniec mojego sprawowania funkcji ministra, rozmawiałem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim już bodajże lipiec, sierpień 2020 rok. Mówię, musimy odnowić ten pomnik. Rozmawiałem z władzami lokalnymi w Przemyślu i tam jest rzeczywiście jakaś taka niechęć, bardzo głęboko zakorzeniona, która te wszystkie inicjatywy chciałaby rozbić. I ona miała wpływ na Prawo i Sprawiedliwość. No, Przemysław Czarnek no, pochodzi stamtąd i on jest bardzo konsekwentny w tych swoich poglądach. I zresztą społeczeństwo na tych terenach polskie jest, użyłbym tego słowa, no, bardzo niechętne Ukraińcom, żeby nie powiedzieć mocniej. Stąd też nie doszło do właściwego pewnie odnowienia tego pomnika, bo partia nie chciała zrazić sobie ważnych środowisk. Ubolewam z tego powodu, jesteśmy uzależnieni od grupy społecznej w Polsce, która tak to przedstawia. Te poglądy zostały rozszerzone na większe kręgi społeczeństwa. Są różne uzasadnienia tego. Rzeczywiście grupy różne polityczne podejmują ten wątek. No i to nie jest niedobra sytuacja. Ja po prostu ubolewam. I co jeszcze się stało w tym wszystkim? To, że też strona rządowa poszła w tym kierunku. Zobaczmy wypowiedzi ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak silnie go krytykuje, bo moim zdaniem on nie pełni funkcji ministra obrony. On pełni inne funkcje. Przewodniczącego partii, która walczy o popularność i wykorzystuje tą antyukraińskość. Minister obrony ma zadanie zwiększyć potencjał obrony Polski, czyli wszystko, co powinien zrobić, to włączyć Polskę w te różne programy ukraińskie, rozwijać, przenosić wiedzę wojskową z pola walki do polskich sił zbrojnych. A on tak działa, wypowiadając się na sprawy ukraińskie, Wołynia, tak dalej, o negatywnie o Ukraińcach przebywających w Polsce, no że po prostu nie pełni tej głównej funkcji i my nie mamy ministra obrony, który by postawił sobie za cel to co z konstytucji powinien robić. Więc no, przypomnę, kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski tutaj opowiadał się za ograniczeniem pewnych praw dla Ukraińców, a ja zwracam uwagę i podkreślam to, że Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, no bardzo znacznie przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, bo ich wkład w postaci podatków jest dużo większy niż oni otrzymują w postaci tych zasiłków. I w zasadzie to, że my płacimy te pensje czy emerytury w miarę polskim obywatelom, to też jest dorobek tych Ukraińców pracujących w Polsce. My to w sposób nieprawidłowy przekazujemy społeczeństwu. I ubolewam, i rząd moim zdaniem traci na tym, bo jednak też nie przebije prawej strony w antyukraińskości, a przyzwala na różne zachowania, no i ponosi tego konsekwencje. Rafał Trzaskowski przegrał te wybory i zobaczymy, jak będzie z rządem. Też uważam, że taki zdroworozsądkowy głos by tu się przydał, a tych głosów nie ma.
1: Panie ministrze, doskonale pan zna wnętrze i mechanizmy polskiej prawicy. Był pan ministrem w rządach Zjednoczonej Prawicy. Jak obserwuje pan te wypowiedzi prawicy, które płyną z tej strony, przede wszystkim ze środowisk PiS-u, teraz PiS-u i PiS-u BIS? Czy nie sądzi pan, że tam się wdarła jakaś obsesja, która widzi Ukrainę jako element konia trojańskiego polityki Niemiec i że to rezultat tej polskiej polityki polskiej prawicy, ale też niektórych środowisk, które mają wpływ na obecny rząd. Właśnie wynika z tej takiej obsesji, że Ukraina nie realizuje swojej polityki, tylko politykę niemiecką. Co pan o tym sądzi?
0: No ja absolutnie to widzę odwrotnie, relacje przyczynowe. Przecież rzeczywiście no, Niemcy zostały określone na Ukrainie, ten format normandzki, Nord Stream 2, te działania jako zagrożenie dla suwerenności, interesów Ukrainy. Wtedy, kiedy byłem ministrem, to zostało wytłumaczone także Stanom Zjednoczonym. Te nasze debaty skierowane na wsparcie Ukrainy, czy te moje wizyty, to były też po części protestem wobec tego, co się działo w Unii Europejskiej, że tam jednak ten Nord Stream 2, jednak Rosja to jest ten ważniejszy partner dla państw Zachodu i Francji i Niemiec. No przecież elementy broni rosyjskiej zawierały też części niemieckie i francuskie na początku wojny, bo ta współpraca wojskowa też się wtedy rozwijała. My żeśmy to bardzo silnie krytykowali. To zostało docenione. I rzeczywiście, pan dobrze to ujmuje, doprowadziliśmy do tego, że ten przeciwnik, niechętne państwo wobec Ukrainy, Niemcy, stał się ich głównym sojusznikiem, a przecież jeszcze niedawno on chciał wysyłać hełmy, Niemcy chciały wysyłać hełmy, podczas gdy my samoloty i czołgi, prawda? A natomiast my spadliśmy gdzieś dalej. No właśnie, to jest konsekwencja naszej polityki. No cały czas tłumaczę, że te nasze cele okazały się źle postawione, nie do zrealizowania i po prostu przegraliśmy. No z perspektywy Ukrainy, dlaczego mają rozwijać współpracę z państwem, skoro ich prezydent uznany jest za niegodny odznaczenia polskiego? No dlaczego? No ja tego nie rozumiem. No dlaczego my mamy oczekiwać? Jest to bardzo racjonalne działanie ze strony Ukrainy. I to jest wynik naszej polityki, podkreślam, a nie odwrotnie.
1: Panie ministrze, na koniec takie ostatnie pytanie, w jakim stopniu podsumowujące. Kim jest Ukraina dla Ukrainy, dla Polski w XXI wieku? To jest sojusznik, rywal. I jakie działania powinna Polska podjąć właśnie, żeby nie być takim tylko wyłącznie zapleczem logistycznym i to na dodatek cudzym zapleczem logistycznym?
0: No do tego zmierza. Ja nie jestem optymistą. My bardzo źle postrzegamy i nieprawidłowo rozumiemy znaczenie Ukrainy. Szczyt NATO pokazał, i to jest potwierdzone w deklaracji, ten w Ankarze kilka tygodni temu, że Ukraina nie jest już państwem, tylko ofiarą agresji, której należy pomagać, ale jest państwem, które przyczynia się do bezpieczeństwa Zachodu, która ma bardzo poważny wkład w rozwój myśli wojskowej, ma technologię, ma know-how, ona rozwija współpracę, przecież prezydent Zełenski był w państwach na Bliskim Wschodzie, Zatoki Perskiej, podpisał wielomiliardowe kontrakty z tymi państwami. Jeszcze ta wojna w Iranie pokazała, że ta myśl wojskowa ukraińska przeciwdziałania dronom jest no, szczególnie cenna. Podpisano kontrakty z firmami amerykańskimi, no, o Europie już mówiliśmy. A nam się wydaje, że ta Ukraina jest jakaś ciągle mniej ważna, jakaś zacofana, niechciana. Ona jawi się jako państwo, które zajęło miejsce Polski. Zwornik wschodniej flanki, współpracujący z państwami skandynawskimi, bardzo silnie bałtyckimi, dalej z Rumunią, aż do Turcji. A my po prostu realizujemy to, co zapowiadamy w naszej doktrynie w sposób formalny. To znaczy obrona swojego terytorium. Nigdzie się nie wychylamy. Bronimy tu ciągle. Niedawno premier Donald Tusk powiedział, no nasz cel to obrona tu wschodniej granicy. Więc okej, jest podział zadań. My tu brońmy naszego terytorium. Siedźmy, nie wychylajmy się, tylko nie oczekujmy, jeżeli my mamy mieć taką politykę, że ten nasz rząd będzie coś znaczył, albo że będziemy gdzieś zapraszani. No bo to jest sprzeczne. Są ci zapraszani, którzy coś więcej robią. Także przyjęcie przez polską klasę polityczną i społeczeństwo, to, że Ukraina jest dużo ważniejszym państwem na scenie międzynarodowej niż Polska, jest bardzo trudne. Ale to jest też efekt naszej polityki.
2: Już sobie wyobrażam, jak po tym ostatnim pana zdaniu, jakie będą komentarze. Jacek Czaputowicz twierdzi, że Ukraina jest ważniejsza niż Polska. Tak to zostanie zinterpretowane.
0: Panie... Jeszcze, żeby dopowiem to, ja nie mówię, że dla nas, dla mnie Polska jest zawsze najważniejsza i jako minister tak to uważam. Natomiast z perspektywy społeczności międzynarodowej, to co się wyjawiło na szczycie NATO, te rozmowy Zełenski, Trump i tak dalej, czy wsparcie Europy Zachodniej dla Ukrainy pokazuje, że oni widzą nadzieję w obronie przed Rosją właśnie w tej armii ukraińskiej. No po prostu. To i dlatego z ich perspektywy tak to wygląda.
2: Czyli z pozycji partnera staliśmy się na własną prośbę, staliśmy się co najmniej słabszym partnerem. Panie ministrze, Artur powiedział, że ostatnie pytanie, ale chciałem się zapytać, czy z wiedzy byłych ministrów spraw zagranicznych, czy z pana wiedzy i doświadczeń korzystają elity polityczne w obecnym momencie? Czy ktoś pana zaprasza z polityków do tego, żeby skonsultować pewne sprawy, porozmawiać, posłuchać, jakie pan ma zdanie, a nie tylko ci, którzy na bieżąco uprawiają politykę?
0: No raczej mogą przeczytać to, co ja piszę, albo wypowiadam się w programach. Piszę w Rzeczpospolitej regularnie, ale też w programach takich jak państwa. Natomiast nie sądzę, żebym był zapraszany, bo jednak to są gorzkie słowa dla obu obozów politycznych. No, natomiast misją, też jestem profesorem ciągle Uniwersytetu Warszawskiego, naukowca jest no właśnie mówienie władzy prawdy, pokazywanie tej rzeczywistości, interpretowanie. No myślę, że to się przyczynia może też do lepszego zrozumienia stosunków międzynarodowych. Mam taką nadzieję.
2: I my też mamy taką nadzieję, bo właściwie chyba lepiej jakby ktoś potrafił słuchać gorzkich słów, bo mógłby z tego wyciągnąć jakieś wnioski, a na pewno obecnie rządzącym by się to bardzo przydało. Profesor Jacek Czaputowicz, politolog, nauczyciel akademicki i były minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, był państwa i naszym gościem i twórca Trójkąta Lubelskiego, który wciąż trwa, tylko gdzieś tam może bardziej uśpiony. Za ten Trójkąt Lubelski to, panie ministrze, specjalne podziękowania chyba od nas. Moglibyśmy nawet jakiś taki program stworzyć pod tą nazwą, ale nie możemy ukraść nazwy. Bardzo serdecznie dziękujemy i przepraszamy, że przeciągnęliśmy rozmowę wbrew zapowiedzi.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
2: Czarne niebo, raport i wcale, proszę państwa, nie kończymy, bo jeszcze mamy możliwość przedłużenia dzisiaj programu i na kanałach YouTube, i na antenie Radia Wnet, a już za chwilę Wojciech Jankowski opowie o ważnym przedstawieniu teatralnym, ważnym, wstrząsającym. Czarne niebo.
3: Czarne niebo.
2: I Wojciech Jankowski teraz się powinien pojawić, a pojawił się Artur Żak. Jest Wojciech Jankowski. Wojtku, to przepraszam opóźnieniem, ale myślę, że rozmowa z panem ministrem była warta wysłuchania. Teraz już oddajemy mikrofon w twoje ręce.
4: W rzeczy samej była warta przesłuchania i mam wrażenie wysłuchania do końca i mam wrażenie, że z każdym kwadransem temperatura rosła, więc to bardzo, bardzo ciekawa rozmowa i mały suplement jeszcze, dodatek w czarnym niebie, neproczytań. Tutaj była dyskusja, jak przetłumaczyć to na język polski, czy nieprzeczytane w sensie nieprzeczytane historie, czy nieprzeczytani w sensie nieprzeczytani ludzie, ale też czytaj nieprzeczytane ludzkie historie. Pod takim tytułem odbył się spektakl w Warszawie grupy teatralnej w reżyserii Eleonory Krawczenko, a dyrektorem i kierownikiem artystycznym tego projektu jest Aleksandr Jehorow. Całość była pod opieką projektu Platformy Teatralnej Feniks. To był spektakl oparty o zapiski publikowane w internecie, wspomnienia ludzi, Ukraińców związanych z tą pełnoskalową wojną, która w tej chwili ma miejsce na Ukrainie. Po spektaklu, który odbył się w Warszawie, a on otwiera serię spektaklów, które będą dalej prezentowane, nie ma tam biletów wstępu, tam żeby wejść trzeba po prostu dorzucić się do pieniędzy zbieranych na siły zbrojne Ukrainy. O tym mówił Aleksandr Jehorow, czyli dyrektor i kierownik artystyczny tego wydarzenia.
5: Proszę opowiedzieć, na czym polega ten projekt?
6: Projekt Nieprzeczytani powstał na podstawie historii, prawdziwych historii ukraińskich obrońców, weteranów, poległych żołnierzy, ich matek, żon, sióstr i bliskich. Każda z tych historii jest świadectwem wojny i ludzkich losów w jej trakcie. Właśnie takie historie pomogą nam dziś, a także za wiele, wiele lat, opowiadać z pierwszej ręki o tym, tym, co wydarzyło się podczas pełnoskalowej inwazji i wojny o niepodległość Ukrainy.
5: To był dziś pierwszy spektakl w Warszawie. A dokąd jedziecie później?
6: Tak, dziś odbył się pierwszy spektakl w ramach europejskiej trasy. Pokaz premierowy. Dalej planujemy pokazy w całej Europie, w 5 europejskich stolicach. Jesienią znów będzie to Warszawa, potem Berlin w Niemczech, Budapeszt na Węgrzech, Londyn w Anglii, Praga w Czechach oraz Wiedeń w Austrii.
4: To był Aleksandr Jehorow. Po spektaklu rozmawiałem również z aktorką Natalią Waśko. Jest to znana aktorka, która grała w kilku również filmach i w kilku serialach, między innymi w takim głośnym filmie Kruty o ważnym momencie w obronie Kijowa przed bolszewikami, w czasie gdy bolszewicy następowali na Kijów, gdy już Ukraina odzyskała niepodległość, uzyskała właściwie, możemy powiedzieć, po pierwszej wojnie światowej. I panią Natalię Waśko zapytałem tak naprawdę o spektakl i potem, gdy zacząłem słuchać po pierwszej minucie, doszedłem do wniosku, że ta emocjonalna wypowiedź powinna być nadana w czarnym niebie, bo proszę posłuchać, proszę popatrzeć. Zapytałem o spektakl, a w jakim kierunku poszła ta rozmowa?
5: Proszę opowiedzieć o projekcie, który rozpoczęli dziś Państwo w Warszawie.
3: Це проект про непрочитані.
7: То проект непрочитані. То są historie ludzi. To projekt o naszej walce z najstraszniejszym wrogiem, jaki, jak mi się wydaje, pojawił się na naszej ziemi. Projekt o tym, z kim walczymy. Walczymy z Rosją, z państwem terrorystycznym. To opowieść o walce Ukrainy z tym straszliwym wrogiem. Opowiadamy prawdziwe historie ludzi, którzy cierpią i walczą. Historie tych, których już z nami nie ma, którzy zginęli, których zabrała wojna. Staramy się dotrzeć z naszym krzykiem, bólem i siłą do wszystkich, którzy są w stanie nas usłyszeć.
3: Do wszystkich, kto ma zdatność poczuć, bo
7: nie powinniśmy kłócić się między sobą. Musimy pamiętać, że mamy jednego wspólnego wroga, który chce nas zniszczyć i skłócić. Dlatego choć poruszam ten temat, cały czas chcę przypominać zarówno sobie, jak i waszemu wspaniałemu narodowi polskiemu. Pamiętamy. Pamiętamy, jak nas wspieraliście, jak nas przyjmowaliście i dzieliliście się z nami wszystkim, co było potrzebne. Ciepłem, jedzeniem, ubraniami, swoim czasem, pieniędzmi. Wszystkim, wszystkim, wszystkim. Kłaniamy się wam do samej ziemi. Narodzie Polski. Wielki, piękny, dobry i dumny. Jesteście wspaniali. Dziękujemy wam. Proszę, pamiętajmy o słowach Jana Pawła II, papieża, waszego rodaka, który powiedział: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I na tym powinniśmy postawić kropkę. Jeśli wygramy tę wojnę, otworzymy wszystkie archiwa i sami zbadamy historię, którą narzucili nam sowieccy czekiści. Do dziś nie znamy prawdy o tej historii. Istnieje przecież bardzo wiele opowieści naszych rodziców i dziadków, którzy byli świadkami tego, jak rosyjscy żołnierze przebierali się za Polaków albo Ukraińców, aby nas ze sobą skłócić i uczynić wrogami. Dlatego proszę, proszę, nie pozwólmy, aby ta historia wciąż się powtarzała. Historia krwi i wrogości. To nie my jesteśmy wrogami. To nas nastawiają przeciwko sobie. Tymi nożami, tymi widłami. Musimy zrozumieć, że mamy tylko jednego wroga. Rosjan. I musimy stworzyć potężną tarczę z naszej miłości, przyjaźni, wsparcia i pomocy. To będzie najpotężniejsza tarcza przeciwko temu wrogowi. Wtedy zwyciężymy. Jeśli się podzielimy, Rosja nas pochłonie. Proszę mi wybaczyć, że mówię tak emocjonalnie. Nie ma znaczenia, jaka to wojna, jak nazywano ją w danym czasie. To wciąż ta sama wojna. Z tą raszystowską, szatańską zgrają, z tą komórką rakową na ziemi. To prawda. Tylko to czyni nas wrogami. tylko to, jak napisano w Biblii, on przyszedł, aby kraść, zwodzić i niszczyć. To o tym diable. Proszę mi wybaczyć za emocjonalność. To bardzo boli. Mnie to boli, naprawdę bardzo boli. Boli mnie również to, że nasze państwo być może popełnia teraz błędy. Nie w porę, w najgorszym możliwym momencie. I znów chciałabym powiedzieć, proszę, bądźcie mądrzejsi. Nie traćmy czasu i sił, ponieważ potrzebujemy ich do walki z Rosją. Nie odwracajcie naszej uwagi, bo znów możemy dostać nóż w plecy, gdy będziemy rozproszeni w walce. Mamy bardzo wiele ofiar. Codziennie giną u nas dzieci. Młode kobiety są gwałcone i maltretowane. Znęcają się nad nimi. Znęcają się nad nami wszystkimi. Nie wiemy, co nas czeka. Kiedy kładziemy się spać, nie wiemy, czy rano się obudzimy. To bardzo trudne. Chcemy chronić również was. Nie chcemy, żeby ta wojna dotarła także do was, ponieważ on, ten wróg, znów zmierza w waszą stronę. Tak jak kiedyś, w 1939 roku, kiedy zaczął od Polski. Być może znów tam wkroczy. Pamiętajcie, to on razem z Niemcami rozpoczął drugą wojnę światową. Zaczął od Polski. Proszę was, bracia i siostry, bardzo was proszę.
4: Ja nie umiem mówić, to było ostatnie zdanie, które już nie zostało przetłumaczone. Widzą państwo i słyszą, ci, którzy nas słuchają na antenie, ta ogromna dawka emocji miało być o spektaklu, a poszło w innym kierunku. Moim zdaniem kluczowe zdanie tam było, bądźcie mądrzejsi. To tak można domyślać się albo wyczytać, mądrzejsi od kogo. Natalia Wajsko po spektaklu Neproczytań, który miał miejsce na ulicy Obrzeżnej 7 w Warszawie, w miejscu, które nazywa się, to chyba jest oficjalna nazwa, UA Hub. Pawle.
2: Wojtku, no niesamowicie mocne słowa, niesamowicie ważna wypowiedź, ale też muszę przyznać, że te słowa, te myśli, które tam wybrzmiały, ja je bardzo często słyszę wśród Ukraińców, a one gdzieś nie docierają, wydaje mi się, do naszej przestrzeni publicznej, gdzieś w tej naszej zaciekłości tego usłyszeć nie chcemy. Bardzo ważne słowa. Nie wiem, co zrobić, żebyśmy mogli z nimi dotrzeć do jeszcze większej publiki. To zależy też od państwa, od tego, jak pomagacie nam w udostępnianiu chociażby naszych materiałów. I gdy też była mowa o tej tragedii wojny, to chcę, żebyśmy jeszcze na koniec powrócili do fragmentu wywiadu z panią Oksaną, ciocią małego Nazara, która straciła swoją siostrę, a Nazar stracił mamę w brutalnym ataku na Kijów rok temu. Pani Oksana z Nazarem i ze swoim synem jest w Polsce i niestety zderza się z tą barierą administracyjną. Cały wywiad jest na naszym kanale YouTube Czarne Niebo, ale teraz jeszcze ten fragment o tej właśnie barierze, ścianie administracyjnej.
7: Wielokrotnie zwracaliśmy się właśnie do Straży Granicznej, ponieważ to ona powinna zaznaczyć, że przekroczyliśmy granicę w celu ewakuacji i że należy nam zapewnić ochronę. Napisaliśmy do nich list, dzwonimy i bardzo liczymy na rozwiązanie tej sprawy, ponieważ zostało nam już bardzo mało czasu. Mamy praktycznie tydzień, nieco ponad tydzień, żeby uzyskać tę ochronę, bo później nie będzie to już możliwe.
8: I zaraz po przyjeździe do Polski okazało się, że potrzebna jest pomoc medyczna. A ponieważ nie macie ochrony, pomoc medyczna dla was, dla Nazara, dla waszego Marka jest płatna. Oznacza to, że za wszystko trzeba płacić.
7: Po podróży Nazar złapał infekcję, przez co jego stan się zaostrzył i musieliśmy trafić do szpitala. Nazar przeszedł leczenie i wystawiono nam dość wysoki rachunek, który musimy opłacić, ponieważ obecnie nie mamy żadnego ubezpieczenia.
2: Proszę Państwa, te sytuacje to jest tak naprawdę, to nawet nie papierek lakmusowy, ale to świadectwo, czy my jesteśmy ludźmi, czy my jesteśmy godni, czy naprawdę jesteśmy spadkobiercami naszej pięknej historii. Jak możemy pozwalać na to, żeby takich ludzi nie traktować jako uchodźców wojennych? Co się z nami stało? Co się stało, że z naszego kraju muszą wyjeżdżać staruszki, które przyjechały tutaj licząc, że bez bomb będą mogły się leczyć, że przyjeżdżają małe dzieci i okazuje się, że muszą wyjechać, bo przez procedury administracyjne, po prostu przez to, że ktoś powiedział, nie wolno nadawać teraz statusu uchodźcy. Ten status nie jest nadawany ludziom, którzy uciekają przecież przed wojną. Przed czym oni uciekają? Myślicie Państwo, że oni tutaj przyjechali zarabiać jakieś gigantyczne pieniądze, że liczą na te świadczenia? Nie, no liczą po prostu przede wszystkim na to, że będą mieli chwilę spokoju, ale przecież wiadomo, że są w takiej, a nie innej sytuacji materialnej, a chyba nas wszystkich i nasz kraj stać na to, żeby ludziom tak potrzebującym pomóc. Nie wiem, pewnie nie słucha nas Straż Graniczna, ale to są ostatnie dni, kiedy możecie Państwo pochylić się nad tą sprawą, nad sprawą małego Nazara i jego cioci, która tutaj przyjechała. Czy można sobie wyobrazić w ogóle coś bardziej strasznego niż dziecko, które rodzi się po jako wcześniak, jego mama umiera w wyniku ataku na rosyjskiego ataku na Kijów. Ojciec leży w szpitalu z poparzeniami ponad 80% ciała. Przecież to są tak tragiczne rzeczy, że one ze wszystkich nas powinny wyciskać po prostu pokłady tego w jakiejś ludzkości, a okazuje się, że litera prawa może być wykorzystywana w takich, a nie innych celach. Wyścigło elektorat jakiegoś Brauna. Po prostu to jest straszne i przerażające. Przeciągnęliśmy dzisiaj program. Artur Żak, Wojciech Jankowski, Paweł Bobołowicz. Nie wiem, panowie, chcecie coś dodać?
1: Nie no, w pogoni za słupkami czasami warto pamiętać o Piśmie Świętym i pamiętać o przyzwoitości przede wszystkim.
2: Na pewno, na pewno. Bardzo serdecznie moim kolegom dziękuję i Państwu też dziękuję za uwagę i za poświęcony czas. Czarne niebo. Mam nadzieję, że za tydzień o tej samej porze na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet i Czarnego Nieba. Do usłyszenia, do zobaczenia.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

0: Autopromocja.
1: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
2: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
1: Czas na motorsport.
2: Najszybsza audycja w Polsce.
1: Zapraszają
2: Piotr Nałęcz
1: i Kamil Kowalik.
2: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
3: Każdy piątek o godzinie 20 zapraszam na muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
4: You must remember this.
5: Nazywam się Gabriela Potrac.
6: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
5: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
4: As time goes by.
0: To była autopromocja.
7: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina, sta

Powoli kończy nam się lipiec, mamy niedzielę 26 lipca, 2 minuty po godzinie 19, jak co tydzień o tej porze na antenie Radia Wnet, oczywiście Republika Latina. Dzisiejszego wieczora, proszę Państwa, opowiem Państwu troszkę o sporcie w Ameryce Łacińskiej, ale prekolumbijskiej, czyli o tych dyscyplinach sportu, skądinąd bardzo, bardzo ciekawych, które narodziły się w kulturach rdzennych mieszkańców tych ziem, ludności indiańskiej, zanim na te tereny przybyli Europejczycy. Nie mówię, proszę Państwa, oczywiście o Norwegach, czy tam Wikingach, powiedzmy, ale o tych Europejczykach z Półwyspu Iberyjskiego, czyli głównie Hiszpanach i Portugalczykach. Natomiast a o tym za chwileczkę Państwu powiem, na to, dlaczego użyłem słowa natomiast. Póki co, mój buenas noches, to Mike Caballero, buonanotte, seniores i seniores, dobry wieczór Państwa, nazywam się Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

To dlaczego, proszę Państwa, użyłem słowa natomiast? Użyłem słowa natomiast dlatego, że de facto wspominając o kulturach prekolumbijskich, powinienem Państwu opowiedzieć o wszystkich kulturach prekolumbijskich, począwszy od Alaski, jak się nazywa terytorium północne w Kanadzie? Zapytam się Fryderyka, bo on zna Kanadę dobrze. Te ziemie północy w Kanadzie. No generalnie, proszę Państwa, od, nazwijmy to, obecnej północy Stanów Zjednoczonych i Kanady, czyli powiedzmy Alaski i Kanady, gdzieś tam z nad Zatoki Hudsona, poprzez terytoria kanadyjskie, amerykańskie w znaczeniu Stanów Zjednoczonych oczywiście, i dalej idąc na południe przez Ocean Amerykę, Mezoamerykę, Amerykę Środkową, kraje andyjskie, co tam jeszcze, Amazonię oczywiście, i dalej kierując się na samo południe, aż po Patagonię, czyli ziemię ognistą, do takich ludów jak chociażby Selknamowie czy Tehuelches. I de facto, proszę Państwa, problem jest taki, że tych kultur było naprawdę bardzo dużo i każda z nich wykształciła jakieś metody czy jakieś dyscypliny, może powiedzmy w ten sposób, sportowe. Dlatego de facto, patrząc na cały ten temat, muszę powiedzieć, że ja się troszkę dzisiejszego popołudnia złapałem za głowę, bo mówię, że ten temat jest strasznie, strasznie rozległy. I po prostu nie dam rady Państwu opowiedzieć w ciągu dwóch godzin, nawet niech będzie dwóch godzin z lekkim okładem, nie dam rady Państwu tego wszystkiego opowiedzieć. Dlatego dzisiaj, powiedzmy, zrobimy sobie taki, może powiedzmy, powiedziałbym, bardziej wstęp do tego, jakie dyscypliny były uprawiane, a jeżeli będą Państwo sobie życzyli tego, to oczywiście każdą z tych dyscyplin mogę kiedyś, któregoś wieczora opowiedzieć i bardzo chętnie o tym Państwu opowiem. Natomiast dzisiejszego wieczora skupię się, powiedzmy, może bardziej na ogóle. Bowiem, proszę Państwa, musimy troszkę zmienić naszą mentalność i nasz punkt widzenia, może powiedzmy w ten sposób, i przestawić się na ten tryb myślenia kultur prekolumbijskich. Bowiem zawody sportowe, wszystko jedno jakie one by były, czy były to zawody grupowe, czy były to zawody indywidualne, czy były to zawody siłowe, czy były to zawody wymagające biegów, czy była to gra w pelota jakaś, która jest z jej odmian, bo de facto tych odmian, jak dzisiejszego wieczora Państwo się dowiecie, było sporo. Czy wreszcie były to jakieś gry logiczne, to w większości przypadków te wszystkie zawody podporządkowane były nie czystemu sportowi, nieczystym dyscyplinom sportowym, nieczystym zawodom sportowym, nie o to, żeby pokazać, kto jest lepszy, nie o to, kto zdobędzie medal, kto zarobi, kto przytuli pieniążek, bo w kulturach prekolumbijskich po pierwsze pieniędzy nie było, były ich, powiedzmy, jakieś tam namiastki. Natomiast chodziło raczej o aspekty bardziej, no może troszkę z chwałą pewnie coś by było, bo tak, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że powiedzmy, no ci zawodnicy, którzy wygrywali na przykład, no to zdarzało się tak, że no cieszyli się oni wielką sławą. Nie chcę powiedzieć, czy byli kimś takim w rodzaju celebrytów dzisiejszych, ale no pewnie o nich wspominano. Z drugiej strony musimy też spojrzeć na to, że sport bardzo często był elementem wojen. Czyli powiedzmy zawody sportowe, na przykład gra w pelotę, to były, można powiedzieć, no taka namiastka walk, tak? Czyli powiedzmy ludy rdzenne nie wychodziły z jakimiś tam, powiedzmy, nożami obsydianowymi, żeby sobie wyskakiwać i od razu rzucać się i wycinać sobie serducha, tylko grali w pelotę. Co oczywiście, no wiadomo, byli wygrani, byli przegrani, były składane ofiary, natomiast no, z punktu widzenia takiego, no niekoniecznie musiało to oznaczać na przykład zdobycie jakiegoś tam miasta na przykład i całkowitego zniszczenia, chociaż oczywiście jedno z drugim się nie kłóci. I dalej, proszę Państwa, wreszcie, myślę, że najważniejszy aspekt, na który powinniśmy zwrócić uwagę,
To był również aspekt, znaczy powiedzmy tak, jeszcze od aspektu wychowawczego i aspektu powiedzmy tej krzewienia kultury fizycznej, bo to oczywiście to jest coś, co się nie zmieniło przez stulecia i tysiąclecia, ale ten aspekt najważniejszy to był aspekt religijny, bowiem bardzo często rozmaite zawody były jak gdyby takim rytuałem religijnym, czyli czymś, co powiedzmy służyło na chwałę bogów, czymś, co można było, czym można było oddać cześć bogom, czymś, co zarazem też jak gdyby odwzorowywało kosmogonię, tak? Czyli całą tę wizję wszechświata, narodzin wszechświata, jego funkcjonowania z bogami jako jednym z głównych elementów. I oczywiście z naszą ziemią, z ludźmi, czy w zasadzie można powiedzieć tak, z tymi trzema poziomami, w które większość kultur prekolumbijskich wierzyła. Czyli tym aspektem ziemskim, tym środkowym, aspektem niebiańskim, gdzie mieszkali bogowie i krainą umarłych. Celowo nie mówię, proszę państwa, o piekle, bo de facto no, filozofia nieba i piekła przybyła wraz z Europejczykami. W kulturach prekolumbijskich wyglądało to inaczej, o czym zresztą państwu kilkukrotnie już wspominałem. I kolejna rzecz, proszę państwa, o której trzeba wspomnieć, to jest również fakt, że większość z tych dyscyplin no, po dzień dzisiejszy nie jest uprawiana, bowiem wraz z przybyciem Europejczyków po prostu zostały one zakończone. Ewentualnie też zakończyły się one wraz z końcem określonej, powiedzmy, cywilizacji, określonego miasta, państwa, określonego państwa z podbojem przez inną kulturę, z zakończeniem cywilizacji z różnych powodów, bo to niekoniecznie musiał być podbój, to mogły być jakieś bunty, to mogły być klęski żywiołowe i tak dalej, i tak dalej. Ale, o czym też trzeba powiedzieć, że współcześnie w wielu krajach, zwłaszcza jeżeli skupimy się tutaj na Ameryce Łacińskiej i nawet Karaibach, do pewnych dyscyplin sportowych powraca się. Oczywiście, proszę państwa, to jest bardziej, powiedzmy, jakieś takie, nazwijmy to mecze na przykład, czy zawody, powiedzmy, bardziej pokazowe, tak? Żeby pokazać, jak to mogło wyglądać. No bo to wszystko zostało bardzo ładnie opisane, czy narysowane, zarówno przez, znaczy narysowane, powiedzmy, umieszczone w formie graficznej, zarówno przez ludy prekolumbijskie. Mam tutaj na myśli chociażby słynne murale, czy słynne płaskorzeźby, które wytworzyły kultury prekolumbijskie, takie jak chociażby no, Majowie na przykład, no, którzy tutaj akurat, jeżeli chodzi o grę w pelotę, w wielu strefach archeologicznych możemy znaleźć odpowiednie przekazanie tego, jak to mogło wyglądać. Poza tym w formie oczywiście samych budynków, bo jeżeli tutaj skupimy się znowu na tej grze w pelotę, bo myślę, że to będzie taki temat, który będzie dzisiejszego wieczora dominował, no to zobaczymy sobie, że jeżeli chodzi o samą grę w pelotę, te boiska były różne, ale one się też zachowały. No i wreszcie mamy, proszę państwa, naszych europejskich kronikarzy, głównie kronikarzy hiszpańskich, głównie osoby duchowne, które, jak wiecie państwo, o czym też wspominałem wielokrotnie, że duchowni niestety te relacje, które zapisywali, bardzo często przedstawiali, powiedzmy, określone wydarzenia czy określoną działalność troszkę w krzywym zwierciadle. I nie chodziło o to, żeby się ponabijać z kultur prekolumbijskich, ale o to, żeby pokazać, no właśnie, że te kultury są troszkę prymitywne, że te kultury no, nie wyznawały jednego boga, czy tam powiedzmy jednego boga w trzech postaciach, tylko że wyznawały innych bogów, że to były kultury krwawe, że to były kultury, które mordowały ludzi, a że to my tutaj właśnie dobrzy, miłosierni chrześcijanie zaprowadzamy nowe porządki. Inna sprawa, że zaprowadzano też za pomocą miecza, kradzieży, gwałtów i tak dalej, i tak dalej. O czym wszyscy doskonale wiemy, w związku z tym tego tematu w tej chwili nie będę ciągnął. Natomiast tak jak powiedziałem państwu, współcześnie też mamy pewne dyscypliny sportowe, które powiedzmy nawiązują. To są dyscypliny bardziej lokalne, powiedzmy, chociaż, o czym trzeba też powiedzieć, że one no, dzięki chociażby migracjom, na przykład migracjom z terenu Meksyku do Stanów Zjednoczonych, one też
przyniosły się na nowe terytoria. Natomiast cały czas, tak jak Państwu mówię, to są rozmaite sporty lokalne. No tak jak w Europie też sobie zobaczymy, a nawet chyba w Polsce mamy jakieś lokalne dyscypliny sportowe, które, nie wiem, charakterystyczne są tylko dla jakiegoś regionu, czy wręcz jakiegoś miasteczka, czy wioski, powiedzmy, no i tworzą raczej coś takiego w rodzaju miejscowego folkloru. To są też czasami zawody, które pokazuje się w miejscach turystycznych, chociażby, no nie wiem, jeżeli pojedziecie sobie Państwo na Yucatan, na Riviera Maya, do parku rozrywki Szkaret i wieczorem pójdziecie Państwo na takie przedstawienie, powiedzmy, pokazujące historię Meksyku, czy też Półwyspu Yucatan i kultury współczesnego Meksyku, powiedzmy, te nawiązania do kultur rdzennych i całego folkloru. Zresztą od razu Państwu powiem, że naprawdę, o ile nie jestem fanem parków rozrywki, to rzeczywiście to przedstawienie w Parku Szkaret naprawdę Państwu polecam. Mam nadzieję, że się nic nie zmieniło. Jeżeli się zmieniło, to na lepsze, bo też go już muszę powiedzieć, że już wiele lat tego nie oglądałem. Ale powracając do samego tutaj wydarzenia, no to o tym też trzeba powiedzieć, no, że właśnie chociażby no właśnie dzięki takim miejscom jak Szkaret możecie Państwo sobie zobaczyć mniej więcej, to oczywiście w ciągu kilku minut, może góra pięciu powiedzmy, ale też zobaczyć, jak to mniej więcej mogło wszystko wyglądać, tak? Chociażby jak wyglądała gra w pelotę, czy jak wyglądała gra w pelotę ognistą na przykład, czy jedna z gier takich, no można powiedzieć, mutacji troszkę tej tradycyjnej gry w pelotę. I pewnie w innych krajach, gdzie znajdziecie Państwo takie ośrodki turystyczne, też Państwo to zobaczycie. A jeżeli nie, to oczywiście można sobie zajrzeć w rozmaitych publikacjach, też jest bardzo często, opisy się pojawiają. No zapewne na YouTubie pewnie też Państwo znajdziecie filmiki na ten temat. Natomiast powracając do samego sedna. Tak, sport był uprawiany w kulturach prekolumbijskich i tak jak Państwu powiedziałem, on raczej, powiedzmy, tutaj nie miał tego aspektu sportowego, powiedzmy, takiej rywalizacji, tak jak to jest obecnie, tylko raczej był to aspekt, powiedzmy, bardziej społeczny, a przede wszystkim, często polityczny również, a przede wszystkim był to aspekt religijny.

No i teraz, jeżeli skupimy się, proszę Państwa, na tych dyscyplinach sportowych, tak jak wspominałem Państwu, bardzo chyba najwięcej opowiem Państwu o grze w pelotę, ale to zrobię po kolejnej przerwie. Natomiast tak bardzo, bardzo krótko, jeżeli mógłbym Państwu cokolwiek na ten temat opowiedzieć, zrobić taki bardzo krótki wstępik, powiedzmy, no to możecie Państwo zobaczyć sobie, że de facto tych dyscyplin było sporo. Ja w tej chwili, proszę Państwa, powiem ogólnie, czyli powiedzmy bez podziału na Amerykę Łacińską i Amerykę, powiedzmy, obecnie anglojęzyczną. Natomiast, proszę Państwa, tak bardzo w skrócie, jeżeli sobie weźmiemy rozmaite dyscypliny sportowe i rozmaite, powiedzmy, ludy prekolumbijskie, czy ludy, które nawet, powiedzmy, pozostały po dzień dzisiejszy, czyli na przykład chociażby ludy z Ameryki Północnej, czyli nazwijmy to, Ameryka Północna, proszę Państwa, Ameryka Północna to jest Ameryka Północna, więc to jest nie tylko, znaczy chodzi mi o, powiedzmy, o obecne Stany Zjednoczone i obecną Kanadę, może w ten sposób. No to tak naprawdę możecie Państwo sobie zobaczyć, że mamy na przykład chociażby gry hazardowe, tak, u takich ludów jak Algonkinowie, takich ludów jak Arapaho, jak Cheyenne, czyli ludy, które zamieszkują obecnie takie stany jak Oklahoma, jak Wyoming, jak Montana. Czyli takie, bo byśmy powiedzieli, troszkę takie, gry niekoniecznie fizyczne, ale bardziej umysłowe. I tutaj powiem, tylko wspomnę Państwu o tych poszczególnych ludach, czyli wspomniałem Państwu o ludach Arapaho i Cheyenne, czyli ludach, które zamieszkują terytoria, czy zamieszkiwały terytoria współczesnej Oklahomy czy Wyoming. Dalej Atsina w stanie Montana, Chippewa, czy znany również jako Ojibwa w stanie Michigan, Cree, Saskatchewan w Kanadzie, Maliseet w Nowym Brunszwiku, Menominee w Wisconsin, Mi'kmaq w Nowej Szkocji, Passamaquoddy w stanie Maine. Podobnie ze stanu Maine pochodzi również ludność Penobscot, Czarne Stopy z Alberty, Potawatomi z Oklahomy, czy Sauki Fox z Tama i ze stanu Iowa, przepraszam bardzo. I tak naprawdę, proszę Państwa, tu w zasadzie można powiedzieć tak, że te gry, nazwijmy to te gry w kości, powiedzmy, one istniały, one istnieją po dzień dzisiejszy. One oczywiście w tej chwili nie są tak bardzo uprawiane. Natomiast one istnieją i o nich po prostu wspomnieć trzeba. Natomiast, tak jak powiedziałem Państwu, wspominam o nich, natomiast nie będę się dzisiejszego wieczora nad nimi za bardzo rozwodził. Natomiast w zasadzie, gdybyśmy powiedzieli sobie chociażby o samej grze w pelotę, no to tak naprawdę jej ślady możemy zobaczyć właśnie od terytoriów współczesnych Stanów Zjednoczonych. I to niekoniecznie południowych Stanów, bo w środkowych Stanach Stanów Zjednoczonych, a być może nawet i w Kanadzie to było. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że jest to gra, która występowała i na terenie obecnych Stanów Zjednoczonych, i na terenie obecnej Mezoameryki, Karaibów i Ameryki Południowej. Gra patoli, czyli gra umysłowa, którą wprowadzili tutaj Aztekowie. Jeżeli starczy czasu, o niej Państwu opowiem. Chaco Sudamericano, czyli Ameryka Południowa i region Chaco, czyli mówimy tutaj o pograniczu Boliwii, Paragwaju i Argentyny. I tu mamy grę w laleczki.
być może też będzie możliwość o tym Państwu powiedzieć. Boliwijska wersja gry w pelotę, czyli Chiquitanos, lud Chiquitanos i gra Guatoroch czy Guitoro. Dalej, proszę Państwa, mamy również... Dalej mamy, proszę Państwa, Kalifornię, czyli pogranicze meksykańsko-amerykańskie i ludność Chumash, która z kolei wypracowała takie gry jak Pajas, jak Aleusa czy Tikawich. To były również gry zręcznościowe, gry, które często, na przykład chociażby Tikawich, przypominały coś w rodzaju współczesnego hokeja, czyli po prostu ludzie z takimi właśnie zakrzywionymi kikami biegali za piłką. No i tak naprawdę, proszę Państwa, można powiedzieć tak, że tego typu... Dobrze, wspomnę Państwu, może jeszcze powiedzmy tak, wspomnę Państwu o jeszcze innych ludach, może i o innych sportach w tej chwili, dosyć krótko, to znaczy krikowie, czyli lud z terenów współczesnych południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, czyli takich stanów jak Alabama, Georgia, Floryda czy Południowa Karolina. I tu mamy lokalną grę, lokalną wersję gry w pelotę. Irokezi. I tutaj mamy po pierwsze grę, która chyba, o ile dobrze pamiętam, dotrwała do czasów dzisiejszych, czyli lacrosse. Lacrosse, czyli też gra z piłką i też gra z patykami, powiedzmy, czy takimi w zasadzie można powiedzieć troszkę rakietkami, może w ten sposób. Gra, która, tak jak powiedziałem Państwu, o ile dobrze pamiętam, zawody w lacrosse odbywają się nawet współcześnie. Natomiast to jest tradycja prekolumbijska i sama nazwa wzięła się od krzyża, jeżeli Państwo uważacie, że tak powiem, jest to podobna nazwa do krzyża, tak, proszę Państwa, tak, rzeczywiście lacrosse, gra w lacrosse i to jest, tutaj ją zawdzięczamy ludowi Irokezów. Ta nazwa, powiedzmy, wzięła się od europejskich misjonarzy, którzy stwierdzili, że tak, Indianie biegają tutaj z krzyżami, uderzając krzyżami w piłeczkę. No, coś to musieli sobie, proszę Państwa, wytłumaczyć. Irokezi, proszę Państwa, nie tylko grali w lacrosse, grali również w tak zwaną juego de semillas de durazno, czyli po prostu... gra, powiedzmy, nazwijmy to też taka, no powiedzmy, podobna do gry w kości na przykład, z tym, że zamiast kości tutaj używano pestek moreli. Co dalej, proszę Państwa? Lud Mapucie, czyli ludność rdzenna z pogranicza chilijsko-argentyńskiego, z południowych części tego kraju, nie najbardziej na południe, ale powiedzmy gdzieś tam nieco bardziej na południe niż środek. Gra w Palin, czyli też lokalna wariacja gry w pelota. W zasadzie trzeba tutaj powiedzieć, powiedzmy, o grze, no raczej bardziej bym powiedział troszkę... połączeniu hokeja i peloty. Majowie oczywiście i gra w pelotę. Dalej mamy kolejny lud północnoamerykański, lud Menominee, o tak się nazywa, ze stanu Wisconsin. I tu mamy kolejne gry, powiedzmy, niekoniecznie fizyczne, bardziej gry, powiedzmy, wymagające podziałania troszkę umysłem. Kultura Mississippi i lokalna odmiana gry w pelotę, czyli tak zwana gra w cianki, cienko, różne nazwy, powiedzmy, tutaj występują. Z tym, że o ile, powiedzmy, proszę Państwa, gra w pelotę, ta tradycyjna gra w pelotę, o czym za chwileczkę Państwu będę wspominał, związana była z grą w piłkę gumową, czy piłką kauczukową, tutaj mamy zamiast piłki mamy po prostu kamień.
I tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie tutaj spojrzeli na pozostałe ludy, chociażby ludy mezoamerykańskie, Toltekowie, Aztekowie, o których nie wspominałem, lud Purepecha, tu cały czas mamy lokalne odmiany gry w pelotę. Podobnie jest, proszę Państwa, z Tainami, czyli tym ludem, który zamieszkiwał wyspy karaibskie, takie jak chociażby współczesna Hispaniola, współczesna Kuba, współczesne Puerto Rico, jeżeli tylko skupimy się na tych koloniach, powiedzmy, czy krajach łacińskich, nazwijmy to, latynoamerykańskich, ale zamieszkiwali również oni inne wielkie, większe i mniejsze wyspy Karaibów, chociażby na przykład Jamajkę. No i tutaj mamy grę Batu albo Batei, w zależności od języka. Lokalna znowu odmiana gry w pelota, tym też Państwu będę wspominał. Warto wspomnieć, proszę Państwa, jeszcze na sam koniec tutaj o dwóch ludach północnoamerykańskich. Lud Navajo, który nadal zamieszkuje współczesne południowo-zachodnie Stany Stanów Zjednoczonych. I tutaj mamy kolejną grę, nazwijmy to taką podobną troszkę, taka gra w kamyczki, znana jako Nohoilpi. Wreszcie zakończmy tutaj, proszę Państwa, na Siouxach i gra w świętą fajkę. Tak się nazywa tutaj, proszę Państwa, czyli Tapałanka Yap. Która, no ta święta, znaczy... Proszę Państwa, no ta święta fajka, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, była tym instrumentem, za pomocą którego też grano w lokalną grę w pelotę. Ale oprócz tego, proszę Państwa, oprócz tych gier mamy też, powiedzmy, zawody, dyscypliny sportowe, które wymagały potężnej kondycji fizycznej, bo to jest nie tylko gra w pelotę. Oczywiście o tym, tak jak powiedziałem Państwu, jeżeli chodzi o grę w pelotę, za chwileczkę Państwu o tym będę mówił. Natomiast warto skupić się na tym, że dyscypliny takie jak chociażby biegi, zwłaszcza na terenach ekstremalnych geograficznie, nazwijmy to w ten sposób, czyli na terenach chociażby położonych bardzo nisko, ale powiedzmy w obrębie selwy, czyli dżungli, czyli tereny wilgotne i bardzo gorące, podmokłe, wymagały dużej odporności. Ale to jeszcze nic, proszę Państwa, w porównaniu, na przykład jeżeli skupimy się na przykład na ludach andyjskich, tak? Chociażby z Inkami na czele, tak? Czy współczesnymi potomkami Inków, czyli ludami Quechua i Aymara, gdzie też odbywały się biegi na kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów, tak? A mówimy tutaj, proszę Państwa, o biegach na wysokościach kilku tysięcy metrów, czyli jednym słowem mówimy, proszę Państwa, naprawdę o olbrzymiej wytrzymałości organizmu ludzkiego. Dalej mamy, proszę Państwa, rozmaite zawody, które skupiały się na przykład na zapasach, tak? No i wreszcie mamy, tak jak wspominałem Państwu, o tych grach logicznych. One też występowały. I o czym jeszcze trzeba powiedzieć, proszę Państwa? To niekoniecznie te wszystkie dyscypliny sportowe, o których Państwu wspominałem, one niekoniecznie były dyscyplinami egalitarnymi, czyli tak jak to jest, powiedzmy, obecnie, tak? Obecnie, owszem, istnieją takie dyscypliny sportowe, chociażby jak nawet tenis, które wymagają pewnego wkładu finansowego. Dlaczego tak jest? No to proszę sobie porozmawiać z zawodnikami, którzy grają w tenis. Mówię oczywiście o tenisie ziemnym. Ale na przykład, jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, piłkę nożną współcześnie, no to przepraszam bardzo, ale wielkie gwiazdy piłki nożnej w sporej części, zwłaszcza te
wielkie gwiazdy, które pochodzą z krajów, mówiąc brzydko, trzeciego świata, czyli chociażby na przykład z Ameryki Południowej, ale i Afryki, to są to osoby, które bardzo często wywodzą się z biednych środowisk, tak? Gdzieś tam z jakichś biednych, marginalnych dzielnic czy przedmieści, które po prostu w pewnym momencie miały szczęście, to, że ktoś je zauważył, ktoś zauważył ich talent, ktoś zauważył ich geniusz piłkarski, i w ten sposób po prostu skanalizował ich możliwości.

nazwijmy to wojowników, tak? Czyli powiedzmy jakaś warstwa średnia, warstwa wyższa, no może nie byli to rządzący, może nie byli to kapłani, natomiast ta kasta wojowników jak najbardziej i ta kasta wojowników no też od małego była tak powiedzmy wychowywana, tak trenowana, żeby w rozmaitych tego typu dyscyplinach sportowych brać, móc brać udział i oczywiście z pozytywnym skutkiem, czyli powiedzmy wygrywać te zawody, chociaż jak dowiecie się Państwo za chwileczkę, nie zawsze wygrana oznaczała sukces, chyba że moralny.

No i proszę Państwa, jeżeli skupimy się już na samych dyscyplinach sportowych, zacznijmy proszę Państwa od nieśmiertelnej gry w pelot, żebyście Państwo nie powiedzieli, że ja tylko Wam gadam, ale bez konkretnych przykładów. Gra w pelotę, proszę Państwa, czyli gra w piłkę, ale w przeciwieństwie do współczesnego futbolu, nazwijmy to, czy no futbolu niech będzie taki, do tego nazwijmy to europejsko-latynoamerykańskiego, czy światowego, a nie amerykańskiego, czy tam powiedzmy sokerze. Generalnie, proszę Państwa, owszem, mamy tutaj drużyny ludzi, to jest podobieństwo, natomiast różnic jest bardzo dużo. Po pierwsze, proszę Państwa, nie mówimy tutaj o grze o sam prestiż, bo bardzo często gra w pelotę oznaczała grę o przeżycie, albo wręcz przeciwnie, grę o zabicie,

i bycie zabitym nawet, ale bycie zabitym w honorowy sposób, czyli po prostu stanie się elementem ofiary składanej Bogom. I sama gra w pelotę, która nosi wiele nazw, powiedzmy, ja się w tej chwili, proszę Państwa, skupię tylko na Mezoameryce, na kulturach Mezoameryki. Przypomnę Państwu, Mezoameryka to jest ten teren, który obejmuje współczesny Meksyk, mniej więcej od środkowej części, czyli nieco bardziej na północ od miasta Meksyk, powiedzmy, od mniej więcej stanu Jalisco na północy po... na południu tereny współczesnej środkowej Ameryki, czyli na pewno całą Gwatemalę, całe Belize i północne części Hondurasu i Salwadoru, aż częściowo również po Nikaragłę i Kostarykę, ale to już tylko jakieś tam, powiedzmy, niewielkie części. I mówię tutaj, proszę Państwa, o terenie, na którym, jeżeli chodzi o Amerykę Północną, powiedzmy, bo przypomnę Państwu, że Ameryka Północna ciągnie się aż do Kanału Panamskiego. Na tych terenach wykształciły się najbardziej, powiedzmy, wyrafinowane, najbardziej rozbudowane, najbogatsze kulturowo, powiedzmy, i wierzeniowo kultury prekolumbijskie. Te wszystkie kultury, o których Państwu wielokrotnie wspominałem, czyli powiedzmy zaczynając od najstarszych, Olmekowie, dalej kultura Teotihuacan chociażby, kultury Majów, bo nie było jednej kultury majańskiej, kultura Tolteków, kultury Oaxakańskie, czyli Zapoteków i Mixteków, no i wreszcie kończąc na samych Aztekach. Każda z tych kultur, można powiedzieć tak, miała swoje reguły gry w pelotę. Wspominając, proszę Państwa, o grze w pelotę, nie można powiedzieć o jednym sporcie. To nie jest tak jak współcześnie, proszę Państwa, że mamy kilku dekad. Nie wiem, ile współczesny futbol trwa. No nawet gdybyśmy powiedzieli o tych, no nie wiem, stu, kilkudziesięciu lat, no to te reguły w futbolu, proszę Państwa, one tak bardzo się nie zmieniają. Bardziej bym powiedział, że jest to jakaś tam ewolucja niż rewolucja, że nie ma jakiejś tam, no nie wiem, no ten futbol, który na przykład grany był gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku i futbol, powiedzmy, z XXI wieku, one są bardzo podobne do siebie, tak? Jeżeli tak sobie weźmiemy, to wszystko zgeneralizujemy, tak? Mamy drużyny, które kopią piłkę do jednej z bramek i ta drużyna, która zdobędzie więcej bramek, wygrywa. Natomiast w przypadku gry w pelotę w zasadzie można powiedzieć tak, że każda kultura, ba, nawet każde miasto mogło mieć swoje osobne reguły. Pelota, proszę Państwa, czyli piłka, ale tu przypomnę Państwu, że sama pelota nie oznaczała, to nie była taka piłka, jak ją znamy współcześnie. No bo współcześnie, proszę Państwa, mamy skórzany flak, który napompowany jest powietrzem. On się oczywiście tam zmienia, tam, no wiadomo, innych materiałów się, bardziej się, powiedzmy, przechodzi w stronę tworzyw sztucznych, żeby ta piłka, powiedzmy, jej właściwości, nazwijmy to w ten sposób, były jeszcze lepsze, powiedzmy, do gry. Natomiast pelota, proszę Państwa, ze współczesną piłką miała tyle wspólnego, że była okrągła. I już, proszę Państwa, bo de facto, jeżeli przyjrzymy się tej starej pelocie, na przykład, znaczy tej pelocie prekolumbijskiej, no to zobaczymy po pierwsze, że ona w zasadzie, znaczy po pierwsze tak, sama pelota zrobiona była z kauczuku. No materiału, który, czyli takiego, no nazwijmy to przodka współczesnej gumy, materiału, który był powszechny
w epoce prekolumbijskiej, zwłaszcza powiedzmy, może nie w każdej, nazwijmy to, nie w każdej kulturze prekolumbijskiej, natomiast na pewno w wielu z tych kultur, w których powiedzmy gra w pelotę się wykształciła. I de facto to jest, proszę Państwa, pierwsza sprawa, bowiem druga sprawa to jest też taka, że to był taki, jakby to powiedzieć, kawał kauczuku, czy powiedzmy piłka, która była, nawet nie wiem, proszę Państwa, jak była robiona ta piłka, ale generalnie, proszę Państwa, ona nie była pusta w środku, tak? Więc w związku z tym ona swoje ważyła. Nie wiem, ile waży współczesna piłka współczesna piłka futbolowa, natomiast o ile dobrze mi wiadomo, no cały czas prowadzone są badania, żeby ta piłka była lekka, żeby te, powiedzmy, jej właściwości były jak najprzyjemniejsze dla samego gracza, czy jak najmniej, powiedzmy, inwazyjne. No i pewnie kultury prekolumbijskie to by się tylko, czy członkowie kultur prekolumbijskich pewnie by oglądając współczesną piłkę samą, jako tą, powiedzmy, ten okrągły przedmiot, pewnie by stali się zaśmiewali straszliwie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, piłka miała różne rozmiary, natomiast no, generalnie wspomina się tak, że taka mniej więcej ustandaryzowana piłka do gry w pelotę miała około 20 cm średnicy, ale przede wszystkim tutaj zwracam Państwa uwagę na wagę tejże peloty. Dlaczego? Dlatego, że taka pelota, jej waga wynosiła od mniej więcej około 2 do 4, a może i więcej kilogramów. Jednym słowem mówimy tutaj, powiedzmy, bardziej o piłce, która przypomina naszą współczesną piłkę lekarską niż współczesną piłkę do gry w futbol. Więc jak możecie Państwo się domyślić, sama pelota, gra w pelotę, powiedzmy, wymagała odpowiednich umiejętności. To jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa też jest taka, że no, mogła ta gra, powiedzmy, wyrządzić pewną krzywdę, tak? Zwłaszcza o tym za chwileczkę Państwu jeszcze będę opowiadał. Natomiast generalnie nie każdej części ciała można było używać do gry w pelotę. To znaczy, no obecnie piłkę zazwyczaj kopiemy nogami, ewentualnie można odbijać tam, nie wiem, ramionami, klatką piersiową, powiedzmy głową i tak dalej, no ręką raczej nie. Ale w przypadku kultur prekolumbijskich nogami się nie odbijało peloty, czy rękoma się nie odbijało, już o głowie nie wspominam. Odbijał się ją, powiedzmy, barkami, odbijał się ją na przykład biodrami, czy tam gdzieś tam pasem, powiedzmy. Jeżeli znajdę tutaj informacje, którymi częściami ciała, to Państwu opowiem. I te części ciała były po prostu ochraniane takimi specjalnymi skórzanymi pasami, po to, żeby po prostu no, taka piłka nie wyrządziła większej krzywdy graczom. Zwłaszcza, że taki gracz mógł brać udział w kilku meczach, chyba że został złożony wcześniej w ofierze. I jeszcze kolejna sprawa, proszę Państwa. Tak jak powiedziałem Państwu, no, współczesny futbol, nie wiem ile dokładnie lat trwa jego historia, no, ale powiedzmy, że trwa około 200 lat. Uogólniając, no to de facto, jeżeli teraz spojrzymy sobie na samą pelotę, to mówimy, proszę Państwa, o grze, która liczyła sobie około 3000 lat, bowiem pierwsze boisko do gry w pelotę, o tym też będę Państwu wspominał, o samych boiskach, pierwsze boisko do gry w pelotę pochodzi, znaczy najprawdopodobniej, powiedzmy, pierwsze boisko do gry w pelotę pochodzi ze strefy archeologicznej Paso de la Amada w regionie Soconusco, czyli mówimy tutaj, proszę Państwa, o nizinnej części nadmorskiej, powiedzmy, części stanu Chiapas, czyli tego najbardziej położonego na południe stanu Meksyku. I o tym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że
Dlaczego akurat stamtąd? No dlatego, że właśnie tam, tam rosły drzewa kauczukowe, tak? Drzewa kauczukowe rosły na terenie całego południowego Meksyku, powiedzmy od Oaxaki i Veracruz na południe. I tam prawdopodobnie te cywilizacje proto-olmeckie, one jako pierwsze opracowały grę w pelotę. I w zasadzie można powiedzieć tak, że tak jak powiedziałem Państwu, gra w pelotę de facto, czy może inaczej, czy w pelotę, czy jej rozmaite zapomniałem tego słowa zaraz powiedzieć Państwu, rozmaite modyfikacje, powiedzmy, rozmaite alternatywy, grały najróżniejsze kultury prekolumbijskie. To nie zawsze musiała być gra piłką kauczukową, no bo jeżeli spojrzymy sobie, proszę Państwa, chociażby na ludy gdzieś tam południowego Chile, no to tam kauczuk raczej nie rośnie i nie sądzę, żeby on był sprowadzony aż tam, ale no to mogła być piłka zrobiona z czego innego, na przykład piłka z piór, prawda? Ale powracając do samej gry w pelotę i tak jak powiedziałem Państwu, pierwszy obiekt szacowany jest na rok około 1600 przed naszą erą. Jeżeli teraz spojrzymy sobie na to, że Hiszpanie wkroczyli na tereny współczesnej Ameryki Łacińskiej i Karaibów na początku mniej więcej tam na przełomie XV i XVI wieku, ale powiedzmy ten podbój w zasadzie rozpoczął się już w wieku XVI, czyli powiedzmy około 1500 roku naszej ery, no to mówimy, proszę Państwa, i prawdopodobnie wtedy, powiedzmy, ta gra w pelotę już przestała być uprawiana, no to widzimy, proszę Państwa, że mamy do czynienia ze sportem, no tak jak, który, tak jak powiedziałem Państwu, on liczy sobie 3000 lat, w związku z tym każda kultura pewnie miała swoje reguły. Pelotę, tak jak powiedziałem Państwu, w pelotę grano na boiskach do gry w pelotę oczywiście, no bo nigdzie indziej. I tego typu, proszę Państwa, boiska znaleźć można w wielu strefach archeologicznych, chociaż nie we wszystkich. No bo jeżeli na przykład spojrzymy sobie, proszę Państwa, na strefę archeologiczną w Teotihuacan, czyli jedną z najważniejszych stref archeologicznych i jedną z najważniejszych kultur prekolumbijskich, czyli tę strefę archeologiczną, która znajduje się, nie pamiętam, około 30 kilometrów od miasta Meksyk. Tam jest dosyć niezły dojazd i naprawdę jest to strefa, którą warto odwiedzić, a zarazem no też to była strefa, znaczy powiedzmy sama kultura Teotihuacan, która no, ograniczała się terytorialnie do miasta Teotihuacan i okolic, które liczyło sobie tam, nie pamiętam, około 20-30 kilometrów kwadratowych, czyli to było w sumie niewielkie państwo, ale które swoimi wpływami de facto dotykało terenów dużo bardziej na północ, terenów pewnie obecnych Stanów Zjednoczonych, a na południu z pewnością co najmniej były to tereny kultury Majów, bo chociażby jeżeli spojrzymy sobie na jedno z najważniejszych miast tamtych czasów, czyli mówimy tutaj powiedzmy o pierwszych stuleciach nowej ery, czyli mniej więcej około 3-5 wieku naszej ery, czyli mówimy tutaj o mieście Tikal, do którego prawdopodobnie przedstawiciele kultury Teotihuacan dotarli i tam zresztą też wprowadzili swoją dynastię i troszkę, że tak powiem, pewną domieszkę swojej kultury. No to zobaczycie Państwo, że tam na przykład, jeżeli chodzi o Teotihuacan, nie ma klasycznego boiska do gry w pelotę. Tam jest odmiana do gry w pelotę, ale która powiedzmy dużo bardziej ona przypomina powiedzmy grę w hokeja właśnie. A nie było to klasyczne boisko do gry w pelotę. Bowiem klasyczne boisko do gry w pelotę, ono ma taki swój kształt, powiedzmy, niektórzy mówią, kształt dwutorownika, tak? Czyli składa się ono, powiedzmy, z kilku części. Mamy jeden taki długi korytarz, który gdzieś tam na samym końcu kończy się takimi dwoma poziomymi pasami, jednym z jednej strony, drugim z drugiej strony boiska. Samo to boisko też jest otoczone murem i na tym murze czasami zdarza się, że znajdują się również okręgi. Nie zawsze one się znajdują i prawdopodobnie te okręgi pojawiły się już dużo, dużo później. O co chodzi, proszę Państwa? Ten mur, jeżeli to nie był mur pionowy, na którym znajdował się okrąg, to ten mur bardzo często on był pochyły, bowiem grano de facto na
na powierzchni całego boiska. I tutaj, o czym te, tak jak wspominałem Państwu, w pelotę nie grał, to nie była gra dla wszystkich, to była gra dla wojowników i bardzo często ona była związana z rozmaitymi rytuałami. Jeżeli byśmy sobie, proszę Państwa, tak to wszystko bardzo uogólnili, bo ja też nie chcę Państwu za bardzo dzisiejszego, może powiedzmy kiedyś o samej grze w pelotę poświęcimy inną audycję, natomiast teraz tak ogólnie Państwu powiem. Generalnie, proszę Państwa, pelota symbolizowała słońce. A słońce, jak wiecie Państwo, w kulturach prekolumbijskich było bóstwem. I to było bóstwem, jedno z najważniejszych bóstw. I ze słońcem wiązały się rozmaite mity. No słońce dawało życie, proszę Państwa. Słońce było opiekunem. Słońce było opiekunem nie tylko, powiedzmy, danej kasty, na przykład wojowników. No bo chociażby, jeżeli spojrzymy sobie na filozofię tych ludów Nahuatl, czyli właśnie Azteków, Tolteków, być może również Teotihuacan, no to zobaczymy sobie, że Huitzilopochtli, czyli powiedzmy, no właśnie ten Bóg Słońca, on był utożsamiany zarazem z Bogiem wojowników, a zarazem również jednym z bóstw opiekuńczych, no chociażby jeżeli skupimy się tylko na samych Aztekach. I zobaczymy sobie też, że same boiska do gry w pelotę, one też miały różne rozmiary. Dlaczego miały różne rozmiary? Tego nie wiem, proszę Państwa. Podejrzewam, mogę tylko powiedzieć tak, że tak jak powiedziałem Państwu, nie było jednej kodyfikacji gry w pelotę i być może każda kultura czy każde miasto, powiedzmy sobie, ustalało własne reguły. I w dodatku, proszę Państwa, o czym też trzeba powiedzieć, że w jednym czasie mogły istnieć równolegle kultury, w których jedne grały w pelotę, a inne niekoniecznie. No tak było chociażby, proszę Państwa, z dwoma kulturami, które wykształciły się w pierwszych wiekach nowego tysiąclecia, czyli właśnie kulturą Teotihuacan. I takim, powiedzmy, ich regionalnym rywalu. Mowa tutaj, proszę Państwa, o kulturze Kantona. Znaczy, jak ona się w rzeczywistości nazywała, tego nie wiem, proszę Państwa. Natomiast no, współcześnie znajduje się ona na terenie strefy archeologicznej Kantona. Stąd też powiedzmy ich nazwa się wzięła, znaczy nazywana jest, powiedzmy, jako Kantona. To jest, proszę Państwa, kultura, która znajduje się na terenie północnej części stanu Puebla, czyli środkowego Meksyku, więc od Teotihuacan dzieli ich pewnie, no nie wiem, 100-150 kilometrów w linii prostej. Natomiast dlaczego wspominam o tej kulturze? Bowiem po pierwsze mówimy tutaj o kulturze, której terytorium, czyli tej strefy, powiedzmy, liczyło sobie około 12 kilometrów kwadratowych. Natomiast na której terenie znaleziono aż 27 boisk do gry w pelotę. Dlaczego aż tyle? Trudno powiedzieć, proszę Państwa. Znaczy przynajmniej tyle po dzień dzisiejszy zidentyfikowano. I to też są, proszę Państwa, różne boiska. Jedne są większe, inne są mniejsze. Jedne są położone wyżej, inne są położone niżej. To jest zresztą, proszę Państwa, kultura, o której tak naprawdę bardzo niewiele wiemy. Natomiast no, o czym trzeba powiedzieć, że z pewnością była to kultura. Znaczy, poza tym zresztą sama strefa archeologiczna w Kantonie jest, powiedzmy, raczej nie jest takim obiektem, w przeciwieństwie do Teotihuacan, nie jest takim obiektem bardzo odwiedzanym turystycznie, więc gdybyście Państwo mieli okazję tam się wybrać, to będę Wam szczerze zazdrościł, bo ja tam na przykład nigdy nie byłem. Ale no właśnie, tam znaleziono, czy zidentyfikowano po dzień dzisiejszy około 27 boisk do gry w pelotę. I powracając do samych reguł gry, tak jak powiedziałem Państwu, w pelotę grali wojownicy, odpowiednio przeszkoleni, i tu jeszcze jedna bardzo, bardzo, bardzo ważna informacja, czyli bardzo ważna, być może jedna z najważniejszych reguł gry w pelotę. Pelota musiała być cały czas w ruchu, tak? Ona cały czas musiała być, ona nie mogła spaść na ziemię. Dlaczego? No dlatego, że ona oznaczała, tak jak powiedziałem Państwu, pelota symbolizowała słońce. Zwłaszcza, powiedzmy, jeżeli mówimy o tej klasycznej grze w pelotę, w której
właśnie no, biegali zawodnicy i odbijali tę piłkę swoimi poszczególnymi częściami ciała, tak? I no, gdyby pelota dotknęła ziemi, no oznaczałoby to po prostu nieszczęście. Czy gry w pelotę były uczciwe? Spotkałem się z taką informacją, że niekoniecznie i nie do końca, że czasami było wiadomo dokładnie i zresztą o tym też już słyszałem jeszcze za czasów mojej pracy jako pilota wycieczek, że czasami te gry w pelotę to były, proszę Państwa, ustawiane. I nie chodzi, proszę Państwa, tylko o to, że był na przykład sędzia przekupiony, co najwyżej bym powiedział, że sędzia mógł być zastraszony, czy sędzia miał po prostu z góry wydrukowany wynik. Bowiem, tak jak powiedziałem Państwu, często zawodnikami do gry w pelotę byli na przykład jeńcy, tak? Czyli jednym słowem, powiedzmy, ta gra w pelotę była, nazwijmy to, powiedzmy, no takim zakończeniem jak gdyby jakiegoś tam konfliktu, jakiejś tam wojny. Bo tak jak powiedziałem Państwu, to nie jest tak, że nie wiem co, miasto A walczyło z miastem B i tu się skupę na przykład na kulturze Maju, gdzie w zasadzie no, mieliśmy do czynienia z poszczególnymi miastami. Nie mieliśmy do czynienia z jakimiś tam no, wielkimi imperiami, jak na przykład w przypadku Azteków. I tutaj powiedzmy, no nie wiem, jeżeli miasto A najechało na miasto B i wzięło tam tych swoich, wzięło jakichś tam jeńców, no to bardzo często bywało tak, że potem no właśnie jeńcy z miasta B musieli zagrać z wojownikami z miasta A, że tymi jeńcami zazwyczaj też byli wojownicy, no to i pewnie też już obeznani w grze w pelotę, no to wtedy było to, powiedzmy, nieco łatwiejsze, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem Państwu o tym ustawianiu meczu, no mogło się okazać na przykład tak, że ci zawodnicy z miasta B byli no nieco wyżsi na przykład, czy lepiej umięśnieni, lepiej odżywieni, o lepszej kondycji czy coś tam, powiedzmy, niż nasi zawodnicy z miasta A, w którym mecz pelotę miał być rozegrany. I istniało ryzyko, proszę Państwa, że wygrają ten mecz, co gorsza, no bo no wiadomo było, proszę Państwa, że głównie interesowało nas zwycięstwo. Jego konsekwencje, proszę Państwa, były różne, ale interesowało nas samo zwycięstwo w grę w pelotę. I tutaj, o czym trzeba powiedzieć, że no, czasami sobie pomagano, no tam na przykład, nie wiem, no jakąś tam rękę złamano, nogę na przykład, czy coś tam, jakoś tam nieco uszkodzono tego zawodnika, jeszcze przed meczem oczywiście, proszę Państwa, to nie było tak, że były jakieś faule, czy coś tam, faule pewnie się też zdarzały. Natomiast tu chodziło o to, żeby po prostu ten zawodnik już do tego meczu wyszedł w ten sposób, że no nie za bardzo będzie mógł grać, oczywiście no też on musiał grać, tak, więc to nie było tak, że nie wiem co, łamali mu wszystkie ręce i nogi i no bo musiał te pelotę odbić, prawda? Ale no powiedzmy był jakoś tam w ten czy inny sposób osłabiany. No i później oczywiście wtedy w takim przypadku powiedzmy drużyna z miasta A wygrywała dany mecz. No i tutaj, że tak powiem, ten rytuał dla bogów został spełniony. No i tak jak Państwu powiedziałem, że później zawodnicy byli składani w ofierze i to jest prawda. Znaczy nie wiem, czy zawsze. Podejrzewam, że bardzo często i podejrzewam, że być może nawet w większości przypadków, dlatego że naprawdę bardzo wiele źródeł, do których powiedzmy udało mi się dotrzeć przez całe moje życie, wspomina o tym właśnie, o tym składaniu w ofierze zawodników. Zresztą, proszę Państwa, często może nie, ale w kilku przypadkach taką, tak jak powiedziałem Państwu, taką grę w pelotę zanotowano, tak? Czy to w kodeksach, ale chociażby jeżeli wybierzecie się Państwo do strefy archeologicznej Cicienica na Jukatanie, czyli tej strefy z kultury Maya Tolteka, strefy z mniej więcej około, ile dobrze pamiętam, od przełomu chyba 11 i 12 do około bodajże przełomu 14 i 15 wieku, ale nie chcę Państwu teraz okłamywać, czyli generalnie w tej epoce już postklasycznej, jednej z najstarszych, powiedzmy, no to zobaczycie Państwo płaskorzeźby, tak, które przedstawiają nawet zdekapitowanych zawodników gry w pelotę. Słyszałem również taką informację, że podobno nawet grano później czaszkami tych zawodników, którzy zostali złożeni w ofierze. To już, no, już byłby dla mnie bardzo mocny, bardzo taki, bym powiedział, rytuał
troszkę dziwny, no ale być może grano również. No, była jakaś tam, nie wiem, może nie tyle, że dogrywka, tylko raczej powiedzmy powiedziałbym troszkę no, takie rozładowanie energii. Natomiast jeszcze o tym samym składaniu ofiar. No bo pierwsze co, kiedy ja powiedzmy dowiedziałem się o tych boiskach do gry w pelotę i o samej grze w pelotę, no to spotkałem się z informacją, że składani w ofierze byli zawodnicy drużyny, która przegrała dany mecz. No bo i tak było wiadomo, że to są głównie jeńcy, w związku z tym oni tak będą wszystko jedno, czy ich zdekapitujemy na ołtarzu, czy ich zdekapitujemy potem po grze w pelotę. Natomiast okazuje się, proszę Państwa, że nie zawsze tak było i nie do końca tak było, bowiem weźcie Państwo pod uwagę, że to nie chodziło o to, że tam kogoś weźmiemy, podbijemy jakieś tam sąsiednie miasto na przykład i złapiemy jeńców i ich złożymy w ofierze. Nie, proszę Państwa, bo ta ofiara, proszę, zwłaszcza, że jeżeli o czym mówimy, jeżeli mówimy o jednej cywilizacji, no to zazwyczaj ona miała tych samych bogów, tak? Może jedno miasto mogło mieć jakiegoś innego... inne bóstwo opiekuńcze niż drugie, ale zazwyczaj, no w zasadzie mówimy o tej samej ludności, tak? O tej samej kulturze w zasadzie, które nie do końca były jakoś przyjazne sobie. Natomiast no więc w związku z tym to bycie złożonym w ofierze, no to proszę Państwa, to był naprawdę wielki prestiż. To było, no to tak jakbyśmy, no nie wiem co, no wyobraźcie sobie Państwo na przykład, że mamy finał mundialu i Leo Messi zostaje złożony w ofierze bogom jako członek tej drużyny, która przegrała finał. No to pewnie gdyby Leo Messi żył w tamtych czasach i był majem, no to pewnie by stwierdził, no okej, zostanę złożony w ofierze, ale warto było. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, słyszałem również i o tym, że istniała inna wersja, to znaczy taka, że drużyna wygrana, członkowie drużyny wygranej byli składani w ofierze bogom. I wtedy to był już, proszę Państwa, prestiż na maksa. Znaczy to był, proszę Państwa, prestiż prestiżów, no bo rzeczywiście no, ci zawodnicy, no nie dość, że powiedzmy wygrali dla naszego miasta no, tę ofiarę dla bogów, czy tę przychylność dla bogów, no to jeszcze później sami złożyli się w ofierze. No bo czasami, proszę Państwa, trzeba było tych bogów przebłagać, na przykład jeżeli bogowie nam, powiedzmy, opóźniali się z porą deszczową, albo w ogóle jej nie było. Wówczas też bogowie potrzebowali ofiar, no i to już nie byli jakichś tam ofiar, nie tam jakichś tam jeńców, tylko proszę Państwa, z naszych najlepszych synów naszego miasta. Czy ci zawodnicy cieszyli się, czy byli takimi ówczesnymi celebrytami? Trudno powiedzieć, natomiast wiadomo jest, że w rozmaitych zapiskach, gdzieś tam na stelach ich imiona jakichś tam co znaczniejszych wojowników się pojawiają, proszę Państwa, chociaż głównie raczej mówimy tutaj o jakichś tam dowódcach armii, powiedzmy, czy no wręcz władcach określonych państw miast. Natomiast no można, taka sytuacja, powiedzmy, że wygraliśmy ten mecz gry w pelotę i zostaliśmy złożeni w ofierze, tak, proszę Państwa, taka sytuacja też miała miejsce. A swoją drogą, proszę Państwa, rzekłbym tutaj, że to wcale nie było takie głupie rozwiązanie, żeby jeżeli przegrasz mecz, to zostanie złożony w ofierze. No bo przynajmniej to była jakaś taka motywacja dla tych zawodników, nie?

Jeżeli chodzi o samą grę w pelotę, ona oczywiście też miała swoje nazwy w języku nahuatl. Wspomina się ją jako Uyamalitzli czy Uyamalitzli, ewentualnie jako Tlaczli. W przypadku języków majańskich najczęstszą nazwą jest to nazwa Poktapok, czy też Pitz, o ile dobrze pamiętam. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę też, że tak jak powiedziałem Państwu, sama gra w pelotę nie było jedynej gry. I o tym też już Państwu, wspominałem. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze, porzucimy Mezoamerykę, to też chciałbym opowiedzieć Państwu dosłownie kilka słów na temat współczesnych wersji gry w pelotę. Bowiem coś takiego owszem istnieje i co więcej, proszę Państwa, jest to gra, nazwijmy to, może nie bardzo popularna gra, gra bardziej lokalna, ale jest to, są to gry, które powiedzmy jeszcze są, nazwijmy to, uprawiany. I tutaj, proszę Państwa, skupmy się na dwóch kulturach. Dokładnie chciałbym Państwu opowiedzieć o, znaczy o dwóch ludach, powiedzmy, współczesnych ludach rdzennych. Jednym z nich są Mixtekowie, drugim z nich jest lud Purepecha. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o samych Mixteków, tutaj mamy, bo w zasadzie można powiedzieć tak, że ta gra w pelotę, mistecka gra w pelotę, jest czymś, co przetrwało po dzień dzisiejszy i to jest taka, bym powiedział, wersja najbardziej podobna do tej klasycznej gry w pelotę z epoki prekolumbijskiej. Zwłaszcza, że jeżeli sobie spojrzymy na tą pelotę Mixteka, bo znana jest jako pelota Mixteka, no to zobaczymy sobie, proszę Państwa, że w zasadzie jej tradycja wywodzi się z tych tradycji prekolumbijskich, natomiast jej obecna forma bardziej ukształtowała się w epoce kolonialnej. I tak jak powiedziałem Państwu, związana jest ona z ludem Mixteków, czyli ludem, który głównie zamieszkuje terytorium współczesnego stanu Oaxaca w południowo-zachodnim Meksyku. Na północy tego stanu, w pobliżu też granicy ze stanem Guerrero. I tutaj, proszę Państwa, mamy też piłkę kauczukową, ale ona już jest owinięta skórą, a zawodnicy noszą na dłoniach takie masywne rękawice, które zrobione są z drewna, skóry i metalu. I taka rękawica, proszę Państwa, potrafi ważyć nawet 5 kg. I sama ta gra polega na odbijaniu piłki przez linię po stronie przeciwnika. Czyli ona po prostu wymaga ogromnej takiej siły, takiej precyzji, odporności. Zresztą, jeżeli sobie Państwo spojrzycie na tą klasyczną, powiedzmy, na klasyczną grę w pelotę, no tam też ta tężyzna fizyczna, nazwijmy to, była wymagana. Mówimy, proszę Państwa, o dwóch drużynach, które składają się z maksymalnie 5 graczy. Oni są znani jako Chaceros. Samo boisko nosi nazwę po prostu Pasachłego. Zawsze jest orientowane z północy na południe. O co chodzi, proszę Państwa? Piłka musi się przedostać na stronę przeciwników, a ci odbijają ją jednym uderzeniem. No i mecze rozgrywane są do 12 piłek. Nie wiem, proszę Państwa, jak to jest, że tak powiem, ze zwycięzcami przegrażonymi. Na pewno nikt tutaj nikogo nie składa w ofierze. Ale co ciekawe, proszę Państwa, tak jak powiedziałem Państwu, ta pelota Mixteka grana jest nie tylko w Oaxace. Zresztą zwłaszcza, że jeżeli sobie spojrzymy, no to jest taki, bym powiedział,
sport regionalny, sport bardziej wiejski powiedzmy, ale razem z ludnością miejscową, której przedstawiciele wyemigrowali na północ do Stanów Zjednoczonych, przeniosła się również pelota mixteka na tereny Stanów Zjednoczonych i ona tam też jest grana. Dlatego tak jak powiedziałem Państwu, te tradycje, one przeniosły się do czasów współczesnych i przekroczyły też granice. To jest pierwszy, proszę Państwa, ze sportów. Drugi ze sportów, proszę Państwa, jest to tak zwana... Zaraz Państwu powiem, bo to są słowa w języku purepecia. To jest tak zwana warhukua chanakua. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. Czyli właśnie pelota purepecia. Przypomnę Państwu, że lud purepecia to jest lud rdzenny, który zamieszkuje stan Michoacán. Lud, który posługuje się swoim własnym językiem purepecia, językiem izolowanym, czyli językiem, który nie ma innych, nie jest częścią jakiejkolwiek grupy językowej, no bo na przykład mistekowie, powiedzmy, mają tę grupę języków misteckich, a w zasadzie mistecko-sapoteckich, nawet jeżeli sobie to rozszerzymy. Purepecia, proszę Państwa, posługują się językiem izolowanym. Zresztą to jest język, który jest językiem żywym i gdybyście Państwo wybrali się do stanu Michoacán, gdzieś tam do, powiedzmy, jakichś wiosek czy małych miasteczek, to ten język normalnie usłyszycie Państwo na ulicy wśród miejscowej ludności. O co chodzi, proszę Państwa, z pelota purepecia? Mówimy tutaj o grze, w której używa się kijów do uderzania drewnianej piłki, znanej jako sapandukua. Sama ta piłka ma średnicę od 12 do 14 cm. Dopuszczalny jest kontakt fizyczny pomiędzy graczami, którzy zwani są jako cianaris, a jej celem jest przenoszenie piłki po obwodzie boiska, którego rozmiar zależy od dostępnej przestrzeni. Natomiast, co ciekawe, proszę Państwa, ta gra, ta pelota purepecia ma dwie wersje. Wersję dzienną i wersję nocną. A różnica jest, proszę Państwa, taka, że w wersji nocnej ta piłka powlekana jest jakimś, powiedzmy, no, materiałem łatwopalnym, ale nie takim, żeby, powiedzmy, zniszczył samą piłkę. Później, proszę Państwa, ona po prostu płonie, tak? Znaczy ona jest nasączona jakąś tam, nie wiem, czy jakąś żywicą, czy coś po prostu. Po prostu, no to jest rzeczywiście podobno sport bardzo widowiskowy, tak jak powiedziałem Państwu, na przykład gdybyście Państwo trafili do szkaret, no to taką właśnie grę w tę pelotę purepecia możecie Państwo sobie zobaczyć, bo tam rzeczywiście też jest taki, no, fragment, w którym zawodnicy, no, biegają właśnie z takimi kijami i z tą płonącą piłką. Jest to bardzo widowiskowe. Oczywiście, jeżeli możecie się Państwo domyślić, sama pelota utrzymuje, znaczy symbolizuje, powiedzmy, słońce. No generalnie mówimy o takim rytuale, który związany jest z cyklem słońca. No i powiedzmy, ta gra nocą symbolizowała utrzymanie ognia, który oczywiście reprezentuje słońce, utrzymanie tego słońca w ruchu. I tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o samą grę w pelotę, jeżeli chodzi, powiedzmy, o samą Mezoamerykę. Na tym stawiam tutaj kropkę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu... No, jeszcze o innych dyscyplinach też chciałem Państwu troszkę na ten temat, o innych dyscyplinach też chciałbym Państwu opowiedzieć. Znaczy o innych dyscyplinach, ale też o innych częściach Ameryki Łacińskiej. No i tutaj, proszę Państwa, przenieśmy się z Mezoameryki do... Przenieśmy się na Karaiby i zmieńmy kultury z kultur mezoamerykańskich do kultur karaibskich, a dokładnie do kultur Tainów. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, bo ja jeszcze skończę, ostatnia rzecz, jeszcze, o której nie wspomniałem, a warto wspomnieć. Bo wspomniałem Państwu też o tych okręgach, które
znajdowały się na boiskach do gry w pelotę, tych mezoamerykańskich. Okazuje się, proszę Państwa, że prawdopodobnie te okręgi to już jest późniejszy wymysł, czyli pewnie już mówimy o poprzednim tysiącleciu, być może nie wiem, w którym wieku. No w każdym razie wiadomo jest, że te okręgi nie pojawiały się we wszystkich kulturach prekolumbijskich. One były widoczne u Azteków między innymi, one były widoczne u Majów między innymi, ale nie u wszystkich Majów na przykład. Widoczne były na przykład chociażby właśnie, tak jak powiedziałem Państwu, w Chichen Itza. Tam takie okręgi, jeżeli wybierzecie Państwo do Chichen Itza i wejdziecie sobie na boisko do gry w pelotę, to takie okręgi Państwo zobaczycie. A jeżeli chodzi o Azteków, no to zobaczycie chociażby to Państwo w Muzeum Antropologicznym w mieście Meksyk. Także te okręgi też miały różne średnice w zależności od tego, jaką średnicę miała dana pelota, ale one już były wprowadzone później. No i chodziło oczywiście o to, żeby tak grać w tę pelotę, żeby ta pelota po prostu przeleciała przez dany okrąg. I wówczas no, ta drużyna, która pierwsza przerzuciła piłkę przez okrąg, ona wygrywała. No, o tej czystości gry, proszę Państwa, już Państwu wspominałem wcześniej, więc nie będę mówił. Natomiast, tak jak powiedziałem, te okręgi nie są charakterystyczne dla całej Mezoameryki. Gra w Batu, czy gra w Batei. Przenosimy się na Karaiby do kultury ludu Tainów, czyli ludu, który zamieszkiwał przede wszystkim Wielkie Antyle, czyli takie wyspy chociażby jak Hispaniola, czyli współczesna wyspa, na której znajduje się Republika Dominikany oraz Haiti, Porto Rico, Kuba czy Jamajka. Mówimy, proszę Państwa, o kulturze, o rozwiniętej kulturze posiadającej własny system religijny, filozoficzny, polityczny, własną sztukę, własne rolnictwo czy sieć osadniczą. Natomiast o czym też jeszcze powiedzieć, że to jest kultura, która bardzo, chyba jako jedna z pierwszych w ogóle została niemalże całkowicie zmieciona z powierzchni ziemi przez Europejczyków. Nie tylko została wycięta w pień, ale głównie również dzięki chorobom po prostu. No to była w zasadzie, można powiedzieć, tak pierwsza kultura prekolumbijska, z którą zetknęli się, czy która miała tego pecha, żeby naciąć się na Europejczyków. I powracając do samego Batu czy Batei, bo takie dwie nazwy spotkałem. O Batu mówi się jako o grze, o samej grze Batei. To słowo używane jest albo jako gra, albo jako boisko. Generalnie, proszę Państwa, mówimy o grze, która jest dużo, dużo młodsza niż pelota, bo o ile, tak jak powiedziałem Państwu, pelota powstała mniej więcej około 1600 roku przed naszą erą. O tyle prawdopodobnie Batei rozwinęła się, kiedy ona powstała, tego nie wiadomo. Natomiast prawdopodobnie rozwinęła się około dopiero 800-tysięcznego roku naszej ery. Czyli powiedzmy w tych czasach, gdy kultury ludów arawakańskich, czyli tych kultur ludów karaibskich i kultur, które no po dzień dzisiejszy żyją na wybrzeżach między innymi Wenezueli czy Kolumbii, oczywiście wybrzeżach karaibskich, osiągnęły wysoki poziom organizacji społecznej. Wiadomo jest, proszę Państwa, że wcześniejsze kultury, takie jak kultury chociażby saladoidów, czy kultury ostionioidów, czyli kultury, które mniej więcej rozwinęły się od około 500 roku przed naszą erą do około i trwały do około roku 600 naszej ery, tam nie znaleziono w tych kulturach boisk Batei, natomiast też wiadomo jest, że być może istniały jakieś tereny, powiedzmy, które mogły być takimi prototypami późniejszej gry. Także można powiedzieć tak, że sam Batei w tej pełnej formie pojawił się dopiero w okresie późno prekolumbijskim, kiedy Tainowie tworzyli duże osady, tak zwane Yucayeques, złożone z domów, placów, świątyń czy boisk i tamte boiska oczywiście się znajdowały. Na pewno wiemy o nich dzięki relacjom hiszpańskich kronikarzy, takich chociażby jak Ramon Pané, jak Bartolome de las Casas, którzy opisują Batei jako grę w piłkę, która była integralną częścią życia ludu Tainów. Natomiast tak jak powiedziałem Państwu, no też te opisy są mocno stronnicze, więc na pewno nie opisywały one całości tej gry. Wiadomo jest, proszę Państwa, również
również, że na wymienionych przeze mnie wyspach, zwłaszcza tych powiedzmy latynoamerykańsko-karaibskich, czyli Hispaniolii, Puerto Rico i na Kubie, odkryto boiska do gry batei. Więc mówi się tak, że prawdopodobnie ta gra była nie tylko taką rozrywką, ale również elementem ceremonialnej architektury. Najwięcej odkryto ich na Hispaniolii, natomiast no też dlatego, że tam znajdowały się po prostu najważniejsze centra kultury Tainów. Zresztą mam nadzieję, że kiedyś o Tainach będzie okazja Państwu opowiedzieć. Natomiast najlepiej zachowane boiska podobno znaleziono na Puerto Rico. I o czym też trzeba powiedzieć. Boiska do gry w batei były prostokątne, były one wyznaczane kamieniami lub stelami. Sam teren był płaski, otwarty, bez ścian, bez pierścieni, bez platform. Wiadomo jest, że wokół nich ustawione były kamienne stele, na których które przedstawiały m.in. postacie przodków, duchy, symbole kosmogoniczne, sceny rytualne, zwierzęta, motywy roślinne i które być może były częścią tych boisk, bowiem wierzono, że duchy przodków po prostu obserwują mecze i wpływają na jego wyniki. Same boiska miały różne rozmiary, od 20 do 40 metrów długości, w zależności od osady. Sama piłka prawdopodobnie była mniejsza, była lżejsza, była bardziej sprężysta, była odbijana biodrami, kolanami i łokciami. I być może mogła być wykonana z kauczuku, ale być może była wykonana z mieszaniny jakichś włókien czy żywic. No i też, o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że Tainowie nie używali takich ciężkich ochraniaczy, jakie były używane w kulturach prekolumbijskich. Mówimy, proszę Państwa, oczywiście również o grze drużynowej, w której to dwie drużyny stawały naprzeciwko siebie na tym prostokątnym boisku. Sama gra była bardziej szybka, bardziej dynamiczna niż mezoamerykańska pelota. Wymagała również zręczności, refleksu i koordynacji. Oczywiście tutaj tak samo chodziło o to, żeby piłka była cały czas utrzymywana w grze, żeby zmusić przeciwnika do błędu, żeby trafić ewentualnie w określone strefy boiska, chociaż nie zawsze. I tu raczej mówimy o tym, że często te batei czy batu używane były po prostu, znaczy ta gra była częścią rozmaitych ceremonii, na przykład ceremonii rolniczych chociażby, czy na przykład chociażby inicjacji młodzieży, ale też mogła być chociażby też narzędziem politycznym, bowiem taki cacique, czyli wódz określonego ludu, mógł używać gry na przykład rozstrzygania sporów pomiędzy klanami, ustalania podziału ziemi, negocjowania sojuszy, czy rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Czasami bywał również formą dyplomacji, podobnie zresztą jak w przypadku tej klasycznej gry mezoamerykańskiej, klasycznej gry w pelotę. Co można powiedzieć więcej? Wiadomo jest, że same te wydarzenia, tych meczy powiedzmy, na pewno były czymś ważnym, bowiem przy boisku gromadziła się cała osada, niezależnie od klasy społecznej. Meczom towarzyszyła muzyka, towarzyszył taniec, śpiew, uczty i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem Państwu, tu bardzo silnym aspektem był ten aspekt religijny tej całej filozofii Tainów, która opierała się głównie na kontaktach z duchami. Przybyli Hiszpanie, gra w batu po prostu zanikła. Dlaczego? No dlatego, że po prostu sam rytuał tej gry został zakazany po prostu przez misjonarzy. Uważano go po prostu za pogańskie rytuały. Niszczono boiska, stele rozbijano i dzięki temu, w cudzysłowie oczywiście, sama ta gra zanikła. Przerwa.

0: Mirándote.
1: ¿Qué?
2: No i tak jak powiedziałem Państwu, lokalne odmiany gry w pelotę w zasadzie można spotkać na terenie prawie całej Ameryki Łacińskiej. Wspomniałem Państwu o Batu czy Batei w Karaibach, na Karaibach powiedzmy, ale tego typu pozostałości związane są też z innymi kulturami. Chociażby jeżeli weźmiemy sobie kulturę Mocie, która rozwijała się na północnym wybrzeżu obecnego Peru pomiędzy pierwszym a ósmym wiekiem naszej ery. I tutaj też mamy, proszę Państwa, znaczy mamy pozostałości po tej kulturze i dokładnie za dużo nie wiemy. Dlaczego? Po pierwsze, nie wiemy w ogóle jaką nazwę miała ta gra. Współcześnie mówi się o niej jako po prostu Palo de Pelota czy Juego de Palo. Natomiast no, problem jest taki, że Mocie nie zostawili żadnych zapisów językowych. Była to rytualna gra z piłką i kijami, która po prostu była taką częścią ceremonii wojowników, procesji czy przedstawień rytualnych. I cała w zasadzie wiedza o tym sporcie pochodzi po prostu z pozostałości materialnych, które mamy, czyli na przykład ceramiki malowanej, czy jakiejś ceramiki modelowanej, czy z reliefów ściennych, czy po prostu z kontekstu archeologicznego, no, z tym, co znaleziono w grobach, rozmaite przedmioty rytualne na przykład i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo jest, proszę Państwa, że na wielu naczyniach przedstawiano sceny, w których dwóch lub więcej wojowników trzymało kije i odbijało okrągłą piłkę. Same kije były albo zakrzywione, albo proste, przypominały pałki czy krótkie laski. Same postacie były ubrane w stroje wojowników, posiadały jakieś hełmy, pasy, ozdoby czy tam inne jakieś pancerze na przykład. Natomiast generalnie, proszę Państwa, dużo więcej na ten temat nie wiadomo. Dlaczego? To też tak jak powiedziałem, no możemy powiedzmy na podstawie tej ikonografii opracować jakieś zasady gry, ale czy rzeczywiście tak było? Trudno powiedzieć. No wiadomo jest, że no mówimy o grze drużynowej, o grze, w której piłkę odbijano kijami, że jej celem było trzymanie piłki w ruchu, że gra odbywała się na otwartej przestrzeni, że zawodnicy stali naprzeciwko siebie, że pewnie była to część, że no sama gra w te moczańską, nazwijmy to, pelotę, była częścią, czy posiadała jakieś, powiedzmy, funkcje rytualne, funkcje społeczne, funkcje polityczne. Ale tak naprawdę trudno powiedzieć. Zwłaszcza, proszę Państwa, że jeżeli weźmiemy sobie późniejsze kultury na terenie współczesnego Peru, takie kultury jak Sikan, jak Cimu, czy Inka, czy Inkowie, powiedzmy, te kultury nie kontynuowały tej formy peloty. Wiadomo jest, proszę Państwa, też, że w kulturach amazońskich również uprawiano podobny sport. No ale tutaj też problem jest taki, że te kultury nie były aż tak rozwinięte, jak chociażby właśnie no, kultura Mocie, czy kultury mezoamerykańskie. Wiadomo jest, proszę Państwa, że na przykład piłki wykonywane były z materiałów, które były dostępne w lesie, czyli z liści palmowych zwiniętych i związanych włóknami, z włókien roślinnych, z żywicy drzewnej, z lekkiej wysuszonej kory, czasami z mieszaniny włókien i gliny. Wiadomo jest, proszę Państwa, że w nią grano, ale niekoniecznie na przykład na boiskach. Takich boisk nie znaleziono. Być może gry odbywały się gdzieś tam na jakichś placach w centrach wiosek, na polanach na przykład, na jakichś przestrzeniach ceremonialnych. No i trudno powiedzieć, proszę Państwa, czy chodziło o coś w rodzaju meczu na przykład, czyli tak jak mamy powiedzmy tę klasyczną grę w pelotę, czy na przykład było to rzucanie piłką do celu, czy do partnera na przykład, czy była ona na przykład elementem tańca, czy być może była elementem jakichś gier inicjacyjnych. Tak naprawdę dużo o tych grach nie wiemy. Dlaczego? No dlatego, że tak jak Państwu powiedziałem, te kultury były słabo rozwinięte. Owszem, one przetrwały i po dzień dzisiejszy.

też na pewno nie w takiej formie, jak to było w czasach prekolumbijskich. Ale jeżeli już skupiamy się na tych kulturach prekolumbijskich, które przetrwały po dzień dzisiejszy, no to chciałbym Państwu opowiedzieć o ostatniej z nich, czyli o kulturze ludu Mapucie, znanych również jako Araukanie, czyli ludności, która istnieje po dzień dzisiejszy na pograniczu Chile i Argentyny. Z tym, że o czym trzeba powiedzieć, że tak, po pierwsze, sama ta gra nosi nazwę Palin. I Palin jest taką grą terenową, społeczną, polityczną, rytualną, która też, warto wspomnieć, jest ona głęboko zakorzeniona w strukturze wspólnot Mapucie. I to, proszę Państwa, nie jest żaden sport rekreacyjny, ale raczej tak jak w przypadku pozostałych kultur prekolumbijskich, czy kultur rdzennych, nazwijmy to może w ten sposób. Mówimy tutaj o pewnym narzędziu dyplomacji, o takim mechanizmie rozstrzygania konfliktów, o formie treningu wojowników, rytuałach wspólnotowych, ale też elementach tożsamości. No, czy też tymi takim symbolem kosmologicznym. Generalnie, proszę Państwa, wiemy, że Palin ma korzenie prekolumbijskie. On jest grany po dzień dzisiejszy. Natomiast no, podobnie jak w przypadku chociażby tych kultur amazońskich, nie wiemy, kiedy dokładnie rozegrano pierwszy mecz. Mapucie nie posługiwali się pismem i w zasadzie można powiedzieć tak, że cała wiedza o ich kulturze pochodzi z przekazów ustnych, czy też opisów, powiedzmy, pierwszych Europejczyków, którzy zetknęli się z tą kulturą w wieku XVI. Natomiast no, wiadomo jest, że Palin był częścią życia wspólnotowego i często, podobnie jak to było u Majów na przykład, bo Mapucie też byli społeczeństwem zdecentralizowanym, które było takie, można powiedzieć tak, zorganizowane w takie lokalne jednostki znane jako LOW. I tutaj chociażby właśnie te konflikty pomiędzy poszczególnymi lofami często były rozstrzygane właśnie poprzez Palin. Tu zresztą, o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że w epoce kolonialnej Palin nie zanikł, ale wręcz przeciwnie, można powiedzieć tak, że w epoce konkwisty i później tych czasów kolonialnych, przypomnę Państwu, że Mapucie nigdy nie byli, nie zostali podbici przez Hiszpanów. Mapuciów dopiero podbiły niezależne państwa, czyli Chile i Argentyna. Natomiast w epoce kolonialnej i w epoce tych wojen hiszpańsko-mapuciańskich sama gra była takim sposobem utrzymania wysokiego morale, ale też na przykład chociażby formą treningu wojowników. I w zasadzie można powiedzieć tak, że po dzień dzisiejszy Palin jest takim symbolem tożsamości ludu Mapuciów. Jeżeli chodzi o same reguły tej gry, Palin, gra w Palin, może powiedzmy tak, odbywa się na boisku znanym jako Paliłe. Nie ma ono ścian, nie ma linii, nie ma kamiennych konstrukcji. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o otwartej przestrzeni, zwykle długiej na około 100 do 200 metrów, szerokiej na około 20 do 30 metrów. Czasami jest ona wyznaczana jakimiś, powiedzmy, patykami czy kamieniami. Natomiast wiadomo też jest, że mówimy tutaj o grze, która jest rytuałem, bowiem przed meczami odbywają się modlitwy, błogosławieństwa, śpiewy, przemowy wozów czy rytuały oczyszczające. No i tutaj też, proszę Państwa, mówimy o grze troszkę podobnej do hokeja, bowiem tutaj najważniejszym elementem tej gry jest pali, czyli po prostu kij, który wykonany jest z twardego drewna. Liczy sobie on około 80 do 120 cm długości. Jest lekko zakrzywiony na końcu. Sam każdy kij, można powiedzmy tak, jest wykonywany ręcznie, często przez starszyznę wspólnoty. I
też sam Pali jest również symbolem wojownika. Natomiast piłka znana jest jako pelotun. Wykonana jest ona albo z korzeni, albo z drewna, albo ze skóry, albo po prostu z mieszaniny włókien. Jest twarda, odporna i lekka, ale nie jest z kolei, proszę Państwa, tak sprężysta jak piłka kauczukowa. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o same zasady gry, mówimy również o grze drużynowej, o dwóch drużynach, które ustawiają się naprzeciwko siebie na owym paliłe. Celem jest przebicie piłki przez linię przeciwnika lub utrzymanie jej w ruchu w określonej strefie. Czyli mówimy, proszę Państwa, o czym się w rodzaju hokeja na trawie, czy na ziemi nawet. Mówimy o grze intensywnej, fizycznej, dynamicznej, gdzie zawodnicy biegają, uderzają, blokują, wykonują szybkie zwroty. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że Palin nie jest walką, jest raczej taką symboliczną rywalizacją. Same mecze trwają tak długo, jak ustalą to wodzowie. Czasami mogą trwać nawet kilka godzin. Nie ma stałego czasu gry i tutaj owszem, oprócz wyniku ważniejszy jest proces, czyli rytuał, czyli spotkanie, czyli rozwiązywanie konfliktu, czy integracja wspólnoty. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że drużyna wygrana, drużyna oczywiście zyskuje prestiż, no przegranie muszą niestety zaakceptować wynik, no ale też o czym można powiedzieć tak, że w Palin często grali członkowie określonej wspólnoty, określonego tego, no, nazwijmy tej wioski, no bowiem właśnie dzięki Palin młodzież uczyła się treningu fizycznego, nauki, uczyła się współpracy, dyscypliny, odpowiedzialności, czyli powiedzmy, tutaj mówimy, proszę Państwa, o tym, że no, de facto no, stawania się dorosłą, odpowiedzialną osobą. I tak jak powiedziałem Państwu, Palin rozgrywany jest po dzień dzisiejszy. Mówi się tak, że podobno w tym stuleciu sama gra przeżywa renesans. Czy rzeczywiście tak jest, trudno powiedzieć. Natomiast na pewno jest to gra, która przetrwała po dzień dzisiejszy.

Drugą grupą, jeżeli chodzi o sporty, bo w zasadzie można powiedzieć tak, że oprócz tych rozmaitych odmian gry w piłkę, trzeba byłoby jeszcze wskazać trzy kategorie, czyli biegi, czyli zapasy, czyli tam inne walki fizyczne, nazwijmy to w ten sposób, no i gry umysłowe. Ja bardzo krótko teraz Państwu opowiem, bo już niedługo zmierzamy się do godziny 21 i też nie za bardzo chcę Państwa czas zabierać. Natomiast powiedzmy, przejdźmy bardzo szybko do tej drugiej grupy, czyli właśnie do biegaczy, bowiem w zasadzie można powiedzieć tak, że każda z tych grup jest w każdej z kultur prekolumbijskich, czy nawet kultur współczesnych, biegi były bardzo ważne. Zarówno u Majów, jak i u Azteków, jak i u Inków na przykład, jak i w kulturach amazońskich, ale na przykład również w kulturach patagońskich, takich ludów chociażby jak Selknam czy Tehuelche, które obecnie prawie nie istnieją. O ile w ogóle istnieją. Bardzo szybko Państwu opowiem. Zacznijmy od Azteków. Zacznijmy od tak zwanych Painani, czyli biegaczy, tacy można powiedzieć elitarni biegacze, posłańcy, którzy utrzymywali funkcjonowanie tego państwa, pokonując dziesiątki kilometrów dziennie w trudnym terenie, nosząc wiadomości, rozkazy, raporty, dary, towary, czy inne symbole władzy. I o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, bo mówimy tutaj też o państwie, które wypracowało szereg dróg, o olbrzymim imperium, jeżeli sobie no weźmiemy ówczesne czasy i spojrzymy sobie na kultury prekolumbijskie. Imperium, które wypracowało, czy które wytworzyło szerokie, utwardzone drogi, zresztą drogi, które po dzień dzisiejszy, czy ich pozostałości są używane we współczesnym Meksyku. Oczywiście w nieco innej formie. Natomiast oczywiście mówimy, proszę Państwa, o osobach, które dziennie mogły przebiec kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt kilometrów. Ja znalazłem informację, że podobno biegali nawet na dystansę 200 kilometrów, ale ja to osobiście nie wierzę. Raczej bardziej skupiałbym się na tym, że jedna osoba mogła przebiec powiedzmy tych kilkadziesiąt kilometrów i dotrzeć do tak zwanych tamemes, czyli takich stacji odpoczynku i wymiany posłańców. Tam po prostu Painani mógł się, nie wiem co, napić wody, zjeść, odpocząć, zmienić obuwie i przekazać po prostu wiadomość kolejnemu graczowi. Wiadomo jest, proszę Państwa, że Painani musieli być młodzi, mieć doskonałą kondycję, być odporni na warunki zarówno atmosferyczne, jak i terenowe. No i też prawdopodobnie mówimy o osobach z nieco wyższych warstw społecznych. No wiadomo jest, że Painani byli uprzywilejowani, że mieli prawo do lepszego jedzenia, lepszego ubrania, ochrony prawnej itd., itd. Dalej, proszę Państwa, mówimy też, znaczy powiedzmy, kończąc już wspominanie o Aztekach, przejdźmy, proszę Państwa, do Majów. Tu w tym przypadku biegi były narzędziem komunikacji, ale też czasami, nie wiem, częścią wojny, czasami elementami rytuału, formą treningu, próbą wytrzymałości i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście no nie mówimy, po pierwsze, mówimy tutaj o państwach, miastach, które były od siebie odizolowane selwą, czyli dżunglą, która była raczej trudna do przejścia. Owszem, istniały sakbe, czyli takie powiedzmy drogi, ale weźcie Państwo pod uwagę, że w zasadzie no to nie były tak dobre drogi, chociażby jakościowe, nazwijmy to w ten sposób, jak w przypadku dróg u Azteków. I tutaj też w zasadzie mówimy o tych posłańcach, którzy no, pełnili podobną funkcję do azteckich Painani, natomiast ich rola była bardziej lokalna, bardziej była związana powiedzmy z miastem, państwem niż z całym imperium. Chociaż oczywiście, proszę Państwa, no też mówimy o ludziach, którzy musieli być wysportowani, wytrzymani, odporni na upał i wilgość, którzy znali teren na przykład, którzy oczywiście no, byli odpowiednio młodzi i tak dalej, i tak dalej.
Dalej powróćmy, proszę Państwa, przenieśmy się z powrotem na północ, na pogranicze meksykańsko-amerykańskie, współczesne pogranicze meksykańsko-amerykańskie, dokładnie do stanu Chihuahua, a dokładnie do góry Sierra Madre Occidental i do ludu Tarahumara, który po dzień dzisiejszy zresztą zamieszkuje te tereny. Ludu, który też nazywany jest, czy sam siebie nazywa Rarámuri. Dlaczego tutaj wspominam o tym? Dlatego, że Rarámuri w języku Tarahumara oznacza po prostu ci, którzy biegną szybko, czy ci, którzy biegną daleko, czy ci, którzy biegną dobrze. I warto wspomnieć o tak zwanych Carrera Rarámuri, czyli po prostu o tych biegach. Biegach przez góry, przez głębokie kaniony, przez skaliste ścieżki, przez rozmaite wysokości. No przez też, proszę Państwa, różny klimat, bo weźcie Państwo pod uwagę, że mówimy tutaj o klimacie, gdzie noce są zimne, a dni czasami upalne. A czasami pojawia się nawet śnieg i mróz. No i mówimy, proszę Państwa, o ludziach, którzy no, po prostu muszą się przemieścić pomiędzy swoimi osadami, które często oddalone są od siebie o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. Natomiast też tutaj powracając do gry w pelotę, warto wspomnieć tutaj, proszę Państwa, o jednej z form biegu, czyli właśnie Carrera Rarámuri, czyli takim biegu z drewnianą piłką. Ta sama piłka jest niewielka, wykonana jest z twardego drewna i ten bieg polega na tym, że zawodnicy muszą biec, kopać piłkę przed sobą, utrzymywać jej ruch, kontrolować jej kierunek i pokonywać długie dystanse. Bowiem mówi się nawet o dystansach od 30 do 100 kilometrów. Nie wierzę, co proszę Państwa, w to, żeby oni te 100 kilometrów biegli cały czas. Owszem, mogę sobie wyobrazić, że biegają dzień i noc. Natomiast no, te, samych odległości 100 kilometrów, nie bardzo w to wierzę. 30 kilometrów jestem w stanie uwierzyć, ale 100 nie bardzo. Natomiast tutaj, proszę Państwa, nawet nie mówimy o takiej klasycznej rywalizacji, czy jakimś, powiedzmy, jakichś podbojach czy walkach. Chodzi raczej, powiedzmy, o to, żeby pokazać no, taką współpracę pomiędzy zawodnikami, o integrację wspólnoty, o wytrzymałość. Generalnie, proszę Państwa, sama Carrera Rarámuri jest takim, można powiedzieć, takim świętem wspólnoty. Zresztą często też Rarámuri czy Tarahumara biegają również na przykład podczas polowań na rozmaite zwierzęta, takie jak jelenie, czy króliki, czy ptaki. Jednym słowem, proszę Państwa, no mamy, można powiedzieć tak, że w zasadzie takim mówimy o elemencie tożsamości, niekoniecznie o sporcie w tym takim klasycznym widzeniu, jak to możemy, powiedzmy, interpretować no, z naszego takiego europejskiego punktu widzenia. W Ameryce Południowej, proszę Państwa, wspomniałem Państwu o Inkach, natomiast nie wspominałem o grze w pelotę, bo oni nie znalazłem informacji, żeby Inkowie grali w pelotę, ale z kolei Inkowie znani byli z ciaski. Ciaski, czyli takich elitarnych biegaczy, takiej no, w zasadzie instytucji biegaczy, którzy no, byli takim elementem komunikacji pierwszej właśnie w Imperium Inków. Weźcie Państwo pod uwagę, że tak jak wspominałem o Imperium Azteków, również i w przypadku Imperium Inków mamy sieć dróg. Sieć dróg, które istnieją po dzień dzisiejszy, które w nie bardzo zmienionej formie są używane również i dzisiaj. Ta sieć nosi nazwę Kapak Nian i mówimy o infrastrukturze państwowej, która liczyła sobie ponad 40 tysięcy kilometrów, która przebiegała przez rozmaite strefy geograficzne, nie tylko przełęcze na wysokości kilku tysięcy metrów, ale również przez pustynię, przez selwę, przez góry, równiny i tak dalej, i tak dalej. No i podobnie jak w przypadku Azteków, również i tutaj Ciaskis mogli liczyć na pewne takie stacje, gdzie można było odpocząć. Te stacje nosiły nazwę Tambos. Chodziło o to po prostu, żeby biegacz mógł utrzymać maksymalną prędkość bez wyczerpania. Natomiast oczywiście mówimy też o osobach, którzy musieli no, być szybcy, nie tylko szybcy, ale również i wytrzymali fizycznie, odporni na warunki
klimatyczne i warunki geograficzne. No przypomnę Państwu, że mówimy tutaj o kulturze, która rozwinęła się w górach i która no, mówimy o terenach no, niezbyt przyjaznych, powiedzmy, jeżeli chodzi o życie. I w zasadzie można powiedzieć, proszę Państwa, tak, że te pozostałości po ciaski są widoczne, chociaż nie w przypadku ludów Quechua, ale bardziej ludów Aymara. Ludów Aymara, które no też w zasadzie one, ludy Aymara stanowiły sporej części, część imperiów, inkaskiego imperium. O, może powiedzmy w ten sposób. Natomiast mówimy też o ludzie, którzy zamieszkują tereny wysokogórskie, czyli mniej więcej od około 3,5 do 4200 metrów nad poziomem morza. Czyli tereny, gdzie mamy do czynienia chociażby z rzadkim powietrzem. I tutaj Aymarowie, którzy żyją na pograniczu peruwiańsko-boliwijsko-chilijsko-argentyńskim, te biegi, powiedzmy, kontynuują po dzień dzisiejszy. No i wreszcie, proszę Państwa, mamy podobne biegi, mamy do czynienia w przypadku kultur amazońskich, chociaż raczej tutaj mówimy, powiedzmy, niekoniecznie tylko jako rytuała, chociaż to się mówi tak, że na przykład w kosmologii amazońskiej ruch jest święty, bowiem poruszają się duchy, poruszają się zwierzęta, porusza się woda, porusza się wiatr. W związku z tym człowiek też musi się poruszać, żeby utrzymywać równowagę świata, dlatego takie biegi są częścią rozmaitych ceremonii, nie wiem, rolniczych, uzdrawiających, płodności, związanych z duchami przodków, z energią lasu i tak dalej, i tak dalej. No i proszę Państwa, na sam koniec przeskoczmy do Patagonii, czyli do dwóch kultur, dwóch ludów patagońskich, które stosunkowo niedawno zostały odkryte, znaczy powiedzmy stosunkowo niedawno nawiązano z nimi kontakt, bo mówimy tutaj w zasadzie dopiero o połowie XIX wieku, nawet drugiej połowie XIX wieku. Natomiast to był kontakt o tyle szybki, o tyle bolesny dla tych ludów. Mówimy o ludach Selknam i ludach Tehuelche. Dlaczego bolesne? Dlatego, że po prostu no, po pierwsze kontakt z Europejczykami nawet nie tyle jeżeli chodzi o podbój, ale jeżeli chodzi o rozmaite choroby, ale również i o filozofię, okazał się po prostu niszczycielski dla tych ludów i tak jak powiedziałem Państwu, po Selknamach i Tehuelche pozostało naprawdę bardzo, bardzo niewiele ludzi. Owszem, tam ich nazwijmy to ich filozofia, czy ich religia została dokładnie opisana, natomiast tych ludzi samych, takich pełnokrwistych zostało niewiele. Zresztą bardzo, bardzo często przedstawiciele tych ludzi byli zabijani przez Chilijczyków czy Argentyńczyków. Dlaczego? Dlatego, że po prostu no, mieli oni trochę inną filozofię, uważali, że jeżeli coś żyje na ziemi, to należy do wszystkich. W związku z tym, jeżeli na przykład porwali owieczkę, która gdzieś tam się pasła, no to uważali, że owieczka należy do wszystkich, a nie do właściciela danego terenu, a właścicielowi niekoniecznie się podobało to, że Indianie podkradali mu owce i po prostu do nich strzelali. Natomiast tutaj, o czym warto wspomnieć, proszę Państwa, że mówimy również tutaj o dwóch kulturach, w których biegi też były, nazwijmy to, narzędziami i polowania, i ucieczki, i przemieszczania się, i narzędziami życia, czyli jednym słowem elementami tej filozofii obydwu ludów, zwłaszcza, że jeżeli na przykład spojrzymy sobie na Selknamów, no to możemy powiedzieć tak, że mówimy o ludzie, który był no, takim ludem nomadów, tak, który nie miał jakichś stałych osad, który przemieszczał się za zwierzyną, za porami roku, za dostępami do zasobów, czyli po prostu, no można powiedzieć tak, był to lud nazwijmy to lud mobilny. I zróbmy sobie ostatnią, króciutką jeszcze przerwę i jeszcze coś tam Państwu postaram się dodać.

Ale wspominając, proszę Państwa, o sportach, to trzeba wspomnieć o sportach walki. Czyli takich sportach, powiedzmy na przykład jak zapasy, jak rozmaite jakieś tam dyscypliny, które podobne są na przykład no, do takich współczesnych tych sportów walki, no, sportów walk, chociażby jak, nie wiem, karate, zapasy, jak judo i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówimy o lokalnych wersjach, ale też takich, proszę Państwa, dyscyplinach, które podobne są do boksu, czyli po prostu mówimy o regularnym praniu się po mordach, przepraszam za określenie. I o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, bo to też są dyscypliny sportowe, które w zasadzie można powiedzieć tak, wykształciły się w epoce prekolumbijskiej, które trwają po dzień dzisiejszy. No jeżeli Państwo sobie wybierzecie się na przykład w Andy, no to bardzo często będziecie świadkami, zwłaszcza gdzieś tam na prowincji, że Indianie się po prostu piorą po mordach i zwłaszcza jeżeli sobie wypiją coś tam, no bo generalnie, proszę Państwa, ludność rdzenna, przepraszam, nie chcę stereotypizować tutaj, jakoś oczerniać, ale no jednak często ma skłonności do alkoholu i niestety też słabe głowy. W związku z tym, jak się napije, to się potem pierze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, no kiedyś w tych kulturach prekolumbijskich, nazwijmy to tak, bardzo często te sporty walki, no podobnie mówimy tutaj o rytuałach rozmaitych. No chociażby weźcie Państwo na przykład pod uwagę o czymś, co nosi nazwę Takanakui. Wywodzi się w zasadzie z jeszcze z czasów inkaskich. Bo Takanakui de facto jest takim rytuałem społecznym, mechanizmem oczyszczania konfliktów, sądem wspólnotowym, ceremonią przejścia, gestem kosmologicznym, narzędziem utrzymania równowagi, formą dyplomacji, próbą charakteru, testem odwagi, manifestacją tożsamości itd., itd. Znany jest on obecnie przede wszystkim w regionie Chumbivilcas w południowym Peru. Natomiast, proszę Państwa, to jest rytuał, który, tak jak powiedziałem Państwu, to jest rytuał, który ciągnie się od czasów prekolumbijskiej, od kultury inkaskiej. Chociaż tutaj, tak jak powiedziałem, Takanakui różni się tym, że mówimy tutaj o ceremoniach, o rozmaitych zakładaniu rozmaitych strojów, o procesjach, o zakładaniu masek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później po prostu zaczyna się, po tym wszystkim zaczyna się walka. Walka, która nie jest chaosem, która jest uregulowana, która jest symboliczna, która jest rytualna, gdzie dwóch uczestników staje naprzeciwko siebie. To i po prostu mówimy tutaj, proszę Państwa, głównie o walce na pięści, której celem jest rozstrzygnięcie konfliktu. Po tej walce uczestnicy muszą się pojednać, bo bez takiego pojednania po prostu zwykła walka nie ma sensu. No i być może, proszę Państwa, nie jest to wcale głupie rozwiązanie, jeżeli chodzi o mechanizmy rozładowywania napięć. Już o funkcjach inicjacyjnych, politycznych, kosmologicznych, proszę Państwa, nie będę wspominał, bo czasu na to nie ma, ale tego typu, proszę Państwa, walki również są z, nazwijmy to, widoczne chociażby u ludu Aymara i podobnie jak w przypadku Takanakui mamy tutaj bardzo, bardzo podobne założenia, nazwijmy to, tych walk. Podobnie zresztą jest u ludów Quechua, także ja tutaj w tej chwili, proszę Państwa, nie będę o tym wspominał. Ale na przykład, jeżeli weźmiemy sobie chociażby ludy amazońskie, no to tutaj na przykład warto wspomnieć o takich rytuałach przejścia, czyli tych takich rytuałach inicjacyjnych, gdzie rzeczywiście po prostu no, młody człowiek no, musiał się uodpornić na prawdziwe, dorosłe życie, no, które nie było łatwe, no bo jeżeli mówimy o życie w gęstych lasach, w wilgotnych, ciemnych, pełnych rozmaitych nieprzyjaznych zwierzątek i zwierząt, ale również pełnym duchów, jak wierzyli czy wierzą współczesne ludy amazońskie, no to w takim przypadku po prostu ciało musiało być odporne na ból, zmęczenie, wilgoć, upał, chorobę, rany i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, no, tutaj mówimy o przede wszystkim o tych walkach inicjacyjnych, o tych takich rytuałach, nazwijmy to w ten sposób. Chociaż oczywiście no też same walki mogły być treningiem do polowania, do wojny, czy służyć po prostu jako rozładowanie napięć. Podobnie, proszę Państwa, było w kulturach mezoamerykańskich, podobnie było chociażby u Azteków, gdzie zresztą wojownicy, w zależności od tego, z której kasty pochodzili,
uczęszczali do odpowiednich szkół, gdzie powiedzmy, no, pobierali odpowiednie nauki. Taka młodzież, no, musiała nauczyć się walczyć wręcz, walczyć z bronią, walczyć w grupach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zresztą bardzo często u Azteków takie pojedynki wojowników były częścią rozmaitych świąt, ceremonii, procesji, rytuałów i tak dalej, i tak dalej. Warto wspomnieć, proszę Państwa, o takim aspekcie tak zwanych Sochiajotl, czyli wojnach kwietnych. I tutaj nie mówimy, proszę Państwa, o praniu się kwiatami, ale o rzeczywiście starciu, gdzie po prostu brano jeńców i którzy później byli składani w ofierze. I podobnie, proszę Państwa, było również u Majów. O tym w tej chwili nie będę Państwu wspominał. Natomiast na sam koniec chciałbym jeszcze Państwu tutaj wspomnieć o Hain. Hain, proszę Państwa, to jest Hain czy Ain. Mówimy tutaj o rytuale ludu, o którym Państwu przed chwilą wspominałem, czyli o ludzie Selknam. Bowiem tak naprawdę mówimy tutaj o takim rytuale inicjacyjnym, gdzie młodzież, powiedzmy, Selknamów musiała przygotować się do życia w trudnych warunkach. W związku z tym, jednym słowem, musiała przejść przez inicjację. Musiała wytrzymywać strach, ból, zimno, konfrontacje z innymi, konfrontacje z duchami, a przede wszystkim również konfrontacje z własnym ciałem. I tutaj, proszę Państwa, taka walka polegała na uderzeniach, szarpaniu, przewracaniu, próbach utrzymywania równowagi, próbach zachowania spokoju, czy próbach nieokazywania strachu. Natomiast o czym trzeba powiedzieć? No właśnie taki młody człowiek, który przeszedł te rytuały Hain czy Ain, stawał się pełnoprawnym członkiem wspólnoty ludu Selknamów. I podobnie, proszę Państwa, bywało również w przypadku ludu Tewelcia, o którym też Państwu wspominałem. Chociaż tutaj jeszcze do tego dochodziły treningi łowieckie, czyli po prostu polowania na takie zwierzęta, chociażby jaguana, koczy, nandu. I ostatnim w zasadzie sportem, o którym warto tutaj wspomnieć, no to były te gry logiczne, nazwijmy to tak, takie gry umysłowe, czyli powiedzmy, jakbyśmy teraz powiedzieli, no nie wiem, no właśnie, chociażby jakieś rozmaite kalambury, nie wiem, gry w karty, gry w szachy i tak dalej, które po prostu, no, były takim narzędziem myślenia, pamięci, edukacji i tak dalej, takie gry były widoczne u Majów, u Azteków, u Inków, u Aymarów. W zasadzie chyba u każdej społeczności, zresztą o ludach północnoamerykańskich też Państwu wspominałem. Tutaj, tak można powiedzieć, takim chyba jednym z najbardziej znanych rytuałów był patoi, czyli taki rytuał, który znany, kojarzony był z Aztekami. Tutaj mówimy o takiej planszy, która miała kształt krzyża, cztery ramiona, cztery kierunki, cztery strony świata, czyli te cztery punkty kardynalne, który był mapą kosmosu, który był podzielony na pola, które trzeba było przejść, żeby dotrzeć do końca. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że tu mieliśmy do czynienia z takimi pionkami, nazwijmy to tak, które były symbolami życia, czyli na przykład mówimy o ziarnach fasoli, kamykach, nacionach, małych przedmiotach, ale który też mógł symbolizować ludzi, czy być gestem wobec bogów. I w zasadzie można powiedzieć tak, że te pionki nie walczyły, nie niszczyły się nawzajem, one konkurowały, ale w sposób rytualny, symboliczny, czy abstrakcyjny. Tak czy inaczej, proszę Państwa, tu też mówimy o grze, która często była grą hazardową, bowiem gracze stawiali na właśnie na przykład tkaniny, nasiona, ozdoby, przedmioty codziennego użytku. No i oczywiście trzeba było wygrać. To nie była gra losowa, to była gra strategiczna. Gracze musieli przewidywać ruchy przeciwników, analizować układ pionków na tej planszy, planować sekwencje, podejmować decyzje w warunkach niepewności, balansować pomiędzy ryzykiem a bezpieczeństwem. Często też zresztą było owo patoi, czy
Patoi chyba tak się mówi. Było narzędziem politycznym, było gestem wobec bogów. Współcześnie, proszę Państwa, ten rytuał niestety nie istnieje, natomiast powiedzmy wiadomości o nim zachowały się, dzięki temu mogłem Państwu o nim opowiedzieć.

I to było wszystko w dzisiejszym wydaniu Republika Latina. Bardzo dziękuję Fryderykowi za cierpliwość i za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie tego, co miałem Państwu do powiedzenia. Za tydzień o 19:00 kolejne wydanie Republika Latina, ale jeszcze na jaki temat tego jeszcze, proszę Państwa, nie wiem. Ani się z nikim nie kontaktowałem, ani żadnych tematów nie szukałem, ale mam nadzieję, że do czwartku będzie to wiadomo. W czwartek o godzinie 20:00 tres portret i ciekawostki z Ameryki Łacińskiej, na które serdecznie Państwa zapraszam i wówczas mam nadzieję, że już będę wiedział, o czym kolejna audycja. Póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Buenas noches.

0: radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
1: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

0: to promocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.
2: Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Magia Kina.
2: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu. Słuchacie Państwo, jak zwykle w środę po godzinie 19 audycji Magia Kina, radiowy magazyn filmowy Radia Wnet. Jerzy Głuszyk.
1: Gabriela Potrac.
0: No i o czym tu dzisiaj porozmawiamy, Gabrielo?
1: Słuchaj, zaczęliśmy od Willow Avalon, piosenka Willy Wond, która wprowadziła nas troszeczkę, mam nadzieję, w atmosferę dzisiejszej audycji, która, myślę, będzie pasowała również do ciebie, Jurku, przede wszystkim, bo będzie to bardzo kantrowa audycja z powodu takiego, że zaraz odbywa się piknik country.
0: No tak, piknik country, proszę Państwa, to już właściwie za dwa dni, bo to jest 24-25 dzień lipca. Wielkie święto muzyki country w Polsce, bo to jest największy festiwal w Polsce, to już wiemy, ale to jest także jeden z największych festiwali muzyki country w Europie. W tym roku obsługiwane jak zwykle przez radio, ale także przez telewizję, która ten pierwszy dzień piątkowy będzie transmitowała na antenę. Nawet takie trzy części tego festiwalu. Ale proszę Państwa, muzyka country i film to są silne związki. Te silne związki są także widoczne w historii festiwalu mrągowskiego, bo ja sobie, wiesz, przypominam pierwsze lata 80., kiedy to po koncertach w amfiteatrze, wtedy starym amfiteatrze jeszcze przed tym remontem, bo w tej chwili to jest nowoczesny na 5,5 tysiąca osób, pięknie położony nad jeziorem Czos. No to ty wiesz najlepiej, amfiteatr, jesteś mrągowianką.
1: Tak, niezmiennie. No teraz też spotkamy się na pikniku country.
0: No tak, ale w tym amfiteatrze odbywały się koncerty, a po koncertach, a one długo wtedy trwały, do jakiejś godziny pierwszej, drugiej w nocy, a po koncertach ustawiano na widowni projektor filmowy, opuszczano ekran nad sceną i wyświetlane były filmy takie o tematyce drogi, albo westerny, albo filmy biograficzne. No nie zostawali oczywiście wtedy w tym amfiteatrze wszyscy widzowie, ale tak ze 300-400 przytulonych do siebie osób, par, oglądało filmy, które przywoziliśmy wtedy z ambasady amerykańskiej.
1: To jest bardzo ciekawe, ja o tym nie wiedziałam.
0: No, widzisz? Miałam pojęcia. No nie, przez ciebie, ty nie żyłaś wtedy, kiedy te czasy...
1: Ale czemu odeszliśmy od tej koncepcji? To mnie zastanawia.
0: Wiesz, wtedy te filmy, które przywoziliśmy z ambasady, miały walor premier. Miały walor filmów, których nie można było obejrzeć w kinach. One były zresztą tłumaczone na żywo w tym amfiteatrze wybitnym tłumaczem z języka amerykańskiego, bo ten się różni od angielskiego, był Michał Lone Star, tłumacz kabinowy. I te filmy były rzeczywiście na takich zasadach premierowych oglądane. No, po 6 godzinach koncertów już nie wszyscy chcieli zostać, ale ci, którzy zostawali, to wiesz, kiedyś też tam oglądałem te filmy, to taka atmosfera, niezwykła atmosfera poranków letnich, kiedy już tam się to światło słońca wschodzącego rozświetlało i
1: tak,
0: kończyłeś.
1: Tak, jeszcze nad czasem to musiało pięknie wyglądać.
0: No i te pary takie w objęciach zapatrzone w ekran. Przepiękny widok.
1: Mówisz, że tłumaczem był Lone Star. Jak to wyglądało na scenie? To miał mikrofon i tłumaczył na bieżąco, na żywo?
0: Tak.
1: Czy...
0: On siedział przy projektorze, był podłączony słuchawkami do projektora, którym tam kanałem dźwięku dochodziły do niego dialogi i tłumaczył avista na żywo. To co jeszcze nie wszystko. Ja przypominam sobie Lone Stara, tłumacz, który w moim klubie DKF-ie w Warszawie tłumaczył niezmiernie trudne listy dialogowe. Znaczy tam nie było list. Na przykład filmy Woody Allena, gdzie w dwóch, trzech planach toczą się rozmowy i trzeba z tych planów wyłuskać to, co jest najistotniejsze. Lone Star to potrafił, bo Lone Star był nie tylko specjalistą od języka, ale on tak zwany język filmu miał we krwi. On oglądał masę filmów i wiedział, co w danym momencie może być istotne. To trzeba znać strukturę obrazu filmowego i znać język, żeby być tłumaczem kabinowym. To bardzo trudna sztuka. W tej chwili już mniej się tego robi, dlatego, bo filmy zapisane cyfrowo, to one od razu wypływają
1: z siebie. Dlatego mnie to ciekawi, bo dla mnie, myślę, dla społeczeństwa mojego wieku jest to całkiem niespotykany koncept, także dlatego o to pytam.
0: Taki był Brągowie.
1: Ale też od razu powiem, dlaczego nawiązujemy dzisiaj do country, Jurku. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Netflix sięgnął ostatnio po historię rodziny Ingallsów i zrobił reboot, remaster, jeżeli można to tak nazwać, Domku na Prerii. Nie wiem, czy widziałeś stary Domek na Prerii?
0: Stary, oglądałem.
1: A ja nie. Dlatego ty mi się tutaj dzisiaj przydasz.
0: Dobrze.
1: Jest to oczywiście powieść inspirowana dalej autobiograficzną książką Laury Ingalls Wilder. Jest to opowieść o odwadze, rodzinie i życiu w rytmie natury, bo tak myślę, można ją nazwać.
0: Tak.
1: No to posłuchajmy.

0: W naszą rozmowę, proszę Państwa, wplatamy muzykę, rozumiem, ze ścieżki dźwiękowej tego filmu.
1: Tak, tak, dzisiaj mam taką koncepcję, że gdzieś tam pomiędzy tymi naszymi rozmowami o domku na prerii i naturze będziemy wplatać sobie piosenki. Myślę, że piosenki są ważne dla fabuły. To są piosenki, których nie zauważyłam na początku w tym serialu, a piosenki te śpiewane są przez aktorów, przez dzieci, które grają w serialu. Co jest bardzo ciekawe, dlatego mogli Państwo zauważyć, te wokale nie zawsze są idealne. I takie miały być. Tak są zbudowane.
0: Powiedz dwa zdania na temat filmu.
1: Więc, o dziwo, serial ten ma dość słabe opinie na Filmwebie, co mnie zastanawia. Nie wiem jak stary domek na prerii, sama stara wersja, ale nowa jest taka bardzo ciepła. Jest to serial przede wszystkim familijny, opowiadający też o drodze, tak jak bardzo często muzyka country i filmy westernowe nawiązują do tej koncepcji drogi. Natomiast jest on cukierkowy, jest on grzeczny. Jest to serial, który nazwałabym taką komfort serią troszeczkę. Gdzieś do obejrzenia na kanapie po ciężkim dniu, tak po prostu dla relaksu.
0: Ile ma odcinków?
1: 8. Jest do obejrzenia na Netflixie, tak jak mówiłam, ale właśnie zastanawia mnie to, Jurku, czy ta koncepcja, ta tematyka takiej prostoty, ciepła, rodziny, czy to się bardzo zmieniło?
0: Wiesz, to jest temat towarzyszący wielu filmom amerykańskim, sięgającym właśnie do takiego wzorca idealnego, że tak powiem. Wartości, którym hołdują bohaterowie tych filmów. To jest właśnie rodzina, to jest właśnie życie w zgodzie z naturą, z przyrodą, to jest życie ze zwierzętami, które na tych farmach są hodowane, to jest życie w poczuciu wolności, kiedy siadamy na konia i pędzimy tą prerią, nie myślą o wielu problemach, po prostu odpoczywamy w ten sposób. Te problemy rozwiązywane są w rodzinie przez wszystkich, bo włączają się do rozwiązywania tych problemów i dzieci. Ta tradycyjna wartość, czyli rodzina jako najistotniejszy element społeczeństwa, tam jest obecna ta wartość. I wiele takich filmów powstawało w historii kina amerykańskiego. No, że z mojego dzieciństwa wspomnę Bonanzę choćby. To oczywiście był serial przygodowy, ale tam też ten element wspólnoty rodzinnej, tego podporządkowania w hierarchii również wagi osób w tej rodzinie, ojcu, który był takim spoiwem tej rodziny i tak dalej, jest także bardzo wyraźne. No w kinie amerykańskim sporo jest takich przykładów, bo żyjemy w uporządkowanym świecie, to znaczy niekoniecznie w tamtych czasach, kiedy ten film się toczy, takie społeczeństwo było uporządkowane, ale tęsknota za uporządkowanym społeczeństwem, za tymi podstawowymi wartościami, które nas powinny otaczać, była tak duża, że oglądanie takich filmów było inspirujące i z drugiej strony oddechem nas owiewało, jakiegoś spokoju. Dobrze wybrałaś to kino, bo to jest takie coś, co jest klasycznego dla kina amerykańskiego tamtego okresu. Ja tego nowego serialu nie oglądałem, ale ten film, o którym wspominasz, który był pierwotnym tematem tego, o czym dziś rozmawiamy, miał właśnie dokładnie taką atmosferę, taką koncepcję, też świetnie zagrany, też pięknie pokazany, bo w kino amerykańskie potrafi nas uwodzić świetnymi kadrami. To po prostu kino amerykańskie to jest Hollywood, to jest stolica kina światowego. Tam nie ma miejsca na tandetę. Może w tej chwili w większym stopniu, jeśli chodzi o komercję taką, która stamtąd też jest wypluwana, ale to kino tradycyjne hollywoodzkie to jest kino dosmaczone, to jest kino dopracowane estetycznie i kino oparte na klasycznym systemie wartości.
1: Więc mam nadzieję, że tutaj też spodobają ci się te klasyczne piosenki, bo to są piosenki ludowe, te, które ja ci teraz puszczam, te, które były wykorzystane w serialu, więc posłuchajmy kolejnej.

0: wspominałem ci tutaj o tych filmach, które mam żywo jeszcze w pamięci ze swojego dzieciństwa, bo przecież kino amerykańskie, w którym pojawia się muzyka country, to jest kino westernowe. No, chyba jeden z najwspanialszych obrazów tego gatunku to był film Rio Bravo, z którego to filmu pozostały nam cudowne piosenki. No, nie ma się swoją drogą co dziwić, bo poza Johnem Wayne'em w tym filmie, aktorem fantastycznym, wspaniałym, jednym z największych aktorów w historii kina amerykańskiego, no to był tam Ricky Nelson. Na przykład, który w tamtym okresie śpiewał rock'n'rolle znakomicie, był piosenkarzem przy okazji, aktorem. Dean Martin, który był wielkim piosenkarzem muzyki popularnej, o takim swingującym charakterze, grał tam również rolę. No to trudno, żeby w tym filmie reżyser nie wykorzystał jednego i drugiego do zaśpiewania klasycznych piosenek, które są elementem już nie muzyki filmowej, ale historii piosenki amerykańskiej. Tak, w tym kinie zawiera się bardzo wiele, no, samo południe choćby z tym wielkim tematem muzycznym, który też przecież pamiętamy, wiele wspaniałych piosenek kantrowych właśnie, bo country nieodmiennie i zawsze kojarzone było z kinem drogi, z kinem być może nawet amerykańskiej prowincji, z kinem właśnie takich rodzinnym, familijnym, pełnym wartości, czułości i takich treści.
1: O, coś mam ci powiedzieć. Odnośnie amerykańskich prowincji, no to też nie zapominajmy, że nie jest to tylko sielanka, rewolwery i kowboje na koniach, ale także niestety trud, znój. Tak, to są ludzie, którzy prowadzili gospodarstwa, którzy często nie mieli pieniędzy, którzy budowali coś nowego na ziemiach nie zawsze swoich, bo to o tych czasach mówimy. Może tutaj troszeczkę jedyna taka drobna rzecz, która ubodła mnie w tym serialu, no to jest oczywiście netflixowska poprawność polityczna, bo masz tam czarnego lekarza, między innymi tak przyjaciół Indian, i całą resztę mieszanego społeczeństwa, które na te czasy jest poprawne politycznie. No wiemy chyba, jak to wyglądało w przyszłości, ale myślę, że po tym serialu dla ludzi, którzy mają negatywne opinie o nim, oczywiście ja nie mówię, że musiał się wszystkim podobać, ale nie oczekujmy od domku na prerii, od serialu familijnego, kowbojów, strzelanin i rewolwerów, bo jasne, to nie, nigdy...
0: No to nie o to w tym filmie chodzi. A poprawność polityczna jest moim zdaniem zgubą współczesnego Hollywood, bo przypominam sobie, że filmy, które są nominowane na przykład do Oscarów, to one tam taki mają wewnętrzny regulamin, że tam powinien być na przykład jeden, chociaż co najmniej przedstawiciel ciemnoskóry społeczeństwa amerykańskiego. Para gejowska, bardzo dobrze widziane to jest. Hindus w roli, no nie kamerdynera, tylko właśnie ważnej roli mentora na przykład. No jakiś absurd, jakiś totalny absurd skretynienia tego społeczeństwa amerykańskiego, które doprowadziło, szczególnie za czasów Obamy, do rozbijania pomników bohaterów narodowych, do wyśmiewania Teksasu. Całe szczęście ten czas minął, ale ten element skretynienia jeszcze gdzieś odbija się od czasu do czasu. A Netflix, no przecież jest przeniknięty tymi lewackimi właściwie nastrojami i ideologią. No ale proszę Państwa, nie patrzcie na to, że akurat Murzyn w tym filmie musiał być zatrudniony. Po prostu oglądajcie. Ale zresztą społeczeństwo amerykańskie jest pełne ciemnoskórych, także to jest naturalne, że oni się tam pojawiają. Nie trzeba wskazówek hollywoodzkich. Ale bądźmy też trochę bardziej wyrozumiali dla niektórych twórców, którzy podporządkowani tym zapisom takim wewnętrznym musieli skorzystać, żeby mogli zrealizować film z tych zapisów. No taka jest rzeczywistość, ale obejrzyjcie ten film, bo jeśli on jest tak podobny do tego, co ja widziałem w przeszłości, to jest to kino, które warto obejrzeć w wakacje.

0: Wiadomo, film ma swoje jakieś tam drobne mankamenty. Był tam wykorzystany na przykład wilk zrobiony przez AI, co gdzieś tam gryzło widzów. Ale pamiętajmy, że jest to historia o rodzinie. Jest to serial familijny. I gdzieś tam powinien przekazywać nam wartości i nas uspokoić. Nie jest to na pewno kino akcji i nigdy nie było reklamowane jako takie.
1: No tak, a kino familijne, no to tym się wyróżnia, że to jest kino, które mogą oglądać rodzice, dziadkowie, ale jednocześnie dzieci. I to kino musi wciągać widzów różnych pokoleń.
0: No i wciąga. Myślę, że naprawdę wciąga. Krótka seria, 8-odcinkowa.
1: Obejrzyjcie państwo.
0: Koniecznie.
1: A wiesz, ja teraz ostatnim utworem, który tutaj wybrałem przez ciebie z tego filmu, to zaraz potem przejdziemy do tego, co właściwie przy okazji festiwalu w Mrągowie, o czym właściwie chciałbym opowiedzieć, dlatego że jest masa wspaniałych filmów biograficznych, poświęconych, amerykańskich, poświęconych gwiazdom muzyki country. Na przykład wielka gwiazda, legendarna, Patsy Cline. Patsy Cline, życie jej opowiada Jessica Lange w filmie Sweet Dreams, bo ona gra, wciela się tam w postać Patsy Cline. Jest taki film Córka górnika, opowiadający też o historii wielkiej gwiazdy amerykańskiego country. Jest przecież film poświęcony, oparty o biografię Johnny'ego Cash'a. To tylko niektóre, a znakomity film dokumentalny o Henku Williamsie. I o tym opowiemy państwu w drugiej części naszej audycji. A teraz jeszcze jedna muzyczka.
0: Tak. Nie wiem, czy znasz tą piosenkę. Może być tak, że nie. Ja, jak wiesz, czasem staram się wybrać nowych twórców. A to jest twórca oczywiście, który stał się popularny na TikToku. Wydał gdzieś tam sample i na podstawie próśb ludzi w komentarzach, którzy pisali mu wydaj w końcu ten kawałek, on go wydał i to stało się hitem na YouTubie i na Spotify'u. Tam ma miliony wyświetleń. A ja również nie lubię państwa zanudzać, także skończymy bardziej żywawym kawałkiem. Girl,

0: Nocne powtórki wnet.
1: Magia Kina.
2: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

I fall to pieces. Patrzę Klein. Rozpadam się na kawałki, kiedy tylko myślę o tobie. Nie mogę być twoją przyjaciółką, bo nie mogę zapomnieć tych pocałunków, tego czasu, kiedy byliśmy razem. Proponujesz mi, bym poznała kogoś i zakochała się w nim i była kochana tak, jak ty kochałeś mnie kiedyś, ale przecież to niemożliwe, bo kiedy idę z kimś innym, ty przechodzisz obok i rozpadam się na kawałki ponownie. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, chciałbym w tej drugiej części audycji powiedzieć o kilku filmach, aby się na jednym z nich się skoncentrować, czyli na filmie Sweet Dreams, opowiadającym o życiu wielkiej, no takiej chyba pierwszej wielkiej gwiazdy kobiecego country, o Patsy Cline, której kariera przypadała na drugą połowę lat 50. i początek lat 60. i której życie to artystyczne, krótkie, bo ona zginęła w wieku 30 lat, opisał Carol Reisz, znakomity twórca filmowy amerykański. W filmie, w której w roli Patsy Cline obsadził Jessica Lange, notabene nominowaną za tą rolę do Oscara, za pierwszą planową rolę w filmie. Wspominałem w tej części pierwszej naszej audycji o tym, że jest wiele bardzo interesujących filmów amerykańskich opowiadających historię twórców muzyki country. Właśnie ten film, o którym przed chwilą powiedziałem, ale także film opowiadający jakąś taką wczesną fazę, o wczesnej fazie twórczej i życia Loretty Lynn. W filmie Coal Miner's Daughter, ale też film Walk the Line o życiu Johnny'ego Casha. Jest coś ujmującego w tym, że Amerykanie potrafią opowiadać o tych swoich wielkich idolach muzycznych w sposób nieschematyczny, niesztampowy, nadają tym filmom artystyczny wyraz, tak jak choćby właśnie w filmie Sweet Dreams. Dlaczego akurat o tych tematach w dzisiejszej audycji chciałem powiedzieć? Bo zbliżając się festiwal Picnic Country w Mrągowie, który będzie 24-25 lipca, czyli już w tym tygodniu, za chwilę, wywołał we mnie te wspomnienia. Dlaczego festiwal country wywołuje te wspomnienia? Bo proszę państwa, to nie tylko bohaterowie tych filmów, czyli powiązani z rynkiem country, ale przede wszystkim fakt, że film towarzyszył wszystkim tym pierwszym festiwalom Picnic Country w Mrągowie w tych latach 80. był dodatkową atrakcją serwowaną przez organizatorów. Otóż kiedy koncerty kończyły się tam już późno w nocy, nie wiem, 12, pierwsza w nocy, czasami jeszcze później, część publiczności usatysfakcjonowana koncertem i już trochę zmęczona wielogodzinnym pobytem w amfiteatrze mrągowskim opuszczała ten amfiteatr. Zostawało zwykle kilkaset osób, 400, 500, czasami może 1000 osób. I organizatorzy wystawiali na widownię projektory filmowe z nad sceną pojawiał się ekran i wyświetlane były filmy. Głównie to były filmy drogi, trochę westernów, ale też filmy właśnie takie jak ten, o których dziś chcę państwu powiedzieć. A nawet na pewno jednym z nich był film Sweet Dreams. Tłumaczone one były na żywo. Stanowił w tych czarnych czasach stanu wojennego i tuż po nim wielką atrakcję. Przywożone były z ambasady amerykańskiej i tłumaczone właśnie tak bez ścieżki nawet dialogowej, bez listy dialogowej, przepraszam, przez znakomitego artystę śpiewającego na tej scenie, Lone Stara. Lone Star jest, uważam, z jednym z najlepszych tłumaczy kabinowych w Polsce, właśnie z języka amerykańskiego. No, on ma tę wielką zaletę, że jest znawcą kina i film nie stanowi dla niego żadnych tajemnic i potrafi wywołać
wyłowić z listy dialogowej to wszystko, co jest istotne dla obrazu. Ale jako, że już długo gadam, to proponuję Państwu drugą piosenkę z tego filmu, wykonywaną przez Patsy Cline, bo Jessica Lange nie śpiewa tutaj, ona tylko imituje śpiew, natomiast faktycznie te utwory wykonywała kiedyś Patsy Cline. To będzie piosenka do miłości, ale na którą patrzymy z innej trochę strony. O jej zdradzieckim sercu, kompozycja Henka Williamsa.

No nie będę ukrywał, proszę Państwa, że mówiąc o tym filmie, liczę bardzo na to, że traficie gdzieś na jakiś tam streamingach, czy jak to się tam nazywa, filmowych i odnajdziecie go. Film jest z 1988 roku, więc ma już trochę lat, ale naprawdę jest jednym z ciekawszych obrazów takich melodramatycznych, ale opartych na prawdziwej historii wielkiej piosenkarki z dużą ilością świetnej muzyki. I z niebanalnym rzeczywiście fabułą. To jest historia dziewczyny z ubogiej rodziny, gdzieś mieszkają.

dr Ed Harris. No i on postanawia skłonić ją do pójścia w kierunku już zdecydowanie muzyki, a nie traktowania piosenki jako dodatkowego zajęcia po prasach domowych. No i ona z nim wyjeżdża. Próbują robić wspólnie właśnie takiego sporo zamieszania wokół tej postaci głównej tego filmu. Ona się w nim zakochuje, mimo że gdzieś na początku odrzuca jego adorację, bo no jest wierna swojemu mężowi, jest wierna tym takim podstawowym zasadom, które są wpisane w to życie amerykańskiego społeczeństwa, a w szczególności jeszcze tych osób, które gdzieś zbliżyły się do muzyki country, bo ona w ogóle oparta jest na tych bardzo tradycyjnych zasadach. Ta idea przyświecająca muzyce country. No i jak się Państwo domyślacie, tutaj ona się rozwodzi z tym swoim mężem. Ten związek z Edem Harrisem z początku niesie ją do tej kariery, ale potem on staje się coraz bardziej zazdrosny o wszystko to, co ją w życiu spotyka, no bo spotykają ją sukcesy, spotykają ją nagrania, spotykają ją koncerty, spotykają ją również adoracje ze strony innych, które ona odrzuca, ale ten związek też nie jest związkiem w sumie szczęśliwym, choć przecież, znaczy on jest de facto związkiem nieszczęśliwym, dlatego, bo ona jest w nim zakochana, on w niej także, ale wspólnie żyć na dobrą sprawę jest im niezmiernie trudno. Posłuchajmy kolejnej piosenki z tego filmu. Być może to będzie Crazy? No zobaczymy, a może ja się mylę, to niech to będzie Crazy, pan Szymon Christianus realizuje nasze dzisiejsze spotkanie. Jestem przekonany, że puści właściwą piosenkę.

Crazy to piosenka spopularyzowana właśnie przez Patsy Cline, choć napisał ją Willie Nelson i on pierwszy wykonywał ten utwór. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo ten piękny amfiteatr w Mrągowie nad jeziorem Chos. Księżyc, który zwykle właśnie o tych porach, kiedy mamy ten festiwal muzyki country w pełnym blasku, odbija się od wody tego jeziora i rozświetla ten dystans dzielący amfiteatr od miasta po drugiej stronie jeziora i tych oglądających ten film Sweet Dreams, często przytulonych do siebie. Jakże to piękny obraz, który może zachęci niektórych z Państwa do sięgnięcia po ten film, no choćby nawet w warunkach domowych oglądany. Film, tak jak powiedziałem, towarzyszył festiwalowi przez wiele, wiele lat, a puentą tego był, proszę Państwa, film polska przedpremiera, no już w latach 90., to była gdzieś druga połowa lat 90., zorganizowana przez firmę Warner z filmem The Maverick, znakomitym obrazem takim trochę właśnie komediowym o życiu szulerów. Bardzo ciekawym również z muzyką interesującą. No i to właściwie zakończyło tą sekwencję filmową w Mrągowie. Już potem tylko muzyka i muzyka. Choć muzyka w filmie też bardzo interesująca. No ale wróćmy do naszego Sweet Dreams. Patsy Cline zrobiła oszałamiającą karierę. Ale tak jak powiedziałem, nie trwała ona długo, bo ona w wieku 30 zaledwie lat zginęła w wypadku samolotowym, kiedy leciała z częścią członków swojego zespołu, na szczęście nie ze wszystkimi, na kolejny koncert. Inni poruszali się autobusem i w takim bardzo złej pogodzie samolot rozbił się o stok góry i 30 lat tylko miała, kiedy odeszła od nas, a zostawiła tak wielki zbiór fantastycznych piosenek, fantastycznie przez siebie wykonywanych. W tym filmie jest taka ostatnia scena tego filmu, kiedy Ed Harris tak samotnie tańczy, czy właściwie obraca się do na takim pustym placu, rozświetlonym latarniami, tylko już sam bez niej do piosenki Sweet Dreams. Ale do tej piosenki jeszcze, proszę Państwa, dojdziemy. A teraz proponuję Państwu kolejny utwór, który dla mnie też jest zaskoczeniem, bo bardziej z takimi sentymentalnymi utworami wiązałem Patsy Cline, czyli takim, jakich słuchaliśmy teraz, ale jak się okazuje, ona w tym filmie zaśpiewała również tę kompozycję Billa Monroe, twórcę bluegrassu, no i zaśpiewała to zupełnie przyzwoicie, ten kawałek bluegrassowy. No i to posłuchajmy teraz.

Patrzę Kleina w filmie Jessica Lange, w znakomitej kreacji, którą w pełni zasłużyła na Oscara, no ale została tylko nominowana w tamtym roku, kiedy była nominowana, zdobyła to Oscara inna aktorka. Proszę Państwa, no mówiłem o tych innych jeszcze filmach, to Walk the Line jest genialnym filmem też o jakimś fragmencie życia Johnny'ego Cash'a. Tu, proszę Państwa, aktorzy śpiewają własnym głosem rolę Johnny'ego Cash'a czy John Carter Cash, ale też Loretta Lynn w filmie Córka górnika. Jej postać grana jest przez Sissy Spacek, która no w sposób absolutnie mistrzowski zaimitowała głos i sposób interpretacji tych piosenek przez właśnie Loretta Lynn. To jest artystka, która cały czas jeszcze, no już jest w dosyć poważnym wieku, ale jeszcze koncertuje i czasem nawet nagrywa płyty. Chyba 3 albo 4 lata temu widziałem jej taki ostatni, chyba z nagranych do tej pory krążków. Aktorzy potrafią śpiewać i potrafią wcielać się w rolę wielkich także twórców muzyki, jak Phoenix w rolę Johnny'ego Cash'a. Sięgajcie, proszę Państwa, was proszę po te filmy, bo one z jednej strony niosą wiedzę o artystach, pokazują nam, jaki jest, jak trudny jest de facto los artystów, którzy no, wyrażają w każdej piosence jakieś pokłady emocji, troszkę jak aktorzy grający także, no, z tym, że te emocje wypływają z nich w sposób prawdziwy, w przeciwieństwie do aktorów, którzy wcielają się w postaci. Natomiast ci akurat artyści, ci te wielkie gwiazdy, o których tutaj dzisiaj mówię, zarówno Loretta, jak i Patrick Kleine, jak i Johnny Cash, no to oni przekazywali w swoich utworach prawdę. Proszę Państwa, no myślę, że przed nami już tylko ostatnia piosenka dzisiaj. To będzie właśnie tytułowy utwór Sweet Dreams. W przyszłym tygodniu spotkamy się ponownie w środę o godzinie 19 z Gabrielą Potrac. Być może będzie gość w tej audycji. No a dziś żegnam już Państwa z Mrągowa, bo ja już jestem w pełni zaangażowany w najbliższy festiwal, który za 2 dni się zaczyna. I tu z przemiłego takiego miejsca, z którym związany jestem od 45 lat, mianowicie z hotelem Mrągowo Resort & Spa, nadaję dla Państwa ten fragment naszego spotkania, bo Gabi była w Warszawie. No to posłuchajmy, a jeszcze tylko powiem, że te słodkie marzenia to też jest kolejna, czy słodkie sny, to jest też kolejna piosenka o miłości. Każdej nocy przychodzą jej te sny i myśl, dlaczego nie może zapomnieć i zacząć życia na nowo, bo przecież ona doskonale się orientuje, że on już jej nie kocha i to już sobie nawet powiedzieli, ale ona w dalszym ciągu, jeśli myśli o nim, to są te myśli, które właściwie paraliżują ją i te myśli nie mogą, nie pozwalają jej poznać kogoś innego. Te myśli cały czas przywołują jego w tym czasie, kiedy byli sobie bliscy, kiedy się kochali. Sweet Dreams i raz jeszcze Patrick Kleine. Audycję zrealizował pan Szymon Krystianus. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i zapraszam Państwa za tydzień.

kierowców. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Justyna Miguła, przy konsulecie w Warszawie Szymon Christianus. Zapraszamy Państwa na kolejną przystań wędrowców. Ostatnim razem, niestety, ze względu na różne okoliczności właśnie wędrowne, podróżnicze, czyli spóźnione pociągi, brak zasięgu i tak dalej, nie udało mi się z Państwem spotkać i pomyślałam sobie, że jako rekompensatę w dzisiejszej audycji zabiorę Państwa nie w jedno, ale w dwa oddalone od siebie miejsca. Ale oba miejsca są tutaj w naszym kraju, dlatego, bo wydaje mi się, że mamy przepiękne lato, że polskie lato jest siebie warte, nawet jeśli czasami pada, nawet jeśli czasami wieje, jeśli nie jest to ciągłe słońce, to lato mamy absolutnie wyjątkowe i warto to lato spędzać właśnie tutaj w naszym kraju. Więc najpierw zabieram Państwa nad morze, zresztą właśnie z nadmorza do Państwa mówię. Jestem teraz tutaj w okolicy Łeby, przy Słowińskim Parku Narodowym. Jestem tutaj dość często, dlatego znam te tereny i chciałabym je w pewien sposób Państwu zarekomendować, może troszkę zareklamować. I właśnie stąd naszą dzisiejszą audycję zaczniemy. Już zaraz moim gościem będzie pan Lech Urbowski z lokalnej organizacji turystycznej w Łebie, ale zanim to, no oczywiście jakaś morska piosenka. Morze jest najlepsze, Natalia Przybysz.

0: Szanowni Państwo, ze mną już zapowiadany gość, pan Lech Urbowski, dyrektor lokalnej organizacji turystycznej w Łebie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od tego, gdzie się teraz znajdujemy i czym zajmuje się lokalna organizacja turystyczna.
1: A, to bardzo ciekawe pytanie. No, znajdujemy się rzeczywiście w naszej siedzibie, która jednocześnie też jest punktem informacji turystycznej, więc oprócz tego, że zajmujemy się tutaj samą organizacją turystyki w naszym obszarze Łeby i Błękitnej Krainy, to dodatkowo także zajmujemy się przede wszystkim obsługą Państwa, naszych gości, udzielamy informacji, zapewniamy wszystko, co jest tylko potrzebne, żeby mieć komfort spędzenia wygodnie czasu u nas.
0: To o co zazwyczaj pytają łebscy turyści?
1: Gdybym miał wskazać takie top 3, to przede wszystkim na pewno jak dotrzeć na Wydmy. To jest pytanie, które można powiedzieć, że już nasi pracownicy są przyzwyczajeni do tego. Myślę, że jakby zostali obudzeni o północy, to z automatu by odpowiedzieli. Na pewno też właśnie, gdzie można spędzić czas poza samą plażą, jak spędzić go aktywnie, to są takie czołówki właśnie.
0: Okazało się, że zaczniemy od Wydm, nie od samej Łeby, ponieważ skoro to pytanie pojawia się najczęściej, to okazuje się, że ludzie wybierają Łebę też ze względu na Wydmy, na Słowiński Park Narodowy i krajobraz wyjątkowy absolutnie w Polsce. Dlaczego wyjątkowy?
1: No jeżeli chodzi o nasze Wydmy, no trochę tak rzeczywiście powiem nasze, tak, ale mam na myśli przede wszystkim właśnie Wydmy Słowiańskiego Parku Narodowego, są one unikalne w skali europejskiej. To jest największy obszar ruchomych Wydm właśnie w tym obszarze. Są jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych elementów Słowiańskiego Parku Narodowego. No i są bardzo blisko od nas. Więc owszem, no to właściwie powiedziałbym, że nie tylko, że odwiedza się Łebę i przy okazji Wydmy, ale jest to taki główny czynnik, dlaczego akurat Łeba jest wybierana spośród wielu innych przecież miejscowości nadmorskich.
0: To może opowiedzmy troszeczkę więcej jeszcze o tym Słowińskim Parku Narodowym, bo wszyscy gdzieś wyobrażamy sobie, jak wyglądają Wydmy, ale tam jeszcze, oprócz tego, że to są Wydmy ruchome, jest kilka Wydm, prawda? To może zaraz podamy nazwy tych Wydm. To jeszcze znajduje się na przykład stary, umarły już las i to też jest absolutnie wyjątkowy widok, a naokoło są jeziora i też można stanąć w pewnym miejscu i zobaczyć i morze, i jeziora. Jest się tak naprawdę otoczonym wodą.
1: Tak, bardzo dobrze to pani opisała. To jest wyjątkowe uczucie, wrażenie, kiedy jesteśmy na szczycie właśnie Wydmy Łąckiej. To jest najwyższa spośród ruchomych Wydm. Znajduje się właśnie od naszej strony w odległości 8 kilometrów. Jest to właśnie ten jedyny, ale jednocześnie bardzo, bardzo ciekawy obszar udostępniony do zwiedzania. To będąc na jej szczycie widzimy jednocześnie jezioro i morze. Błękit z jednej i z drugiej strony, a tak naprawdę stoimy pośrodku pustyni, więc no wyjątkowo się czujemy wtedy.
0: Słowiński Park Narodowy jest dość mocno chroniony, prawda? Bo po wszystkich wydmach, tak jak pan powiedział, nie można chodzić. Dlaczego?
1: Jeżeli chodzi o same Wydmy, to pomijając to, że jest to bardzo unikalne środowisko, wręcz mówimy tutaj o bezpieczeństwie ekosystemu, żyjących tam zwierząt i roślin, to dodatkowo także ich integralność jest bardzo ważna. Jeżeli stąpamy po wydmach, to same one w sobie stają się jeszcze bardziej ruchome, a w większości z nich one została już ustabilizowane przez roślinność. Jest to proces naturalny, który służy też naszemu bezpieczeństwu. W innym przypadku, no cóż, stąpając po wydmach, doprowadzimy do tego, że znowu zasypiemy Łebę.
0: Znowu, czyli Łeba już była zasypana, tak? Piaskiem. Bo to, że była zalana, to widziałam, ale że była zasypana, to nie.
1: Tak, ona została zasypana już w późniejszym okresie, po katastrofie starej Łeby, jak to często używamy takiego określenia. Dokładnie rzecz biorąc, to była Lebemünde, czyli Łeba ujście dosłownie. No i najpierw rzeczywiście została zniszczona przez potężny sztorm, a nawet właściwie kilka takich sztormów. Natomiast po opuszczeniu ten teren stał się własnością właśnie piasków, wydm i też innych powracających wracających żywiołu do nas.
0: No tak, bo to nie jest łatwy teren do zasiedlenia, prawda? Czyli tutaj Łebianie wiele razy mieli do czynienia z przenoszeniem swojego miasteczka, swojej wioski, bo to na początku była wioska rybacka, prawda? To rybołówstwo tutaj to było główne zajęcie tutejszych, prawda? Czy później, nie, pan mówi, że nie, to proszę opowiedzieć, jaka jest historia Łeby?
1: Wbrew pozorom bardzo złożona i długa i ciekawa, ponieważ sięga początków minionego tysiąclecia. To jest właściwie przełomu, X wiek. I początki osadnictwa rzeczywiście możemy powiedzieć, że po prostu ludność tutaj osadzała się nad jeziorem przede wszystkim. Dla bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli gdzieś byśmy się osadzili bardzo blisko morza, no to z jednej strony akurat właśnie te sztormy są niebezpieczne, z drugiej strony też piraci, no w tamtych czasach to wikingowie nawet. Natomiast to była taka baza wypadowa, też do połowów właśnie po jeziorze i po morzu w nadbrzeżnie. No ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy już na same miasto, średniowieczne miasto, które zostało tutaj ukształtowane, prawdopodobnie powołane przez krzyżaków pierwszy raz w 1357 roku, chociaż są podejrzenia, że być może nawet gryfici powołali tutaj miasto jeszcze wcześniej, to było to tak naprawdę miasto, w którym dominowała hodowla zwierząt. I jak najbardziej teraz możemy spotkać drobną konstrukcję w porównaniu do tego, jak potężne może mogłyby być budowle w tamtych czasach, drobną konstrukcję kościoła gotyckiego wystającą ponad wydmą. Jest to bardzo blisko brzegu morza, przy ulicy Turystycznej. Tak naprawdę jednak to było centrum ówczesnego miasta, więc bynajmniej nie znajdowało się przy samym brzegu i no, mieliśmy wtedy zupełnie inną linię brzegową, bardziej wysuniętą teraz w morze.
0: I ten kościół, ta Łeba została zasypana. I co się zdarzyło później?
1: Jeszcze zanim została zasypana, zwłaszcza ten kościół, to wykorzystano cenną w ówczesnym czasie gotycką cegłę do tego, żeby zbudować nowy kościół. Jest on właśnie bardzo blisko od naszej siedziby przy ulicy Powstańców Warszawy. Jest to kościół barokowy obecnie, natomiast no, cegła właśnie była wykorzystana najpierw w takiej konstrukcji kaplicy w stylu gotyckim jeszcze w 1590 roku. Oprócz tego zaczęto także budownictwo, zaczęto osadzać się na nowo właśnie, łącznie, tak można powiedzieć, że byliśmy 2 kilometry dalej właśnie od tej pierwotnej Łeby.
0: Stworzyli kolejne miasto, czyli jesteśmy w którym wieku już?
1: Te nowe miasto, to mówimy już o przełomie XVI-XVII wieku. Wówczas też okres bardzo burzliwy dla Pomorza. Nie do końca byliśmy pewni właściwie, po której stronie granicy się znajdziemy. Ostatecznie rzeczywiście byliśmy przekazani przez książąt pomorskich do Brandenburgii i ostatecznie staliśmy się częścią Pomorza Zachodniego na terenie niemieckim. Dopiero po 1945 roku Łeba powraca w obszar ziemi polskich.
0: I w tym czasie niemieckim już był taki okres, że Łeba była kurortem, prawda? Że przyjeżdżało się tu wypoczywać. Świadczy o tym chociażby ten zamek Łeba, który przez lata był hotelem Neptun, położony tuż nad brzegiem morza. To jest coś, co bardzo często się znajduje na pocztówkach z Łeby. Czyli Niemcy przyjeżdżali tutaj wypoczywać, też ze względu na wyjątkowy klimat, taki morsko-jeziorny.
1: Tak, już na przełomie XIX-XX wieku mieliśmy nowe budownictwo, które znajdowało się zdecydowanie bliżej morza. Nazywało się to osiedlem willowym i tam właśnie powstał też nasz nadmorski zamek Łeba, wówczas znany jako Kurhaus, czyli dom zdrojowy. Było to jeden z kilku takich willi, które powstały właśnie w tym obszarze, no ale wiadomo, że taki pałac stojący na wydmie, to już pomijając, że jest bardzo śmiałym, takim wręcz baśniowym pomysłem, to sam w sobie po prostu już przyciąga wyobraźnię i no, jednocześnie niestety przyciągnął też żywioły. Nie było łatwo, że tak powiem, pozostać na tej wydmie, która, no, bądźmy szczerzy, to tak naprawdę konstrukcja z piasku. Ale udało się uratować. Na początku XX wieku jeszcze wzmocniono konstrukcję i stoi po dziś. No jeżeli chodzi znowuż o same zainteresowanie tym, żeby wypoczywać właśnie w łebie, no to zwłaszcza w późniejszych latach zostało dopiero udokumentowane, że łeba charakteryzuje się bardzo specyficznym mikroklimatem. Jest tu wiele czynników, które przyczyniają się do tego, że wypoczywając w łebie stajemy się zdrowsi. Jak choćby sam fakt silnych prądów morskich, które poprzez uderzanie fal przyczynia się do tego, że uwalniają się intensywnie związki soli, jodu, powodując lepszą inhalację naszych oskrzeli. Mamy też bardzo drobny ten piasek właśnie wydmowy. To jest piasek, który jest wywiewany z dna morza. I no jest, oprócz tego, że jest bardzo drobny, to też właśnie posiada bardzo dużą ilość kwarcu w swojej strukturze, więc też odbija o wiele więcej słońca, a my z kolei dostajemy o wiele więcej witaminki D3.
0: Tak, rzeczywiście tutaj plaże w Łebie są absolutnie wyjątkowe na polską skalę. Ja uważam też, że na skalę światową, ponieważ my może tutaj w Polsce jesteśmy, wypoczywając nad Bałtykiem, przyzwyczajeni do tego, że mamy piaszczyste plaże, że można się na tym piasku położyć. No a tak jak dobrze wiemy, nie wszędzie tak jest. Bardzo często plaże są kamieniste. Także drodzy Państwo, warto z tego korzystać. Mam też takie wrażenie, że te plaże każdego roku, a bywam tutaj często, wyglądają inaczej. Czy one są też jakoś sztucznie poszerzane, dopiaszczane? Dopieszczane i dopieszczane?
1: Nie, nic o tym mi nie wiadomo. Natomiast rzeczywiście te plaże u nas w Łebie charakteryzują się tym, że są bardzo szerokie. Zawsze to będzie zależne też od prądów morskich, no ale te z kolei właśnie nam bardziej sprzyjają i dzięki temu właśnie te plaże możemy zaobserwować, że jednego roku jest szersza, w innym roku właśnie jest znowu szersza w innym miejscu. Niemniej zawsze będzie to tak ze 100 metrów szerokości na pewno.
0: Więc jest gdzie plażować w Łebie. Rzeczywiście te plaże są bardzo szerokie i naprawdę miejsca wystarczy dla wszystkich. Ale proszę pamiętać, żeby nie zrażać się, kiedy wejdą Państwo na przykład na plażę, tutaj polecam bardzo plażę zachodnią, szczególnie to moja ulubiona plaża akurat w Łebie, to proszę nie myśleć, że ten tłum kolorowy, który zobaczą Państwo na samym wejściu, tu mówię oczywiście o sytuacji, kiedy jest słońce na przykład. Teraz przy takiej pogodzie to prawie tych plażowiczów nie ma. To proszę się nie zrażać i pójść dalej w lewo, na zachód. Po kilkuset metrach będą już Państwo mieli bardzo duży kawał plaży, tylko dla siebie. Także proszę pamiętać o tym, że jednak jeśli się chce mieć prywatność, intymność nad Bałtykiem, to troszeczkę trzeba jednak przejść. No ale jak wiemy, ruch to zdrowie, spacerowanie nad morzem rzeczywiście jest bardzo zdrowe i też bardzo przyjemne, bardzo kojące. Zaraz wracamy do rozmowy z panem Lechem Urbowskim, ale teraz czas na muzykę. Swego czasu Sławek Jaskółkę nagrał taki bardzo piękny, spokojny, skłaniający do rozmyśleń album pod tytułem Sea, właśnie Morze, więc posłuchamy teraz trzeciego utworu z tej płyty.

0: Czy może mi pan powiedzieć, nie wiem, czy prowadził pan takie badania, ale może tutaj też to wynika z tego kontaktu z osobami, które do państwa przychodzą. Czy jest jakiś taki wzór, można powiedzieć, turysty, który przyjeżdża do Łeby? Czy przyjeżdżają tu bardziej rodziny z dziećmi, czy starsze osoby? Jaki typ społeczności przyjeżdża wakacjować tutaj właśnie w Łebie? Czy umie pan tak powiedzieć? Bo mam wrażenie, że jak jedziemy do Sopotu, to jest to troszeczkę inny turysta niż turysta na przykład łebski.
1: Tak, jeśli miałbym się zastanowić, czy rzeczywiście on jest taki inny właśnie niż w Sopocie, to tutaj się bym zawahał, tak? Natomiast rzeczywiście bardzo trafione jest to, co pani powiedziała. Turysta wypoczywający tutaj właśnie rodzinnie, zdecydowanie, również seniorzy, to też kolejny właśnie taki typ, grupa właśnie, która nas często odwiedza. Do tego właśnie dodałbym wzrastającą liczbę osób, która chciałaby spędzić ten czas aktywnie, a przede wszystkim w kontakcie z przyrodą. W związku z tym, że mamy bardzo dużą ilość ścieżek rowerowych, które, no, może nie samej Łebie, tak, ale one właśnie z Łeby podążają właśnie po naszej pięknej okolicy, pozwalają odkrywać właśnie te wyjątkowe miejsca, zwłaszcza wyjątkowe pod względem przyrodniczym, to sprawia, że rzeczywiście coraz więcej mamy takich gości, którzy lubią spędzać ten czas na dwóch kółkach i mają co tutaj właśnie odkrywać. Co jeszcze? Myślę, że też akurat warto zwrócić uwagę, że coraz więcej mamy gości z Czech. Przybywa ich rok do roku bardzo licznie. Już od dobrych kilku lat Łeba jest spośród czołowych miejscowości wybieranych przez Czechów, którzy chcieliby zwiedzić, odkryć Pomorze i Łebę. Odkryć Pomorze i nasz Bałtyk, więc no tutaj Łeba jest w taki...
0: To co by pan polecił naszym słuchaczom, którzy wybiorą się do Łeby? Co szczególnie warto zobaczyć? Już mówiliśmy o wydmach, ale może w samej Łebie są jakieś atrakcje, poza oczywiście tymi typowo nadmorskimi jarmarkami.
1: Myślę, że zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o wczasowiczach, którzy właśnie przybywają rodzinnie, na pewno się nie zawiodą. Tutaj właśnie Łeba była bardzo świadoma co do tego, że tacy goście właśnie bardzo lubią spędzać u nas czas, więc przybyło dużo atrakcji, które właśnie zadbają o to, żeby nasze dzieciaki tutaj dobrze się bawiły, rodzice też mogli trochę wytchnąć. Mógłbym wymienić choćby kilka takich przykładów, jak z labirynt z żywopłotu znajdujący się w samej Łebie. Również w niedalekiej odległości od Łeby mamy Farmę Aleksa. To już taki kompleks, że z taką dużą ilością atrakcji, że warto by było sobie zagospodarować czas na cały dzień może nawet. Mamy też muzea, które bynajmniej nie powiedziałbym, że zanudzą dzieciaki, wręcz przeciwnie. Barwne Muzeum Motyli z szeroką ilością różnego rodzaju eksponatów z całego świata. No i Iluzeum, gdzie tutaj wręcz wchodzimy w zabawę z iluzją, z wrażeniami optycznymi. Mamy także Muzeum Bursztynu, którym też moglibyśmy nawet pobawić się w poszukiwanie bursztynu, więc no jest w czym przebierać.
0: A pan pochodzi z Łeby?
1: Od strony matki tak, natomiast moje pochodzenie jest kaszubskie, więc też ten region jak najbardziej, tak, ale mam przodków zarówno właśnie z serca Kaszub, jak i z Norty.
0: Bo Łeba już nie należy do Kaszubu. Kaszuby się kończą na Lęborku. Tutaj zdania są podzielone, prawda? Niektórzy mówią, że Lębork to jeszcze ziemia kaszubska, inni, że już nie. Jak to wygląda?
1: No, trochę problem polega na tym, że o terenie Kaszubszczyzny to bardziej decyduje przede wszystkim procent ludności, która faktycznie etnograficznie jest pochodzenia kaszubskiego. I od strony właśnie na wschód od nas, bardzo blisko już gmina Choczewo, też piękne miejsce do odkrywania, to tak naprawdę Norda, czyli północne Kaszuby sięgające aż do Władysławowa, do Helu. A z kolei na południe od nas, rzeczywiście już na pograniczu ziemi lęborskiej, powiedziałbym gmina Cewice i później już w stronę Sierakowic, to są tereny typowo kaszubskie, ale jednocześnie bardzo bliskie do nas, zwłaszcza, że ścieżka rowerowa teraz wiedzie aż do Bytowa, będzie wiodła aż do Bytowa.
0: A mówi pan po kaszubsku? Mówiło się w domu po kaszubsku?
1: Mówiło się w domu po kaszubsku już bardziej w tak od pokolenia, do pokolenia dziadków. Często to był, że tak powiem, wewnętrzny język. Natomiast nie było to już tak później przekazywane. Powiedziałbym, że to są już tacy spolonizowani Kaszubi.
0: Mhm. A jakieś historie właśnie dotyczące tej spuścizny kaszubskiej pan pamięta i mógłby się pan podzielić? Czy to raczej jest jednak tylko pochodzenie, a jednak ta tradycja gdzieś zanikła, tak?
1: Tak, tutaj już zdecydowanie same pochodzenie tutaj jest kaszubskie, natomiast nie powiedziałbym, żeby jakoś folklor był kultywowany. Mhm.
0: Teraz chyba jest taki czas próby odnowienia tego, prawda? Odrodzenia i gdzieś mam wrażenie, że coraz częściej ludzie się do tego przyznają albo zaczynają też w ogóle uczyć się języka kaszubskiego. Ja akurat tutaj w wiosce niedaleko znam człowieka, który przybył z serca Kaszub. Wrzenił się tutaj, no i biedny nie mógł rozmawiać po kaszubsku, chociaż dobrze znał kaszubski, właśnie ze względu na to, że nie miał z kim tutaj właśnie w tych okolicach Łeby. No myślę, że to jest też temat absolutnie na odrębną audycję. My wracamy do Łeby. Bardzo często narzeka się na ten Bałtyk, że nie wiadomo, jaka będzie pogoda, że prawda, jedziemy, mamy urlop i możemy wrócić bez opalenizny. Czy pan, jako człowiek, lubi Bałtyk?
1: Bardzo. Bardzo lubię szczególnie właśnie ten obszar. Chociaż powiedziałbym, że nie zaliczam się do takich osób standardowo nastawionych na morze jako koniecznie opalenizna, kąpanie się w wyjątkowo ciepłej wodzie. Naszym obszary odznaczają się zdecydowanie innymi aspektami, ale równie ciekawymi. Myślę, że to bardziej należy spojrzeć na to jako na przygodę, na odkrywanie pewnych unikalnych miejsc, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia, które należą do właśnie naszej polskiej wyjątkowości. Co mamy właściwie pod nosem, a możemy poszukiwać gdzieś w najróżniejszych zakątkach świata.
0: Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, żeby spojrzeć na Bałtyk jak na przygodę i żeby nie oczekiwać od niego, tylko dać się ponieść. Jeśli to będzie wiatr, to dać się ponieść temu wiatrowi. Jeśli to będzie deszcz, to czemu nie pozwolić się skąpać w tym deszczu? No i też warto się w Bałtyku kąpać bez względu na to, jaka jest temperatura i absolutnie też, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, otwarte morze, do którego mamy dostęp tutaj w Łebie, a nie mamy na przykład dostępu w Zatoce, to jest absolutnie inne morze i ono ma swój charakter, swoje humory, warto je poznawać.
1: Tak, w pełni się zgodzę z tym, bynajmniej nie ujmując naszym sąsiadom właśnie z Zatoki Gdańskiej. Natomiast faktycznie tutaj akurat też ten kontakt z prądami morskimi, z dynamiką zmiany dna morskiego czy ukształtowania brzegu, to jest coś, co obserwujemy na co dzień, co właściwie kształtuje nasze życie, nasze lokalne życie tutaj od pokoleń.
0: Mówił pan Lech Urbowski z lokalnej organizacji turystycznej w Łebie. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.

0: I mam tu na myśli powieść Dwa Księżyce, ale również dlatego, że na swoje miejsce zamieszkania, na to miejsce, gdzie wreszcie osiadła razem ze swoim mężem Jerzym Kuncewiczem, wybrała właśnie Kazimierz Dolny. Jeśli Państwo idą tą główną ulicą w Kazimierzu i skręcą w lewo w taką uliczkę Małachowskiego i pójdą w górę kamienistą drogą, to nie jest wcale taka prosta wycieczka. Rzeczywiście jest to konkretne wejście pod górę. To po lewej miną Państwo dom dziennikarza, a na wprost znajduje się właśnie willa Kuncewiczów. Przepiękny, odrestaurowany budynek, który teraz należy do oddziału Muzeum Nadwiślańskiego. I tam właśnie spotkałam się z kierownikiem tego oddziału, z panią Moniką Januszek-Surdacką i zapytałam ją o to, jak to się stało, że Kuncewiczowie znaleźli się właśnie w Kazimierzu Dolnym.
1: Kuncewiczowie przyjechali do Kazimierza chyba przez przypadek, albo może troszkę za sprawą reklamy, którą Kazimierz zaczął obrastać w latach 20. XX wieku. Chociaż Jerzy Kuncewicz, urodzony w Jakubówce koło Lublina, Kazimierz Dolny znał z autopsji, jako młody chłopak przyjeżdżając tutaj na wakacje. Czy Kazimierz potrafił zachwycić? Podejrzewam, że w tych czasach, kiedy Jurek jako nastolatek pojawił się w Kazimierzu, chyba niekoniecznie. Biedne miasteczko, zamieszkałe głównie przez ludność pochodzenia żydowskiego. Te fantastyczne obiekty, które w tej chwili skupiają Państwa uwagę, a więc renesansowe kamieniczki, pewnie tak ślicznie nie wyglądały, ale na pewno była Wisła, na pewno było to, co przynosi wokół Kazimierza przyroda, na pewno było plażowanie i na pewno był smak lodów, które pan Jerzy wspominał jeszcze przez wiele, wiele lat. A potem stało się tak, że Kazimierz od roku 23 zaczynają podbijać artyści Szkoły Sztuk Pięknych profesora Tadeusza Pruszkowskiego. Przyjeżdżają regularnie na plenery, pracują tutaj, a efekty tych prac prezentują na warszawskich wystawach w Zachęcie, Instytucie Propagandy Sztuki. A dobra wystawa, na którą chodzą wszyscy, a nie tylko panowie w garniturach i panie w długich sukniach, robią dokładnie to, co robi dobra kampania reklamowa. Czyli prezentują taki Kazimierz, do którego chcą przyjeżdżać nie tylko malarze, ale także zwykli ludzie spragnieni wypoczynku. Pomaga w tym także kolej, która prowadzi z Warszawy przez Puławy do Lublina, w związku z tym wystarczy tylko wsiąść do pociągu. Ciekawostka, ten pociąg na trasie kursował znacznie krócej aniżeli w tej chwili. Wysiąść na stacji w Puławach, przesiąść się do dorożki, na furmankę albo do autobusu o dźwięcznej nazwie Anioł i przyjechać na rynek kazimierski. Mamy rok 1927 albo 28, Kuncewiczowie nie są pewni co do dokładnej daty i pojawienie się ich po raz pierwszy w Kazimierzu. I jaki jest efekt? No niestety nie taki, jakiego moglibyśmy sobie marzyć, bo Maria Kuncewiczowa w Fantomach pisze: lubiłam takie sztychy, nie lubiłam takiego życia. Powód? No, wszechogarniający brud. I to, że Kazimierz nie urzeka, to, że Kazimierz dobrze nie pachnie, i to, że rzeczywiście może taki targ w Kazimierzu robi wrażenie, ale jak na tym targu kwiczą prosiaki, gdaczą kury, wszyscy handlują czym popadnie, unosi się nad tym jeszcze dodatkowo fetor ścieku, czyli grodarza, no to trudno myśleć o wypoczynku. Kuncewiczowa pewnie by stąd uciekła, gdyby nie fakt przyjaźni z artystami. I to oni otworzyli jej oczy na potencjał, który drzemie w miasteczku i to oni uzmysłowili jej to, że jak patrzy się na drewnianą, koślawą zabudowę dzielnicy żydowskiej, to można w niej dostrzec potencjał starego miasta w Toledo. Wystarczy tylko zmienić optykę i okazuje się, że to, co brzydkie, to, co niedoskonałe, może być fantastycznym materiałem do pracy, czyli może być tworzywem w przypadku Marii Kuncewiczowej literackim. Gdyby nie Kazimierz, nie byłoby Dwóch Księżyców. Gdyby nie Kazimierz, sama Kuncewiczowa mówiła, nie doświadczyłaby życia. Bo owszem, życie warszawskie było fantastyczne, ale to życie przez duże rzecz z kropką. To był właśnie Kazimierz, typy ludzkie, obserwacje, to, że rzeczywiście da się z tego stworzyć, skonstruować jakąś ciekawą opowieść, która ukazała się w roku 1933 i dołożyła swoje, czyli była znowu kolejnym etapem doskonałej reklamy dla Kazimierza Dolnego. My mówimy o tej książce Fotografia rzeczywistości i rzeczywiście troszkę tak jest, że to jest może nie w takich superlatywach, ale opisane miasteczko międzywojnia z tymi charakterystycznymi typami, z artystami, z kuracjuszami.

0: i z bywalcami, i z mieszkańcami Kazimierza, do dnia dzisiejszego chyba działające na odbiorców, bo bardzo wielu zwiedzających, przyjeżdżających tutaj do domu Kuncewiczów, mówi, że gdyby nie książka, że gdyby nie film Andrzeja Barańskiego z lat 90. XX wieku, to oni do Kazimierza by nie przyjechali. A ten dom to jest myślenie już takie troszkę długoplanowe, czyli myślenie o tym, że może warto by było mieć miejsce, w którym człowiek byłby pewny czystego talerza i świeżej pościeli. Na początku była chata kupiona od Reginy Białowiejskiej w roku 1928. Zwyczajny dom, dwie izby, taras, miejsce, gdzie rzeczywiście można byłoby spędzać wakacje. A potem pojawiła się ambicja pana Jerzego Kuncewicza i ten dom projektu Karola Sicińskiego, a więc zakup kolejnej działki, gromadzenie materiałów i wcielanie w życie idei o domu. Nie o chałupie, tylko o prawdziwym domu. Ta inicjatywa niestety znowu nie spotkała się z przychylnością Marii Kuncewiczowej, która uważała, że chata na wakacje im wystarczy, że nie potrzeba angażować siebie środków na budowę takiego dużego domu, bo to ma być tylko na wakacje. Ale jak to mówi Jerzy, on się uparł i zbudował. Rzeczywiście dom powstał. Rok 1937. Miejsce, o którym Kuncewiczowa mówi, istota, bo miejsce żyje własnym życiem i trzeba tę istotę oswoić, żeby móc tutaj zamieszkać. Szczęśliwa Kuncewiczowa w tym domu w Kazimierzu Dolnym poczuła się latem 1939 roku. I to jest moment, kiedy już za chwilę po oswojeniu istoty trzeba będzie tę istotę porzucić.
1: Pozostańmy jeszcze chwileczkę przy tej istocie, bo dom został zbudowany z drewna. To jest wyłącznie drewno, tak? Przede wszystkim drewno, to tutaj zaraz pani uściśli, ale to, co mnie urzekło, to właśnie takie bardzo indywidualne podejście do budowania. Pod progiem zostawili Kuncewiczowej swoje dwie książki. Jedna Marii Kuncewiczowej, druga Jerzego Kuncewicza. Nie chleb, czy tam jakieś inne rzeczy, które się wtedy pozostawiało pod progiem przy budowie domu, ale właśnie książki.
0: Nie wiemy, czy nie ma tam chleba, czy nie ma tam soli, czy nie ma tam innych różnych materiałów do odpędzania demonów i przywoływania dobrych duchów. Wiemy na pewno, że ten dom stoi na literaturze, bo o tym pisała Kuncewiczowa. Jest książka pani Marii, czyli Dwa Księżyce. Jest także książka pana Jerzego Kuncewicza, czyli Przebudowa, Rzecz o ustroju Polski. No skoro ma być na literaturze, to niechaj tak będzie. Oprócz tego, że stoi na literaturze, to stoi także na takim bardzo charakterystycznym dla Kazimierza Dolnego materiale, czyli wapieniu kazimierskim, wydobywanym jeszcze do niedawna z miejscowych kamieniołomów. To jest tak zwana opoka. Rzeczywiście Karol Siciński, twórca polskiego narodowego stylu w architekturze, stara się budować te domy tak, jak powinno wyglądać modelowe polskie miasteczko. Kazimierz Dolny miał być takim przykładem idealnego miasteczka, w związku z tym naturalne składniki, naturalne surowce, nawiązanie do stylu zakopiańskiego, nawiązanie także do stylu renesansu lubelskiego. Mamy w związku z tym taki piękny przykład willi pod Wiewiórką, bo tak nazywa się nasz dom, zbudowany wedle projektu Karola Sicińskiego. Ponoć znawcy twierdzą, że jest to projekt idealny.
1: A dlaczego pod Wiewiórką?
0: A dlatego pod Wiewiórką, że zaczęło się wszystko od takiego prostego zdania, które brzmi nie wiem, a to zdanie doprowadziło nas do kilku odkryć. Po pierwsze, państwo sami nam podsunęli pewne rozwiązanie, bo jak dochodzą tutaj, zwłaszcza piesi turyści, to mówią, jejku, pod górę, w lesie, gdzie oni się wprowadzili. No w związku z tym pomyśleliśmy sobie, że może rzeczywiście naturalnymi mieszkańcami tego terenu powinny być bardziej wiewiórki niż ludzie i to jest nasze pierwsze spostrzeżenie. Drugie już jest troszkę głębsze, to znaczy jest związane z taką młodą albo wczesną twórczością Marii, jeszcze nie Kuncewiczowej, wielkiej pisarki, ale małej Marynki Szczepańskiej, która to przez matkę, niespełnioną skrzypaczkę, jest indoktrynowana w celu śpiewu. Ona ma być wielką artystką, ona ma być śpiewaczką, ona ma występować w operze, a to pisarstwo, które Marynka lubi, a te książki, które Marynka czyta, to jest jakiś dodatek. To nie jest najważniejsze. I ta mała Marynka została po raz pierwszy publicznie pochwalona w szkole za wypracowanie odnoszące się do Wiewiórki. Bo Wiewiórka w wypracowaniu Marynki była prawdziwie wolnym stworzeniem. W związku z tym ta Wiewiórka musiała się tutaj pojawić, bo rzeczywiście ten wolny wybór nastąpił i przeważyła pisarka Maria Kuncewiczowa, a nie śpiewaczka Maria Szczepańska. A trzecia jeszcze puenta do tej wiewiórki jest taka, że Jerzy Żurawski, wieloletni dyrektor Muzeum w Kazimierzu Dolnym, znający dobrze Kuncewiczów, kilka lat temu przyniósł nam taką anegdotę, że pan Jerzy w chwilach ogromnej czułości do swojej żony mówił albo Marynko, albo właśnie wiewióreczko.

0: Adam Struk i Dwa Księżyce, czyli piosenka, która tytułem swoim nawiązuje do powieści Marii Kuncewiczowej, powieści, której akcja dzieje się w Kazimierzu Dolnym. I w tym Kazimierzu Dolnym właśnie jesteśmy, drodzy Państwo. Przypominam, że rozmawiam z panią Moniką Januszek-Surdacką o Kuncewiczach. Zapytałam panią o to, jak wyglądały te późniejsze powojenne losy małżeństwa Kuncewiczów.
1: Losy Kuncewiczów to są losy wpisane przez Jerzego Kuncewicza. Prawnik, adwokat, zaangażowany w różne trudne sprawy, także sprawy związane z procesami Żydów niemieckich, wiedział, że musi opuścić Polskę. Ta tułaczka, ta podróż to jest najpierw teren Rumunii, potem Francja, potem w momencie, kiedy Niemcy zajmują Paryż, Wielka Brytania. I to właśnie w Anglii zastaje Kuncewiczów informacja o zakończeniu wojny. Niestety nie mogą wrócić, bo znowu sprawka Jerzego Kuncewicza, jego polityczne zaangażowanie determinują to, że muszą zdecydować się na pozostanie na emigracji. I ten emigracyjny czas to ma być Wielka Brytania, gdyby nie scenariusz, który zaczyna pisać jedyny syn państwa Kuncewiczów, Witold, który to decyduje się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych i tam chce spełniać swoje marzenia, a jego żona, pierwsza aktorka, dostaje propozycję pracy w Hollywood. W związku z tym młodzi wyjeżdżają, a rodzice, no cóż, wędrują za synem do Stanów Zjednoczonych. Potem jest Ameryka i pewnie byłaby ta Ameryka do końca życia państwa Kuncewiczów, bo amerykańskie paszporty, bo propozycja pracy dla Marii Kuncewiczowej na Uniwersytecie Chicagowskim, gdzie miała wykłady z literatury polskiej, bo Jerzy Kuncewicz zakłada firmę budowlaną, która całkiem nieźle prosperuje. Gdyby nie to, że mamy rok 1958 i przychodzi zaproszenie z Polski na zjazd tłumaczy polskich dla Marii Kuncewiczowej, podczas tego pobytu w Polsce jest także moment zatrzymania się w Kazimierzu. Jest to, że pani Maria zostaje zmuszona praktycznie siłą przez malarza Antoniego Michalaka do tego, aby przyjść do swojego domu, który tutaj jest i stoi i na nią czeka. I w głowie rodzi się pomysł, żeby wrócić. Ten pomysł to nie jest tylko i wyłącznie kwestia determinacji miejsca, ale także tego, że polskie wydawnictwa upominają się o twórczość Marii Kuncewiczowej, bo polscy czytelnicy chcą czytać jej powieści. To jest decyzja o tym, żeby wrócić tutaj na emeryturę. To jest decyzja o tym, żeby wrócić tutaj na starość. I ja zawsze, jak mówię o tej starości w przypadku Kuncewiczów, to się uśmiecham, bo miała być krótka starość, a to życie w Kazimierzu Dolnym trwało do śmierci państwa Kuncewiczów. Powrót, lata 60. XX wieku. Maria Kuncewiczowa umiera w roku 89. Chyba moglibyśmy sobie sami życzyć takiej długiej, pięknej jesieni życia, jak w przypadku tej wyjątkowej pary. A co z domem? Skoro on jest tutaj, to musiało się zdarzyć coś, że przetrwał. Rzeczywiście, pierwszym rezydentem tego domu w czasie wojny jest oficer niemiecki, lekarz, który zajmuje się w Kazimierzu Dolnym sanatorium dla rekonwalescentów wojennych. Tak ukochał ten dom, że rzeczywiście się nim bardzo zaopiekował. Ta opieka przełożyła się na tym, że wprowadził do tego domu rzeczy, które były tylko w projekcie, że uratował nasz najcenniejszy zabytek, czyli piec huculski z XIX-wiecznych kafli, a potem w momencie, kiedy na linii Wisły zatrzymał się front wschodni, czyli przez pół roku w Kazimierzu Dolnym stacjonowała Armia Czerwona, to był sztab generała Koniewa. W związku z tym, no, z deszczu pod rynnę, można by było powiedzieć, ale z drugiej strony może nie najgorsi to mieszkańcy, skoro ocalili dom, ocalili ten budynek, ocalili to wyjątkowe miejsce. A później, tuż po wojnie, budynek został zajęty przez Urząd Bezpieczeństwa na taki ośrodek kolonijny dla dzieci. Przyjeżdżały tu dzieci pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, ale przyjeżdżali tutaj podopieczni polskich domów dziecka. I tak to funkcjonowało do czasu powrotu Marii Kuncewiczowej. Zresztą ją koloniści przywitali tutaj w tym 58 roku hasłem "Stój, kto idzie". Co mogła powiedzieć? No, że swój? Że właścicielka? Na szczęście była rozpoznana i pierwszy nieformalny wieczór autorski Marii Kuncewiczowej odbył się na tarasie willi pod Wiewiórką.
0: No to rzeczywiście przepiękny powrót, ale nie było problemu z tym, żeby ten dom odzyskać?
1: Otóż tu sprawka Jerzego Kuncewicza i to, że jeszcze w czasie II wojny światowej przepisał ten dom swojej siostrze, która mieszkała niedaleko Kazimierza, A druga sprawa, no ten dom był kartą przetargową. No skoro się chciało sprowadzać pisarzy z zachodu, to trzeba było tych pisarzy w jakiś sposób obłaskawić. Pomógł Związek Literatów Polskich, w którym to związku pracują znajomi Marii Kuncewiczowej sprzed wojny, bo najpierw to jest Antoni Słonimski, potem to jest Jarosław Iwaszkiewicz. Ale tak jak mówię, to było to, co przeważyło. Skoro można, nie chcę mówić kupić, ale zainteresować powrotem do ojczyzny pisarzy zza żelaznej kurtyny, a tym, co ma być tą kropką nad i będzie dom, niechaj tak będzie.
0: I tutaj rzeczywiście zakończyli swój żywot. Najpierw Jerzy, potem Maria. I od razu po jej śmierci już powstało tutaj muzeum?
1: No niekoniecznie, dlatego że rzeczywiście jest taki zapis w ostatniej książce Marii Kuncewiczowej, czyli w listach do Jerzego, o tym, że ma tu być muzeum. Ale rok 89 to jest rok trudny dla Polski. Nikt nie będzie podejmować pochopnie decyzji o tym, że ma tu być muzeum w momencie, kiedy my nie wiemy, jak będzie wyglądać Polska. Jak będzie sytuacja polityczna się w naszym kraju przedstawiać. Jerzy Żurawski nie mógł na 100% powiedzieć tak, przejmuję ten oddział, będzie tutaj muzeum. W związku z tym syn państwa Kuncewiczów, Witold, sam podjął decyzję o tym, że rozpoczyna prowadzenie fundacji. Rzeczywiście były to czasy takiego ogromnego działania, zaangażowania społecznego różnych ludzi. Do tej fundacji zapisało się mnóstwo, dzisiaj byśmy powiedzieli, notabli kultury polskiej. Dom funkcjonował bardziej jako chyba miejsce spotkań, to, że odbywały się tutaj koncerty, konferencje naukowe, wieczory autorskie, spektakle, niż jako takie typowe muzeum. I tak ten dom funkcjonował przez lat 15 do roku 2004. Później decyzja Witolda Kuncewicza, bardzo trudna, a związana przede wszystkim z finansowaniem fundacji, o tym, że jego po prostu nie stać na prowadzenie tego typu działalności i pomysł na uporządkowanie spraw spadkowych, czyli na sprzedaż tego domu. Na szczęście członkowie fundacji już pod szyldem stowarzyszenia wychodzili ścieżki do zarządu województwa lubelskiego. Udało się ten dom od Witolda odkupić, a Witold w ramach prezentu zostawił wyposażenie. No bo cóż po samych ścianach, po domu, gdybyśmy nie mieli czego państwu pokazać. To już jest zasługa Witolda Kuncewicza. Jako muzeum, oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, dom Kuncewiczów funkcjonuje od roku 2005.
0: I co możemy zobaczyć w tym muzeum?
1: To jest trudne pytanie, bo to jest pytanie, które odnosi się do każdego z nas. Co można zobaczyć w państwa domach? Jaką historię opowiadają rzeczy, które macie? Czy otaczacie się rzeczami? Czy zwracacie uwagę na te rzeczy? I czy są spośród przedmiotów codziennego użytku takie, które was definiują? Jak człowiek o tym sobie pomyśli, to od razu wie, czego można się spodziewać na ekspozycji muzealnej w naszym wyjątkowym muzeum. Bo rzeczywiście w tych rzeczach jest zaklęta historia mieszkających tutaj ludzi, ale jest też także wpisana w te przedmioty, w te rzeczy, historia bardzo wyjątkowego okresu w Kazimierzu Dolnym, czyli tego momentu, który sprawił, że Kuncewiczowie tutaj przyjechali i tego, co stało się z Kazimierzem Dolnym po II wojnie światowej. Ja nie wiem, czy historia Kazimierza Dolnego zapisana w rzeczach w naszym muzeum trwa nadal. Dyskusje na ten temat trwają. My staramy się do tej historii Marii Jerzego Kuncewiczów dopisywać inne historie, które mają początek w literaturze, w tym, że w tym domu gościli bardzo różni ludzie, że z tym domem są związane różne postacie i takie historie także staramy się państwu opowiedzieć. Czyli wpisujemy w przestrzeń tego domu wystawy czasowe, które wnoszą ciekawe historie związane i z tą rodziną, ale też z historiami Kazimierza Dolnego.
0: To na zakończenie chciałabym zapytać o literaturę, ponieważ Kuncewiczowa jest kojarzona przede wszystkim z Cudzoziemką, również z tym zbiorem opowiadań Dwa Księżyce. To tutaj bardzo mocno widać to w Kazimierzu, bo i hotel o nazwie Dwa Księżyce i jakaś restauracja Trzeci Księżyc chyba i bardzo mocno te nawiązania tutaj są widoczne. Ale czy może mogłaby pani polecić książki, teksty, które nie są tak znane, na przykład takie powojenne?
1: To jest trudne zadanie, bo Kuncewiczowa nie należy do łatwych pisarek. W związku z tym, jeśli się państwo w ogóle przymierzają do czytania, to ja namawiam do tego, aby dać sobie czas. Bo każde zdanie w prozie Marii Kuncewiczowej jest ważne. Gdyby państwo w ogóle chcieli pogrzebać w jej życiorysie, a my to robimy, bo inaczej nie byłoby tych opowieści, tych historii, tych wystaw, to ja polecam po pierwsze Fantomy, dużo odnośników kazimierskich, a po drugie książkę Klucze, książkę Natura i książkę Przeźrocza, czyli Notatki włoskie. Jak już Państwo to przeczytają, to będziecie spokojnie wiedzieli tyle samo, co my, bo Maria Kuncewiczowa używa swojego życia. Ona opisuje swoje życie, ona doświadcza, a potem stara się wam przekazać to, co poczuła, bo według niej chyba najważniejsze jest przeżycie. Bez względu na to, czy to są dobre, czy złe emocje, to właśnie z emocji, z tej prawdy rodzi się literatura.
0: I tych przeżyć różnego rodzaju mogą Państwo doświadczyć właśnie tutaj, w Muzeum Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym. Opowiadała o muzeum, o życiu Kuncewiczów pani Monika Januszek-Surdacka. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam.
0: A ja, drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu dobrego, pięknego wieczoru. Życzę Państwu przepięknego wypoczynku. Mam nadzieję, że znajdują Państwo czas na wędrówkę albo czas właśnie na zatrzymanie się, że są Państwo w jakiejś dobrej, bezpiecznej, a jeśli niebezpiecznej, to przynajmniej ciekawej przystani. Zapraszam Państwa na kolejną audycję za tydzień. Nazywam się Justyna Miguła. Audycję realizował Szymon Christianus. Dobrego wieczoru.

0: Dzień dobry Państwu, Ryszard Makowski. Reprezentuję dzisiaj osobiście i pojedynczo kabaret Otto. To jest nasza godzina we wtorki o 14, kiedyś była 13, ale awansowaliśmy, tak jak zresztą wszystkie audycje, na godzinę 14. Proszę Państwa, no dzisiaj mam taką propozycję, żebyście Państwo, jeżeli Państwo będziecie mieli na to ochotę, zadzwonili do studia, to jest numer 572 296 545. Może jeszcze raz powiem, 572 296 545. Chętnie z Państwem porozmawiam na tematy różne, na tematy kabaretu Otto, ale na liczne tematy, które ostatnio się nam tutaj, mimo sezonu ogórkowego, w dużej intensywności pojawiają. Także zacząłem od piosenki, zaczęliśmy wszyscy razem, bo i Państwo, i którzy słuchają, i ja, na który wybierałem ten dzisiejszy repertuar. Zacząłem od piosenki Śpiewam po polsku, ponieważ tutaj w internecie, dokładnie na Facebooku, pan Michał Klimaszyk zamieścił tę piosenkę z taką adnotacją. I co? Czujecie ciary? Czy w ogóle coś jeszcze czujecie, słuchając tej piosenki? No to jest dla nas spore wyróżnienie, że piosenka Wieśka akurat wzbudza aż takie pozytywne emocje, bo to są pozytywne emocje w tej piosence. Dlatego też Państwa zachęcam do nabywania naszej płyty. Płyta ma tytuł Prawdziwa inteligencja. Jednym z motywów wydania tej płyty właśnie było to, żeby się ta piosenka Śpiewam po polsku mogła ukazać, ponieważ ona była zgłoszona kiedyś do Agencji Muzycznej Polskiego Radia, no ale tam się okazało, że w Polskim Radiu Śpiewam po polsku to jest zbyt duże wyzwanie, żeby coś takiego opublikować w Agencji Muzycznej czy na antenie. Na szczęście istnieje Radio Wnet i dzięki Radio Wnet ta piosenka może być w eterze, może być też na płycie, bo Radio Wnet jest wydawcą naszej płyty. Także zachęcam Państwa do dzwonienia do studia między innymi. Zaraz, bo tu jakieś połączenie jest nieodebrane. Nie wiem, czemu tak to wychodzi, a już odbieramy. Halo?
1: Dzień dobry. Witam panów.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam powiedzieć, że uwielbiam wszystkich panów i nie tylko ja, tylko moja rodzina, za kulturę, inteligencję, patriotyzm. Tak, no i podziwiam państwa dowcip taki, że natychmiast to świadczy o wielkiej inteligencji, jak się od razu potrafi, podobno, jak się potrafi zaraz.
0: A może pani, podobno, może się,
1: ja tak myślę.
0: Możesz pani przedstawić?
1: Dalej tak działajcie, uwielbiamy, słuchamy i uważamy, że was za mało. Czekamy na to, aż będziecie więcej. Kłaniam się wszystkiego, co najlepsze państwu.
0: A z kim rozmawiałem? Może pani chociaż imię poda?
1: Halo?
0: Może pani chociaż imię poda, bo nie wiem, z kim rozmawiamy.
1: Małgorzata.
0: A skąd?
1: Z Lublina.
0: A, bardzo pani dziękuję. Będziemy w grudniu w Lublinie, także jeżeli państwo, pani by się chciała wybrać na nasz koncert.
1: Cudowni, wspaniali, wyjątkowi i naprawdę uwielbiamy was. I jeszcze więcej, za mało was jest.
0: No, staramy, polecamy, polecamy nasze media polecamy, tak, teraz są wakacje, więc tam nowych przyśpiewek nie robimy.
1: Pana Krzysztofa Skowrońskiego szanujemy i podziwiamy za to, że tak takich wspaniałych dobiera, te osoby dobiera, które biorą udział w audycjach, dziennikarzy. Państwa, bardzo, bardzo się cieszymy, że w ogóle to radio jest i że panów możemy słuchać. Wszystkiego, co najlepsze, oby tak dalej.
0: No, bardzo dziękuję za tę laurkę na jestem wzruszony, nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć.
1: To święta prawda i to nie tylko moje zdanie jest. Nawet wczoraj rozmawiałam z kuzynką z Warszawy, która była na takiej wielkiej uroczystości, pięciolecie ślubu było, takiej pani architekt bardzo znanej z Warszawy i był pan Krzysztof Skowroński. I ta moja kuzynka właśnie rozmawiała z nim, była zachwycona, tylko że ją zachęcał, żeby więcej słuchała, bo ona się przyznała, że tylko wtedy słucha, jak prowadzi samochód. A ja mówię, słuchaj, jak gotujesz w kuchni, to też włączaj. Powinnaś chodzić z radiem i cały czas, jak go tak lubisz, to słuchaj. Także wszystkiego, co najnaj, no ale panowie jesteście wyjątkowi, wyjątkowi.
0: No bardzo dziękuję za te takie łapiące za serce słowa. No może aż tacy wyjątkowi nie jesteśmy, ale staramy się to, co robić z jakimś tam poczuciem humoru i cieszymy się, że mamy takich odbiorców jak pani. Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję. Dziękuję wszystkim. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, także mieliśmy już pierwszy telefon, także nie ma na razie już takiej sytuacji, że nikt nie zadzwonił, bo Pani Małgorzata z Lublina zadzwoniła. Zachęcamy Państwa do dzwonienia. To nie muszą być tylko pochwały same naszego kabaretu. Numer jest 572 296 545. No myślę, że są jeszcze też dosyć istotne sprawy, chyba mundialowe, bo te mundialowe sprawy jeszcze cały czas są dosyć gorące. No te dwa mecze ostatnie, kiedy Francja z Anglią się mierzyła, potem się mierzyła Argentyna z Hiszpanią, czy Hiszpania z Argentyną. Dwa różne mecze. W jednym pada 10 bramek, jest 6-4 po bardzo takim ciekawym przebiegu tego meczu. Kto z Państwa oglądał, to wie, że pierwsza połowa 4-0 dla Anglików, potem następna połowa już taka, że jest tylko 4-3 i się wydaje, że lada moment padną następne bramki, no ale jakoś to się wszystko tak toczy, że Anglicy nauczeni już tym, że przegrali z Argentyną, mimo tego, że prowadzili 1-0, zbyt dużym murowaniem bramki otworzyli się trochę, no i otworzyli się nie tylko trochę, tylko na tyle, że zdobyli też jeszcze następne bramki. No i tutaj jest też taka sytuacja dosyć, no, miła i niemiła, bo po pierwsze te mistrzostwa były takie, no, pełne przepychu, pełne rozmachu. Po raz pierwszy 48 drużyn w trzech krajach, to krajach znaczących, Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone. No więc to wszystko z jednej strony miało taki wymiar przyjemny, z drugiej strony, no niestety cały czas Donald Trump prowadził wojnę na Bliskim Wschodzie, co według mnie jednak rzutowało tak, no, bardzo może niedużo, jeśli chodzi o sam przebieg meczów, ale generalnie na przebieg imprezy trochę to rzutowało. Poza tym, no tutaj okazało się jeszcze, że piłka nożna to jest taki sport, w którym, no, jest takie słynne powiedzenie drukowanie. Czyli to jest to moment, kiedy sędzia zachowuje się w sposób taki, że sprzyja jednej z drużyn, a drugiej może trochę mniej. Zauważył to jeden z komentatorów, to on jest komentatorem amerykańskim, ale udziela się na polskim X-ie. Zauważył, że w stosunku do Argentyny przez całe mistrzostwa ani razu nie został użyty VAR. Proszę Państwa, to jest dosyć dziwne, tym bardziej, że wielokrotnie powinno do tego dojść. No tutaj też nasz sędzia też chyba troszeczkę za bardzo się zachował powściągliwie w stosunku do Messiego w jednym z pierwszych meczów, kiedy ten, no, ordynarnie zaatakował łydkę butem, korkiem przeciwnika i za to powinien mieć nawet czerwoną kartkę. No ale to jest Messi, to jest Argentyna, to nie wypada, to nie można, no więc to pod tym względem to nie wyglądało trochę przyjemnie. No i całe szczęście, chyba cały świat odetchnął, że to jednak Hiszpania zdobyła to pierwsze miejsce. No, oczekując na telefony, może posłuchamy następnej piosenki kabaretu Otto. To są pierogi.

0: To jest piosenka nasza Pierogi, a kogo witam, kogo goszczę?
1: Dzwonię z Krakowa, Barbara.
0: Tak, bardzo mi miło, Rysiek przy telefonie.
1: No właśnie, no bardzo się cieszę, bo jesteście moim ulubionym takim, no kabaretowym zespołem. I właściwie to dojrzewałam razem z wami, już jestem, no już jestem, mam swoje lata.
0: No ale my też nie narzekamy.
1: Ale zawsze was ceniłam, tak, ceniłam was za taki inteligentny humor, lekkość, no i cieszę się, że mogę was słuchać, no chociaż dzięki Radiu Wnet, tylko strasznie mi przykro, bo w Krakowie nie bywacie.
0: Proszę panią, to nie jest takie proste, no zwracaliśmy się do...
1: No po prostu nie jesteście zapraszani widocznie.
0: No nie to, że nie jesteśmy zapraszani, co nawet rozmawiałem w Nowochódzkim Centrum Kultury, to nam odpowiedzieli, że mają za dużą salę jak na nas. No.
1: Coś takiego.
0: No tak, no a jak mówię, no to może na jakiejś mniejszej, czy może gdzieś, no nie bardzo, bo, no, ale być może, no teraz u państwa w Krakowie szykują się pewne zmiany. Jeżeli te zmiany dojdą do skutku, to może się uda. No my w Krakowie byśmy z przyjemnością występowaliśmy w Krakowie niejednokrotnie, w Teatrze Stu nagrywaliśmy programy kiedyś, które były w telewizji, występowaliśmy też w Piwnicy pod Baranami, no w Nowochódzkim Centrum Kultury też wielokrotnie, w Hali Korony. My jeszcze też jesteśmy związani z festiwalami studenckimi w Krakowie, bo i Wiesiek miał tam nagrodę, i Jędrek miał nagrodę, i ja miałem nagrodę, i w zasadzie na tych festiwalach to się w zasadzie poznawaliśmy, docieraliśmy, więc to, co się wydarzało w Krakowie, było dla nas dosyć ważną rzeczą i ważną rzeczą dlatego, że się kiedyś tam zeszliśmy. Ja pamiętam, że jakieś tam miałem pewne problemy, jeśli chodzi o cenzurę piosenki, i do takiej pani, nawet pamiętam jej nazwisko, pani cenzorki, poszedł ze mną Wiesiek Tupaczewski, chociaż nie był w ogóle tym zainteresowany, żeby tam ze mną iść, ale jakoś tak, że było mi raźniej, poszliśmy razem do tej cenzury i rzeczywiście udało się jakoś tak umówić, że tę piosenkę, gdyby kometa wpadła do komiteta, zaśpiewam tylko w Rotundzie. Potem był koncert galowy na Hali Wisły i dostałem drugą nagrodę, ale już tam nie mogłem zaśpiewać tej piosenki. Ludzie się dziwili, jakoś zaśpiewałem inną. Też nie może nie jakąś specjalnie złą, no ale ta była wtedy taka dosyć wyróżniająca się i tak ludzie się dziwili, za co ten facet dostał nagrodę, bo tej piosenki nie mogli usłyszeć. No. Także my do Krakowa to...
1: Dawne czasy, a teraz powinno być lepiej, a jednak nadal jest cenzura. No. Ja wiem, zauważyłam, że po prostu nie jesteście mile widziani w tych prawda, mediach i instytucjach tak zwanej kultury. No szkoda.
0: Takie czasy.
1: Strasznie mi przykro za władzę Krakowa, bardzo mi przykro.
0: Ale może teraz się zmieni, może zadzwonię jeszcze raz, może teraz się jakoś okaże, że ta sala nie jest aż taka wielka.
1: No właśnie, to powiedzcie koniecznie na antenie, bo ja nie używam internetu, także trochę mam ograniczenie, ale Radio Wnet słucham od 24 roku, no bo moim ukochanym radiem było Radio Kraków, no ale niestety takie zmiany nastąpiły, że się tego nie da słuchać. No i dobrze, że dotarłam do Radia Wnet. Jestem darczyńcą, można powiedzieć, wspieram.
0: I to bardzo dziękujemy.
1: Przez wpłaty bankowe. Teraz z okazji urodzin to podwyższyłam stawkę na 50 zł miesięcznie, a jestem emerytką. No ale no to po prostu
0: tym bardziej
1: wiem, że
0: to doceniamy.
1: Bardzo cenne są te media niezależne. Bardzo cenne.
0: No dobrze.
1: I strasznie się cieszę, że raz w tygodniu mogę państwa słuchać.
0: No to dobrze, że są tacy ludzie jak pani, którzy widzą jeszcze...
1: Bardzo pana źle słyszę z kolei ja.
0: Tak? A teraz lepiej? A teraz dobrze mnie pani słyszy?
1: Nie, ledwo.
0: No nic, no to w każdym razie, no bardzo dziękuję pani za to połączenie.
1: Ja się oddaliłam od radioodbiornika.
0: A, to może dlatego.
1: Ja tylko, no bo wiem, że to zaburza.
0: No może. No proszę panią, bardzo pani dziękuję za telefon. Mam nadzieję, do zobaczenia w Krakowie.
1: Trzymajcie się zdrowo i rozwijajcie się, panowie.
0: Dobrze. Bardzo
1: przekażę. Wszystkiego dobrego.
0: Przekażę kolegom, żeby się rozwijali. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, no bardzo miłe telefony. Taki deszczowy dzień. Jest już następny telefon, to może od razu odbierzemy. Halo.
2: Witam, panie Ryszardzie, uszanowanie. Super pomysł, że można do państwa, do panu, no zadzwonić do legendarnego kabaretu.
0: A no to bardzo miło, że pan zadzwonił.
2: Bardzo lubię tą audycję o 14. Kiedyś była o 13. Teraz raz, no. Że tak powiem, się raz się, że tak powiem, oszukałem, bo no, myślałem, że o 13. Ale panie Ryszardzie, chciałem wrócić do tematu tutaj tych politycznych, jeżeli można. Jeżeli
0: proszę to, bardzo, no, oczywiście, to jest nie nudzi. Otwarta to linia.
2: Martwi mnie ta sytuacja na prawicy teraz pomiędzy tymi stowarzyszeniami Morawieckiego i tutaj, no bo to idzie w złą stronę.
0: No wie pan, ja panu powiem tak, no jestem osobą, która, no nie chcę tutaj jakoś dramatyzować przed całym audytorium, które nas teraz słucha, no ale to, że popierałem PiS przez te wszystkie lata, no to jakąś tam cenę za to zapłaciłem. Taką cenę, nawet że choćby w Warszawie, w Domu Kultury nie mogę wystąpić. I jak na to patrzę teraz, no to pan się też domyśla, że też mam adekwatne odczucia. Ale proszę, żeby pan się może wypowiedział, no.
2: Jak, znaczy ja to, znaczy mówię, no Tusk, że tak powiem, premier nasz szanowny leży już na łopatkach, można powiedzieć, na ringu. Go tam cucili. No i ta afera teraz tak zrobiła, że nagle pan, go ocucili go, no i to jest niedobrze. Za rok są bardzo ważne wybory, tak naprawdę. Chyba tak naprawdę zawsze się mówiło, że te wybory są ważne co 4 lata, ale te są chyba naprawdę najważniejsze.
0: Wie pan, no ja niestety mam takie podejście, też może nie powinienem tego publicznie mówić, że u nas te wybory nie do końca są w porządku, tak to powiedzmy delikatnie, bo w 2015 roku PiS wygrał, ale nikt nie pamięta już prawie dlaczego. Wygrał dlatego, że był ruch kontroli wyborów. Powstał wtedy społeczny, duży ruch, w którym też brałem udział, z którym jakoś tam sympatyzowałem, ale też i brałem udział, bo on też był związany z Latem z Radiem. Nie z Latem z Radcego, no z Radiem Wnet. Już mi się też troszeczkę lapsusy zdarzają, bo o tym Radiu Wnet czasem o Radiu Lacie z Radiem myślę. W każdym razie z Radiem Wnet, jeszcze wtedy Radio Wnet było na Zielnej i tam też była tam chyba w ogóle siedziba tego całego ruchu i to dzięki temu ruchowi PiS wygrał. A potem PiS w ogóle tego ruchu nie doceniał. Nic.
2: No PiS, panie Szacie, PiS po tej drugiej kadencji to się odkleili, wie pan, to już, że tak powiem, oni się odkleili od rzeczywistości. Myśleli, że to wszystko przejdzie gładko, suchą nogą, mają trzecią kadencję zapewnioną. Tak nie jest, niestety.
0: No,
2: Mam nadzieję, że te czterolecie ich trochę nauczyło, że jednak ludzie nie są głupi.
0: Obawiam się, że no, to jest, proszę pana, temat na dłuższą rozmowę, bo ja jestem też dziennikarzem, też się tym wszystkim interesuję i mam jakieś swoje przemyślenia, no ale tutaj tych wszystkich tematów nie poruszymy, ale ma pan rację, że w sytuacji...
2: Panie Ryszardzie, a tylko jeszcze dopytam jedno. Panowie kiedyś występowaliście z takim panem, nie pamiętam tego nazwiska.
0: Andrzej Piekarczyk.
2: Tak, on miał kiedyś taką knajpkę na Smolnej, taką w takiej bramie, nie wiem, czy pan...
0: A to nie, to ja tego, na ten temat to panu nic nie powiem, bo to akurat to był czas, kiedy mnie nie było w kabarecie Otto i na bieżąco nie byłem. No jak wracałem, to myślałem, że razem z Andrzejem będziemy to robić, ale...
2: A czemu taka rana, czy chcecie, pan Andrzej nie chce, czy...
0: No nie, znaczy nie chcę, ja z nim rozmawiałem parokrotnie, ale może jeszcze kiedyś mu się odmieni, no mnie się odmieniło po wielu latach.
2: Panie, no kabaret to jest, ja mam 45 lat, ja was słucham, moja, no u mnie cała rodzina tak naprawdę, że tak powiem, państwa słuchali, no super.
0: Bardzo dziękujemy. Proszę pana, skąd pan dzwoni? Bo...
2: Ja w tej chwili mieszkam w Łomiankach, ale pochodzę z Bielan.
0: No to akurat ja na Bielanach teraz mieszkam, a pochodzę z Międzylesia, także no, to w zasadzie to nie tak samo.
2: Tak jest.
0: No dobrze. Ja też bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. Proszę państwa, no bardzo miłe te rozmowy. Ten pomysł może na to, żeby odbierać telefon od słuchaczy, nie jest taki nowatorski, bo w Radiu Wnet jest cała taka godzina odbierania telefonów od słuchaczy, ale to tym bardziej się cieszę, że możemy też się, no w taki to w sumie dobry pomysł, bo jednak no radio powinno mieć kontakt z odbiorcami, że też się możemy włączyć, także zachęcam państwa do dzwonienia. Numer 572 296 545, a teraz piosenka z naszej płyty, no wiadomo jakiej, prawdziwa inteligencja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Mamy następny telefon. Kogo witam?
2: Magda z Warszawy.
1: A dzień dobry.
2: Jak wiele osób po prostu martwi tę sytuację. I apelowałam jednak do pana Morawieckiego, który jednak bez wiedzy szefa założył to stowarzyszenie. Żeby po prostu tyle dobrego zrobił, jeszcze może zrobić dla Polski. I może tym razem jednak na zasadzie, że młodszy starszemu ustępuje, żeby zrezygnował w tak trudnej sytuacji dla Polski. Wszystko, co zamierza, to może robić. On ma duże zasługi, przecież bardzo dużo dobrego zrobił. I tymczasem, żeby tego wszystkiego przez jakąś właśnie ambicję nie zaprzepaścić. Nasza religia, myślę, którą właśnie większość z nas wyznaje do pokory, że czasem trzeba ustąpić dla większego dobra. Także bardzo, bardzo bym serdecznie, żeby nie zrobiło się z tego dla po prostu nieszczęście dla Polski, Polaków. A jest szansa, żeby Polskę dało się uratować.
1: Bardzo pani rozsądnie tutaj to wszystko analizuje. No, ja też tak uważam, że tu jest taka sytuacja, że przecież jak były wybory prezydenckie, to ani pan Morawiecki, ani nawet pan Czarnek, ani nikt z PiSu nie był w stanie udźwignąć tego. No jednak trzeba było sięgnąć szczęśliwie to dzięki Bogu, po pana Karola Nawrockiego, który okazał się fantastycznym kandydatem. I tutaj jest tak, że też uważam, że powinna być pewna wstrzemięźliwość. No, jeżeli pan Mateusz Morawiecki, gdyby się udało wygrać, był na przed ministrem finansów, to byłaby chyba najlepsze rozwiązanie.
2: Czasem może byłby premierem. Nie wiadomo, jakby
1: to
2: ułożyło. Nic straconego. On może rzeczywiście tak poczuć. Sytuacji. Ale naprawdę tak jednak pomyśleć, że dla ojczyzny,
1: Tak, ale wie pani, to oczywiście są duże słowa, które pani używa i bardzo słusznie. Natomiast niestety natura ludzka jest troszkę bardziej przyziemna. Wydaje mi się, że błędem jednak w PiSie było desygnowanie kogoś na premiera. No, pana Czarnka, którego szanuję oczywiście bardzo, ale to było zupełnie niepotrzebne, bo to było takie słynne dzielenie skóry na niedźwiedziu, kiedy jeszcze nie mamy nic, ale już mamy premiera, prawda? Więc to troszkę był chyba według mnie też niepotrzebny ruch, no, ale mam nadzieję, że to się wszystko uda.
2: Dyskutowałabym z tym trochę, bo jednak jak widać jego spotkania, to zyskuje zwolenników. Tylko widzi pan właśnie tu i chyba nawet kiedyś właśnie zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego wynikało, który ma duży instynkt polityczny, że jednak nie słusznie czy niesłusznie ktoś, kto rządził, to na siebie zbiera. Tu chodziło o człowieka, póki co może na ten jakiś nie za długi okres, nie na zawsze, który ma jednak tę charyzmę, jednak ściąga dużą liczbę osób, zbiera, na ogół się bardzo, bardzo wypowiada trafnie. Natomiast sam by wszelkie jakieś w tego, pan prezes Kaczyński z tego założenia wychodził, że właśnie z tego poprzedniego premiera, to akurat by bił jak w bęben wszystkimi tam prawdziwymi i nieprawdziwymi.
1: No taka jest prawda, że wiadomo, że jeżeli ktoś jest w polityce jeszcze długo, jeszcze po stronie PiSu, to wiadomo, że nazbierano na niego masę materiałów, część nieprawdziwych, część prawdziwych, część bzdurnych, część może gdzieś tak zahaczających o prawdę. Ale bardzo pani dziękuję za ten, na ten głos.
2: Naprawdę może to być nieprzyjemne na początku, ale jakąś tę pokorę to pan Bóg wynagrodzi.
1: Ja mam nadzieję, że to są na tyle odpowiedzialni ludzie, że jakąś wspólną drogę wreszcie znajdą. Także bardzo pani dziękuję.
2: Dobra, nie rozwalę. Tak nie rozwalą po prostu. Także ja panu dziękuję i bardzo uwielbiam Kabaret Otto.
1: Dobrze, dziękuję wzajemnie. Proszę państwa, także tutaj jak państwo słyszycie, te telefony są odbierane. To nie jest tak, że się tylko dzwoni, nikt nie odbiera, bo ja tu siedzę i odbieram. Numer jest 572-296-545. Może powiem coś o naszych najbliższych planach kabaretowych. To cały czas zachęcam do kupowania naszej płyty. Tę płytę można zamówić wysyłkowo. To jest najprostsza droga, no bo w tych tak zwanych dobrych sklepach muzycznych to raczej jej państwo nie znajdą. Natomiast no, na naszym Facebooku można się łatwo poinstruować, jak tę płytę można nabyć. To jest naprawdę bardzo, no tutaj dzisiaj puszczam piosenki z tej płyty, ale tam jest naprawdę 15 piosenek, które się z tego, co mamy różne opinie, z tego, co się dowiadujemy, to piosenki są słuchane no, raczej z przyjemnością. Nie spotkaliśmy się na razie z jakąś ewidentną krytyką tego naszego materiału. No i to jest tak, że najbliższy występ to mamy w miejscowości Zalewo. To jest w okolicach Ostródy. Będziemy występować tam w niedzielę o godzinie 17. Też dokładne informacje są na naszej stronie. No więc może posłuchajmy następnej piosenki z naszej płyty. Jaki piękny cyrk.

0: Janusz Stychów.
1: Stychów.
0: Tak.
1: I co pan chce przekazać?
0: To znaczy, ja chciałbym się odnieść do tej pierwszej piosenki, która naprawdę na temat języka polskiego używania i na temat wolności słowa była, która no, była wspaniała. Pierwszy raz ją, przyznaję się, słyszałem.
1: No to niestety i... z przerwą, bo pewne prace konserwacyjne tutaj były, ale to, no, to w internecie jest.
0: Co chciałbym powiedzieć, bo jak wygląda z tym językiem polskim i z tą wolnością słowa, to mogę troszkę powiedzieć osobiście, bo udało mi się kiedyś, no teraz jestem na rencie takiej, mam trochę czasu, napisałem taką książkę na temat stosunku Niemców, polityki niemieckiej wobec Polski na przestrzeni wieków i oczywiście współcześnie. I chciałem tą książkę wydać na takiej platformie Amazon. No i wie pan co, najpierw mi odmówiono, ponieważ... tak dziwnie się składa, że polski, węgierski i słowacki język to nie są języki, które są rynkami zbytu dla Amazona, więc polecono mi to, powiedziano, że jak chcę ją wydać na Amazonie, muszę ją przetłumaczyć najlepiej na angielski. Więc zadałem sobie ten trud, przetłumaczyłem tam za pomocą różnych narzędzi elektronicznych, ale i też za pomocą pomocy tutaj takich fachowca. Zajęło mi to 2 tygodnie. Przetłumaczyłem ją na angielski, no i ponownie ją przedstawiłem Amazonowi do publikacji. No i wtedy Amazon 7 dni to trwało, zanim przysłał mi odpowiedź. I Amazon odpowiedział mi takie coś, że nie opublikuje mojej książki, ponieważ potencjalny klient, który ją kupi, mógłby być z niej niezadowolony. To była taka odpowiedź. Także ja się nawet bałem, że może do tłumaczenia gdzieś mieli jakieś takie uwagi. Okazało się, że nie.
1: To dosyć ciekawe. Ale zaraz, bo jak? To jest tak, że... Bo ja tutaj tak się nie orientuję. Czyli Amazon wydaje książkę, jaką się wyśle, to oni ją wydają, tak? Czy to jakieś...
0: Tak, na ogół się dzieje to bez żadnych tam problemów i tak dalej. Jeżeli książka jest jakaś, no może niekontrowersyjna, czy ten. No i, ale ja oczywiście Amazon dopytywałem, o co chodzi i tak dalej. I odpisano mi, że książka posiada mnóstwo różnych sformułowań, które nie spełniają ich regulaminu. Nie?
1: No, to jest takie słowo klucz.
0: No. No i okazało się, że zarzucili mi tam wśród jakichś tam mnóstwa innych ten ich tak zwany chatbot zarzucił mi, że na przykład takie banalne słowa, na przykład wrogie przejęcia. O, to, że to jest słowo, takie zdanie
1: agresywne.
0: Agresywne, nie? Więc odmówiono mi, ale z powodzeniem na polskim portalu to opublikowałem, bo...
1: A to proszę podać tytuł, może ktoś...
0: To znaczy, tytuł jest Niemcy, druga

0: klauzula winy. Druga, aha, czyli bo jedna już taka była po traktacie wersalskim, a no później już nie było żadnej takiej, więc ja napisałem drugą. No i w ogóle ten tytuł też podobno.
1: No to można tak w formie audiobooka sobie tam wykupić, tak?
0: Tak, można w formie audiobooka lub drukowaną, to jest taka usługa i można taką książkę sobie kupić.
1: A czyli można zamówić tą książkę tak w takim stanie fizycznym, tak, że ma,
0: można,
1: że ma okładkę,
0: tak,
1: i ma tam jakiś wstęp. Tak,
0: tak, można, tylko że oni to drukują pod zamówienie, czyli tam się czeka 10 do 12 dni chyba.
1: A to
0: tak,
1: ciekawe,
0: tak
1: to dosyć ciekawe. No ale to gratuluję panu, że pan był na tyle wytrwały i pan się nie zraził tym, że Amazon uznał tę pana książkę za tak, taką, która się może nie spodobać. No, znaczy, wie pan, no, w ogóle to jest tak, że takie tematy, jakie pan, no, czy jak pan tu chce poruszać, właśnie polsko-niemieckie, to one się w ogóle nie podobają. To nie jest tak, że tylko pana książka. No.
0: Tak,
1: także to
0: tak,
1: szczególnie temat na przykład reparacji, to się w ogóle nie podoba.
0: No, był tam też rozdział.
1: To nie można poruszać takiego tematu.
0: Tak, był tam rozdział federalizacji Unii Europejskiej, było tam mnóstwo takich, no i był tam taki, tu powiedział mi znajomy, mocno bolesny oddział, rozdział na temat niemieckiej kultury, a więc tego, co Niemcy wnieśli do światowej kultury 200 lat temu i co wnosili w zamierzchłych czasach, a co wnieśli później, no i co się skończyło czymś takim, jak teraz, no właściwie jedyny produkt eksportowy tego kraju to jest Oktoberfest, czyli wiemy, jak to wygląda, nie? Więc jeszcze parę zespołów
1: mają, no mają Kraftwerk, bardzo taki lubiany zespół. No, bardzo panu dziękuję, to bardzo ciekawa wypowiedź i gratuluję, że się panu udało to swoje, no w sumie dzieło, no bo to jednak jest dzieło, jeżeli przez całe wieki pan się tam porusza na tematy polsko-niemieckie, to jest dzieło, także tak, bardzo panu dziękuję za telefon.
0: Nie, dzieło, 150 stron, no, także nie jest to nic takiego.
1: No ale to pewnie pan dopisze jeszcze ze dwa tomy i będzie trylogia. No dobrze, no, tak, bardzo panu dziękuję za telefon, no, to dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję również, no do widzenia.
1: Także proszę państwa, no możemy się dowiedzieć dosyć ciekawych rzeczy, że na przykład no, taka firma Amazon tutaj no, zajmuje się nie tylko wydawaniem książek, co także jest w stanie ocenić, czy taka książka się spodoba, czy się nie spodoba, no i jakie słowa należy użyć. To niestety, proszę państwa, dochodzimy do tego, że dobrze, że jest Radio Wnet. Bo ja tak jak patrzę, no to oczywiście no, jeszcze są te telewizje Republika, czy oczywiście też w Polsce 24, tam jeszcze teraz jakaś nowa telewizja powstała, bodajże, no więc te telewizje też jakoś tam przekazują rzeczywistość nieocenzurowaną, ale to jest dla mnie niesamowite, że po pierwsze tak, my żyjemy w takiej rzeczywistości, że mamy to YouTube'a, mamy Facebooka, mamy X-a, mamy TikToka oczywiście i to wszystko nie jest związane w ogóle z nami. To jest wszystko jakiś globalistyczny pomysł, który jest no też wymyślony po to, żeby nas formatować. No, że to jest tak, że tam nie ma kompletnej wolności w tych mediach. Nie ma. To wprost przeciwnie. Tam ta cenzura jest według mnie jeszcze dużo lepsza niż ta, którą pamiętam z PRL-u. Odbieram następny telefon. Halo, halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzwonię się do Radia Wnet?
1: Tak. Wiem, nawet to dzwoni, także wszystkiego.
2: Tak jest. Proszę pana, mam takie pytanie.
1: Tak, proszę bardzo.
2: Płyta sztuczna inteligencja jest tak wyjątkowa.
1: Prawdziwa inteligencja. Słucham płytę.
2: I mam takie pytanie. Czy będzie może kolejna płyta?
1: No pytanie jest bardzo podchwytliwe. Myślę, że będzie, no bo my cały czas z czego się cieszymy bardzo, piszemy piosenki. To jest także od czasów studenckich, bo my w zasadzie wywodzimy się z nurtu piosenki studenckiej. I potem, znaczy Wiesiek akurat miał już inklinację do kabaretu, ale Andrzej Tomanek czy ja, to raczej tylko myśleliśmy o śpiewaniu pod gitarę, no bo byliśmy akurat pod gitarę. No i tak, no ale cały czas myślimy o tym, jakie piosenki pisać. No oczywiście, no też zachęcamy Państwa do kupowania tej płyty, bo to wpływa też na wydanie następnej, bo jeżeli oczywiście jakiś tam fundusz uda nam się zebrać ze sprzedaży tej płyty, to będzie łatwiej wydać następną, ale znaleźliśmy drogę, żeby samemu te piosenki opracowywać. Wiesiek to ponagrywał, podobierał perkusję, jak trzeba, potem nam taki tam kolega Quentin nam to pomógł wszystko dobrze zmiksować i dobrze jakoś tam zmasteringować, jak to się tak podniośle już mówi o tych wszystkich utworach, które się pisze najpierw tam na kartce, gra się na gitarze, a potem to jest miks, mastering, no takie rzeczy się dzieją potem z tymi piosenkami. Także oczywiście planujemy następną płytę, ale kiedy się ukaże, tego nie wiemy.
2: Mam taką nadzieję. I jeszcze ostatnie pytanie. Bardzo popieram Radio Wnet, prawie codziennie słucham Radio Wnet i chcę poinformować, że panowie doskonale robią dobrą robotę. Cieszę się, że mogę panu słyszeć w Radio Wnet.
1: No my się też bardzo cieszymy, że jesteśmy. No bardzo, bardzo dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy, bo następny telefon czeka. Także dziękujemy
2: oczywiście,
1: bardzo.
2: Rozumiem.
1: Dziękujemy bardzo. Także proszę Państwa, no cieszymy się, że Państwo do nas, znaczy no w tym przypadku do mnie, no ale generalnie dzisiaj reprezentuję tutaj kabaret Otto, więc w zasadzie do mnie, no niestety to już czas mija, no numer jest 572 296 545, ktoś był na linii, ale chyba zrezygnował, także no proszę Państwa, zachęcam do odwiedzania naszych stron internetowych. No teraz w wakacje się troszeczkę może mniej dzieje, ale może coś pod koniec lipca zrobimy, jakieś nowe przyśpiewki, takie, które Państwu się być może spodobają. No także jest spore grono, którym się nie spodobają, ale no cieszy nas to, że w ogóle jest odbiór. Odbieram następny telefon. Halo, halo.
3: Halo, halo.
1: Halo,
3: halo, halo. Halo, halo, halo.
1: Słyszę tylko swoje odbicie. Aha. Tak, halo?
4: Och, to, przepraszam, to chyba ja rozrabiałam coś.
1: Ale
4: tak.
1: Się nie
4: szukałam
1: stało.
4: Zasięgu. Szukałam zasięgu. No. To jest mało czasu. A ja mam taki, wie pan, przykry temat. Chyba jeszcze nikt nie ruszał, chociaż ja dzisiaj. Że nie ma pan przebicia, bo nie wiem, czy nie ściszyć radia, chociaż pobiegł.
1: Tak, no może pani trochę ściszyć. No ja coś jest słyszę tak? Panią, ale nie wiem, jak inni słuchacze. No.
4: O, tak. Z tym zasięgiem to jest zarapienie. Wie pan, wczoraj miałam taką sytuację w centrum Wrocławia, która stwierdziłam, że no już wymaga jakiejkolwiek interwencji i tak mi Beret podniosło za przeproszeniem, że zawzięłam się, żeby komukolwiek powiedzieć, no i natrafili się panowie, bo się pan.
1: No dobrze, dobrze. Znaczy nie wiem, czy coś pomożemy, czy coś pomogę, ale proszę powiedzieć. No.
4: Ja też nie wiem, ale próbuję. No, obserwuję sytuację, o której zaraz powiem, od chyba co najmniej roku zaczyna ona mnie już przerażać. Chodzi mi o wychowanków pani Nowackiej, czyli o dziecięta polskie, które rosną na spodziew. Długie to strasznie się zrobiło. Ja nie wiem, dlaczego się nie dodaje do jakiejś energetyki namiętnie. Natomiast buzie mają 13-latków, a to, co z tych buź wylatuje. I wczoraj miałam spotkanie takie z jakimiś 6 chłopaczkami. No właściwie oni chyba mieli. No bo dziś godzina 11 w nocy. Dziecięta sobie siedziały pod McDonaldem. Wyciągały się na całą długość, robiły różne akrobacje, nikt się tak nie wydziwiał jak oni, natomiast to, co z ust leciało, to też przychodziło wszelkie pojęcie, więc czułam, że budzi się we mnie jadowita jęda, stanęłam z boku i pomyślałam sobie teraz albo nigdy. No i czekałam chyba tak z 5-6 minut, jak już dali sobie tyle, ile mogli, to podeszłam i powiedziałam, że wystarczy, dokonam jeden telefon do Straży Miejskiej, a jest rzut Beretem i czy tego na pewno chcą. No konsternacja, szok, chłopaki się wydłużył na całą długość. A dlaczego? Nie wiem, dlatego, że wychowujecie się jak dzikie małpy. Mówię, to, co wygadujecie, to po prostu się nadaje do jakiegokolwiek użytku miejsc publicznych. Nie tu sami. Ja tam sam nikt nie reaguje, a ja do samego szału wczoraj po prostu stwierdziłam, że nikt nie patrzy, co to rośnie z tego społeczeństwa. I tego naprawdę nie było. Ja pamiętam, wchodząc akurat na temat PiS-u, gdzie absolutnie pana Morawieckiego i myślę, że jednak mimo wszystko wiedzą, co robią i liczę to, że pan Morawiecki będzie premierem, no albo ministrem, no, chyba lepiej finansów, tak jak pan mówi, ale zapisły jakoś tak o czasie chyba pandemicznym, czy pan jest dobrze?
1: Słucham, tak, słyszę panią, tak.
4: Jestem o ten zasięg, muszę tutaj się starać. No to pamiętam, że on zakrzykiwał ludźmi. Widziałam jakieś masy osób w mundurkach, które gdzieś znikły, czyli w szkołach mundurowych, które się czymś tam zajmowały w sposób widoczny. Słyszałam bluzgów. Wspaniałe wycieczki maszerujące harcerzy. Nie wiem, czy teraz nie skałci się nazywały, ma ciekawe wyposażenie. W każdym razie naprawdę dzisiaj byłam zachwycona. I tak trwało